set of stairs doesn't work.

0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, dzień dobry, zapraszam. Na początek doniesienia z Ukrainy. Rosja przeprowadziła kolejny zmasowany atak. Kolejnym celem był Kijów i to był główny cel, choć drony i rakiety uderzyły także w wiele innych ukraińskich miast. Według ostatnich danych w stolicy zginęło co najmniej 5 osób, a 34 osoby zostały ranne. Z powodu informacji wywiadu o możliwym ataku Rosjan wizytę w Irlandii skrócił prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski podkreślał, należy wspierać działania, które utrudnią Rosji dalsze ataki. Najsilniejsi przywódcy świata, w tym prezydent USA, już powiedzieli Rosji, że ta wojna musi się zakończyć. Putin jednak chce dalej walczyć. Taka jest prawda. Dlatego trzeba stawić czoła warunkom, które pozwolą na zablokowanie, kontynuowanie Rosji tej wojny. W związku z atakiem prewencyjnie poderwane zostały polskie myśliwce. Ponad 2000 interwencji Straży Pożarnej to po burzach, które przeszły wieczorem i w nocy przez wiele regionów Polski. Na Lubelszczyźnie po uderzeniach piorunów doszło do pożarów. Powodzie błyskawiczne dotknęły m.in. Starachowice i Puławy. W tym ostatnim mieście strażacy wyjeżdżali ponad 200 razy. Przy Wiejskiej dziś drugi dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie wysłuchają m.in. informacji szefowej resortu funduszy na temat realizacji projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy. I jeszcze piłka nożna i raport z mundialu. Belgowie zagrają w 1/8 finału, to po wygranej 3-2 z Senegalem. 90 minut meczu nie wystarczyło. W dogrywce było jak podczas walki bokserskiej. Drużyny wymieniały cios za ciosem. Myślę, że rzut karny był uzasadniony. Dzięki niemu wygraliśmy. Jeśli jesteście z senegalskiej prasy, powiem tak. Senegal zasłużył na awans tak samo jak my, ale jesteśmy szczęśliwi, że to my wygraliśmy. Wróciliśmy z dalekiej drogi. To wszystko. W drugim meczu minionej nocy USA, Bośnia i Hercegowina 2-0. To oznacza, że w kolejnej części turnieju zobaczymy wszystkich gospodarzy, czyli Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanadę. A więcej sportu na naszej antenie o 8:30 w cyklu Ostra Gra. To był serwis Radia Nowy Świat.
1: Pogoda.
2: Piotr wspominał w serwisie o burzach, które przeszły nad Polską. Dziś będzie już na szczęście mniej gwałtownie i mniej burzliwie. Co prawda burze będą, ale tylko na południowym wschodzie, na południowo-wschodnich krańcach, okolice Przemyśla, Bieszczady, te okolice tam prosimy uważać. Poza tym dzisiaj, trzeba powiedzieć, temperatura bardziej wyrównana niż wczoraj. Bo wczoraj było tak, że część z Państwa narzekała na upały, a część Państwa oddychała z ulgą, że już po upałach. A dzisiaj niemal w całym kraju od 22 do 26 stopni, oczywiście z wyjątkami 19 stopni w Zakopanem, nad samym morzem także około 21, a poza tym cieplutko i nawet trochę słońca wyjdzie, więc nastawiajmy się na dobry dzień.
3: Mówisz, że temperatura wyrównana w całym kraju, to pytanie no w którym kraju, bo na przykład w Gdyni 17 i chmury.
2: No ale teraz czy będzie?
3: W tej chwili.
2: W tej chwili.
3: No to, tak. Co będzie, to będzie. W Budżibie 26, wiesz, to jakby w Rzymie 23.
2: W Taorminie, to już nie nasz kraj jest.
3: Ja wiem, ale jest jakiś kraj jednak.
2: Jest.
3: W Taorminie 22, w Sopocie 16, na Hydrze 22, w Paryżu 15, na Seszelach 26. Wiesz, to są tego typu klimaty. W Reykjaviku 6. O. W Hamburgu jeżdżą już bez dachów, bo do 14 to w ogóle można poszaleć, ale w Hamburgu jest zimniej niż w Kołobrzegu, na przykład Kosakowo 17, Dębogórze 17, w Polańczyku 19, w Świnoujściu 17. Jazgarzewszczyzny jeszcze miałem sprawdzić, gdzieś mi uciekła Jazgarzewszczyzna, jest 17 stopni, wiesz, także naprawdę można spokojnie bez kołdry spać. Rabka Zdrój 16, no ile ma być, to się przyjdzie. Przyjrzymy później.
2: Pogoda uzdrowiskowa.
3: Bardzo, bardzo uzdrowiskowa. A jeszcze mówiłem coś o tym, a mówiłem, że w tym Świętej Katarzynie 16 pod Wrocławiem.

0: Trochę się domyślam, dlaczego zaczęliśmy od AC/DC. Dlaczego, skąd taki wybór Patryka Rabiegi, który dzisiaj nas uprawia muzycznie? Spałeś?
1: Patryk jest genialny w układaniu w ogóle playlisty. A jeszcze dla drugiego lektoratu musisz powiedzieć, bo ty powiedziałeś AC/DC, to trzeba powiedzieć AC Piorun DC jeszcze.
0: Tak.
1: To klasyka jest.
0: Tak, bo nie wszyscy mogą zrozumieć, prawda?
1: Nie, no nie muszą. Przecież nie ma obowiązku narzucania, jak to było teraz, narzucać wolę narodu tym, którzy nie czują się wobec Polek i Polaków szczególnie zobowiązani i nie znają zespołu AC/DC, bo to zamierzchła przeszłość.
0: Z kogo to cytat?
1: Z pana Karola.
0: Okej. Okay.

0: Ja doprecyzuję, nie z pana Karola Maja, żeby było jasne.
1: To nie o Indianach?
0: No, o czerwonoskórych, ale nie o tych.
1: Nie o tych. Witamy się z państwem. Dzień dobry. Piękny poranek za oknem.
0: Dzień dobry. Piękny poranek, ponieważ nie ma lampy.
1: Nie ma lampy.
0: Przynajmniej w paru miejscach.
1: Jest dość chłodnawo, nawet bym powiedział. Nie spodziewałem się, że te słowa padną z mych ust dzisiaj.
0: Nie iść w tym kierunku, moim zdaniem. Znaczy, jest chłodniej niż było. O, może tak będzie tak prościej. Nie?
1: I w ten piękny, chłodny poranek witają państwa Mirosław Oczkoś.
0: I Jakub Jędras.
1: No i oczywiście cała plejada osób, które razem z nami przygotowały tę audycję. Jest z nami Franek Wójcicki, który, no dzięki któremu nas słychać w ogóle.
0: Tak jest. Przy telefonie Wiktoria Wichrowska, która już oczekuje na państwa telefony, czyli plus 48 224 2802 80.
1: Ale podałeś numer. Każdy inaczej podaje ten numer. To już z Mateuszem Andruszkiewiczem dwa dni temu ustaliliśmy.
0: Wiesz co, Ksenia mówi, że ja za każdym razem ja podaję inaczej ten numer, ale nie wiem. No to dobrze, to usprawnię to. 22 4 280 280.
1: A ja bym powiedział 224 miliony 280 280.
0: Mhm. No, aleś się pan narobił.
1: Pod ten numer można dzwonić do Wiktorii oczywiście, a Wiktoria przekaże nam wszystko. Można do nas pisać na adres nowy.świt@nowyświat.online. Mhm. Oczywiście. Mamy też grupę dla patronów, ale też mamy grupę, mamy też post otwarty na Facebooku i tam mogą państwo zobaczyć, jak wyglądamy.
0: Tak jest.
1: W jednej postaci.
0: Nie jest to bezpośrednia transmisja z Transylwanii, tylko bardzo sztuczna inteligencja.
1: AC Piorun DC zrobił swoje, tak.
0: Tak jest. Kogoś piorun strzelił. Znaczy nas generalnie.
1: No to jak było z tym teatrem wyobraźnią?
0: Poranny radiowy teatr wyobraźni. Czas rozpocząć. Kurtyna w górę.

0: Zaskoczę cię, Mirku, wiesz?
1: No, ale tak, wiesz...
0: Lubię cię zaskakiwać z rana.
1: Dobra, tylko tak nie znienacka, wiesz.
0: Może państwa też zaskoczę.
1: Jak atakuje czołg, nie? To...
0: Proszę sobie wyobrazić, że wciąż tkwimy w pierwszej połowie roku. Mimo, że mamy 2 lipca.
1: Jejku, i to rok nie jest przestępczy, nie?
0: Nie jest przestępczy.
1: Znaczy jest mocno przestępczy, ale to...
0: Jak co roku.
1: Znaczy co roku bardziej jest przestępczy.
0: Natomiast jest rzeczywiście tak, że dopiero dzisiaj o godzinie 12 mija połowa roku. Mhm. Więc my jeszcze tkwimy.
1: Większa połowa czy mniejsza połowa mija?
0: No właśnie nie, to chyba policzyli tak, żeby porówno było.
1: Mam taką informację od pani Roxany z Gdyni, Kosakowa i Dębogórza. Dzień dobry, panie redaktorze. U nas też nie ma lampy. O. I teraz nie wiem, czy światło im wyłączyli, bo były burze, czy lampy potocznie, rzecz ujmując, że nie jest gorąco, albo że nie ma słońca. No dobrze, ale czas strasznie szybko leci. Jeszcze mówisz, że druga połowa roku się zbliża o 12. Tak. A powiem ci, że 70 lat temu niejaki Elvis Presley, taki był kiedyś śpiewak ludowy.
0: Aż mi się obiło już.
1: Tak. Nagrał pewien utwór, który jest bardzo znany na całym świecie. Nawet w tych pokoleniach, które są w tej chwili alfa, ale oczywiście i wśród boomersów też. 70 lat temu Elvis Presley zamachał nogą, poruszał z tymi bokserkami i wydał z siebie taki dźwięk.

0: Aż same nogi chodzą. I bokserki oczywiście też.
1: Zrobiło się milutko.
0: A może cieplutko. Być jeszcze milej w ogóle, wiesz.
1: Naprawdę?
0: To pewnie. Bo wiesz, będzie na przykład, no to jeszcze chwila, ale będzie materiał Kacpa Badury o wakacjach all inclusive i będą plusy dodatni, plusy ujemne.
1: A, no właśnie, ciekaw jestem, czy państwo wolą all inclusive, czy właśnie nie.
0: No właśnie, czy nie. Nie, bo to trudno powiedzieć, ale znaczy, kto raz pojechał na wakacje all inclusive, ten albo mówi nigdy w życiu, albo mówi tak, oczywiście.
1: No właśnie, to jest ciekawe.
0: Absolutnie tak. No ale to się dowiemy oczywiście.
1: Są skrajne opinie, rzecz jasna.
0: Są skrajne opinie.
1: Ale dzisiaj przeniesiemy się też do Wrocławia. Tam zajrzymy do pewnego zaułka przy rynku.
0: Tak,
1: nie będziemy na razie zdradzać, o co chodzi.
0: Nie, ale warto zostać
1: ale warto
0: z nami.
1: Tam, tak. Warto tam się wybrać rzeczywiście. Do Wenezueli się też wybierzemy. Tam się oczywiście...
0: Też w zaułek można pójść.
1: Tragiczne, tak. Tragiczne okoliczności.
0: No właśnie.
1: Wiadomo, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu w Wenezueli. Klaudia nam opowie, Klaudia Kowalczyk troszkę nam opowie o tym, w jaki sposób przebiega akcja ratunkowa, no i jaki też jest tutaj wkład z naszej Polaków, polskiej strony.
0: No niestety, jak się ziemia trzęsie, to nie ma na to rady po prostu i nie jest dobrze.
1: O parkach narodowych porozmawiamy też.
0: O, to jest bardzo ciekawa sytuacja, no bo po godzinie 8 naszym gościem będzie Marek Józefiak, rzecznik i ekspert do spraw polityki ekologicznej w Greenpeace Polska.
1: Proszę sobie wyobrazić, że wczoraj minęło 25 lat od momentu, kiedy powstał ostatni z istniejących w Polsce parków narodowych.
0: Miejmy nadzieję, że last but not least. Ale to jest taki opór przed powstawaniem tych parków. A przecież nic się nie zmienia. Człowiek nie ma żadnego wpływu na przyrodę, ani temperaturę, ani nic takiego. Nie, tak słyszałem.
1: Klasyka, parafrazujesz tutaj, cytujesz.
0: No właśnie. Ale z przyjemniejszych rzeczy to dzisiaj jest 103. rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej. Nie wiem, czy wiedziałeś. Wiedziałeś na pewno.
1: Wiedziałem.
0: No i w związku z tym, no właśnie a propos tego wszystkiego, co powiedzieliśmy, że nic dwa razy się nie zdarza, to warto posłuchać Koryackowskiej i Manamu, no i właśnie tekstu Wisławy Szymborskiej. Nic dwa razy.

0: Zaczynają Państwo do nas pisać i nawet załączać zdjęcia. I rzeczywiście nikt z Państwa nie przesyła zdjęcia lampy. Więc chyba nie ma.
1: Czyli no, może wykupiono wszystkie lampy już. Nie? Ludzie chcieli się doświetlać.
0: No tak. Na zimę wykupione już. Tak. Ale pisze do nas pan Tadeusz z Gorlic, że rzeczywiście pogoda jest bardzo, czy temperatura jest bardzo uzdrowiskowa. Wreszcie da się jakoś żyć. A taka pogoda była zmorą moich dziecinnych wakacji, pisze pan Tadeusz.
1: Taka
0: uzdrowiskowa właśnie dzisiejsza.
1: A jak ty to powiedziałeś poza anteną, że...
0: Sanatoryjna
1: bardziej.
0: Wręcz.
1: Tylko pytanie, czy ktoś uprawia właśnie krioterapię, czy zadajemy sobie pytanie, w jakiej temperaturze gotuje się kulacjusz w Borowinie, nie?
0: No właśnie. No ale przyznasz, że taka pogoda się kojarzy z takim sanatorium, uzdrowiskiem. Po sezonie troszkę.
1: Wiesz co, ja lubię ciepło, jak jest, natomiast zależy, gdzie jestem. Bo to jest to słynne, co ostatnio nawet nadredaktorka nasza Magda Jeton mówiła, że nogi w piekarniku, a głowa w zamrażarce albo odwrotnie, to wtedy czujesz się, że jest mniej więcej dobrze, nie?
0: No, ciepło jest względne.
1: Oczywiście. Oczywiście, że tak, jak popatrzymy na to, co się dzieje na mistrzostwach świata, jak sobie tam chłopaki wypływają płuca w tym upale, no to wiesz, to wtedy można się zastanowić. Ale tak czy siak, ja wolę ciepło, jak jest, niż jest zimno. Tylko, żeby nie było ekstremalnie po prostu.
0: O, no, a Państwo piszą już w sprawie All Inclusive, także...
1: Już jest, tak? Zanim materiał był. No to jeszcze chwilę wytrzymajcie.
0: Tak, ale na razie tylko powiem, że pani Marta pisze, że woli jechać na 2 tygodnie, zwiedzać, korzystać z miejsca, a nie być przywiązanym do hotelu. No, ja to bardzo rozumiem.
1: All Inclusive nie przywiązuje do hotelu, chyba że jesteś na bezludnej wyspie, znaczy w środku niczego, to wtedy rzeczywiście możesz wyspę sobie obejść 10 minut tam i z powrotem, zgodnie z ruchem zegara, albo odwrotnie. Naprawdę, no, All Inclusive też polega też na tym, że niekoniecznie wszystko trzeba wypić i zjeść, bo zapłacone.
0: A, okej. Okay. No ty doświadczyłeś All Inclusive, ja nie doświadczyłem.
1: 2 razy.
0: Będziemy ścierać nasze doświadczenia, czy też mój brak doświadczenia z twoim doświadczeniem.
1: Dobrze, jedno mam doświadczenie bolesne, drugie radosne, także wiesz, jak w Biblii.
0: No dobrze, to już za chwilkę sobie posłuchamy, co tam Kacper przygotował o tym All Inclusive.

0: Czy zgodzisz się, Mirku, że ten utwór był nie sanatoryjny, ale właśnie bardziej all-inclusywny?
1: O tak, ewidentnie w paru rejonach świata spokojnie przy all-inclusive można, czy basen, czy plaża i parasolkę w tym w szklance z wodą mineralną.
0: No właśnie, taki utwór w tle. No, gdy mowa o wyjazdach zorganizowanych, wyobraź sobie, wśród polskich turystów królują Egipt, Turcja i Grecja.
1: Nie mam zaskoczenia jakiegoś. W takiej kolejności właśnie?
0: No, chyba tak. Mhm. Tam zawsze można trafić na dobrą pogodę. Oczywiście, jeżeli ktoś za dobrą pogodę uważa lampę, tak zwaną. Znaczy,
1: było chłodniej niż u nas, to prawda.
0: Tak, no i dobry hotel. Można też, można oczekiwać też dobrego hotelu. Najlepiej takiego all inclusive. Na wakacjach okazuje się, że nie chcemy, nie wszyscy chcemy się kontaktować z właścicielem obiektu noclegowego na przykład. Nie wszyscy chcemy planować dojazd, myśleć o tym, co zjemy na obiad. No a w razie nudy animatorzy z pewnością znajdą jakieś zajęcie. No i jest rzecz jasna open bar. No ale jakie są wady all inclusive?
1: Dokładnie takie, że jest animatorzy znajdą jakieś zajęcie, jest open bar i że nie trzeba się zastanawiać co jest do jedzenia, bo jest za dużo.
0: No właśnie, bo przeciwnicy wyjazdów all inclusive twierdzą, że nas one rozleniwiają, być może pogłębiają lokalne nierówności. To widzimy w niektórych krajach, gdzie to są takie zamknięte enklawy. Tak, mowa oczywiście o tych hotelach. No ale może wakacje są właśnie od tego, żeby się nie przejmować, sobie pojechać i być obsługiwanym.
1: Ja też uważam, że to wszystko jest dla ludzi. Pytanie, jak z tego korzystasz? Wiesz, kiedyś w Polsce, jak pojawiły się pierwsze hotele z śniadaniami, tak zwany bufet szwedzki, to ludzie uważali, że muszą jeść aż pękną, ponieważ mają to w cenie. A w tej chwili od wielu lat już to się bardzo uspokoiło. Mi się zdarza jeździć często po Polsce w różnych hotelach. No i jak ktoś je rano tylko rogalika i kapkę dżemu, to tyle je po prostu. Już nie myśli w ten sposób. I być może w All Inclusive jest to samo, że jak ktoś już był, już wie, że później na niestrawność trzeba wydać więcej pieniędzy niż na to all inclusive, to już się nie rzuca na to jedzenie po prostu, jakby był wygłodniałym lampartem, tylko to musi być z głową robione, bo to ma pomagać. Oczywiście to jest pokusa, szczególnie w tej kolejności, co wymieniliśmy, chyba open bar najbardziej, no ale też, jak mówię, no, zależy jak korzystasz.
0: Zwłaszcza, że często takie wyjazdy all inclusive są po prostu tańsze. Między innymi o tym Kacper Badura i jego rozmówcy. Mm-hmm.
2: Jak to możliwe, że kawałek plaży jest własnością jakiegoś hotelu? Co ciekawe, z takim rozwiązaniem spotkamy się tylko, gdy wyjedziemy z Europy. Wskazuje dr Adam Karpiński, ekonomista specjalizujący się w turystyce, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu.
3: W Polsce nie można wydzielić plaży, natomiast są miejsca, gdzie plaże są faktycznie wydzielone, niekoniecznie zamknięte płotem, bo to też prawo międzynarodowe europejskie nie zezwala na taką formę. Natomiast w krajach pozaeuropejskich do takich sytuacji może dojść. Mamy też oddzielnie usytuowane miejsca wypoczynku. Ten dostęp do lokalnych społeczności pewnie jest ograniczony. Podczas tych imprez all inclusive jesteśmy też odpowiednio oznakowani. Z reguły te oznaczenia to są specjalne bransoletki, które w większości osób cały czas są też przypisane. Także może to budzić pewnego rodzaju emocje. Natomiast tak to większych zagrożeń jakby nie ma. Bardziej patrzymy przez pryzmat psychologiczny.
2: Dla jednych wypoczynek all inclusive będzie idealny. Nie musimy martwić się o transport, zakwaterowanie ani jedzenie. Wszystko podane na tacy. Ale taki wielki hotel wpływa na lokalną społeczność, a resortowa wygoda wcale nie zachęca do odkrywania obcego kraju na własną rękę.
3: Jesteśmy uzależnieni od tego, który nam zorganizował imprezę turystyczną praktycznie w pełni. Oczywiście możemy wyjść poza teren, natomiast jest to z reguły impreza bardziej taka dedykowana osobom, które nie preferują takiego mocnego spotkania z kulturą na miejscu. Jeśli wyjeżdżamy w inne egzotyczne miejsca turystyczne, gdzie chcielibyśmy poznać życie ludzi, którzy tam w tamtym terenie mieszkają. I oczywiście all inclusive kategorycznie nie sprzyja rozwojowi takiej turystyki zrównoważonej, no bo przy wielkich ilościach ośrodków tego typu, gdzie mamy po kilka tysięcy osób zakwaterowanych w jednym miejscu, kilka basenów, ten region nabiera zupełnie innego charakteru i my to też dostrzegamy powoli w Polsce. Natomiast jeśli spojrzymy na takie kraje właśnie jak wybrzeże tureckie czy wybrzeże Morza Jońskiego, ono też już się zmienia, czy też całe tutaj wybrzeże Morza Śródziemnego, jeśli chodzi o Egipt, to tam mamy praktycznie ten charakter mocno ukierunkowany na wypoczynek all inclusive.
2: Który ma też mnóstwo zalet. Pomijając wygodę, wypoczynek all inclusive może być nawet tańszy niż podróżowanie samemu, a klient biura podróży nawet w najczarniejszym scenariuszu zostanie otoczony opieką, przypomina dr Wojciech Fedyk z Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Wychowania Fizycznego.
4: Wielu organizatorów i tour operatorów tak komponuje swoje pakiety, że oparte są one o tak zwany allotment, czyli kupuje się na przykład usługi noclegowe zupełnie inne, cenie, która nie jest dostępna na tak zwanej ladzie, czy bezpośrednio w hotelu, czy w wyszukiwarkach internetowych i część osób ma tego typu świadomość. Podobnie kwestię zabezpieczenia tego typu pakietów, które wynikają z przepisów, które chronią konsumentów również w Polsce, bo to są przepisy europejskie i to też daje takie pewne poczucie komfortu, że gdyby nie wiem, z jakiegoś powodu organizator nie wykonał zobowiązań należnych, no to zawsze jest ten mechanizm ustawowy, przepraszam za określenie, ratowania tych pacjentów, ściągnięcia ich do kraju, uzyskania odszkodowania.
2: Dla jednych all inclusive będzie pobytem w złotej klatce, dla innych wakacjami, na których naprawdę można niczym się nie przejmować i tylko odpoczywać. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: No właśnie, a jak jest wtedy dla państwa?
1: No właśnie, co czekamy, wolicie, czekamy. Złotą klatkę? Może szum ptaków śpiew i ten, jak to się nazywa, klątwę faraona na przykład.
0: Właśnie, każdy kraj przynosi coś.
1: Widziałem takiego mema a propos Mistrzostw Świata, że wraca do Anglii no, kibic i pokazuje paszport. No i na zdjęcie w paszporcie tak ma na oko 65 kilo. I celnik patrzy na człowieka, a przed nim stoi 145 kilo. I on mówi, why? On mówi, amerykański styl życia.
0: Aha, właśnie. Pan Rysiek do nas napisał, że jak już wyjeżdża gdziekolwiek, no to wszystko mu jedno, co na miejscu będzie do żarcia. Tak w cudzysłowie to ujął pan Rysiek. Jest to ostatnia rzecz, o której mógłbym pomyśleć. Wyjeżdżam, żeby coś zobaczyć, zwiedzić, popływać, powspinać się. Jestem głodny, ile coś zjeść. Obiad o 13 przez godzinę? Nie dla mnie. Śniadanie na 9? A potem siedzisz z tą całą ekipą obok ciebie. Jadzia z Kazikiem. Nawet bułek nie ma. Ta kawa jakaś kwaśna. Jajecznica z boczkiem. Wybieram wolność. Pisze pan Rysiek.
1: No i Ryśku, naprawdę popieramy pana. Niech żyje wolność od wszystkiego, co jest niewolą. Prawda?
0: Tak jest. Ja jest to bliska mi, przyznam, filozofia. Dlatego też od razu mówię, że świadomie przez całe moje życie unikam all inclusive. Być może by mi się spodobało. Może warto spróbować, jak sądzisz?
1: Ja bym spróbował.
0: Żeby zobaczyć po prostu, jak to jest, prawda?
1: Co? No żebyś wiedział raz na zawsze.
0: No właśnie, żebyś wiedział, czego nie lubisz.
1: Tak jest.
0: A nie sobie wyobrażał, czego nie lubisz.
1: Oczywiście wroga trzeba poznać i może polubić, albo nie.
0: No to może kiedyś pojadę.

0: Chciałem podziękować za dzisiejszą pobudkę. Ten ACDC to naprawdę wyrwał mnie z łóżka momentalnie. No i głównie to dzwonię po to, żeby pani przekazała redaktorowi Oczkosiu. Byłem pod ogromnym wrażeniem jego brawurowej roli w ostatnim występie Maczek Miłości.
1: No to powiem szczerze, że jako redaktor Oczkosiu to jestem pod wrażeniem. Bardzo dziękuję oczywiście.
2: Coś ty rano wywijał.
1: Wiesz, no, jak to powiedzieć, scena wyzwala różne instynkty w ludziach, także bardzo panu dziękuję, naprawdę.
2: A to AC/DC to tak trochę było też dla tych, którzy wypoczywają, proszę państwa. Pobudka, śniadanko zaraz. Leżaczek trzeba tam...
1: Trzeba rzucić, rzucić ręczniczek na leżaczek.
2: No właśnie.
1: Bo przyjdą Niemcy i zabiorą.
2: Ale na przykład pan Hubert pisze, że all inclusive w domu jest super. Żarcie, leżak, kanapa. Jak nie zdejmę butów i wejdę do domu, naniosę piasku, to nawet trochę plaży mogę mieć. Mam nawet basen. Prawdzie jeden, ale mam.
1: Taki pod łóżkiem na pewno.
2: Jak naleję sobie wody do wanny.
1: A, myślałem.
2: Drink z parasolką, jak pada deszcz, czy żyć nie umierasz? No i co ty na to?
1: To wszystko zależy od perspektywy, wiesz? Naprawdę. To jest dokładnie to, że nogi w piekarniku, a głowa w zamrażarce albo odwrotnie, ale podejście bardzo mi się podoba, naprawdę, panie Hubercie. Nic nie może zepsuć urlopu, nawet all inclusive może nam nie zepsuć urlopu, jak nie będziemy chcieli.
2: Tak? No właśnie, już leżąc w tym basenie, wannie, można sobie sięgnąć po gazetkę na przykład. Tak też my uczynimy za chwilkę, prawda?
1: Tak, za chwilkę uczynimy, tak.
2: Tylko nie zamocz jej.
1: Dobra.

0: No i właśnie to jest ten moment, kiedy udało mi się nie zamoczyć gazet, tylko poszeleszczę przegląd prasy Unplugged.
1: Masz dobrą prasę.
0: To wiem, że Państwu się podoba. Najpierw poszeleszczę tym.
1: Ojej.
0: I co to może być? Zgadli Państwo, Gazeta Wyborcza. Ponieważ jesteśmy w trakcie finałów Mistrzostw Świata, jedni lubią, drudzy nie cierpią, to na stronie 27, to jest przedostatnia strona Gazety Wyborczej, sport, Francja wreszcie potworem. I jak na początku przeczytałem, mówię, matko jedyna, co to może być? A to wreszcie jest tak, coś takiego, czyli Dawid Szymczak. Chyba wreszcie udało się połączyć ogromny talent, poczucie zjednoczenia i granie z uśmiechem. 3-0 ze Szwecją. I cóż, że ze Szwecji. Wyglądało jak mecz drużyny, który może zostać mistrzem świata. Ja pamiętam, że tutaj kiedyś, 2 tygodnie temu z Ksenią i Jakubem podałem Francuzów jako mój typ na mistrza świata.
1: Ja podałem też jako jednego z finalistów.
0: Tak. Zachowanie Francuzów po meczu było jednak bardzo wymowne. No i rzeczywiście przewrotka Michaela Olise. Gdyby to weszło, jeżeli Państwo widzieli ten słupek, to byłoby to, nie wiem, czy nie bramka w ogóle w jakimś top 3 czy top 5 wszystkich mistrzostw świata, które się odbyły. Bardzo ciekawy artykuł na całą stronę. Jak to wygląda, dlaczego jest taka zmiana i dlaczego tak się okazało, że niejaki Mbappé, który bardzo zawodzi w Realu Madryt i Gwiazdorzy, tutaj nagle zaczął grać dla drużyny. Jakiś może jeszcze też kierunek myślenia, że Didi Deschamps już jest ładnych naście lat, zdaje się, trenerem reprezentacji. No ale to Gazeta Wyborcza, to odsyłam na stronę 27. No to teraz może zejdźmy trochę z linii strzału, bo jeszcze dzisiaj wrócimy na linię strzału Mistrzostw Świata. I tutaj mam przed sobą taki szelest.
1: Zupełnie inny.
0: A no ja wiem, bo to każda gazeta szeleści zupełnie inaczej. I teraz pytanie, jak to szeleści? Tak, to jest Rzeczpospolita. I jest przeciekawy wywiad na ostatniej stronie A24. Miliardy pójdą nie tylko na sektor zbrojeniowy. I to jest rozmowa Bogusława Hraboty, skądinąd znanego. Pozdrawiamy serdecznie, Bogusławie. Rozmowa z Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką, wschodzącą gwiazdą polskiej polityki. Od niedawna została sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, czyli mówiąc tak kolokwialnie dla innego elektoratu, wiceministrą, bo tak lubi. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przez 8 lat tyle nie wydał w polskiej zbrojeniówce, ile my przez 3 dni, podpisując kontrakty z SAFE, czyli SAFE albo DER SAFE, niektórzy mówią. I to jest pierwszy wywiad prasowy Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej. Niezwykle ciekawy. Dzisiaj przeczytałem go jako pierwszy w ogóle w naszym tutaj czwarteczku, czwartuniu. Może jakieś jedno pytanie takie. Jaki jest wymiar finansowy tego projektu? Wartość kontraktu na Orkę, czyli taki stateczek, przepraszam, okręt oczywiście, to kilkanaście miliardów złotych. Kilkanaście miliardów złotych. Jaki jest wolumen tej umowy, którą negocjujecie? O jakie pieniądze chodzi? Oczywiście o kwotach dzisiaj nie powiem ani słowa. Jesteśmy w trakcie rozmów ze stroną hiszpańską, natomiast rozmawiamy o zamówieniu na co najmniej dwóch, a może nawet 4 samolotów. Chodzi o tankowce powietrzne. Ale to przeczytajcie sobie Państwo, bo dużo można rzeczy się dowiedzieć i jak się okazuje, można być politykiem bardzo kompetentnym.
1: To może coś z pierwszej strony teraz, bo tylko po ostatnich.
0: Wiesz co, ja najbardziej po ostatnich, bo teraz mam przed sobą...
1: Źle sobie położyłeś tą kubkę z gazetą.
0: Nie, zaraz masz... pierwsza będzie, bo mamy najbardziej świeże informacje.
1: Ale już nie mamy za dużo czasu,
0: wiesz? No to teraz jeszcze tylko zaanonsuję, że Dziennik Gazeta Prawna, ostatnia strona, prezydencja pod znakiem budżetu. Tu i będzie o Irlandii, która przejęła właśnie przewodnictwo w Unii. I ostatnie 30 sekund, a w zasadzie 27. Fakt, Gazeta Codzienna, najlepiej poinformowana gazeta w galaktyce. I tutaj ja Państwa nie będę oszczędzał, od razu powiem, gdzie jest najbardziej wstrząsający artykuł, jaki w ogóle się znalazł w tej gazecie na drodze mlecznej, a mianowicie... Ale poszeleszczę trochę, zobaczcie, jak szelest, taki galaktyczny szelest jest. Otóż na stronie nomen omen, nie mogę znaleźć tej strony. A czytałem rano. Proszę bardzo. Ale naprawdę wstrząsające było i nie mogę.
1: Szkoda, że Państwo tego nie widzą.
0: No szkoda, że Państwo tego nie widzą, a nawet dobrze Państwo tego nie widzą. kurczę, no popatrz. I zabrało mi to. Dobra, trudno. A już wiem, staruszkowie mają się dobrze. I wbrew pozorom nie jest to relacja ZUS-owska, tylko staruszkowie Cristiano Ronaldo, lat 41 oraz Luka Modric, lat 40. Dwóch staruszków ma się całkiem dobrze. W piątek Portugalia, Chorwacja, godzinie pierwszej nocy. Ronaldo kontra Modric. Dwóch staruszków w drodze do finału Mistrzostw Świata. No i mnóstwo innych jeszcze innych rzeczy, ale to trzeba poczytać.
1: Starsi panowie.

0: 17 stopni i brak słońca i ja to szanuję, pisze pani Ewa. Wyszłam na balkon, by doświadczyć tego chłodu poranka, a tam w nocy wprowadził się dziki lokator. Pani Ewo, przecież pod kartką z kalendarza 2 lipca mamy przysłowie. Gdy pająk w lipcu przychodzi, to za sobą deszcz przywodzi. Gdy swą pajęczynę snuje, bliską burzę czuje.
1: Rany boskie. No. Rany boskie. No, wiesz co, ale to niesamowite rzeczywiście jest, bo jest parę takich przysłów, które są na przykład starego wróbla na plewy nie złapiesz i nikt nie wie, o co chodzi już z tych młodszych. Albo na przykład w starym piecu diabeł pali.
0: Tak, i z tym państwa zostawiamy.
1: Mhm. Boże, źle pali powiedziałem, nie? W starym piecu diabeł ziębi.
0: Widzimy się po serwisie widzimy, słyszymy oczywiście się po
1: serwisie. Niektórzy się zobaczą.
0: Znaczy, my się widzimy razem, tak. Ale z państwem się słyszymy po serwisie.

0: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Rośnie bilans ofiar nocnego ataku Rosjan na Kijów. Według ostatnich danych zginęło co najmniej 10 osób, a ponad 30 zostało rannych. Trwa akcja ratunkowa. Pociski uderzyły m.in. w budynki mieszkalne. Rosjanie zaatakowali też inne miejscowości Ukrainy, w tym Charków, Krzywy Róg i Czerkasy, podają siły powietrzne Ukrainy. Sąd po rozpoznaniu zażaleń utrzymał w mocy nakaz tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry, mówi sędzia Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego w Warszawie.
1: Sąd podkreślił, że bardzo obszerne, bardzo szczegółowe i drobiazgowe zażalenia złożone przez trójkę obrońców odnosiły się w dużej mierze do oceny materiału dowodowego. Ponieważ to postępowanie na tym etapie objęte jest tajemnicą śledztwa, w związku z tym o szczegółach dotyczących oceny materiału dowodowego może wypowiedzieć się wyłącznie prokurator.
0: Z decyzją sądu nie zgadza się obrońca posła PiS-u mecenas Bartosz Lewandowski.
2: Mój klient to cały czas mówi. Te zarzuty są motywowane politycznie. Ta sprawa ma ewidentny wymiar polityczny, jest polityką motywowana.
0: Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej kilka miesięcy spędził na Węgrzech. Przypomnę, że śledczy zarzucają politykowi kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, a śledztwo dotyczy rozdzielania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Teraz Pałac Prezydencki po spotkaniu Karola Nawrockiego z posłanką PSL-u Urszulą Pasławską. Rozmowa dotyczyła ustawy o statusie osoby najbliższej w związku. Prezydent nie powiedział, co zrobi z ustawą.
3: To jest dobra wiadomość. To oznacza, że jeszcze na ten temat nie zapadła klamka, że nie ma ostatecznej decyzji. Prawie 3 milionów Polaków, którzy żyją w związkach nieformalnych, czekają na dobre regulacje.
0: Prezydent ma jeszcze 2 tygodnie na decyzję w tej sprawie. I jeszcze tenis. Hubert Hurkacz zagra w 3. rundzie Wimbledonu. W rundzie 2. pokonał Austriaka Sebastiana Hoffnera. W 1. rundzie deble odpadli Jan Zieliński, Karol Drzewiecki i Kamil Majchrzak. Ten ostatni zawodnik gra dalej w singlu. Dziś zmierzy się z Zacharym Swajdą z USA. Początek meczu po 13, a po 14.30 mecz broniącej tytułu Igi Świątek z Czeszką Karoliną Pliszkową. To jeszcze 1 godzina warta. Do zapamiętania już o 8.30 najważniejsze informacje ze świata sportu na naszej antenie to w cyklu Ostra Gra. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Jeśli liczą Państwo na upały, to nie dzisiaj. Skończył się okres tych bardzo wysokich wartości na naszych termometrach. Dzisiaj rano o godzinie 6 w jednym miejscu, na jednej stacji pomiarowej temperatura przekroczyła 20 stopni. Mhm. Był to Rzeszów. 20,4.
6: Pod kołdrą na Jazgarzewszczyźnie.
5: Na drugim biegunie Kłodzko, tam niecałe 12. Czy będzie padać dzisiaj? Jak myślisz, Mirku?
6: No wiesz, no padnie parę rekordów. Ja na przykład przejrzałem, będzie to pierwszy przegląd dzisiaj uzdrowisk, kurortów i miast pretendujących pod kątem, jak daleko ta temperatura może się posunąć i do czego może się po prostu posunąć. Na przykład Rabka Zdrój do 22.
5: Od razu powiem, że może tam popadać dzisiaj i zagrzmieć.
6: Mrzawka, tak, Mrzawka raczej. Wapienne, również ta sama sytuacja, 21. W Busku Zdroju niestety fala zimna, bo 25. W Czaplinku do 24. W Nałęczowie do 25. W Augustowie do 24. Jastrzębie Zdrój do 26. No to jest nieźle. Świnoujście do 25. Wysowa Zdrój do 20 niestety tylko. W Poleńczyku pochmurnie do 21, w Dębogórzu do 24, w Polanicy Zdrój i w Lądku Zdrój do 25, w Kosakowie do 23, Jazgarzewszczyzna, szaleństwo pełne do 27, w Strzegomiu do 25 i jeszcze Sopot do 24 i słonecznie Sopocianie wyglądają na zaskoczonych.
5: Wspomniałeś o Wysowej Zdroju i o Poleńczyku, to południowo-wschodnie rejony Polski, tam dzisiaj mogą rzeczywiście wystąpić burze, może trochę popadać, ale też taki przelotny deszczyk widzę w innych regionach, także na Pomorzu, na Podlasiu, na ziemi lubelskiej. No więc dość ciepło, z nienachalnym, bym dzisiaj powiedział, nasłonecznieniem.
6: Poza tym, jak jest mrzawka i deszczyk, to może przyjść jakiś fajny grzeszczyk.

To jest ważna sprawa, ponieważ ułożył oprawę muzyczną całą listę Patryk Rabiega i Patryk raz na jakiś czas, średnio co dwa tygodnie, spełnia nasze marzenia. Poza tym, że jest oczywiście Depeche Mode, to jest jeszcze mój ukochany The Blues Brothers.

0: Mija lat 6, czas się przenieść. Nowy adres, nowy świat.
1: No właśnie, nowy adres, już niedługo państwo o tym wiedzą już od jakiegoś czasu.
2: Przenosimy się na wschód, bo tam musi być jakaś cywilizacja.
1: Mińska 75, Warszawa. Grochów czy kamionek? Ja wciąż nie wiem.
2: Ja myślę, że grochów.
1: Chyba jednak grochów. Drodzy państwo, przypominam, że można wesprzeć

0: naszą przeprowadzkę. Jest specjalna zbiórka, przenosimy nowy świat. Także zapraszamy do... Zachęcamy do wpłat. Widzimy, że już mnóstwo osób wpłaciło i jesteśmy za to ogromnie, ogromnie wdzięczni. Wiem, że niektórzy nawet 2 czy 3 razy.
1: Bardzo Państwu dziękujemy.
0: Tak to było. Do końca zbiórki jeszcze 29 dni. Suma już bardzo pokaźna, no ale prosimy, żeby pamiętać, że taka przeprowadzka to jest kosztowna sprawa, kosztowne przedsięwzięcie, a poza tym, jeżeli udałoby nam się uzbierać więcej pieniędzy, to na pewno będzie to z ogromną korzyścią dla naszego sprzętu, coraz bardziej się starzejącego. Oczywiście część wymieniliśmy już jakiś czas temu dzięki Państwa hojności. Natomiast no, na przykład taka nowa konsoleta w niedalekiej przyszłości, to myślę, że byłaby dobra inwestycja. Byłoby nas słychać jeszcze lepiej.
1: Dokładnie, tym bardziej, że dużo kosztują światłowody, które trzeba położyć po prostu między studiami i różnymi sprawami.
0: No, wymuszanie też, najróżniejsze rzeczy. No i sama przeprowadzka to jest też bardzo, bardzo kosztowne przedsięwzięcie.
1: Dokładnie, zawsze planowana, czy znienacka, tu jest planowana akurat i jest to kosztowne. Także bardzo Państwu dziękujemy za wsparcie i prosimy o więcej.
0: I no, mam nadzieję, że będą Państwo traktowali Mińską 75 jako nasz wspólny dom, nas, radiowców, Państwa słuchaczy, patronów.
1: Patronów, dokładnie.
0: Także zachęcamy. Ale o sprawach radiowych dzisiaj będzie jeszcze rozmowa w naszej ostatniej godzinie. Przyjdzie do nas do studia redaktorka naczelna Magda Jeton. No i kilka wątków tam się rzeczywiście w tej rozmowie pojawi. Między innymi będzie o naszych urodzinach.
1: Mhm. I to urodzinach w Brzezinach, tak żeby jest. Nie było.

0: Ostatnio świętowaliśmy we Wrocławiu 15-lecie Domu Europy. Mm-hmm. Był koncert życzeń, między innymi z udziałem José Torresa i Marka Napiórkowskiego. No ale takich wrocławskich śladów RNS-owych jest więcej i o jednym z nich opowie nam zaraz Klaudia Kowalczyk.
1: Mówisz o tym takim w czapeczce?
0: Takie małe, taki tam, wiesz. Jest ich tam około 1000 we Wrocławiu wszystkich.
1: Oficjalnie.
0: Ale tylko jeden trzyma w ręku mikrofon i obok niego stoją głośniki. Tak. No dobrze, no to posłuchajmy.
2: Nie ma wolności bez krasnoludu! Nie ma wolności bez krasnoludu! Krasnoludu!
3: Wszystko zaczęło się od pomarańczowej alternatywy, ruchu undergroundowego, artystyczno-anarchistycznego, który narodził się we Wrocławiu na początku lat 80., kiedy milicjanci zamalowywali na murach antykomunistyczne hasła, opozycjoniści malowali na tych plamach krasnale w pomarańczowych czapkach. Po upadku PRL-u miasto postanowiło ten symbol upamiętnić. Pomysł chwycił tak bardzo, że sprawę przejęli prywatni przedsiębiorcy, instytucje, no i sami mieszkańcy. Do gromady krasnali dołączył ten RNS-owy, dzięki grupie patronów Listwa.
4: To było trochę tak jak z lotem w kosmos. Wydawało nam się to absolutnie niemożliwe, nie do osiągnięcia. Bardzo się cieszymy, że krasnal stoi i bardzo się cieszymy, kiedy widzimy, że patroni i słuchacze również go znajdują i robią sobie z nim zdjęcia i wrzucają. Cieszymy się, że nasze radio ma krasnala. To jest właśnie nasza przyjaciółka, która była bardzo zaangażowana w projekt, która była naszym łącznikiem, a która niestety odeszła w zeszłym roku i no, której nam zawsze będzie brakowało. Krasnal na kieszonkach, na kieszonce z tyłu, na spodniach ma jej inicjały. I tu też taka wyszła trochę, nie wiem jak to nazwać, ale taka magiczna kwestia, bo kiedy zobaczyliśmy ten projekt, on miał na kieszonkach właśnie inicjały Agaty. Zaczęliśmy się pytać nawzajem siebie, czy ktoś coś powiedział na ten temat, ale ponieważ tylko ja miałam kontakt z artystką, wiedziałam, że nic takiego nie mówiłam. Myślałam, że to może ona coś tam zaznaczyła, ale ona powiedziała, że nie, że ona nie wie, skąd to się wzięło. Tak trochę jakby uprzedzając nas, ten krasnal sam uświetnił, upamiętnił Agatę.
3: Ilu krasnoludów i krasnalek mieszka we Wrocławiu? Tego nie jesteśmy w stanie określić. Na pewno ponad 1000. Nasz radiowy czeka na Państwa w Rynku. Gdzie dokładnie? Zapraszamy na poszukiwania.
0: A no właśnie, bo krasnal jest mały, a rynek jest wielki.
1: No wiesz, ale krasnale są wielkie duchem.
0: Natknąłeś się już na niego, czy nie?
1: Oczywiście, że
0: w Wrocławiu.
1: Tak, oczywiście.
0: Ja też się na niego natknąłem. Co prawda zostałem tam przyprowadzony przez grupę patronów, z którymi w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy graliśmy w Pub Quizie.
1: Ale nie opierałeś się, że zostałeś przyprowadzony.
0: Nie.
1: Jestem naprowadzony po prostu.
0: Byłem zachwycony tym krasnalem, który właśnie tak wyciąga mikrofon do góry i zdaje się, że chciałby przepytać mieszkańców Wrocławia i turystów właśnie, jakim mija ten dzień, jak to tam dzisiaj się im wiedzie.
1: No.
0: Bardzo, bardzo urocza postać jest to, przyznam.
1: Obok rynku głównego jest jeszcze plac Solny. Na placu Solnym, poza naszym krasnalem RNS-owym, który jest akurat w przejściu na rynku głównym, to na placu Solnym jest krasnalka Demokracja. Bardzo ciekawa. Ponieważ to obalało mit, że krasnale są tylko męskie, że mężczyźni są też dziewczyny krasnale. No i parę jeszcze innych rzeczy, nie wiem, ja pamiętam jeszcze takiego krasnala, czy grupa krasnali na Placu Wolności, krasnale muzycy, też bardzo to ładnie wygląda. No i mnóstwo takich rzeczy i mój ulubiony, bardzo ulubiony i to już od paru lat jest krasnal Miodek. To na cześć pana profesora Miodka, który nie tak dawno obchodził urodziny, także no ale to naprawdę cudowna inicjatywa i rzeczywiście nikt tego nie wie, oficjalnie jest ich 1000, czyli zakładam, że jest około 4000 spokojnie.
0: Pochowane są jeszcze, takie, których nikt nie odnalazł.
1: Są takie, które jeszcze wiążą grzywy koniom i bronią, żeby inne złe krasnale nie sikały do mleka, ale to jest też ciężka praca.
0: A państwo, jak tylko odwiedzą Wrocław, no to koniecznie proszę wyruszyć w poszukiwania naszego krasnala RNS-owego.
1: Naprowadzimy, czy nie?
0: Troszeczkę na pewno w okolicach rynku. No, powiedziałeś magiczne słowo, jedno z przejść.
1: Jedno z przejść.
0: Chyba to powinno na razie wystarczyć. Tak. Proszę się właśnie pobawić w poszukiwania. No,
1: ja jeszcze lubiłem Boli Ząbka, ale to jakby inna sprawa.
0: Także do Wrocławia.
1: Tak jest.

0: Okazuje się, że już sporo osób odwiedziło Krasnala Wrocławskiego, renesiowego. Na przykład pani Hania i nawet zdjęcie nam przysłała z tym Krasnalem.
1: No i słusznie, bo to nie jest takie proste. Ja na przykład chciałem sfotografować kiedyś Krasnala Lunatyka, który na ulicy Świętego Mikołaja stoi i się nie dało.
0: Dlaczego?
1: Bo tylko w nocy.
0: Naprawdę? Mhm. Tylko w nocy wychodzi?
1: Tak, no bo wtedy może polunatykować, a tak w dzień to wiesz...
0: Nie no, nasz stoi całą dobę.
1: No bo radio gra całą dobę. Po prostu no jesteśmy właśnie stacją globalną, słuchalną na całym świecie zresztą, jak dostajemy informacje. W związku z tym naprawdę warto być patronem Radia Nowy Świat. No i warto odwiedzić Krasnala na rynku wrocławskim. Zapraszamy bardzo.

0: Nie walczyk, nie walczyk.
1: Ewidentnie nie walczyk, ale też nie tango moim zdaniem.
0: Nie tańczyk.
1: Nie, no, to do tańczyk mógłby być, naprawdę.
0: Trochę tańczyk, tak.
1: Może taki bardziej pogobalczyk, ale to wiesz.
0: Łagodne pogo. No teraz sezon festiwalowy się rozpoczął już,
1: no,
0: tak?
1: No rozszalał się, można
0: bo właśnie
1: powiedzieć.
0: Właśnie tam skąd temperaturę podajesz o każdej godzinie, to nie jest przypadkowo.
1: Nie, bo tam zawsze jest niespodziewany koniec lata, pada deszcz, tak żeby wszyscy odczuli, że trzeba się rozgrzać. Także.
0: Pozdrawiamy wszystkich, którzy właśnie zaczynają openerowanie w Gdynie Kosakowie. Mhm. Wiem, że też kilkoro z naszych redaktorów na pewno tam się wybrało.
1: No, tu ja widziałem, jak szalał, naprawdę bardzo szalał nasz redaktor Rzeczpospolitej.
0: Naprawdę? Mhm. No proszę. Mhm.
1: Teraz go nie pozdrawiamy, bo na pewno nie szaleje tej porze, w związku z tym tylko zaczerpnął, znaczy czerpie energię, ale naprawdę tam bawił się na całego.
0: A czy jest możliwe na takim festiwalu opcja all inclusive, czy nie? Jest możliwa?
1: Czy jak kupisz sobie karnet na wszystkie dni, to jest all inclusive.
0: Ale tak? Co, wtedy dostajesz namiot, jedzenie, czy nie?
1: No i krzyż na drogę, jasne, oczywiście, no błagam cię po prostu. Dostajesz możliwość wejścia w różne miejsca przez cały czas.
0: Czyli... Tak.
1: A bułę i parówę musisz sobie sam załatwić.
0: No. Taki, troszkę all exclusive.
1: No ale słuchaj, ja myślę, że tam są sami ludzie, którzy nie chcą all inclusive. No, jakby to wyglądało po prostu, wiesz. A tak, można samemu, można pozapożyczyć od kogoś herbatę czy trochę cukru. To jest wszystko fajnie.
0: A ty wybierasz się na jakiś festiwal w tym roku? Jakiś Jarocin, jakiś Polentrok?
1: Ja się na Polentrok wybieram tradycyjnie. Mm-hmm. Trzeci raz rok po roku. I na Polentroku będę różne rzeczy tam robił. To jest genialny festiwal dla mnie.
0: No to już niedługo, prawda? Bo to jest
1: miesiąc jeszcze.
0: Jeszcze
1: tak.
0: Miesiąc. Od 31? Chyba 30
1: od
0: nawet.
1: 30.
0: Tak.
1: Od
0: tak?
1: Czwartku.
0: Także to już w lipcu, proszę państwa. W drugiej połowie roku, jak już ustaliliśmy, która nastąpi za jakieś 4,5 godziny.
1: No i wybieram się też na festiwal języka polskiego do Szczebrzeszyna.
0: No to masz bardzo bogaty kalendarz w tym, no tego wiesz, lata.
1: Tam potańczę, tu pogadam, także jeszcze muszę gdzieś pośpiewać, ale nie wiem, może się wybiorę, Opole już było.
0: A festiwal piosenki żołnierskiej?
1: Kołobrzeg 2026, to jest teraz piosenka natowska, chyba mi się wydaje.
0: Naprawdę? Tak się
1: nazywa? Nie, no, nie wiem jak teraz jest, ale wiesz, kiedyś były huby z poligonu, a później i tak dalej, nie?
0: No wszystko się zmienia, tak.
1: Fort Trump powstań.
0: No dobrze, a państwo wybierają się na festiwale? Proszę się
1: z nami podzielić
0: tymi informacjami.

0: przypomniało mi się, że w czasie, kiedy ty będziesz pląsał na Poland Rocku, to ja też będę brał udział w festiwalu, ale w zupełnie innym. Przypomniała mi o tym pani Ata, która napisała, że w tym roku przecież Breaking Classic w Otwocku Wielkim.
1: No to prawda.
0: Ja się też tam wybieram, więc no bliziutko, ale na pewno będzie bardzo, bardzo klimatycznie. Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz gwarantują jakość, piękne okoliczności przyrody i architektury również. Mam nadzieję, że nie będzie lało tylko.
1: Oj tam, nie będzie lało. Ja bym się wybrał jeszcze na jakiś festiwal kulinarny na przykład, wiesz, gdzieś Święto Marchewki, czy tam czegoś jeszcze, pietruszki może nie, ale...
0: Buraka.
1: Pani Jola ze Świętej Katarzyny z Podwocławia wysłała nam zdjęcie i jest na zdjęciu, jest lampa.
0: Czyli znalazła się.
1: Mhm. Jest ładna, pięknie. Taka otoczona chmurkami, ale lampa jest. I to zdjęcie jest z 7:30, także naprawdę... Jest coraz bardziej lampiarsko.
0: Ciekawe, czy pogoda, czy słońce dopisze na festiwalu literackim Góry Literatury, na który wybiera się pani Anna wraz z mężem już po raz kolejny.
1: Oj, tam pięknie jest.
0: No i też pięknie będzie pewnie na festiwalu Folkowisko w Gorajcu. Tutaj z kolei pani Dominika już odlicza dni. A ja jeszcze dodam, że będzie również festiwal w Czeremsze. I jak zwykle będziemy coś przed jakąś rozmowę na ten temat mieli od Roberta Kawki, już obiecał.
1: Super.
0: Bo Robert tam zawsze jeździ.
1: Super. A góry literatury, to nie to, że piękne góry, to jeszcze piękna literatura. Naprawdę. Warto.
0: No dobrze, no to festiwalujmy się.

0: Jesteśmy w dobrych humorach, rozmawiamy sobie o poranku, o all inclusive, o festiwalach. No tymczasem radio nie jest tylko od tego, żeby mówić o rzeczach łatwych i przyjemnych. Teraz parę słów o sytuacji humanitarnej w Wenezueli po katastrofalnym trzęsieniu ziemi z 20 czerwca. Sytuacja jest krytyczna, choć od kataklizmu minął już tydzień, no to w ruinach miast wciąż się tli nadzieja, bo ratownicy bez przerwy przeczesują zawaliska i wciąż odnajdują żywych ludzi. No właśnie, o tej sytuacji humanitarnej w dalekiej dla nas Wenezueli, ale jakże bliskiej w tych dniach naszym sercom opowie Klaudia Kowalczyk.
1: Służby ratunkowe i zespoły Czerwonego Krzyża z całego świata pracują w Wenezueli w ekstremalnie trudnych warunkach. Kataklizm zniszczył tysiące budynków, odciął prąd i zablokował drogi. Na miejsce docierają pierwsze transporty z pomocą. Mówi Diana Vegas, szefowa CESAP, wenezuelskiej organizacji pozarządowej. Mierzymy się z gigantycznym paraliżem strukturalnym i finansowym. Trzęsienie ziemi doszczętnie zrujnowało i tak skrajnie kruchą Wenezuelę, w której już wcześniej miliony ludzi potrzebowały pomocy. Dziś zniszczona infrastruktura, gruzy na drogach i brak łączności drastycznie opóźniają akcje ratunkowe. Jednak naszym największym problemem jest jednak dramat ekonomiczny. Straty szacuje się na niemal 7 miliardów dolarów, a globalny plan pomocy humanitarnej jest sfinansowany zaledwie w 23%. To ogromna, blisko półmiliardowa luka budżetowa bezpośrednio uderza w poszkodowanych. Po prostu brakuje nam pieniędzy na ciężki sprzęt ratunkowy, logistykę i leki, które ratują ludzkie życie. Choć od kataklizmu minął już tydzień, w ruinach miast wciąż tli się nadzieja. Ratownicy bez przerwy przeczesują zwaliska i wciąż odnajdują żywych ludzi. Jedną z głównych rzeczy, których brakuje w kraju w tej chwili, to ropa i gaz. Bez tego ciężarówki i samochody nie mogą się poruszać, a co za tym idzie, nie można dostarczać jedzenia ani zestawów higienicznych. To samo dotyczy transportu pacjentów i osób wymagających opieki medycznej. Przemieszczenie ich z jednego miejsca do drugiego, do szpitala, jest ogromnym problemem. Do tego dochodzi brak stabilnego internetu i łączności. Ludzie nie mają też miejsca ani schronienia, gdzie mogliby przechowywać otrzymaną pomoc. Śpią na ubraniach zamiast na materacach. Jedyna nowa infrastruktura, która jest dla nich otwarta, to ta dopiero co udostępniona, mówiła Diana Moreno, koordynatorka projektów w CESAP. Polska Misja Medyczna rozpoczęła już działania w Wenezueli. Polski Czerwony Krzyż natomiast uruchomił zbiórkę funduszy. Liczy się każda złotówka, bo w tym momencie kluczowe jest natychmiastowe i elastyczne finansowanie akcji ratunkowej, mówi Agata Gajos z PCK.
2: Osoby, które zostały uratowane z takiej tragedii, w pierwszej kolejności oczywiście wymagają takich podstawowych zapewnienia podstawowych potrzeb, czyli pakietów żywnościowych, pakietów higienicznych, takiego podstawowego przywrócenia im godności. Natomiast jeśli chodzi o skutki długofalowe, mogą się mierzyć z traumą po takich zdarzeniach, także zarówno na miejscu i na szybko na pewno będzie potrzebna pomoc psychologiczna w postaci interwencji kryzysowej, ale również długofalowo, również wsparcie i praca z psychologami. W kontekście pomocy humanitarnej bardzo ważne jest wcześniejsze przygotowanie. Musimy mieć w magazynach zgromadzone wszelkie środki, które będą nam potrzebne i dlatego też namawiamy do takiego mądrego pomagania. Nie będziemy szczoteczek do zębów wysyłać przez ocean, tylko zachęcamy do wpłat darowizn, a tak żebyśmy jako organizacja sieciowa mogli przekazać te środki Czerwonemu Krzyżowi działającemu lokalnie w Wenezueli.
1: Do katastrofalnego trzęsienia ziemi w północnej Wenezueli doszło w poniedziałek wieczorem 24 czerwca. Bilans strat materialnych i ludzkich wciąż rośnie, a zniszczenia dotknęły co najmniej 7 stanów. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.

0: Dziś nie tylko dzień szukania lampy. No. Wyobraź sobie, że są też inne dni dzisiaj. Na przykład
1: no.
0: Dzień dziennikarza sportowego.
1: I to jest bardzo słuszna koncepcja. Ja najbardziej kiedyś lubiłem dzień palnika gazowego, ale to już mówiłem o tym kiedyś. To Ksenia się śmiała, no bo rzeczywiście jest coraz mniej palników gazowych, bo idzie wszystko w indukcję.
0: No właśnie, wyobraź sobie, 102 lata temu podczas igrzysk w Paryżu dziennikarze sportowi założyli własną organizację, bo postawili taką tezę. Sport potrzebuje osobnej prasy, nie tylko działu w gazecie. No i minęło 100 lat i ta teza okazała się bardzo słuszna. Mhm, może prasa już akurat zanika, ale na przykład w tej sferze internetowej jest mnóstwo, ogromna oferta, jeśli chodzi o sport.
1: Wiesz co, zależy w jakim kraju jeszcze, bo na przykład Włosi, Grecy, Hiszpanie, tam wychodzą gazety na przykład tylko i wyłącznie na temat piłki nożnej, poza innymi sportowymi,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, to prawda.
1: To jest niesamowite. U nas też był jakiś katowicki sport. I teraz przepraszam, bo nie wiem, czy jest w wersji papierowej.
0: Wiem, że był reaktywowany, ale też nie wiem w tej chwili. Może ktoś z Państwa czytuje.
1: Wszystkie gazety, wiesz, Dello Sport.
0: Różowa La Gazeta Dello Sport.
1: Tak, Marka. No w ogóle, tak, to niesamowite zupełnie.
0: L'Equipe Francji.
1: No właśnie.
0: Także, no, Dzień Dziennikarza Sportowego bardzo zacny. No i mamy też Międzynarodowy Dzień UFO.
1: Czyli to samo w zasadzie.
0: Ale wczoraj Klaudia w kąciku kosmicznym już opowiadała o poszukiwaniach życia pozaziemskiego, więc o tym nie będziemy już
1: wiedzieć. To warto obejrzeć film Spielberga najnowszy.

0: Było pytanie do Państwa i od razu jest odpowiedź. Pan Hubert pisze: sport, katowicki sport w formie drukowanej już nie jest wydawany, więc mamy jasność w tej kwestii.
1: Szkoda.
0: A my się widzimy.
1: Nie da się pośleścić.
0: Znowu to powiedziałem. Słyszymy się już w następnej godzinie.
1: No niektórzy się zobaczą.

0: Minęła ósma, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Po burzach ponad 2600 interwencji Straży Pożarnej. Tak swoje działania do północy podsumowały służby.
1: Najwięcej tych zdarzeń było na Śląsku, tam było ponad 700 zgłoszeń. W pozostałych województwach już była sytuacja zdecydowanie lepsza, chociaż też od około 100 do ponad 300 zgłoszeń w poszczególnych województwach odnotowaliśmy.
0: Tak mówił w TVN24 brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
1: Przede wszystkim informacji najwięcej dotyczyło połamanych drzew, zatarasowanych ciągów komunikacyjnych, czyli dróg, chodników. Zdarzały się sytuacje, że te drzewa spadały na pojazdy. Co może najistotniejsze, to tutaj największe straty, wydaje się, spowodował wiatr, który oprócz tego, że powalał drzewa, to niestety uszkadzał budynki, zrywając część lub nawet całe dachy.
0: Dziś w pogodzie spokojnie i prognoza tuż po serwisie. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Projekt wniósł prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski był pytany w trakcie wizyty w Irlandii, czy nie obawia się, że jego decyzja o nadaniu imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej zaszkodzi procesowi wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Polityk wspomniał o pewnych trudnościach w historii i obecnej inwazji Rosji. Bronimy Unii Europejskiej, musimy myśleć o bezpieczeństwie naszych obywateli na przyszłość. Pytania zawsze znajdą odpowiedzi. Jeśli będziemy gotowi być silnymi sąsiadami, jeśli będziemy gotowi znaleźć odpowiedzi, to Ukraina jest gotowa. Myślę, że Ukraina jest silnym partnerem i dobrym przyjacielem dla swoich sąsiadów. Jak podaje WP.pl, do Warszawy ma przyjechać szef MSZ-u Ukrainy. Andrii Sybicha ma przedstawić propozycję kompromisu w sprawie Panteonu Narodowego Ukrainy. A w nocy, przypomnijmy, doszło do kolejnego ataku Rosjan na Ukrainę, w tym na Kijów. Na wschodzie Polski prewencyjnie wystartowały polskie i sojusznicze myśliwce. Nie było przypadków naruszenia przestrzeni powietrznej, podaje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada akcję protestacyjną. Jej pierwszym etapem będzie manifestacja przed kancelarią premiera 31 sierpnia, w przededniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego, mówi szef ZNP Sławomir Broniarz.
2: Chcemy bowiem w tej manifestacji przypomnieć politykom, przypomnieć panu premierowi, wezwać ich do tablicy i zapytać, w jaki sposób dotrzymają deklaracji składanych także w kampanii wyborczej, ale także w latach następnych, dotyczących godnych płac nauczycieli.
0: Nauczyciele domagają się dalszych prac nad przepisami, które miałyby powiązać wysokość pensji nauczycieli z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Projekt w tej sprawie utknął w sejmowej komisji. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Zanim Mirek przedstawi pogodę dla uzdrowisk
4: no i miast pretendujących.
3: To ja opowiem Państwu, jakie temperatury możemy się dziś spodziewać w największych polskich miastach. Najcieplej, wydaje się, będzie na zachodzie. Szczecin, Zielona Góra, Poznań 26 stopni, także w Warszawie 26 stopni, 25 we Wrocławiu, Katowicach czy Krakowie, ale też w Bydgoszczy na przykład i Olsztynie. Nad morzem 24 w Trójmieście. Wiem, że nad samym morzem będzie może troszeczkę jeszcze chłodniej w niektórych miejscach. 23 stopnie w Białymstoku, w Lublinie, w Rzeszowie. No i u podnóża naszych Karpat chłodniej, bo około 19, tak do 21 stopni. Czy będzie deszcz? Troszeczkę może popadać przelotnie w niektórych miejscach, zwłaszcza na Pomorzu, na Podlasiu, no i na południowym wschodzie, ale tam także możliwe są burze.
4: Mm-hmm. No to ja powiem tak. W Chicago w tej chwili 33.
3: To jest miasto pretendujące.
4: Poczekaj. Bujibba 27, Rzym 23, a na Hydrze 23. A teraz podam stan temperatury kurortów, uzdrowisk i miast pretendujących. To zacznę może od miasta pretendującego. to jest Strzegom, jest 18 stopni. Naprawdę szału nie ma. W Sopocie jest 19, to w ogóle nie ma szału żadnego. W Jazgarzewszczyźnie poza kołdrą jest 18, czyli nawet spadło. W Kosakowie 19 i słonecznie, także jest szansa na wysuszenie sobie kapturka i czapeczki, żeby na jakiś koncert pójść. Polanicy Zdrój 18, w Dębogórzu 20, w Polańczyku 20, Wysowa Zdrój 16, w Świnoujściu 19, Jastrzębie Zdrój 17, Augustów 18, na Łęczów 19, Czaplinek 18, w Busku Zdroju 17, w Wapiennym 17, Rabka Zdrój 16, a na Bugu we Włodawie ubyło 7, czyli w ogóle...
3: 7 centymetrów?
4: No woda. No woda. Ale wiesz co, po prostu jak nie ma wody, to po prostu nie jest dobrze, bo to chodzi o te wody gruntowe, ale jak się nie zakłada parków narodowych i nie dba się o przyrodę, to tak jest z tą wodą niestety.
3: No i zaraz o tym porozmawiamy.
4: Koniecznie.

0: Trzecią godzinę czwartkowego Nowego Świtu rozpoczęliśmy tradycyjnie w towarzystwie panów z Depeche Mode.
1: Depeche Mode i dla innego elektoratu Depeche Mode. Niech będzie People Are People. No i rzeczywiście tak, to jest dobra godzina, ponieważ teraz porozmawiamy trochę o ekologii.
0: Gość już w studiu, więc nie zwlekamy.

0: A naszym gościem jest Marek Józefiak, rzecznik i ekspert do spraw polityki ekologicznej w Greenpeace Polska. Dzień dobry.
1: Witamy.
2: Dzień dobry.
0: Panie Marku.
1: Witamy gorąco, chciałem powiedzieć, ale się ugryzłem w język. Dobrze.
2: Upał zelżał.
0: Tak. Panie Marku, 25 lat temu powstał ostatni z istniejących parków narodowych w naszym kraju. To był Park Narodowy Ujścia Warty. Czy naprawdę od tego czasu nie było woli i okazji, żeby powstał jakiś nowy park, żeby, albo żeby poszerzyć jakoś znacząco terytorium istniejących parków narodowych?
2: Może i wola była, to znaczy, jeśli by, pytanie, czyja wola, bo jakby jeśli zapytamy społeczeństwa polskiego, to na pewno ta wola była. Co więcej, były nawet inicjatywy obywatelskie, żeby zmienić przepisy, które są absurdalne, które są zupełnie niedemokratyczne, to znaczy mamy coś takiego jak samorządowe liberum veto.
1: Z którego roku ten przepis?
2: To jest przepis roku 2000, natomiast to, że się w ogóle udało w tym 2001 roku ten park zrobić, było tylko to się stało tylko dlatego, że po pierwsze, nie było tam lasów państwowych na tym terenie, bo to był...
1: To jest ciekawe. To ciekawa zmiana.
2: To są najwięksi oponenci ochrony przyrody, niestety. Ale dwa, bo to chodziło po prostu i tam już istniał rezerwat. Więc jakby taki upgrade z rezerwatu na Park Narodowy to tak naprawdę dodawało tylko prestiżu lokalnemu społeczeństwu, więc ta zgoda była i ten Park Narodowy powstał. Natomiast przez te 25 lat oczywiście szereg prób było. Tak, jakby mamy długie rozmowy o Turnińskim Parku Narodowym.
0: Na to się w nieskończoność ciągnie, prawda?
2: Darmowie,
0: tak, ile to już lat?
2: Mieliśmy przecież próby powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego za profesora Nowickiego.
1: To prawda.
2: To było już dobre 15, więcej nawet lat temu. Próby poszerzenia Bieszczadzkiego. Można by tak długo, długo wymieniać. Natomiast jak sobie zobaczyłem, co się w ogóle w Polsce zmieniło w tym czasie. Znaczy, jakby pomyślimy, jaki to był świat w 2001 roku, to nie wiem, czy panowie pamiętają, jaka wtedy była na przykład pensja minimalna.
1: Nie, tak. Skąd? Wiemy tylko, że 1300? Były lasy państwowe.
2: 760 zł.
0: No
2: jakby 6 razy więcej dzisiaj pensja minimalna wynosi. Sieć dróg krajowych i autostrad jakby była 8 razy mniejsza niż dzisiaj. W tym jednym temacie nic się nie zmieniło, mimo tego, że naprawdę ochrona przyrody i w ogóle polska przyroda łączy nas ponad podziałami, bo naprawdę to wychodzi w różnych badaniach, że uważamy jako społeczeństwo, że polska przyroda jest piękna i należy ją chronić.
1: A później wychodzą dziki i nie wiemy, co z tym robić. A jak pan sądzi, dlaczego tylko 1,1% jest chronionych parków narodowych powierzchni Polski? To jest jakiś dramat.
0: Jak to wygląda na tle w ogóle Europy
2: i świata? Właśnie to jest tym bardziej absurdalne, że mamy naprawdę dziką przyrodę, ale tak wypadamy raczej w ogonie Europy. Średnio w Europie parki narodowe zajmują 3 razy więcej. 3,4%. I pytanie dlaczego? Znaczy ja wiem dlaczego, bo po prostu w PRL-u w latach 90. byliśmy dużo uboższym państwem i po prostu było takie przekonanie, że trochę nas nie stać na ochronę przyrody, a i tak te parki powstawały, więc to były sukcesy. Natomiast ja większość z nich nazwał raczej skwerami narodowymi. To znaczy po prostu są tak niewielkie obszary. Nie wiem, jeśli pomyślimy sobie, że Babiogórski Park Narodowy ma 34 km kwadratowe, a Ryś do życia w Karpatach potrzebuje od 100 do 200 km kwadratowych, to okazuje się, że tak naprawdę to jest takie miejsce, w którym rysie mogą się rozmnażać, ale już na przykład wychodzą na żer poza granicę parku, no i tam szukają sposobów na to, żeby swoje młode wykarmić.

0: Więc no, powiedział, wydaje się, że te przepisy, które tak naprawdę są szalenie niedemokratyczne, bo mamy taką sytuację, że Rada Gminy, Rada Powiatu, Sejmik Województwa, każdy z tych szczebli może zablokować Park Narodowy. Nie ma żadnego innego pola, żadnej w naszej gospodarce, w naszym społeczeństwie, gdzie coś takiego by funkcjonowało. Rada Gminy nie może zablokować autostrady, która jest celem ogólnospołecznym, nie może zablokować kopalni, która, co więcej, może tą całą wieś zmieść z powierzchni ziemi.
1: A park może zablokować.
0: A Park Narodowy może zablokować, mimo tego, że to są na przykład grunty Skarbu Państwa i powinniśmy móc po prostu tym zadecydować o tym, co jest ważniejsze dla nas jako ogół.
1: A poza tymi lasami państwowymi, to co blokuje to?
0: No, drugim lobby są myśliwi, którzy oczywiście chcą w danym miejscu polować. To też są środowiska, które są ze sobą zazębione i oni też mają spory wpływ na te właśnie lokalne elity polityczne, bo w Puszczy Białowieskiej na przykład nadreprezentacja leśników w radach gmin, to profesor Kowalczyk z Polskiej Akademii Nauk mówił, że jest 30-krotna. Tak więc jakby to naprawdę są elity po prostu lokalne, które jakby znają las, polują też bardzo często, ale właśnie polują z politykami, więc tak to wygląda w praktyce. Natomiast wydaje się, że mamy realną, pierwszą tak naprawdę realną szansę na to, żeby odkleić te lokalne elity polityczne od lasów państwowych i ich interesu, bo w ubiegłym roku rząd zrobił coś takiego jak subwencja ekologiczna i naprawdę konkretne pieniądze zaczęły płynąć do gmin parkowych, tam, gdzie się chroni przyrodę, właśnie w zamian za to, że te lokalne społeczności chronią perły polskiej przyrody. My teraz pokazujemy, że co by było, gdyby właśnie poszerzyć parki tak jak to powinno być. No i okazuje się, że kolejne gminy mogłyby zyskać na tym naprawdę spore pieniądze, bo mówimy o milionach złotych.
2: No właśnie, czy ta subwencja powoduje, że samorządy trochę inaczej patrzą na kwestie parków narodowych?
0: No ja rozmawiam z moimi kolegami i koleżankami, którzy pracują w terenie i rozmawiają z leśnikami, rozmawiają z lokalnymi politykami, walczą właśnie o, nie wiem, Turnicki Park albo Bieszczadzki Park. To widać, że ten opór przeciwko parkom tych lokalnych elit politycznych jest mniejszy, oni już tak, no oczywiście, że mówią, no oczywiście tutaj lasy państwowe, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ale jest to dużo mniej zaciekła obrona, więc wydaje się, że oni zaczynają liczyć i oczywiście szukają powodów, żeby się nie zgodzić na przykład na Podkarpaciu, bo tam klimat wokół tego tematu jest trudny. Natomiast no, przykładowo przy tej rozmowie o Dolinie Dolnej Odry, to też już był taki jeden z argumentów za tym, żeby jednak postawić na ochronę przyrody, bo to mogą być dodatkowe środki dla gminy, na poprawę infrastruktury turystycznej, no można z tymi pieniędzmi zrobić dużo. I też to widać, no nie wiem, w Beskidzie Niskim, tam gdzie jest Magórski Park Narodowy. Przepiękne tereny, zachęcam państwa do odwiedzin, jeśli ktoś jeszcze nie był. Naprawdę dzikie, tak? Znaczy trudna historia połączona z naprawdę dziką przyrodą dała taki efekt, jaki tam można widać, że naprawdę bezkresne doliny i takie poczucie wolności, którego trudno u nas zaznać. I tam gminy dostają ponad 30 milionów złotych z tego tytułu, że jest tam park narodowy, tak? Łącznie, więc to jest naprawdę konkretny zastrzyk, bo mówimy o miejscach, gdzie nie ma jakichś wielkich alternatyw gospodarczych.
2: Nie ma przemysłu.
0: Nie ma przemysłu, oczywiście.
1: To są konkretne pieniądze. Ja mam przed sobą teraz, na pamięć nie znam, ale top 10 gmin, które mogłyby zyskać najwięcej w Karpatach. Na pierwszym miejscu Ustrzyki Dolne, na drugim Komańcza, no i tak dalej, tak dalej, tak dalej, ale oczywiście jest Sękowa, Ochotnica Dolna i Bircza. To są naprawdę konkretne sumy. Pytanie jest takie, no bo zawsze...
0: 11,5 miliona w przypadku Ustrzyk Dolnych, tak. 6-5 milionów...
2: No to są sumy nie do pogardzenia.
1: Tak, no najmniej 3,5, tak. No i to Bircza, no to 3,5 miliona to jest naprawdę kupa, przepraszam, pieniędzy. No może nie radiowo się wyraziłem. Natomiast czy to jest tak, że bo też jest kwestia polityki, to o czym pan mówił, że ten przeklęty Zielony Ład dla jednej strony, czy on psuje bardzo mocno tą narrację? Bo to pytanie, jaki mają parki narodowe, jaki mają PR, prawda? To wszystko się biało wizerunek. I o edukację prawdopodobnie.
0: Ja jak opisywałem tę dynamikę między parkami a lasami państwowymi w swojej książce, to użyłem takiego porównania z świata według Kiepskich. Według Kiepski kiedyś dostał list od swojego wujka z Ameryki przed świętami, w którym to wujek z Ameryki pisze tak. Kwertku drogi, przesyłam wam 1000 buziaków i 10 dolarów. Jakby to jest taka dynamika między tymi lasami, czyli bogatym wujkiem z Ameryki, który naprawdę dorobił się potężnych sum, bo pamiętajmy, budżet lasów państwowych jest liczony w miliardach złotych, to jest kilkanaście miliardów złotych rocznie.
1: Dzięki kornikowi drukarzowi.
0: Leśnicy potrafią sobie rzucić na przykład 500 milionów złotych na podwyżki w ciągu jednego roku. Mówię na same podwyżki, nie mówię o wynagrodzeniach, tylko na podwyżki.
1: Jasne.
0: A jednocześnie na parki narodowe rzucają tak naprawdę to, co wpłacają im przedsiębiorcy prywatni, kary za niewłaściwą wycinkę lasu i to jest tam 30-40 milionów złotych rocznie. Więc to są tego typu rzeczy, więc oni naprawdę na te parki narodowe dają takie ochłapy. Parki narodowe działają jako taki ubogi krewny, to znaczy dotacja z budżetu państwa na parki narodowe nie starcza nawet na wynagrodzenia w parku narodowym. Więc park narodowy działa jak taki permanentny startup, w którym trzeba cały czas spinać budżet, starać się o granty, bo oni 30% mają z budżetu państwa, a resztę muszą sobie jakoś dosztukować z różnych grantów. Więc niestety to jest nadal rzecz, którą trzeba zmienić. To znaczy, okej, podwyższono pensje w parkach narodowych ostatnio, to znowu rząd Donalda Tuska podwyższył, zdaje się, o 28% pensje i to jest dobre, ale nadal lasy państwowe, zarobki teraz to jest 12 tysięcy brutto. No i na polskiej wsi to jest naprawdę kupa pieniędzy znowu.
1: A żeby ten park powstał...
0: A w Parku Narodowym 9,5 tysiąca dla porównania.
1: No tak. A żeby Park Narodowy powstał, muszą wszystkie te podmioty się zgodzić?
0: Jak najbardziej.
1: Wszystkie. Jak jeden wszystkie się wyłamie, to...
0: Jak jeden się wyłamie, na przykład taką sytuację mieliśmy w przypadku Doliny Dolnej Odry, tam ten park miał powstać jako taki rozczłonkowany park, bo jedna gmina pośrodku...
1: I było blisko w miarę
0: się tego. Nie zgodziła. Było blisko. No to zablokował pan prezydent Karol Nawrocki, który moim zdaniem padł ofiarą dezinformacji jednego z posłów, jednego z polityków prawicy, którego brat, z którym ten polityk nie rozmawia, był akurat za Parkiem Narodowym, był jednym z inicjatorów, więc oczywiście ten rozpętał wojnę w internecie i stwierdził, że to jest antypolski spisek Niemców i zagraża to żegludze. Nie zagraża to żegludze na Odrze. Park miał powstać nie na Odrze, tylko na Międzyodrzu i nawet otulina parku, czyli taka strefa buforowa, nie zahaczała o teren samej Odry, więc to był po prostu totalny fake news.
2: Nasi słuchacze odzywają się już w sprawie parków narodowych. No i pan Andrzej pisze tak. W temacie parków to chyba dobrze, że lokalne społeczności decydują, czy park powstanie, czy nie. Narzucanie parków przez osoby z zewnątrz nie jest uczciwe. Utworzenie parków powoduje bardzo duże ograniczenia dla lokalnej społeczności i turystów, ale o tym się nie mówi. I jak zwykle winni są myśliwi i leśnicy, tak pisze pan Andrzej. Czy rzeczywiście te ograniczenia dla lokalnej społeczności i turystów są tak duże?
0: No, jakby, jeśli pomyślimy o tym, że kilkanaście milionów Polek i Polaków wchodzi do parków narodowych co roku, to jakby, czy oczywiście pewne ograniczenia są. No nie, w niektórych parkach mamy, no nie pozbieramy grzybów, ale umówmy się, jakby grzyby możemy zbierać w każdym lesie w kraju, a nie w każdym lesie znajdziemy niedźwiedzie, rysie, orły przednie, bo to są zwierzęta, których na przykład w przypadku orłów przednich mamy 30 par w całym kraju. I ono tak się składa w ogromnej większości są właśnie w Karpatach, głównie w Bieszczadach i na Pokorzu Przemyskim. I to są zwierzęta, które no niestety nie lubią nas. Musimy się z tym jakby pogodzić. To są zwierzęta, można powiedzieć, tak jak niedźwiedzie antropofobiczne, które się generalnie po prostu boją ludzi. Więc uważam, że no takie pójście na ustępstwa w przypadku naprawdę skrawków, to nie jest jakieś wielkie ograniczenie wolności. Pamiętajmy, przykładowo, do niektórych parków są trzeba płacić za wstęp, ale lokalne społeczności są z tego zwolnione.
1: Ale to są jakieś grosze, naprawdę.
0: Są to grosze, ale no, ktoś powie, no dobra, ale trzeba za to płacić. No dobra, ale jeśli na przykład jesteś mieszkańcem Zakopanego, to wchodzisz do Tatrzańskiego Parku Narodowego i mówisz dzień dobry tylko.
1: Bo reszta wchodzi na Krupówki, ja wiem.
2: Ale w niektórych parkach narodowych można to załatwić poprzez aplikację, czy przez internet zapłacić po prostu.
0: Oczywiście.
2: Wchodzimy, tak jak ostatnio tak w Igierskim Parku Narodowym na przykład, byłem rzeczywiście, wystarczy kupić bilet taki online, mieć go przy sobie w razie czego.
0: Do Kampinoskiego Parku Narodowego, jednego z trzech parków na świecie, które graniczą ze stolicą państwa, takie mamy szczęście w Warszawie, też nie wchodzimy, nie płacimy nic, tak? Więc jakby okej, trzeba się poruszać po szlakach zazwyczaj, no ale jakby dla mnie to nie jest jakieś wielkie ograniczenie. Ja co roku jestem w co najmniej kilku parkach narodowych i ja tego nie postrzegam jako jakiegoś zagrożenia, tylko raczej właśnie okazję do tego, że mogę zobaczyć coś, czego w normalnym lesie zarządzanym przez Lasy Państwowe nie zobaczę, bo pamiętajmy, Tutaj mamy cały cykl życia przyrody. W lesie zarządzanym przez Lasy Państwowe on się kończy mniej więcej na wejściu w dorosłość. Znaczy drzewa
1: się ścina
0: w momencie, kiedy one osiągają tak na ludzkie lata 18-20 lat.
1: I zostają parkietem na przykład. Kłopot polega na tym, że jak nie będzie do czego wchodzić, to nawet czy to będzie opłata, czy nie będzie opłaty, to i tak nie będzie miało to żadnego znaczenia.
0: No, mój przyjaciel, który właśnie walczy o Bieszczadzki Park Narodowy, on mówi tak, no ludzie mówią, rzuć wszystko, jedź w Bieszczady. A ja mam ochotę rzucić wszystko i wyjechać z Bieszczad. Tak. Bo tak się po prostu ta Puszcza Karpacka zmienia przez ostatnie 10-20 lat. Leśnicy tam wycinają więcej drewna, niż go przyrasta, więc realnie lasu w lesie w Bieszczadach nam przez ostatnie 20 lat ubyło. Dla mnie to jest jak jakiś strzał w stopę. Ja tam oprowadzałem nie tak dawno takiego znanego francuskiego influencera, który tam ma 2 miliony obserwujących na Instagramie. On jest takim francuskim Tarzanem. Wspina się po drzewach, odwiedza najdziksze miejsca na świecie. Mówi, jak to jest możliwe, że tutaj nie ma parku narodowego? Przecież to jest najpiękniejsza buczyna, jaką widziałem w życiu.
1: No właśnie, tak myślę.
0: Ja ci nie potrafię tego wytłumaczyć. W jednym zdaniu musiałbym ci wytłumaczyć właśnie tą całą dynamikę sił politycznych, które są za tym, że Lasy Państwowe były w stanie stworzyć tak kuriozalne przepisy i mamy je do dzisiaj i takie kuriozum. Miejmy nadzieję, że to się zmieni, ale tymczasem samorządowcy, liczcie pieniądze, jakie możecie uzyskać na parkach narodowych i zacznijcie myśleć o interesie społecznym, a nie mylcie interesu Lasów Państwowych z interesem waszej gminy.
2: I drodzy Państwo, także odwiedzajcie parki narodowe w te wakacje.
0: Jak
1: warto. Oczywiście,
0: warto.
1: Czy darmowe, czy płatne, to naprawdę warto. Marek Józefiak.
2: Tak jest, rzecznik i ekspert do spraw polityki ekologicznej z Greenpeace Polska był naszym gościem. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję serdecznie. Dziękuję.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Dzień dobry, Klaudia Kowalczyk w Ostrej Grze dzisiaj.
2: Witamy cię serdecznie.
3: Dzień dobry, wszystkiego dobrego Jakubie i wszelakiego nawzajem z okazji Dnia Dziennikarza Sportowego ci życzę.
1: No, tak się, może rzeczywiście małą cząstką siebie czuję się takim dziennikarzem.
3: Tak. Ale zarumieniłeś się?
1: Strasznie się zarumieniłem, bardzo ci dziękuję.
2: On od rana się rumieni strasznie, powiem ci.
1: Wzajemności.
3: Jak się od rana rumieni, to ja bym to jednak przebadała. Jak coś,
2: to ja zgłoszę, bo to może być... to ja zgłoszę, dobrze.
3: Proszę to zgłosić tam na górę do pani doktor Wyciecha i do pani Piguły. To wracając do sportu, bo chyba o tym miałam mówić, tak? Prawda?
1: Tak, się umawialiśmy.
3: Dobrze. Dobrze, to umawialiśmy się też, że Belgia wygra i wygrała. Cieszę się, że jak ustalone, to taki wynik też jest.
1: Oj, choć ale to była droga przez mękę.
3: Był szalony.
2: Senegal się mnie cieszy, no ale niech wam będzie.
3: Senegal się na pewno nie cieszy, bo generalnie afrykańskie drużyny miały mało szczęścia dzisiaj w nocy podczas mundialu, bo o nim mówimy, mundial Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Dla tych, którzy jeszcze może nie zetknęli się z tą imprezą. No więc Belgowie wyszli ze stanu 0-2 na 3-2. Bohaterem spotkania zdecydowanie został Yuri Tielemans. On w zasadzie po interwencji VAR wykorzystał rzut karny w tej 125 minucie. No i jest to najpóźniej zdobyty gol w historii mundiali. Także możemy wpisać tutaj.
2: Da się przebić.
1: Wpisujemy. No Belgowie się wyspecjalizowali w takich powrotach. Pamiętam 8 lat temu w Mistrzostwach Świata przegrywali z Japonią 0-2 i też wygrali 3-2. To było w 1/8 finału wówczas.
2: Klaudia, powiedz mi, a czy ty w ogóle pamiętasz jakiś mecz taki rangi Mistrzostw Świata czy Europy, który trwał rzeczywiście 90 minut?
3: Zdarzały się takie w fazie grupowej, bo tam nie trzeba było dogrywek
2: robić. Chyba.
3: Szczerze, nawet jest to ciekawsze. A czy od meczu Norwegów się nie skończył w 90?
2: Nie, bo zawsze są jakieś doliczenia.
1: Przerwa na nawodnienie zawsze.
2: No to teraz jest nawodnienie.
3: Hydration break dodaje. Natomiast w tak zwanym, nie lubię tego określenia, regulaminowym czasie gry, bo co to jest nieregulaminowy czas wobec tego, co te bramki się nie liczą, no więc nie lubię tej kalki komentatorów, ale wykorzystując ją w 90 minut, pi razy oko skończył się mecz, w Norwegów.
1: No a jak tam z tą Anglią?
2: No
1: bo
2: właśnie.
1: Anglia podobnie jak Belgia też właściwie w ostatniej chwili się uratowała.
2: Tam premier
3: szalał. A miałam pisać Jakubowi, tak. Ale Kongo, bo w pewnym momencie do prawie do drugiej połowy, tak? Kongo prowadziło,
1: no, tak,
3: zresztą krążył
1: do 75
3: po internecie.
1: Chyba nawet jakoś tak.
3: Mhm. Krążył gif z reprezentantem Konga, który się śmieje z Harry'ego Kane'a. No, a Harry Kane potem
2: śmieje,
3: dwa razy trafił.
2: Ostatni, tak.
1: No właśnie, i kto pod kim dołki kopie. Tak, no,
2: szczególnie tak drugi był piękny urody.
1: Czyli Anglia awansuje i zagra z Meksykiem teraz.
3: Z Meksykiem.
1: Belgia zagra za to ze Stanami Zjednoczonymi, prawda? Bo to był ostatni mecz poranny dzisiejszy.
3: Tak, Stany Zjednoczone wygrały z Bośnią i Hercegowiną, więc kolejna europejska drużyna odpada. 2-0 ten mecz się zakończył. Choć w zasadzie Amerykanie grali w osłabieniu, to Bośniacy tego nie wykorzystali. Wynik ustalił Malik Tillman na 2-0. Ale w Stanach Zjednoczonych, tak szczerze, ten mundial, ja mam wrażenie, że nikogo nie obchodzi. Dlaczego? No, mamy szaleństwo w Chicago.
2: O, tak. Tam 33 stopnie, wszyscy mają gorączkę taką prosto z Polski
3: mundial
2: zaimportowaną.
3: Mundial is over. Teraz mamy transfer Roberta Lewandowskiego, bo 100 sztuk meczówek zostało rzuconych do sklepiku Chicago Fire. Tak spontanicznie, prawda? Kto obserwuje, ten ma, albo kto czatuje i czeka, ten ma. No i te 100 sztuk meczówek za $200 każda rozeszło się w niecałą godzinę. No a
2: ale sprzedano 30 tysięcy biletów na trybuny dolne.
3: To fajnie, natomiast nie wiemy, czy Lewandowski zagra. Wiemy, że ma zagrać z dziewiątką, ale na razie czeka na wizę pracowniczą.
1: No właśnie.
3: A wiecie państwo, jak to jest w Stanach Zjednoczonych.
2: Ale to wystarczy zadzwonić do Donalda. Naprawdę, to się da załatwić. Ale też kiełbaski polskie rozeszły się strasznie szybko w pewnej kiełbaskowni.
3: Okej, a dobrze, to ty dzwoń do Donalda, a ja powiem jeszcze o tenisie.
2: O, bardzo.
1: Tak, bo na trawie przecież się dzieje. Nie tylko tej mundialowej.
3: Tak, Iga Świątek gra o trzecią rundę Wimbledonu. Dziś o 14.30 rozstawiona z trójką Polka zmierzy się w meczu drugiej rundy z Karoliną Pliszkową. Czeszka zajmuje obecnie 70. miejsce w rankingu WTA, ale proszę tutaj, myślę, że ten mecz będzie ciekawy. O, nie będziemy tutaj Czeszki od razu spisywać na straty, bo Czeszka była liderką i finalistką tego turnieju sprzed 5 lat. Dotychczasowy zresztą bilans starć jest bardzo korzystny dla Igi, no ale myślę, że ten mecz będzie ciekawy. Natomiast mamy niespodziankę na Wimbledonie. Andrzejewa za burtą. Rewelacja Rolanda Garrosa, pogromczyni Mai Chwalińskiej, odpadła. Mhm. Jaka szkoda. Z Czeszką, Barborą Krejcikową. Tak.
1: No ale na szczęście nasz Hubert się dobrze spisuje, bo Hubert Hurkacz jest już w trzeciej rundzie.
3: Wygrał on w piątek zagra z Tomim Polem, 25. rakietą świata. Wyzwanie. Także to będzie trudne spotkanie. Natomiast wczoraj udało mu się pokonać w trzysetowym boju Sebastiana Offnera, Austriaka, niżej notowanego, więc czysto teoretycznie, jakbyśmy patrzyli tylko na liczby, jest to formalność, no ale Maja Chwalińska na przykład potrafiła, ja będę się do niej odwoływać, bo patrząc na to, co na Wimbledonie, no trudno, zdarza się, taki jest sport, ale ta dziewczyna pokazała, że te statystyki to jest tylko liczba, to wszystko zależy od dyspozycji dnia, od dyspozycji na dane spotkania, a nie od jakichś tam cyferek w rankingach.
1: Iga Świątek o 14.30 dzisiaj zagra, tutaj podglądam. Mm-hmm. Natomiast chyba jeszcze Kamil Majchrzak dzisiaj, prawda? Nie widziałem, szczerze mówiąc, go tutaj jeszcze w rozpisce, ale...
3: Sprawdzałam Miksta i w Mikście jeszcze nie.
1: Ale
3: Janek Zieliński, więc czekamy na to.
1: Tak, ale chodziło mi o, czy w singlu, widzę, jest Kamil, wyobraź sobie na ostatnim korcie 17 za Karym Swajdą dzisiaj powalczy o trzecią rundę, tak, z Amerykaninem.
2: No to zanim dojdą, to się zmęczą. A Klaudia, co jeszcze?
3: No mamy Żużel. No, bardzo dawaj, ciekawą sytuację w tabeli. Tuż przed przerwą. Mamy przerwę wakacyjną już za chwilę, jak widać piękny deszcz, więc czas pojechać na wakacje. Na granicy playoffów balansuje do niedawna liderujący GKM Grudziądz, no i Motor Lublin. Te dwa zespoły są na granicy. No tyle, że Gołębie mają przed sobą trudnych przeciwników z Torunia, ale u siebie, więc to może być bardzo ciekawe spotkanie w nadchodzący weekend. No a Motor podejmie osłabioną brakiem Jacka Holdera, byłego zresztą zawodnika Motoru Stalgorzów. Stalgorzów w Lublinie nie ma szczęścia, ale zobaczymy. Poza tym w tabeli jest tak ciasno, że wystarczy taki jeden nieprzewidywalny rezultat, jakaś jedna niespodziewana wygrana i nam się to wszystko może powywracać. Oprócz końcówki. Gdybyśmy zakończyli sezon dziś, no to relegowana do drugiej ekstraligi będzie drużyna Włókniarza Częstochowa, jak dotychczas 0 punktów, no a w barażach wzięłyby udział Faluba z Zielona Góra, reprezentant ekstraligi, no i PSŻ Poznań z drugiej ekstraligi. A w tabeli prowadzi Sparta Wrocław. Oczywiście.
1: Pan Włodzimierz, jak zwykle z serwisem piernikowym, no tam oczywiście nie mogło zabraknąć informacji o Żużlu, no bo KS Toruń wygrał właśnie z Włókniarzem Częstochowa w ostatniej kolejce i to bardzo wysoko, 67-23.
3: No, a kto nie wygrał z Włókniarzem w sezonie?
1: Pan Włodzimierz wspomina także o tym, co wspomniałaś, o tym w niedzielnym, arcyważnym meczu derbowym w Grudziądzu.
3: Bardzo.
1: No, ale też mamy laskarzy Pomorzanina Toruń, którzy przegrali oba mecze finałowe, ale zdobyli wicemistrzostwo Superligi Hokeja na Trawie, więc jest też powód do radości w Toruniu, choćby z tego drugiego miejsca. Tak? Tak to w Toruniu wygląda.
3: Mm-hmm. No niestety w Częstochowie wygląda to bardzo źle organizacyjnie, sportowo. Szkoda takiej drużyny, fajnego stadionu, fajnej atmosfery. Zresztą z Częstochowy też kibiców znam, także to jest trochę śmiech mój przez łzy, bo jak tracimy taką fajną ekipę, no i nie wierzę w to, że oni się jakoś wygrzebią z tej drugiej ekstraligi.
1: No właśnie, bo oni już spadli przecież w siatkówce, dobrze mówię, prawda?
2: Ale jesteście pesymistami, naprawdę.
1: No i teraz jeszcze ten Żużel. No.
2: Klaudia, powiedz mi na twojego nosa, jeszcze wracając do piłki nożnej, posada trenera Niemiec jest zagrożona? Czy wytrzymają to? Czy on jednak pójdzie sobie?
3: Nie wiem. To trzeba byłoby pytać Niemców. Natomiast wydaje mi się, że trochę ta era trenerów komputerowców tak zwanych może się kończyć, bo wiemy, że trener Niemiec, także trenerzy w ligach obudowani komputerami, no mają zły PR, no bo jak tutaj patrzeć tylko na te liczby, na te statystyki.
1: Nie mają tych piłkarzy byłych. Boiska nie widać z tych ekranów.
3: Ale co trzeba czuć boisko, tak? Kibice zresztą bardzo to lubią, kiedy właśnie zna ten zapach szatni, czy czuje piłkę nożną. A najlepiej w ogóle jest byłym piłkarzem, ale zobaczcie, to jest dla mnie ciekawsze podczas tego mundialu. Kto jest selekcjonerem? Kto jest selekcjonerem różnych drużyn? To znaczy, albo to są trenerzy, którzy coś tam już osiągnęli, no i teraz szukają czegoś na emeryturze, albo
2: to brzmi strasznie, nie?
3: Albo są to właśnie jakieś były legendy, więc czy ta pozycja selekcjonera jest tak istotna, czy to może kwestia pokolenia, które jest, pokolenia piłkarzy?
2: Tym bardziej, że w Niemczech to Jurgen Klopp przebiera nogami w końcu, żeby się sprawdzić.
3: No. Ale to pokolenie piłkarzy Niemiec wcale nie jest wybitne
2: nie,
3: w tym momencie.
2: Także odwrotnie można powiedzieć.
3: Nie jest to wina selekcjonera, ale PR komputerowców jest bardzo, bardzo zły.
2: No dobrze.
1: Niemcy, Holendrzy już pojechali do domu. Belgą i Anglicą jeszcze się udało
2: się
1: zostać. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Ja tylko powiem jeszcze dwa słowa o dzisiejszych meczach, bo dzisiaj mamy mecz Hiszpanii z Austrią. Myślę, że może być ciekawie. Hiszpanie na razie nie błyszczą jakoś specjalnie. No i mamy dwa mecze już jutro, tak naprawdę, czyli Portugalia-Chorwacja.
2: Tak.
1: Tutaj
2: to może być bardzo ciekawe.
1: Moim zdaniem to jest punkt obowiązkowy.
3: Moim zdaniem Chorwacja.
1: No i Szwajcaria-Algieria, tak?
2: Tak, to emocje raczej jak na grzybach, także...
1: O 5 rano, więc jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę, to...
2: Świetna pora na grzyby, moim zdaniem.
3: Jakub będzie akurat do roboty wychodził.
1: No właśnie, to sobie obejrzymy.
3: Czyli no właśnie.
2: To super.
3: Fajnie. Dobrze.
2: Klaudia, bardzo Ci
3: dziękujemy.
2: Dziękujemy. I wszystkiego dobrego dla Ciebie w Dniu Dziennikarza Sportowego.
3: Wszystkiego nawzajem.
1: Dziękujemy Ci także za Krasnale i za Wenezuelę.
2: Tak jest. Pozdrawiamy.
3: Ciao.

0: Ja od około 10 lat aktywnie staram się działać jako tak zwana strona społeczna w różnych rozmowach z urzędnikami, ale też ze społeczeństwem w przypadku potencjalnych wycinek drzew. I z tego, co zauważyłem na przestrzeni tego czasu, to deklaracje w sondażach różnią się znacznie od tego, co się dzieje potem, ponieważ społeczeństwo jest za tym, żeby zachować drzewa, ale jeżeli im spadają liście do ogrodu przed dom, na piękny trawnik równiutki, wystrzyżony, to chętnie się pozbędą tego drzewa.
1: Dziękujemy bardzo za głosy Państwa w sprawie parków narodowych. Jest jeszcze jedna propozycja.
2: Dla panów redaktorów do rozważenia taką informację mam, że nie tak dawno rząd Kanady, bodajże jako pierwszy na świecie, wprowadził 3 dodatkowe dni urlopu dla osób, które deklarują, że spędzą je podziwiając piękno przyrody w kanadyjskich parkach narodowych. Więc może takie coś rozważyć.
1: No, jeżeli to prawda, to ja się na to piszę zdecydowanie.
3: Chciałbyś powiedzieć, że 3 dni w tygodniu do kanadyjskiego parku narodowego?
1: Tam już 3 dni bym tam jechał.
3: No właśnie, w związku z tym...
1: Ale brzmi kusząco w kontekście polskich parków narodowych.
3: Ale to są te nasze, a może rzucić wszystko i w Bieszczady. Słyszałeś, że jest teraz tendencja odwrotna.
1: Że wszyscy wyjeżdżają z Bieszczady. No tak. No dobrze, a moja propozycja jest taka, żebyśmy teraz spotkali się z panią mecenas.
3: Przyjmujemy.
4: Ruda papuga.
1: Mecenas Anita Swacha.
3: Czyli Ruda Papuga jest z nami. Witamy.
1: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Ależ uśmiech
5: jak
1: radosny.
5: Zwykle.
3: Bo temat jest dosyć...
1: Pogoda się zmienia, tak. A uśmiech nie.
5: No właśnie, no musi być jakiś konstans, chociaż jeden.
3: Dobrze, panie mecenas, tego się trzymajmy, naprawdę.
1: No dobrze, porozmawiamy o rozwodach z trochę innej perspektywy dzisiaj.
3: No bo nie tak. Samych rozwodników.
1: No tak, załóżmy czysto teoretycznie, że nasi przyjaciele na przykład się... rozwodzą, podjęli taką decyzję, burzliwie tam jest na przykład, niezbyt się zgadzają co do tego, jak to ma być wszystko rozwiązane, no i powołują nas na świadka. No chcesz... i co my robimy wtedy? Musimy zeznawać? Czy musimy się opowiadać po której stronie? Bo tam jak trzeba prawdę mówić w sądzie, prawda?
5: Proszę Państwa, no chcesz stracić przyjaciela, powołaj go na świadka w swoim rozwodzie. To jest jedna pierwsza złota myśl, która mi przychodzi do głowy. Mhm. Bardzo trudna sytuacja, bo nie my się rozwodzimy, nie my mamy tą tragedię, a my mamy uczestniczyć w tym procesie i przede wszystkim w tym konflikcie między tymi naszymi znajomymi, bo czasami to jest tak trudne, proszę Państwa. Całe życie jesteśmy razem w jakimś tam środowisku, z jakimiś przyjaciółmi, znajomymi obok i nagle musimy się opowiedzieć jako orędownik jednej ze stron. Trudna sytuacja. Musimy. Oczywiście, że musimy, bo proszę Państwa, żeby była jasność, to nie jest nasza dobra wola, że my będziemy się w tym sądzie pojawiać i ewentualnie zeznawać. Jeżeli w naszym pozwie albo w odpowiedzi na pozew pojawi się wniosek dowodowy z przesłuchania świadka i sąd wezwie nas przed swoje oblicze, to nasze niestawiennictwo to jest, proszę Państwa, nasz problem. A mianowicie, po pierwsze, jeżeli się nie stawimy w sądzie, to grozi nam ukaranie grzywną, nawet do 3000 zł. Mhm. W dalszej kolejności nawet doprowadzenie przez policję, więc to już nie są
3: żarty.
5: Chyba,
3: że zbiegniemy do USA.
5: No tak, ale myślę, że to za droga wycieczka w kontekście rozwodów naszych znajomych i tutaj nie ma aż takiej potrzeby. Natomiast ja zawsze mówię moim klientom, świadek przyprowadzony na siłę, taki wbrew jego woli, nie będzie dla nas dobrym materiałem dowodowym. No chyba, że rzeczywiście jest taka sytuacja, że musimy, bo nie mamy innego materiału dowodowego, który naszą tezę chce, że może w tym postępowaniu potwierdzić. Bardzo ryzykowne w postępowaniach rozwodowych, rodzinnych jest powoływanie kogo? Członków rodziny. A mianowicie, czy teściowa jest dobrym świadkiem? Czy kochanka, nowa partnerka mojego jeszcze męża, czy nowy partner mojej jeszcze żony jest dobrym świadkiem? No i tu się zaczyna korowód.
3: Pani mecenas, bo muszę dopytać. Jest różnica między rodziną, tak jak pani powiedziała, a sąsiadami, przyjaciółmi? Czy jak sąd wezwie, to nie ma zmiłuj?
5: Wszyscy się musimy stawić. Rodzina natomiast ma jedno uprawnienie wynikające z kodeksu postępowania cywilnego, a mianowicie może odmówić. Jeżeli to jest ten krąg najbliższy, czyli rodzice, rodzeństwo.
3: Ale odmówić się stawiania czy składania zeznań?
5: Składania zeznań. Już przed oblicze sądów stawić się trzeba, dlatego że są różne sytuacje, proszę Państwa. Ja w swojej karierze miałam dwie teściowe, które przyszły i rzeczywiście pomogły zięciowi raz, a drugi raz synowej. Mhm. I rzeczywiście przed obliczem sądu powiedziały, to jest moje dziecko, ale no niestety nie jestem w stanie tutaj powiedzieć niczego innego jak to, że nie był dobrym mężem, nie była dobrą żoną. I potwierdzam te tezy, o których mówi tutaj rozwodzący się małżonek. Ale to jest taka duża, wiecie państwo, to jest taka rzadkość, bo umówmy się, jak to mówi staropolskie powiedzenie, bliższa koszula ciała, więc wiadomo, że trudno jest przeciwko swojemu dziecku zeznawać w sądzie. Dlatego ustawodawca taką ochroną tych naszych najbliższych objął, że jeżeli rzeczywiście nie chcemy być w to wikłani, to przychodzimy i mówimy, odmawiam, korzystam z prawa do odmowy. Natomiast osoby obce, no bo wciąż jeszcze ta nowa partnerka, czy ten nowy partner, to jest wciąż jeszcze osoba obca.
1: No tak, formalnie.
5: Prawa.
1: Tak.
5: Oczywiście, tak naprawdę obcy człowiek, tak? Już jest mówią, takie powiedzenie, że żona nie to nie rodzina, ale tutaj oczywiście abstrahując już od wszystkiego. To proszę państwa, jest tak, jeżeli przyjdzie ten obcy człowiek, to musi zeznawać i nawet jeżeli są niewygodne pytania, musi odpowiadać na te pytania, chyba że odpowiedź na nie grozi dla jemu lub osobom najbliższym odpowiedzialnością karną, albo ewentualnie naruszeniem jego dóbr osobistych, a przede wszystkim naraża go na jakąś dużą szkodę wizerunkową. Takie rzeczy, które rzeczywiście mogą się okazać dla niego mocno niekorzystne, ale wykazać to przed sądem jest trudno. Można jeszcze odmówić składania zeznań, jeżeli zeznania na temat których mamy rozmawiać objęte są tajemnicą zawodową. To na przykład, jeżeli świadkiem jest psycholog, tak? I sąd nie zwolni z tajemnicy.
3: Adwokat może być.
5: Adwokat oczywiście. Jeżeli sąd nie zwolni świadka z tajemnicy zawodowej, robi to się na wniosek strony, to wówczas my możemy odmówić, bo to są nasze jednak te tematy, które tajemnica zawodowa chroni.
3: A jak to są rzeczywiście znajomi przyjaciele, to obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy? Czyli na przykład jak ja będę się powołać mojego przyjaciela, to już moja żona nie może go powołać.
5: A oczywiście, że może. Tylko na inne okoliczności, co do innych faktów, tak? Że jednak ja byłem tym niedobrym, a nie tym dobrym.
1: Świadek i tak stanie przed sądem, prawda?
5: Świadek musi stanąć przed sądem.
1: Z obu stron.
5: Pamiętajcie państwo jeszcze jedną rzecz, że trochę to jest tak, że aktywność procesowa jest po obu stronach, czyli i strona powodowa i strona pozwana, czyli i mąż i żona mogą tego świadka grillować, jak my to kolokwialnie mówimy, jeżeli jest rzeczywiście taka wiedza, którą musimy od świadka wydobyć. I co my robimy? Przede wszystkim pierwsza rzecz, i to też jest, ja kiedyś powiedziałam, i to jest prawda, sąd to jest teatr i to jest też gra emocji i to jest też szczególnie sąd rodzinny i to jest bardzo ważne, żeby uprzedzać swoich znajomych, którzy stają w sądzie, że druga strona zażąda odebrania przyrzeczenia. To jest taki psychologiczny też trochę trik, że jednak te zeznania składane przed sądem, proszę państwa, są, muszą być wiarygodne, muszą być prawdziwe. A jeżeli nie, to grozi to odpowiedzialnością karną nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Więc to już jest taki pierwsza rzecz, która taki pierwszy sygnał dla świadka, mów prawdę.
3: Czy
5: bo
3: koleżanka
5: inaczej
3: żony nakłamie, że miała romans z mężem, to może się liczyć z konsekwencjami.
5: Oczywiście zawiadomieniem prokuratury o składanie, tylko pamiętajcie o tym, że musi być kontrdowód, tak? Czyli musi być dowód przeciwny, żebyśmy rzeczywiście mogli to wykazać. Ale czasami rzeczywiście bywa tak, zupełnie skręcają te historie różnie. Zdarzały mi się na przykład takie sprawy, że kochanka męża, do której odszedł, którą następnie porzucił i poszedł do innej pani, stała się nagle sojuszniczką żony i zeznawała na rzecz żony.
3: Jakoś
5: więc słuchajcie, wenezuelska telenowela i wszelkie scenariusze, które się pojawiają w kinach, mogą czasami nie ogarnąć tego, co widzi sala sądowa. Więc uważajmy, przede wszystkim pamiętajcie państwo o tym, że żeby zacząć nowy związek, musi nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia, bo to będziemy przed sądem udowadniać, czy to był skutek, czy przyczyna, ta nowa osoba. I czasami powoływanie na świadka tej przeciwniczki swojej może być też oczywiście ryzykowne dla żony czy dla męża, no bo oczywistym jest, że mój mąż, który chce odejść ode mnie, będzie opowiadał swojej nowej partnerce same złe rzeczy na mój temat i taką wiedzę ona będzie miała. I później sąd będzie musiał wysłuchać wszystkich stron naokoło i z tego wyciągnąć esencję, żeby wydać wyrok.
1: A jeszcze mam takie pytanie, czysto hipotetyczne, ale być może takie sytuacje się zdarzają, że powoływanie na świadka osoby niepełnoletniej, nie wiem, na przykład dziecko kochanki, prawda? które gdzieś tam coś mogło widzieć albo coś gdzieś tam jakąś wiedzę posiadać.
3: Nie ma takiej możliwości.
5: Proszę Państwa, nie ma takiej możliwości. Pamiętajcie Państwo, że sąd rodzinny jest sądem dziecka przede wszystkim. To już wasze dzieci, które są w procesie, w ostateczności są wysłuchiwane tylko i wyłącznie w sytuacjach, jeżeli rzeczywiście sąd w żaden inny sposób tych okoliczności nie musi udowodnić, a już nie wyobrażam sobie sytuacji, to jest kompletnie niedopuszczalne, żeby dziecko nowego partnera miało być świadkiem w mojej sprawie litości.
1: Nawet jeżeli ma 17 lat na przykład.
5: Nie ma takiej możliwości w ogóle. A takie wnioski dowodowe natychmiast sąd będzie, że tak powiem, pacyfikował na wniosek oczywiście strony przeciwnej, bo to jest, proszę Państwa, dobro dziecka musi być chronione. To jest ostateczność, żeby te małoletnie dzieci wysłuchiwać.
3: A świadek czy świadkowa musi przedstawić dowody, czy wystarczy, że złoży zeznanie, że tak było?
5: Świadek jest, słuchajcie, przede wszystkim, proszę Państwa, przesłuchiwany co do faktów, nie do swojej oceny, że moim zdaniem to jest zły mąż. No troszkę mało, bo sądu nie interesują Pani oceny moralne i tak dalej, tylko fakty. Więc albo te fakty będzie znał z obserwacji, albo z dokumentów, albo widział na przykład korespondencję, którą udostępniła jedna lub druga strona i to jest jego wiedza bezpośrednia. Świadek pośredni, czyli ja wszystko wiem tylko i wyłącznie z opowieści męża, albo ja wszystko wiem tylko i wyłącznie z opowieści żony, jest świadkiem mniej ważnym w tym postępowaniu.
3: No, to, o czym mówiliśmy, że no, niech będzie drugą stronę, że przychodzi sąsiad czy przyjaciel męża i mówi, tak, ja z małżonką tego tu człowieka mam romans. To musi przedstawić dowody jakieś.
5: Oczywiście, że tak. No tak jak naprawdę tylko dowody liczą się w sądzie. Proszę Państwa i bardzo Państwa przestrzegam. Przemyślcie sobie, czy rzeczywiście warto. Broń Boże, nie kłamcie. Pamiętajcie, że 8 lat pozbawienia wolności nawet
3: to nie
5: kara.
3: Dmuchał, dokładnie.
5: Tak jest, a poza tym starajcie się jednak wy, rozwodzący się, nie powoływać świadków, którzy tak naprawdę mogą przynieść do sądu wiedzę, która nie będzie koniecznie dla was korzystna, bo to trzeba naprawdę bardzo dobrze rozważyć. I uprzedzam, świadek nie może być wikłany w wymianę pism procesowych, nie mogą być ujawniane informacje, które pochodzą do sądu, bo to są rzeczy, które natychmiast wyjdą na sali sądowej.
3: Pani Mucianas powiedziała, że to jest teatr na sali sądowej, a ja myślę, że raczej magiel. Dobrze.
5: Tak.
3: Mecenas Anita Swacha, Ruda Papuga. Cudownie. Bardzo dziękujemy pani mecenas za wizytę i liczymy na więcej za tydzień. No coś wymyślimy jeszcze.
5: Na pewno.
1: Oj, to jest
5: życie przyniesie. To
1: multum
5: jest
1: tematów.
5: Worek bez dna.
3: Telenowela.
1: A no dobrze. Dziękujemy pięknie.
3: Dziękuję serdecznie.
5: Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.

0: Minęła dziewiąta, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Na początek Waszyngton po rozmowie prezydenckiego ministra Marcina Przydacza z sekretarzem stanu USA.
1: Jest absolutnie zielone światło z Białego Domu, także i z ust Marco Rubio padła deklaracja, że jest absolutnie zwolennikiem tego, aby ta obecność w Polsce zmieniała się z rotacyjnej na stałą. Myślę, że to dobra wiadomość dla nas wszystkich. Marco Rubio podkreślał, że to jest wynikiem wielu czynników, oczywiście ich strategii obecności w Europie, ale to także, a może przede wszystkim jest wynikiem bardzo dobrych relacji polsko-amerykańskich.
0: A w Warszawie doszło do spotkania prezydenta z ministrem obrony. Karol Nawrocki i Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiali o rozpoczynającym się we wtorek szczycie NATO w Ankarze. Rośnie bilans ofiar zeszłotygodniowego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Służby mówią o 2300 osobach, które zginęły, a ponad 11 tysięcy osób odniosło obrażenia. Dziesiątki tysięcy osób uważa się za zaginione. Władze kraju ogłosiły 7-dniową żałobę narodową. Zmiana w internetowych zakupach na terenie Unii Europejskiej. Od lipca małe paczki spoza Unii, m.in. rzeczy kupione na chińskich platformach internetowych, są objęte nową opłatą celną. Stawka wynosi 3 euro za każdy towar w przesyłce do 150 euro. Firmy z Unii Europejskiej importujące hurtowo towary podlegają obowiązkom celnym, podczas gdy duże platformy internetowe spoza Europy mogły wysyłać towary bezpośrednio do konsumentów bez żadnych opłat. To prowadziło do zachwiania równowagi. Mówi rzeczniczka Komisji Europejskiej Ariana Podesta. Jak dodaje, w ubiegłym roku do Unii Europejskiej wjechało prawie 6 miliardów towarów, a w paczkach o niskiej wartości. Na koniec Warszawa. Wiemy, które projekty uzyskały poparcie mieszkańców. W ramach budżetu obywatelskiego głos oddało ponad 55 tysięcy osób, mówi radny Koalicji Obywatelskiej Mariusz Budziszewski.
2: Na poziomie miejskim mieszkańcy wybrali 24 projekty do realizacji. Najwięcej głosów uzyskały projekty Nie jesteś sam, Miejskie Centrum Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. 10 223 głosy. Gratulacje. Drugie miejsce, 2050 drzew i krzewów dla Warszawy. Kontynuacja, 9601 głos. I trzecie miejsce, rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie. 9427 głosów.
0: A łącznie w całej stolicy, we wszystkich jej dzielnicach, w przyszłym roku uda się zrealizować niemal 600 projektów. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Słońca dziś nie zabraknie, zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko okresami duże. Miejscami pojawiają się przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie, no i tam też są możliwe burze z opadami dość obfitymi. Przed południem największe natężenie tych właśnie burz. Temperatura maksymalna od 19 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 21 nad morzem i na południu do 27 na zachodzie Polski. A wiatr? Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. No, zwłaszcza w czasie burz oczywiście, te porywy wiatru silne, do 55 km na godzinę.
4: To przyjrzyjmy się zachmurzeniu, może to by dano jakieś pojęcie. Uzdrowiska, kurorty, miasta pretendujące. W Rabce Zdrój pochmurnie, w Wapiennej już mrzawka, w Busku Zdroju pochmurnie, w Czaplinku głównie słońce. W Nałęczowie, Augustowie mrzawka. W Jastrzębiu Zdrój głównie chmury, w Świnoujściu głównie słońce, Wysowa, mrzawka, Polańczyk mrzawka, Dębogórze słonecznie i 21, jest coraz lepiej. Polanica oraz Kudowa, czyli Kotlina Kłodzka, głównie słońce. Kosakowo słonecznie, no to będzie fajnie. Jazgarzewszczyzna powoli wychodzi spod kołdry, 19 stopni. W Hamburgu, no to już jest szaleństwo, myślę, bo 19 stopni to już nie wiem co pozdejmowali poza dachami. Na Sycylii 28, wiadomo, że to nie o to chodzi. W Reykjaviku, ale to o Skandynawii. Za chwilę będziemy rozmawiać. Świętej Katarzynie 16, Suwałki 18, na Seszelach bez zmian 26, nuda. W Paryżu 17, czyli da się żyć. Na Wimbledonie, w Londynie jest 18, na Hydrze 24, w Sopocie 21 oraz w Taorminie 26. A, no i Gdynia, to już mówiłem, Kosakowo, 20 stopni. Kuba, Budżiba 27 i stale rośnie, chociaż jest wiecznie.
3: Cieszę się bardzo, to była pogoda dla świata.
4: Mhm, i okolicy.

0: Long Live Rock razem z The Who, czyli z Ktosiami, wchodzimy w nową godzinę.
1: No to wchodzimy. A teraz będzie bardzo ważna rzecz.

0: No ważna i rzecz.
1: Tak, ostatnia godzina, Jakub Jędras.
0: I Mirek Oczkoś.
1: Ale jest mój ulubiony punkt programu w tej chwili, bo w studio już jest Jan Janczy. I porozmawiamy trochę o, jak zmienił się model gospodarczy.

0: No i Dorota nam napisała, że jest festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie. W czasie Poland Rocka akurat. Moi znajomi jadą pod Czaplinek, a ja do Wikingów.
1: No i bardzo dobrze, tak. A z Wikingami wiadomo, trzeba uważać, bo to się różnie kończyło w historii, prawda? No tak, ale tu akurat kończyło się dobrze, a na pewno ciekawie, bo faktycznie o takim odkryciu sobie porozmawiamy, o Jutlandii, czyli Danię mamy nieopodal dużego miasta. Tak mówi się czasami złośliwie, że to jest miasto, taki brzydszy brat, siostra Kopenhagi. Ale tak nie do końca jest. Chodzi o Aarhus, to od razu powiem, które w czasach wikińskich zupełnie inaczej się nazywało, bo Aros. Ale ładniej, też blisko, ładniej moim zdaniem. Tak. No tak, na pewno prościej dla nas do wypowiedzenia. Tam były prowadzone do niedawna, właśnie skończyły się pod koniec czerwca, już tam ostatnie prace jakieś trwają, takie wykopaliska archeologiczne. Trwały one od sierpnia minionego roku. No i bardzo ciekawe rzeczy tam wyciągnięto spod ziemi, można powiedzieć, dlatego że to już tak przechodząc do sedna, to jest takie odkrycie, które zmienia do pewnego stopnia nasze postrzeganie w ogóle tego czasu wikińskiego. Oczywiście już jest to zbadane w dużym stopniu i w dużej mierze. Natomiast to, co wyciągnięto spod ziemi, to, co tam odkryto w tym właśnie, no nie Aarhus, bo to jest dokładnie Seften, to jest trochę pod Aarhus. W każdym razie uznajmy dla ułatwienia, że to jest ta wschodnia Jutlandia. To jest coś, co kiedyś było nawet nie zakładem produkcyjnym, ale całym takim centrum logistycznym, które obsługiwało na pewno tę część Danii, jak to wiemy, że i cały region północny, a nawet dużą część wschodu, Bliskiego Wschodu, Azji Środkowej, zakład produkcji tekstyliów.
2: Wow.
1: I no właśnie, bo to jest dosyć nieoczywiste jak na wikingów, to znaczy na ogół wydobywa się no jakieś skarby, często nie ich, to znaczy odebrane.
2: Najczęściej, prawda? Na początku nie ich.
1: Broń, no to też jest takie
2: wykopywane, a nie wyławiane?
1: Dlatego, że no właśnie tutaj przechodzimy do najważniejszej rzeczy, dlatego, że to było takie centrum, które było też środkiem, czy ośrodkiem raczej gospodarki całej wikińskiej tamtego czasu. Wiadomo, że te rzeczy, które pływały za granicę, różnego rodzaju właśnie, czy ubrania, czy guziki, nici, kamienie do ostrzenia różnych narzędzi takich, które się wykorzystywało przy produkcji tekstyliów. No one też pływały, ale to był raczej problem tej drugiej strony, która sobie to odbierała z Danii. I ewentualnie mogła po drodze już tego nie dowieźć. Natomiast jako, że wikingowie tamtejsi
2: wiedzieli, jakim transportem to wiezie.
1: Właśnie, tak.
2: Ciekawe.
1: To raczej akurat tym się nie interesowali. To jest olbrzymi teren w ogóle, 100 tysięcy metrów kwadratowych, kilkadziesiąt domów, które stanowiły takie no, miejsca wypoczynku i zamieszkania, ale też domów, które pełniły częściowo funkcję warsztatów, gdzie można było wytwarzać różnego rodzaju produkty
2: taka łódź trochę,
1: tekstylne.
2: Tak?
1: Trochę tak. Na miarę wikińską.
2: No,
1: oczywiście. I to było coś, co funkcjonowało ten cały zakład czy okręg przemysłowy przez bardzo długi czas, bo tak wstępnie liczy się, że to jest rok 600, 950 mniej więcej naszej ery. To tak jeszcze dla porównania, czasy wikińskie są różne ramy, ale to jest mniej więcej od 800 do 1050 roku, czyli przez większą część tej epoki wikingów, nawet jeszcze trochę przed nią, to miejsce funkcjonowało. I to jest tylko część fenomenu, to znaczy pierwsza rzecz, że coś zupełnie nieoczywistego, co do tej pory może niekoniecznie było odnajdywane akurat, jeśli myślimy o wikingach, ale druga rzecz, moim zdaniem ważniejsza nawet, to jest właśnie to, o czym napomknąłem, czyli to zrozumienie sytuacji gospodarczej w Jutlandii, tego w jaki sposób wikingowie też myśleli o świecie, bo to pokazuje, że te społeczeństwa nie były aż tak bardzo, jak powiedzieliśmy, barbarzyńskie, jak nam się wydawało. I
2: no miały zwykły PR, mają.
1: No tak, nie interesowało ich głównie, no czy właśnie wyprawy łupieszcze, czy osadnictwo, ale takie na zasadach, to teraz my tu będziemy, a wy się wyprowadźcie, jak nie będziecie chcieli się wyprowadzić, to my was wyprowadzimy. Tylko było to społeczeństwo dość uporządkowane, o uporządkowanych stosunkach, bo żeby w ogóle prowadzić coś takiego, takie centrum produkcyjne, dziś powiedzielibyśmy właśnie centrum logistyczne, to trzeba było mieć dobre reguły, żeby to działało.
2: Czyli chodzi ci o to, że jakby wyrżnęli tych potencjalnych klientów, to nie mieliby komu tego sprzedawać.
1: No tak.

0: No tak, tak, okay. Tak. Mniej więcej właśnie to miałem na myśli i chyba też badacze to mają na myśli, bo takie ładne zdanie przeczytałem wczoraj, jak właśnie jeden z naukowców tam powiedział, że to społeczeństwo o uporządkowanych stosunkach, znające się na fachu i na sprzedaży. I dodaje tutaj pan profesor, przynajmniej pod pewnymi względami. Czyli pod tymi innymi względami być może już trochę mniej.
1: To piękne zdanie jest, tak.
0: Ale może nie ma co w to wnikać. No i najważniejsze jest to, że dla nich najwyraźniej, co dla nas może, jak tak nie bardzo się interesujemy tym, świat się nie kończył na Europie Północnej, na Islandii, a po naszej stronie na Europie Wschodniej, czy nawet Południowej, dokąd docierali Wikingowie, ale nie zakładali osad, na przykład Portugalia, Hiszpania, tam głównie się wybierali na jakieś krótsze wypady, eskapady.
1: Ale, za ciepło było tam.
0: No tak, dla nich tak, te futra to tam grzały beza mocno, ale na terenie właśnie tego stanowiska archeologicznego znaleziono po pierwsze monety z tego, co dzisiaj nazywamy Niemcami, Francją, ale też, co jest pewnie ciekawsze, z krajów Bliskiego Wschodu, z Azji Środkowej, czyli ta sprzedaż, produkcja, ona docierała bardzo daleko, poza Europę kompletnie, poza nasz kontynent.
1: Poza nasz obszar gospodarczy.
0: Tak jest. Więc to miasto produkcyjne, chyba tak można powiedzieć, było powiązane nie tylko z Jutlandią, z Orhus, czy wtedy z Aros, ale w ogóle z całym światem. No i to też fajnie pokazuje, że ten mit o czasach Wikingów jako takim okresie zamkniętym, oczywiście nie zamkniętym pod względem ekspansji, ale takiej ekspansji gospodarczej, no to jest właśnie mit. To znaczy bardzo dużo się wtedy działo. Także gospodarczo to umożliwiało budowę potęgi później tego, co nazywamy dziś Skandynawią, czy w ogóle Europą Północną. I to nie tylko na zasadach właśnie grabieży. I taki już właściwie puenta tego, o czym dzisiaj wam chciałem opowiedzieć, też zabawne, bo jak w ogóle doszło do tego, że to stanowisko archeologiczne tam powstało. Mianowicie zatoczyliśmy koło, ponieważ ma tam powstać centrum przemysłowe. Więc w zasadzie wracamy do tego, co działo się tam 1000 lat, a może i nawet ponad 1000
1: Ale też takie duże?
0: Lat temu. No, pewnie nawet większe. Pewnie
1: no wiesz,
0: nawet
1: bo
0: większe. Takie na nasze warunki.
1: Natomiast jest model taki, że jednak z tych wielkich centrów handlowych się odchodzi. No idzie tak. Się w stronę... Tak. Zielonych takich tych zwierzątek. Mhm. No dobrze, ale to ma być, już jest jakiś pomysł na to centrum handlowe, w sensie
0: produkcyjne? Nie, właściwie chyba bardziej przemysłowe nawet, więc to będzie coś jeszcze więcej.
1: To tak, bo rozumiem, że jak zaczęli kopać fundamenty, to się dokopali do tych różnych...
0: Zanim zaczęli, bo było podejrzenie, że coś tam może być cennego w ziemi, okay. Wiedząc, że w ogóle w całej Skandynawii jest dużo cennych rzeczy w ziemi jeszcze spoczywających.
1: Gdzie nie wbijesz łopatę, tak, tam będzie jakiś denar.
0: Tak, tak, więc żeby nie uszkodzić czegoś przy okazji, no to właśnie przebadano te tereny, no i tak przez przypadek odkryto to i owo, jak się okazuje.
2: Wiesz, Janku, Marcin, nasz patron, napisał: Orhus? Lech Poznań zmierzy się z AGF Orhus w tegorocznych eliminacjach Ligi Mistrzów. Zatem w lipcu Wikingowie przyjadą do Poznania.
1: No, już się tego państwa boję po prostu. Janku, kochany, powiedz mi, co zagramy i dlaczego?
0: Tak. Zagramy też, no oczywiście zespół duński. Taki, no powiedziałbym, z czasów wikińskich, bo to płyta z roku 81, czyli 45 lat temu, no to już bardzo blisko właśnie
1: bardzo
0: do tego okresu.
1: No, w zasadzie Sinozęby. Tuż po grabieżach, tak.
0: Jest Harald II Srogi. Tam na wokalu. Tak jest. No i tak właśnie będzie. Jeńców nie biorą.
1: Dobrze. Jan Janczy, Pocztówka z Północy, jak zwykle pasjonująco. Bardzo ci dziękujemy.
0: Dziękuję wam bardzo.
2: Dziękujemy ci.
1: I liczymy oczywiście na wizytę za tydzień. No a teraz TV2.

0: To była Skandynawia, to była Atmosfer, to była Dania, a my mamy coś w sprawie przeprowadzki. Mm-hmm.
1: Rozmawiałem kiedyś panem od przeprowadzek i on mówi, panie, o meblach widać, kto się przeprowadza. Przeprowadzaliśmy kiedyś pewnego literata, paździerz. Połowa mebli nie przetrwała przeprowadzki, a przeprowadzaliśmy pewnego adwokata. Do dzisiaj mi obowiązuje tajemnica adwokacka. Mnie tam nic nie dziwi, mnie tam nic nie szkodzi, mnie tam wszystko jedno, co to mnie obchodzi. No, niby pan od przeprowadzek, a dusza poetycka.
0: No, ciekawe, kim będzie nasz pan od przeprowadzek.
2: No, literat jednak paździerz, nie? To jest ciekawy jestem. No właśnie, proszę państwa, my z Ostrej przeprowadzamy się na Mińską, czyli na wschód, za Wisłę. I bardzo, bardzo liczymy na państwa wsparcie. Zbiórka trwa, jesteście naprawdę hojni, fantastyczni, cudowni. Ponieważ poza tym, że zbieramy na światłowody, które są potrzebne, no, wygłuszenia, wyciszenia i w ogóle inne rzeczy, to też na jakiś fajny sprzęt, żeby poprawić sobie warunki i oczywiście jakość nadawania, jakość programową dla państwa, naszych patronów.
0: To oczywiście z ewentualnej nadwyżki, no bo celem tutaj podstawowym jest sama przeprowadzka.
2: Tak jest.
0: Bardzo dziękujemy już za wszystkie wpłaty. Ja jeszcze tylko podam taki link, być może ktoś z państwa jeszcze chciałby nas wesprzeć. Mocno w to wierzymy. Bardzo prosty link do zapamiętania. nowyświat.online / przez nowa siedziba razem pisane. nowyświat.online/nowa siedziba. I tam znajdą państwo wszelkie informacje o zbiórce, jaki jest stan zbiórki, no i też jest wspaniały filmik, w którym no, redaktorka naczelna Magda Jeton i nadredaktor Wojciech Mann prezentują nam tę naszą nową siedzibę, więc zachęcamy do zapoznania się z naszymi nowymi interiorami, ale też zewnętrzem, bo budynek rzeczywiście pięknie wygląda.
2: Ładnie to jałeś, interior.
0: No tak.
2: Nie, nowa siedziba w nowym miejscu, nowy świat.
0: Nowy impuls.
2: Dla państwa.
0: Nowe życie. To jest nasza wspólna siedziba, bo jesteśmy z państwem bardzo blisko oczywiście, więc traktujmy to jako dobro wspólne.
2: Bez was by nas nie było i to jest prosta sytuacja, także bardzo dziękujemy za każdą wpłatę.
0: Tak jest. I cóż, zbiórka trwa jeszcze 29 dni, ale liczymy, że jak najszybciej nam się uda uzbierać odpowiednią kwotę.
2: A później wszyscy zbiórka 1 października na Mińskiej 75.

I to jest ten moment, ten czas, żeby kawiarenkę ze słodkościami otworzyć, słodkie oczkoś, czyli z kraju, mlekiem, miodem i czasami żółcią płynącym, co było w ubiegłym tygodniu najsłodszym wydarzeniem. No jakoś mam ostatnie szczęście, bo trafiają się fajne dni i na przykład w ubiegłym tygodniu, konkretnie wczoraj, był Dzień Psa. Psa. Czyli jedyne święto, podczas którego merdanie ogonem jest szczere. Tak, obchodziliśmy Dzień Psa. Święto stworzenia, które od tysięcy lat pozostaje najlepszym naszym przyjacielem, czyli człowieka. No wiadomo, że człowiek człowiekowi wilkiem, a pies człowiekowi przyjacielem. I coraz częściej jedynym, który nie chce od nas kredytu, głosu w wyborach, ani dostępu do danych osobowych. Pies to dziś ostatni przedstawiciel gatunku, który jest wierny bez podpisywania umowy koalicyjnej. Ja, patrząc na współczesną politykę, dochodzę do wniosku, że psy powinny prowadzić szkolenia dla polityków. Moduł pierwszy. Jak być wiernym jednemu panu dłużej niż do następnego sondażu? Moduł drugi. Dlaczego szczekanie nie zastępuje argumentów? Moduł trzeci byłby najkrótszy. Nie gryziemy ręki, która nas karmi. I tutaj sala świeciłaby niestety pustkami. Pies nie zna pojęcia spin doktor. Ja zresztą nie lubię tego pojęcia. Jak się cieszy, to merda ogonem. Jak jest zły, to warczy. Człowiek najpierw zamawia badania fokusowe, potem konferencję prasową, a na końcu tłumaczy, że jego wcześniejsze szczekanie zostało wyrwane z kontekstu. Psy zresztą są wyjątkowo odporne na media społecznościowe. Nie widziałem, żeby jakikolwiek pies wrzucił zdjęcie miski z podpisem "ciężką pracą doszedłem do tego sukcesu". Nie publikują relacji ze spaceru oznaczonej "jak było w parku i czemu bawiłem się z dzikiem". Nie prowadzą podcastów na przykład pod tytułem "jak odważnie być sobą, będąc golden retrieverem". Za to ludzie potrafią zrobić z psa celebrytę. Pies ma konto na Instagramie, współpracę reklamową, własną linię smakołyków i więcej obserwujących niż nie jeden minister. A właściciel psa? Umownie właściciel nadal mieszka z rodzicami, za to pies ma kontrakt sponsorski. Najbardziej jednak zazdroszczę psom prostoty. Pies nie ogląda konferencji prasowych, nie analizuje pasków telewizji, nie zastanawia się, kto kogo zdradził, kto poszedł do innego klubu i kto właśnie odkrył, że jego poglądy zmieniły się dokładnie wtedy, gdy zwolniło się wygodne stanowisko. Dla psa świat jest prosty. Dobry człowiek daje jeść, zły człowiek nie daje jeść. U ludzi trzeba jeszcze sprawdzić, kto finansował te badania. Czasem mam wrażenie, że psy są jedynymi stworzeniami, które naprawdę rozpoznają człowieka po zapachu. Ludzie rozpoznają się po logo partii, kolorze krawata albo po tym, jak do której telewizji właśnie udzielają wywiadu, czy dla której telewizji. Pies nie zna pojęcia przekaz dnia. Gdyby znał, wyglądałoby to mniej więcej tak. Psy się zbierają i ktoś mówi: dzisiaj wszyscy szczekamy na listonosza. Na co pada pytanie z sali: a dlaczego? Bo tak ustalił zarząd budy. Na szczęście psy mają więcej zdrowego rozsądku. No psa oczywiście nie da się przekupić stanowiskiem. Kiełbasą owszem, ale stołek niekoniecznie. Człowiek natomiast do odpowiedniego stołka potrafi zmienić poglądy szybciej niż pies zmienia miejsce do zakopania tej kości. Media kochają psy, bo pies zawsze dobrze wypada w kadrze. Dzieci zresztą też. Nigdy nie powie czegoś, co trzeba będzie prostować. Nigdy nie napisze oświadczenia, że został źle zrozumiany w tym szczekaniu. Najwyżej obszczeka operatora i co ciekawe, zwykle ma ku temu lepszy powód niż połowa komentatorów politycznych. Wyobraźmy sobie hipotetycznie taką konferencję prasową, albo lepiej, nie, debatę telewizyjną prowadzoną wyłącznie przez psy. Pada pierwsze pytanie. Kto z państwa jest wierny swoim poglądom? Cisza. Psy patrzą na siebie, potem na polityków i zaczynają wyć. Nie z rozpaczy, ze śmiechu oczywiście. Może dlatego, że coraz więcej ludzi rozmawia z psem, a coraz mniej z telewizorem. Pies przynajmniej nie przerywa, nie moralizuje, nie poucza, nie mówi, że wszystko jest sukcesem. A kiedy właśnie płonie buda, no to po prostu ucieka. Właśnie dlatego wszyscy kochamy psy. Bo pies nigdy nie udaje kogoś, kim nie jest. Nie ma psa liberalnego, konserwatywnego, lewicowego ani prawicowego. Jest po prostu pies. Pies, pies, pies. Natomiast ludzi coraz bardziej można podzielić na dwie grupy. Tych, którzy mają psa, przepraszam wszystkie koty oczywiście, i tych, którzy zachowują się tak, jakby od dawna potrzebowali wyjść na spacer. No i wszystkim psom życzę z okazji już minionego święta, właśnie Dnia Psa, wszystkiego najlepszego oczywiście. To jest jedyna istota, która nadal potrafi machać ogonem z radości, a nie dlatego, że właśnie wszedł szef. No ale proszę państwa, żeby tak postępować, trzeba mieć bardzo dużo know-how. No ale są psy i jamniki, w związku z tym nasz wspaniały Zbyszek Zamachowski przybliży bliżej to, co ma być, a my oczywiście zapraszamy do Brzezin na urodziny Radia Nowy Świat.
10-11. A teraz bardzo proszę, posłuchajmy, co pies bierze na siebie.

Dechaj. Proboszcz czystej krwi katolik stara się przybliżać Boga, no a trzyma żydowskiego czworonoga. Z nienawiścią się patrzymy tam, gdzie Buda. Nie dość, że żydowska morda jeszcze ruda. Lecz w przypadku tego kundla pochodzenie to nie wszystko, bo ten jamnik jest homoseksualistą. Dodam jeszcze, chociaż trudno w to uwierzyć, że ten jamnik lubi jeździć na rowerze. No i tutaj się wydłuża psa proboszcza.

wbrew zakazom jamnik czyni to uparcie. Z tutejszymi psami dzieli się swym żarciem. Pedał, żyd, cyklista, złodziej, łysy, cygan, Jezu Chrysta, bo z poglądów i zachowań komunista. Dodatkowo jamnik ma instynkty łowcze. Raz pasącą się na polu zagryzł owce. Pedał, żyd, cyklista, złodziej, łysy, cygan, atak serca, no bo jeszcze komunista i morderca.

0: Nasz ksiądz proboszcz wielką słabość ma do chłopców i do wódki. Lecz przy tym jamniku można mu wybaczyć. Lecz przy tym jamniku można mu wybaczyć.
1: Ja!
2: No, a Zbigniewa Zamachowskiego będzie można na żywo usłyszeć na urodzinach Radia Nowy Świat w Brzezinach. Ale zaraz to wszystko się wyjaśni i nawet nie wtedy, kiedy się ściemni, bo w naszym studio nadredaktorka, matka redaktorka Magdalena Jeton. Magda, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Trochę mnie przytkało, bo nie używam imienia wydłużonego. Nawet go nie wypowiem, bo go okropnie nie lubię.
2: Dzisiaj ja dykcję ci czułem od rana i wypowiedziałem.
4: Więc od razu masz u mnie minus.
2: Nie, nie, a zaraz drugie było Magda, poprawka.
4: No ja wiem, bo się zreflektowałeś. Daruję ci ze względu na to, że dzisiaj wcześniej wstałeś. A ja dzisiaj nie o zwierzątkach, tylko mam dwie co najmniej, w porywach nawet trzy sprawy. Pierwsza to przypomnienia urodzinowe oraz pewien nowy szczegół. Otóż w tym roku urodziny obchodzić będziemy w samym środku Polski, czyli w Brzezinach. To wszyscy Państwo wiedzą. Będziemy świętować dwa dni, w piątek i sobotę, 10 i 11. Można sobie wybrać, ale można też świętować z nami i dwa dni. Mhm. W piątek zaczynamy o 16 specjalnym wydaniem popołudniówki, które poprowadzą Ksenia Matczak i Michał Porycki. O tym mówiliśmy. Mówiliśmy też, że odwiedzi nas paru naszych wspaniałych dziennikarzy, takich redaktorów jak Marcin Kedryński, Marek Napiórkowski, Zamachowski, no i oczywiście obecny tu Mirosław Oczkoś. Oczywiście Kuba też będzie, bo będzie miał nawet swoją specjalną rolę, ale do tego zaraz dojdziemy. Popołudniówka zakończy się jak zwykle o godzinie 19, ale my tam będziemy znacznie dłużej, bo o 20 zacznie się wspaniały koncert. To będzie na scenie letniej Muzeum Regionalnego w Brzezinach. Koncert zatytułowany Koktajl Urodzinowy, w którym obok naszego wspaniałego redaktora, aktora i artysty wielkiego Zbigniewa Zamachowskiego wystąpią Zuzanna Iłęda i Maria Zamachowska. To będzie naprawdę, będą bardzo ciekawe duety. Koncert ten nie będzie transmitowany na antenie, więc żeby go usłyszeć trzeba niestety przyjechać, albo stety przyjechać do Brzezin. Ale żeby wejść na koncert, trzeba wcześniej zarezerwować wejściówkę. Jak to zrobić, to przypomnę za chwilę. Teraz jakby dalszy ciąg spisu kolejnych wydarzeń. Po koncercie około godziny 22 zapraszamy na potańcówkę. To brzmi może trochę staroświecko, ale muzyka, do której będziemy tańczyć, zaproponują nasi redaktorzy i redaktorki muzyczne, więc nie będzie to żaden staroświecki bal, tylko normalna, nowoczesna potańcówka. No i drugi dzień, proszę Państwa, sobota o godzinie 10 koncert życzeń. To specjalne wydanie poprowadzi trójka naszych wspaniałych redaktorów, profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann oraz Zbyszek Zamachowski. Tego samego dnia, czyli w sobotę, 11 lipca, uruchomiona zostanie strefa Sito Druku, gdzie będzie można wykonać nadruk na koszulkę, torbę z autorskim projektem Fisza. Akcja Sito Druk rozpocznie się o 10, czyli razem z koncertem i potrwa do godziny koncertem życzeń, żeby odróżnić od piątkowego koncertu recitalu. I potrwa do 14. Można przyjść z własną koszulką, ale będzie można też zakupić ją na miejscu. Po koncercie życzeń planujemy spacery po okolicy Brzezin. No i właśnie tu kierownikiem tej imprezy jest Kuba i też pomysłodawcą. Obecny tu Kuba.
2: Kierownik wycieczki będzie.
4: I te spacery wystartują około godziny 12. Liczbę grup spacerowych uzależniamy od liczby zainteresowanych patronów i słuchaczy, którzy wyrażą chęć wzięcia udziału w tych pieszych wędrówkach. Do każdej grupy spacerowiczów dołączą nasi redaktorzy. Dziś otwieramy zapisy na spacer. I tu teraz właśnie te szczegóły, żeby nikomu się nic nie pomyliło. Jak się zapisać na wejściówkę na koncert, a jak się zapisać na spacer? Otóż mówię, wystarczy wpisać adres nowyświat. Oczywiście bez znaków diakrytycznych, czyli polskich, czyli Nowy Świat. Nie lubię tego tak mówić. .online / urodziny. Tam znajdą Państwo szczegółowy opis wydarzeń jubileuszowych oraz dwa przyciski. Pierwszy, zarezerwuj darmową wejściówkę na koncert i drugi, zapisz się na spacer. Mhm. I tam już wszystko dalej, są instrukcje do tych przycisków. Wczoraj już rozpoczęliśmy zapisy na koncert. Mamy w sumie 250 wejściówek na miejsca siedzące. Połowa została już wczoraj rozdysponowana, czyli trochę ponad 100 jest jeszcze wolnych. No a jeśli ktoś nie zdąży zdobyć wejściówki siedzącej, będzie musiał podczas koncertu po prostu stać. Bo to nie znaczy, że nie ma szans wejść na ten koncert, no ale może już nie mieć miejsca siedzącego. Powtórzę, mamy dwie listy, zapisy na koncert i zapisy na spacer. Przypominam adres nowyświat.online/urodziny. No i mam też jeszcze drugą sprawę. Jest to sprawozdanie finansowe za 2025 rok. I tu dobra wiadomość. Nareszcie, po wielkiej stracie za rok 2024, bo blisko 1 000 000 zł, rok 2025 zakończyliśmy zyskiem. Dobrze słyszycie? Zyskiem. Bardzo się z tego cieszymy. Ten sukces w dużej mierze jest Państwa sukcesem, bo ten zysk udało się wygenerować głównie dzięki wzrostowi przychodów o prawie 2 miliony złotych i równocześnie dzięki wielkiej dyscyplinie naszych wydatków, które udało się utrzymać niemal na tym samym poziomie, co w roku 2024. No więc, dzięki przede wszystkim Państwa wpłatom, ale też dzięki naszemu działowi marketingu, tego nie można pominąć, i jeszcze dzięki kilku naszym pracownikom, dzięki też Teatrowi Współczesnemu, czyli Wojciechowi Malajkatowi i innym artystom i redaktorom, udało się zakończyć rok z zyskiem. Ten zysk wprawdzie nie pokrywa w całości straty z 2024 roku, ale jest naprawdę niebagatelny, bo wynosi 536 802 zł i 54 grosze, czyli ponad 500 000 zł zysku. Wszystkim, którzy się do tego przyczynili, serdecznie dziękujemy. Oczywiście ten zysk nie jest do przejedzenia, to od razu podkreślam. On też nie idzie na żadne, przepraszam, przeprowadzki. On powędruje do naszej skarbonki, w której ostatnio było już niestety widać dno. Teraz przez najbliższy rok ten zapas, pod warunkiem oczywiście utrzymania stałych wpłat, pozwoli nam spać spokojnie, pozwoli nie szukać innego zajęcia do przetrwania. Mamy w końcu rezerwę, której nie wypuścimy z naszej skarbonki tak długo, jak to będzie tylko możliwe. No i jak mówiłam, może będzie trzecia sprawa. Ta trzecia, to chciałam podziękować za zbiórkę celową i za te już ponad 236 z kawałkiem.
1: 37 nawet.
4: A już nawet 237 tysięcy, które już zebraliśmy. Bez tych pieniędzy nie byłaby możliwa przeprowadzka i nie bylibyśmy w stanie stworzyć naszym redaktorom godziwych warunków pracy. Podkreślam, to jest naprawdę ważne. Nigdy nie mówiliśmy o tym, że mamy bardzo trudne warunki, już właściwie w pewnym momencie nie do przyjęcia. Nie chcę powiedzieć, że to koniec tej zbiórki i że dziękuję, bo już wspominałam tydzień temu, może parę dni temu, marzy nam się nowa konsoleta. Już nie będę wchodziła w szczegóły techniczne, mówiłam o tym, że to nowa konsoleta daje możliwości większej liczby mikrofonów w studiu, bo jest ich na razie za mało i kiedy jest więcej gości albo artyści przychodzą z instrumentami, to prawie to jest niewykonalne. No ale niestety ta konsoleta kosztuje blisko 100 tysięcy. No więc, nie wiem, może uda się jeszcze dozbierać. Zobaczymy. Przy okazji odpowiem na kilka maili od Państwa, które wierzę w to, że wynikają oczywiście z troski. Na początku myślałam, że nie będę o tym mówiła, ale jednak być może, że wielu z Państwa tak myśli, jak niektórzy patroni napisali. Na przykład napisała pani patronka, żeby nie wynajmować siedziby, tylko swoją wybudować. No więc odpowiem, my byśmy też tak chcieli, ale kupienie działki w Warszawie to koszt takiej, która by pomieściła nasze potrzeby, to jest od 10 milionów w górę. W zależności od tego, czy jest na dalekich peryferiach, czy trochę bliżej Śródmieścia. Do tego dochodzi wybudowanie budynku. Już nie mówię o projekcie architektonicznym, o wykończeniu, o wyposażeniu. To jest, proszę Państwa, poza naszą wyobraźnią. Także ten pomysł nie z jakiejś fanaberii musimy porzucić, bo to jest niemożliwe. I jeszcze ktoś napisał, że moglibyśmy zostać na Ostrej, bo stworzenie udogodnień dla niepełnosprawnych nie byłoby trudniejsze niż przeprowadzka. Proszę Państwa, gdyby to było możliwe, to byśmy to zrobili od początku.
2: Tak, jest.
4: Powiem krótko, tu na Ostrej metraż jest po prostu za mały. Ci, którzy tu siedzą w środku, to wiedzą, że żadnej z obecnych toalet nie da się przebudować. Nie da się zlikwidować schodów, a tu na każdym zakręcie
1: wszędzie
4: są schody.
1: Wszędzie mamy schody.
4: W górę, w dół,
1: wyłącznie
4: wszędzie.
1: Schody mam.
4: Idzie się na parterze, ale żeby dalej iść na parterze, to trzeba wejść po schodach i zejść po schodach, żeby dalej iść na parterze. To są po
2: tak
4: prostu...
2: Tak zwane półpiętra.
4: Tak,
2: także.
4: To są wielkie przeszkody. No dłużej nie da się pracować na tej powierzchni. No i tak jak powiedziałam, nie da się pewnych rzeczy rozdmuchać. No to nie z gumy jest, no ten dom, nie da się go powiększyć. Na szczęście większość z Państwa przyjęła tę decyzję ze zrozumieniem, a nawet znaczna część z entuzjazmem. I za to bardzo, bardzo dziękujemy. Ciągle jest ta zbiórka czynna, tak jak napisaliśmy, 250 tysięcy to jest minimum na samą przeprowadzkę, a wszystkie jakieś dodatkowe udogodnienia, łącznie z najdroższym udogodnieniem, czyli z konsoletą, to jest jeszcze trochę pieniędzy. Sama konsoleta 100 tysięcy, więc nie zamykamy tej zbiórki. Liczymy na hojność, na miłość, na dobre serce. Na co my jeszcze liczymy? Na Państwa po prostu.
1: Liczymy na Państwa. Przekroczyliśmy już 238 tysięcy i zmierzamy śmiało ku 239 tysiącom w naszej zbiórce. A przy okazji jeszcze nie wiem, Magdo, czy wiesz, że wyjaśniło się, gdzie właściwie znajduje się nasza siedziba? Na jakim to osiedlu?
4: Ale czy myśmy trzymali to w tajemnicy? Chodzi ci o Młodych Grochów?
1: No właśnie. I chodzi właśnie o tę nazwę, bo tu były wątpliwości, czy jest to Grochów, czy jest to Kamionek. Podobno cała ulica Mińska jest Kamionkiem.
4: Wiesz co, w takich szczegółach, chociaż kiedyś moja babcia mieszkała na Grochowie, i bardzo niedaleko Mińskiej, ale Grenadierów. Ale to były dawne czasy. I na pewno babcia mówiła, że to jest Grochów.
2: No, ale wiecie, z tą geografią to jest różnie.
4: Ale też na naszym budynku jest taki duży napis Młody Grochów.
1: A, widzisz,
4: ja
1: no to
4: bym
1: chyba
4: się
1: rozstrzyga.
4: Tego trzymała, tak. Bo po pierwsze to jest dzielnica w tej chwili. Kiedyś, dawno temu była w niełasce, teraz to jest jedna z nowocześniejszych, znaczy takich pięknych, zabytkowych dzielnic. Niezwykle starannie zrewitalizowana. I przyjemnością jest przebywać na tamtych ulicach, w tamtych okolicach. Tam tętni życie. Przed naszym budynkiem jest skwerek, są stoliki, restauracje, lody dobre. W ogóle wszystko tam jest. Mm-hmm. Jest pięknie.
2: Wiecie, z tą geografią jest tak, bo tutaj pan Aleksander napisał, o które Brzeziny chodzi? Koło Łodzi, panie Aleksandrze, obok Łodzi, o te Brzeziny chodzi.
4: Ty jadasz, że tak do Rymu gadasz.
2: No tak,
1: Także zapraszamy do Brzezin koło Łodzi, a miejmy nadzieję od października na Młody Grochów. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy.
4: Ja
1: redaktorka naczelna Radia Nowy Świat Magda Jeton była oczywiście z nami.
2: Matka redaktorka Magda Jeton. Dziękujemy ci serdecznie. Dziękuję. Od rana dzisiaj już państwo byli aktywni i już powpłacali różne.
4: Dziękujemy bardzo.
2: Pozdrawiamy serdecznie.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. Nadciąga rewolucja w prawie rodzinnym, jakiej nie było od lat. Jak podaje Gazeta Prawna, Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad wielką reformą, która ma diametralnie przyspieszyć proces przyznawania oraz egzekwowania alimentów. Jak zaznaczono w projekcie, podstawy nowego prawa powstawały w oparciu o konsultacje z sędziami, psychologami, kuratorami oraz organizacjami pozarządowymi. System ma być uproszczony, ma minimalizować konflikty okołorozwodowe i zabezpieczać stabilność finansową dzieci. Co najważniejsze, przynajmniej w założeniu, proces sądowy ma przestać być narzędziem walki między dorosłymi. Na pierwszy plan wychodzi cyfryzacja procedury i wprowadzenie tzw. alimentów podstawowych. Dotychczasowe wydłużone postępowania sądowe ma zastąpić uproszczona ścieżka elektroniczna. Rodzic ubiegający się o alimenty będzie mógł zainicjować sprawę całkowicie przez internet. Przez specjalny system trafią do sądu pozwy wraz z oświadczeniami potwierdzającymi brak finansowego zaangażowania drugiej strony. Nie aby maksymalnie odciążyć sędziów i skrócić czas oczekiwania, uprawnienia do wydawania nakazów alimentacyjnych otrzymają referendarze sądowi. Od momentu wpłynięcia poprawnego i kompletnego wniosku będą mieli zaledwie 7 dni na wydanie nakazu zapłaty. Oczywiście pozwany rodzic nie zostanie bez prawa do obrony. Od chwili doręczenia nakazu będzie miał 14 dni na wniesienie sprzeciwu. A Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie mechanizmu powiązania świadczeń podstawowych z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki temu wysokość zasądzonych kwot będzie podlegała automatycznej waloryzacji bez konieczności ponownego składania pozwów o podwyższenie alimentów. System zachowa jednak elastyczność. W przypadku gwałtownego pogorszenia lub poprawy statusu materialnego któregoś z rodziców wciąż możliwa będzie sądowa korekta wysokości świadczenia. Równie istotną zmianą jest określenie momentu, w którym wygasa obowiązek alimentacyjny, bo dotychczas mowa była, czy jest tak w tym momencie, o możliwości samodzielnego utrzymania się przez dziecko, a to prowadzi do ogromu sporów sądowych. Zgodnie z nowym projektem, obowiązek alimentacyjny będzie wygasał, gdy dziecko już dorosłe ukończy 25 lat. Będzie tylko jeden wyjątek od tej reguły, to jest orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Założenia nie powinny budzić kontrowersji, ale to dopiero projekt musi jeszcze przejść całą ścieżkę legislacyjną, by stać się obowiązującym prawem.
2: Finanse.
3: Finanse i bankowość. A finanse, jak widać, są takie, jakie są. Także bardzo Państwu dziękujemy za wsparcie przeprowadzki i liczymy na jeszcze.
2: Finanse mają to do siebie, że zawsze się kończą. Tak jak nasze audycje.
3: No właśnie, jakoś tak dziwnie powiem Ci, że tak ten poranny radiowy teatr wyobraźni, czas już zamknąć i kurtyna w dół, ale zleciało bardzo szybko. Jakub Jędras.
2: Mirosław Oczkoś.
3: No i cały zespół.
2: Franek Wójcicki, takie. Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Paweł Orlikowski, Janek Janczy,
3: o, tak.
2: Klaudiusz wspomniałem. Tak, i jeszcze Kacper Badura.
3: Oczywiście.
2: No i oczywiście serwisy bez Piotra Topolińskiego to nie byłoby
3: nie
2: to
3: byłoby
2: samo.
3: Nie, to w ogóle nie byłoby tej audycji. Także bardzo, bardzo dziękujemy i życzymy miłego, w miarę nieciepłego dnia.
2: Żegnamy się, bo podgrywają nam już.
3: Dobrze.
2: Od spodu.
3: To co, dziękuję Ci, Kuba.
2: Dziękuję, Mirku. Do usłyszenia.
3: Pa, pa.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Co najmniej 13 osób zginęło, a ponad 80 zostało rannych w rosyjskim ostrzale Kijowa. Przed jednym ze zniszczonych bloków mieszkalnych był mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Największy atak na Kijów, balistyka, rakiety, drony, zniszczenia we wszystkich dzielnicach miasta. Ten budynek ucierpiał najbardziej. Przy stacji pogotowia, którego budynek też został uszkodzony, uszkodzonych także zostało 9 karetek. Kierowcy, ratownicy medyczni, służby ratunkowe nadal pracują w różnych miejscach i dzielnicach. Rozmieszczają sztaby, aby pomóc poszkodowanym. Rosja uderzyła też w inne ukraińskie miasta. Łącznie zaatakowała z użyciem niemal 500 dronów i ponad 70 rakiet, podaje ukraińska armia. Teraz Sejm, tam dziś m.in. o ochronie prawnej przysługującej sygnalistom. Pyta poseł Zbigniew Hoffman z Prawa i Sprawiedliwości, odpowiada wiceszefowa resortu pracy Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej.
1: W ostatnim czasie do opinii publicznej docierają kolejne informacje wskazujące na możliwe przypadki działań odwetowych wobec osób zgłaszających nieprawidłowości w instytucjach publicznych. Budzi to bardzo poważne obawy o rzeczywistą skuteczność systemu ochrony sygnalistów.
2: Ustawa o ochronie sygnalistów określa przesłania objęcia sygnalistów ochroną. Zgodnie z jej przepisami ochrona przysługuje osobie dokonującej zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, jeżeli miała uzasadnione podstawy sądzić, że informacja o naruszeniu prawa będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa.
0: Dziś przy Wiejskiej szefowa resortu funduszy przedstawi informacje na temat realizacji projektów z Krajowego Planu Odbudowy. Na koniec jeszcze piłka nożna. Stany Zjednoczone zagrają z Belgią w 1/8 finału mundialu. Obie ekipy minionej nocy awansowały do dalszej gry. Amerykanie pokonali Bośniaków 2-0, Belgowie wygrali z Senegalczykami 3-2. Tak o kolejnych rywalach mówi obrońca ekipy z USA Chris Richards. Mają zawodników silnych, utalentowanych, będących na szczycie swoich możliwości. Spodziewamy się trudnego meczu z trudnym europejskim przeciwnikiem. Przed nami kolejne 3 spotkania. O 21:00 mecz Hiszpania-Austria, o 1:00 w nocy naszego czasu Portugalia-Chorwacja, a o 5:00 nad ranem Szwajcaria-Algieria. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Etykieta zastępcza.
4: Dzień dobry Państwu. Redaktor Rabiega na zasłużonym urlopie. To też przy mikrofonie melduje się ja, Kuba Ferlin. Za konsolą niezmiennie Franek Wójcicki. I to będzie ten skład zapewniający rozrywkę do godziny 11. Zadałem sobie takie pytanie, przygotowując tę audycję, z czym kojarzą mi się wybory osobiste i przyszła mi myśl, że z muzyką przełomu wieków, do której Patryk sięga często, a ja nie aż tak. Więc to dobra okazja, żeby muzycznie właśnie tam się przenieść. Zaczynamy, a jakże, na Wyspach.

Jackknife Lee, irlandzki producent i inżynier studyjny, współpracował z całą masą fantastycznych artystów, z takimi zespołami jak U2, R.E.M., Editors, The Killers, ale też Taylor Swift, albo oraz Taylor Swift, bo wcale nie ma co jej wykluczać z tego grona zasłużonych artystów, ale mi w pamięci Jackknife Lee zapadł przede wszystkim albumem Muy Rico z roku 1999 i piosenką Cookies, która przed momentem wybrzmiała jako ta inaugurująca nasze zastępcze spotkanie. Pojawiła się też ta piosenka w filmie Human Traffic, a te motywy filmowe będą nam jeszcze towarzyszyć dziś w naszych podróżach. Zdradzę, że to będą podróże przede wszystkim przez ocean, bo teraz niczym Concorde z prędkością dźwięku Wyspy Brytyjskie zamieniamy na Nowy Jork.

Pięknie ten syntezator jeszcze na końcu wybrzmiewa. To LCD Sound System, rok 2005 i debiut zatytułowany nazwą samego zespołu. To też brzmienia, które budowały tożsamość początku XXI wieku. Na pewno to jest jeden z najważniejszych zespołów tego okresu i taka pozycja, której dziś nie mogło zabraknąć w ramach naszych poszukiwań muzycznych i eksploracji przełomu wieków. I znów muszę zdradzić, że mi ten okres kojarzy się przede wszystkim z elektroniką i pochodnymi i tak też będzie brzmieć dzisiejsza audycja, ale oczywiście te ramy, czyli przełom wieków, kultura klubowa, taneczna, to wszystko ustaliłem sobie po to, żeby czym prędzej wyjść poza nie. Dlatego teraz utwór z Chicago i okej, tanecznie, ale podróż wstecz o dwie dekady, lata 80. i geneza tego wszystkiego, o czym dziś mówimy.

No Way Back i DJ skrywający się pod pseudonimem Adonis. Klasyka sceny Chicago, tego miejsca, w którym house po narodzinach w Detroit rozwijał się najbardziej. Rozwijał się wraz z rozwijającą się kulturą klubową. No i to był taki klasyczny, emblematyczny wręcz przykład tego, jak dwa elektroniczne instrumenty mogą budować brzmienie, które zostaje i porywa tłum na parkietach przez całe dekady. Roland TR-808 to jest to, co odpowiada za beat. Roland TB-303 to to, co odpowiada za bas. No i stworzenie takiego klasycznego acidowego brzmienia, które zostało z nami przez te kilkadziesiąt lat. Zapowiadałem, że będzie elektronicznie i tanecznie, ale zapowiadałem też wyjątki od tych założonych reguł. To też teraz wracamy na przełom milenium do roku 1998 i bierzemy głęboki wdech tym letnim, ale już chłodnym powietrzem.

Zweryfikowałem swoje informacje o tym, czy wszyscy w Polsce przynajmniej oddychamy chłodniejszym powietrzem, żeby nie być warszawocentrycznym, ale widzę, że na termometrach w całym kraju brzmi to jak prognoza pogody, ale dużo chłodniej niż w ostatnich dniach i bardzo dobrze, w końcu można myśleć. Trochę jakby ściślej. O, to jeszcze jeden cytat. Wracamy, znów klasyka, ale tym razem z zupełnie innej muzycznej szufladki. Nieśpieszne retrofuturystyczne brzmienia R to oczywiście Moon Safari. Słuchacze audycji Pomiędzy wiedzą, że ostatnio dużo czasu poświęcamy płytom na letnie wieczory i to zdecydowanie jest jedna z nich. Szczególnie na taki wieczór w pozycji horyzontalnej. Także wieczór chłodny, deszczowy, ale jeśli ktoś decyduje się jednak na aktywne spędzenie wieczorów, to takie propozycje muzyczne również mamy. Cofamy się do roku 1998 i wracamy do Nowego Jorku na tamtejsze parkiety.

Tu już bez wyjątków i szukania poza ramami, przełom wieków, Nowy Jork i jedna z najważniejszych postaci tamtejszej sceny elektronicznej, Armand van Helden, znany pod tym własnym nazwiskiem, później znany również z projektu Daxos, tam taki bardzo znany utwór Barbra Streisand ukazał się już w latach 10. bieżącego wieku. Pojawia się Armand van Helden we wspominanym filmie Human Traffic, pojawiają się jego utwory i to nie jest jedyny film, do którego dziś będziemy się muzycznie odnosić, bo tym razem zajrzymy do ścieżki dźwiękowej jeszcze jednej brytyjskiej produkcji, rok 1997 i Twin Town. To, czego nam dziś być może brakowało, to gitary, zadba o nie Stereolab.

Twin Town to taka gorzka i nieco szalona komedia opowiadająca o dwóch walijskich braciach, którzy po wypadku ojca wchodzą na wojenną ścieżkę z jego pracodawcą i oprócz tego, że jest to film równie zabawny, co brutalny, to ma fantastyczną ścieżkę dźwiękową. Na niej między innymi Stereolab, DJ Shadow, Moloko, Manic Street Preachers, a więc cała klasyka brytyjskiej i nie tylko sceny lat 90. I to wszystko w zasadzie już powinno Państwa przekonać, żeby do tej produkcji sięgnąć, ale jeśli to jeszcze za mało, albo jeśli ktoś już Twin Town oglądał, to jeszcze jedna brytyjska filmowa propozycja. Tym razem to już nie Walia, a Manchester. W roli głównej słynny klub Hacienda i wybitny Steve Coogan, a w ścieżce dźwiękowej między innymi Happy Mondays.

24 Hour Party People, tak nazywa się film, z którego ścieżki dźwiękowej pochodzi Loose Fit od Happy Mondays, ten utwór, który wybrzmiał przed momentem. To film nawiązujący do rozwoju muzycznej subkultury zogniskowanej w Manchesterze. Zaczyna się w latach 70., nawiązuje do Sex Pistols, Buzzcocks, potem lata 80., takie zespoły jak Joy Division, później niestety New Order, bez jednego bardzo ważnego człowieka dla historii Joy Division, aż dochodzi ten film także do sceny Madchester, czyli początku lat 90. Tam takie zespoły jak Joanna, The Stone Roses i to wszystko na kanwie prawdziwej historii dziennikarza muzycznego Tonego Wilsona, który zakłada wytwórnię Factory Records, wciela się w niego Steve Coogan i bardzo Państwu polecam naprawdę ten film. Te trzy dzisiejsze polecenia to Human Traffic, Twin Town i 24 Hour Party People. Także jest co robić w nadchodzące dni i wieczory, a tymczasem zostawiamy już Wielką Brytanię, zostawiamy motywy filmowe i przenosimy się na skraj małej miejscowości w sercu Tennessee, z której pochodzi pewna bardzo, bardzo ważna wokalistka.

Nutbush City Limits w wersji 90'sowej, ukryty diamencik w dyskografii Tiny Turner, postaci, która może nie pojawia się na zbyt często na antenie Radia Nowy Świat, ale przeszukując moje ulubione 90'sowe produkcje, przypomniałem sobie o tym utworze, bo to co prawda w oryginale, ale to jedna z ulubionych piosenek mojej babci. Pozdrawiam, jeśli słucha. Jestem ciekawy, co Państwo sądzą o takiej wersji klasyki w postaci Nutbush City Limits. Czy lepiej w remiksie, czy lepiej w tej wersji oryginalnej z udziałem Ike'a i Tiny Turner. A tymczasem, żeby się Państwu dobrze pisało o swoich wrażeniach, powrócimy do Londynu na południową część tego miasta, współcześnie znaną przede wszystkim ze sceny jazzowej. Clapham, Brixton to są takie miejsca, w których ten londyński jazz rozwija się najbardziej, ale jeśli poruszymy się jeszcze troszkę na wschód, dojeżdżamy na przykład piętrowym autobusem na Bramley, a stamtąd pochodzi Fat Boy Slim, którego również nie mogło dziś zabraknąć.

Norman Cook, czyli Fatboy Slim i jego big beatowy hit Praise You, współcześnie chyba najczęściej słyszany w reklamach, ale nie mniej 20 kilka lat temu to był hit również radiowy, numer jeden list przebojów w Wielkiej Brytanii i co ciekawe w Islandii. Musiał tam rywalizować z takimi tuzami jak m.in. Couscous. Wspominałem o tym, że Fatboy Slim to artysta z południa Londynu, a stamtąd już rzut beretem do Brighton. A z Brighton pochodzą dwa najlepsze i najbardziej spektakularne koncerty Fatboy Slima. Można je obejrzeć na YouTubie. 60 tysięcy uczestników, widzów zgromadziło się na plaży na południu Anglii w 2002 i to jest naprawdę rzecz warta zobaczenia. Pozostaniemy w Londynie już na koniec, żegnając się z Państwem, a pożegnam się duetem Groove Armada z płyty z roku 2001. Płyta, która zatytułowana jest Goodbye Country, Hello Nightclub. No, tak musiało być. To taka klamra dla całej dzisiejszej playlisty. No i 6 minut do godziny, 7 jeszcze minut do godziny 11 właśnie z tym duetem Państwu zaserwujemy. Franek Wójcicki, Kuba Ferlin i Groove Armada. Na koniec słyszymy się jutro i nawet jeszcze w sobotę się słyszymy. One, two, one, two, one.

Ta wiadomość dotyczy mapy i kalendarza, bo już teraz zapraszamy do wspólnego świętowania naszych 6 urodzin, które jak zawsze obchodzimy 10 lipca, w tym roku jest to piątek. Spotykamy się w leżących niemal w samym środku Polski Brzezinach, gdzie rozpoczniemy obchody o godzinie 16 specjalnym wydaniem audycji Nowy Świat po południu. Po godzinie 20 rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl Urodzinowy, w którym usłyszymy piosenki z repertuaru Zbigniewa Zamachowskiego, zaśpiewane przez niego samego, a towarzyszyć mu będą Zuzanna Iłenda i ja, Maria Zamachowska. Uwaga, koncert nie będzie transmitowany na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę w świetle księżyca i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Więcej informacji w kolejnych godzinach, choć i tak najważniejsze, że widzimy się 10 lipca w Brzezinach.

0: Minęła 11, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała w Warszawie dwie osoby podejrzane o działanie na rzecz obcego wywiadu. To 19-letni Białorusin i 44-letni Polak. O szczegółach mówił w TVP Info Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
1: To ci dwaj mężczyźni na zlecenie białoruskiego reżimu, białoruskich służb wywiadowczych, za pieniądze służb wywiadowczych jeździli od jesieni ubiegłego roku na różnego rodzaju aktywności mniejszości białoruskich, czy protesty, czy jakieś festyny organizowane przez mniejszość białoruską. Tam robili uczestnikom zdjęcia, kręcili filmy, przesyłali je za wschodnią granicę, żeby białoruskie służby Łukaszenki to w sposób właściwy sobie, perfidnie wykorzystywały i oczywiście też do celów propagandowych.
0: Zatrzymani mężczyźni na Telegramie werbowali osoby różnych narodowości do działań na rzecz obcego wywiadu. Za wykonane zlecenia otrzymywały one wynagrodzenie w kryptowalutach. Te ostatnie zatrzymania są kontynuacją dużej sprawy, którą prowadzą polskie służby.
1: Wcześniej, w ubiegłym roku, do tej sprawy funkcjonariusze ABW zatrzymali 5 osób. Wówczas w ich ręce wpadło 3 Białorusinów i 2 Ukraińców.
0: Zatrzymani teraz Białorusin został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a Polak ma zakaz opuszczenia kraju i dozór policyjny. Grozi im co najmniej 5 lat więzienia. ABW podkreśla, że możliwe są kolejne zatrzymania w tej sprawie. Warszawski Szpital Południowy rozwiązał umowę o pracę z pracownikiem pełniącym funkcję koordynatora prosektorium bez wypowiedzenia z winy pracownika ze skutkiem natychmiastowym, poinformował w oświadczeniu szpital. Wyjaśnił, że podstawą decyzji jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, w szczególności obowiązku dbałości o dobre imię szpitala, lojalności wobec pracodawcy oraz, co najważniejsze, poszanowania kultu osoby zmarłej i bólu jej najbliższych. To pokłosie publikacji portalu Zero.pl o nieprawidłowościach w prosektorium tej lecznicy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej utrzymał w mocy nałożoną na Google grzywnę w wysokości ponad 4 miliardów euro. Kara wymierzona została za nadużycie pozycji dominującej zajmowanej przez wyszukiwarkę Google Search w kontekście systemu operacyjnego Android. Watykan ogłosił ekskomunikę 4 biskupów lefebrystów, których wyświęcono wczoraj w Szwajcarii bez zgody papieża Leona XIV. Duchowni Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X dokonali czynu o naturze schizmatyckiej, czytamy w dokumencie Stolicy Apostolskiej. Buntownicy, zwani lefebrystami, przedstawiają się jako prawdziwi obrońcy wiary katolickiej i przeciwnicy modernizmu. Nie akceptują postanowień Soboru Watykańskiego II, w tym ekumenizmu i mszy w językach narodowych. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Upały, upały i po upałach, proszę Państwa, można powiedzieć. Dziś w większości kraju termometry wskażą od 24 do 26 stopni. Wyjątkiem są rejony górskie. W Zakopanem dzisiaj zaledwie 16 stopni. Na północnym zachodzie i wybrzeżu dziś największa szansa na deszcz. Najwcześniej przybędzie to front atmosferyczny. Wieczorem Szczecin, Koszalin, Gorzów, Gdańsk, tam wszędzie mogą pojawić się rozległe strefy opadów deszczu oraz lokalne burze. W centrum i na wschodzie Polski powinno być dziś pogodnie, zachmurzenie umiarkowane, a deszcz i opady deszczu mogą przyjść dopiero w nocy. Z kolei na południu i w górach najchłodniej, tak jak powiedziałem, tam możliwy większy rozwój chmur i lokalne słabe opady deszczu już w ciągu dnia.

0: Life's What You Make It i Tok Tok dziś na początek.
1: W środku dnia.
0: Czwartek, drugi dzień lipca, jest 8,5 minuty po godzinie 11. Upały, upały i po upałach. Ciekawy jestem, kiedy zaczniemy narzekać na chłód i deszcze. Ja no mam nadzieję, że nie zaczniemy teraz, jednak odpoczynek to odpoczynek.

Sejszyszy in the morning i 13 minut po godzinie 11. Proszę Państwa, dzisiaj w środku między innymi duet Blauka, więc Georgina i Piotr pojawią się po godzinie 12, by opowiedzieć o swoim nowym singlu zatytułowanym Everest. Nie będzie to o wspinaczce utwór, nie jest to, właściwie można już go słuchać, o wspinaczce utwór, tylko bardziej no, o życiu, taka metafora po prostu. Życia, związku, miłości i tego wszystkiego, że to wymaga codziennych starań. Będą po godzinie 12. Będziemy też dzisiaj rozmawiać o filmie, który jest w kinach, Święci Triumfy. Tam wywołuje gorące dyskusje. Jedni się zastanawiają, czy to po prostu jest kino gatunkowe, a drudzy, czy to jest jakaś, znowu użyję tego słowa, metafora na przykład terapii i tego mroku, do którego człowiek sam jest w stanie dojść, jeżeli zejdzie zbyt głęboko, albo w ogóle głęboko, jeżeli zejdzie, to do czego można się w sobie dokopać i czego można się doszukać. No myślę, że każdy widz może mieć swoją interpretację tego, a wszystko zaczęło się od tak zwanej creepy pasty, czyli no, takiego rozwijanego gdzieś w sieci, rozwijanej gdzieś w sieci opowieści pewnej legendy miejskiej właściwie. Twórca tej legendy jest też reżyserem filmu, najmłodszym reżyserem zakontraktowanym przez wytwórnię A24. Tę, nie boję się powiedzieć, kultową wytwórnię, która no, uwielbia taką właśnie amerykańską dziwność wydobywać w swoich produkcjach i z tego uczyniła właściwie swój znak rozpoznawczy, a wszystko to z wielką miłością właśnie do kina gatunkowego, czy też tak jak w tym przypadku do kultury VHS na przykład, a więc będzie to propozycja, która no, cofa nas jednak o jakieś trzy dekady, więc lata 90. Shewetel El-Jofor i Renate Reinsve, między innymi ta dwójka znakomitych aktorów na ekranie. Ale to będzie po godzinie 13, będą też stałe punkty programu, a więc repertuary, do których zajrzymy, a więc piosenka. Dzisiejsza piosenka, proszę Państwa, to jest pytanie, to jest pewna rozmowa, kawiarniana rozmowa i właściwie od tego właśnie opowieść Zuzy i Wendy wychodzi, że nie byłoby niektórych piosenek, gdyby nie kawiarnie. Ale po kolei, Dry Cleaning.

Dry Cleaning i utwór zatytułowany Joy, zresztą taki utwór o tym samym tytule, ale to nie jest ten sam utwór, ma w dorobku także Nick Cave and the Bad Seeds. Ciekawy jestem, kto z Państwa dzisiaj się wybiera, inaczej mówiąc, z kim się widzę w Gdyni. O 22 wszystko się rozpocznie, no to peleryny, proszę Państwa. Nie ma tutaj co żartować, peleryny bierzemy i słuchamy koncertu, ale myślę, że do Nicka Cave'a to my jeszcze będziemy na pewno mieli okazję dzisiaj wrócić, więc na razie to może posłuchajmy za chwilę już Olgi Bobienko i tego, co się dzieje w repertuarach, ale wcześniej jeszcze z albumu tygodnia Monkey Mind, taki jest jego tytuł, utwór Wide Awake, Pearl and the Oysters.

0: Hey! Hi, come in.
1: Nice to see you.
0: We are so happy you're here.
2: Joe i Angela są małżeństwem z kilkunastoletnim stażem. Z pozoru ich związek wydaje się wręcz wzorcowy. Spokojne, zgodne życie w porządnej dzielnicy, udane dziecko, niezły status materialny. Pod powierzchnią jednak kryją się wzajemne pretensje, drobne konflikty, a przede wszystkim nuda i rutyna. Gdy pewnego wieczoru Joe i Angela zapraszają na kolację parę tajemniczych sąsiadów, swobodna i przyjacielska rozmowa zaczyna zmieniać się w pełną dwuznaczności grę. Czy obie pary pójdą dziś spać we własnych łóżkach? Zaproszenie w reżyserii Olivia Wilde. Od jutra w kinach.
3: Vous êtes prête? Vous êtes née le 12 mars 1989.
2: Magali ma odpychającą osobowość i kupę pieniędzy. Właśnie zaszyła się wraz ze swoim agentem w domku w górach i chce przeczekać tajemniczy wypadek fortepianowy. Ktoś jednak o nim wie i zamierza tę wiedzę wykorzystać. A najgorsze, że wcale nie chce pieniędzy, co cyniczną do szpiku kości Magali niepokoi najbardziej. Wypadek fortepianowy wyreżyserował Quentin Dupieux. Do zobaczenia w kinach od jutra.
4: Nothing brings out the truth in you like walking for a long time in nature.
5: Are you doing this, man?
2: Chris i Louis, kiedyś bardzo sobie bliscy, nie widzieli się od 10 lat. W imię starych, dobrych czasów mężczyźni postanawiają wyruszyć w pieszą wędrówkę. 30 dni spędzonych na przemierzaniu najpiękniejszych, ale i najtrudniejszych tras Wielkiej Brytanii. Dzika natura, strome podejścia, zacinające deszcze i roje meszek są prawdziwym wyzwaniem dla niedoświadczonych podróżników. Ale równie trudno jest im dotrzeć do siebie nawzajem, jak i sprawić, by milczenie nie stało się najcięższym bagażem. Wędrówka na północ w reżyserii Barta Srivera. Od jutra w kinach. Na koniec o spektaklu Only Love Can Break Your Heart. Zbliżająca się premiera TR Warszawa rozpoczyna się od świadomego wejścia w konwencję romantycznego lamentu. Cierpienia, tęsknoty i niespełnionej miłości. Bohaterowie jednak, wracając do swoich historii miłosnych, zaczynają dostrzegać, że ich ukochani mogli nigdy nie istnieć jako realne osoby. Zostali stworzeni przez język, pamięć i projekcje. Pojawia się tu pytanie: w jaki sposób opowiadamy sobie miłość i jak poprzez tę narrację ją konstruujemy? Premiera Only Love Can Break Your Heart w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego. Jutro o godzinie 20 w TR Warszawa.

potrzeba.

0: rzucania ognia.
1: No i prawie 29 minut już minęło od godziny 11. Brodka i Sadza. Jakoś te utwory, jakoś ten klimat, jaki niesie płyta Sadza i ten utwór pasują do dzisiejszej aury i do tego odpoczynku od upałów. Tego się trzymajmy. Brodka i Sadza już za nami. Proszę Państwa, za nami także pierwszy dzień festiwalu Open Air. Przypominam, że tam jest możliwość oglądania wybranych koncertów także w telewizji. Wczoraj z takiej możliwości skorzystałem. Zara Larsson oczywiście pełen słońca, imprezowy, dla dużo młodszej publiczności pewnie niż ja koncert, ale niosący dużo radości bez wątpienia. Natomiast DXX, no to ja nie wiem, czy jest taka osoba, która nie uroniła chociaż łezki podczas oglądania tego koncertu, bo to było rzeczywiście coś wspaniałego, wysmakowane, dozujące emocje i nastroje i to wszystko też się z czasem zmieniało, idąc od takiej melancholii i refleksyjności ku coraz szybszemu tempu, jednak ku temu, do czego zdolny jest imprezowo także Jamie XX, no ale to było święto całej trójki, a więc Romy, jej wspaniały głos, Oliver, jego wspaniały głos również i czuwający nad tym wszystkim guru, czy też spiritus movens zespołu, ale też ich solowych karier, czyli Jamie XX, spotkali się ponownie tego lata, po 8 latach przerwy, no i znowu są, no i to jest już powoli, tak, nie ma się co oszukiwać, pewnie stąd ta łezka, jakiś rodzaj jednak powoli nostalgicznego powrotu, niektórzy prześmiewcy, ja się też do nich zaliczam oczywiście, ale też sam jestem obiektem tego żartu, mówią, że to jest takie lato milenialskiej nostalgii, no i coś w tym zdecydowanie jest. 2 miesiące temu koncert Tame Impala, teraz między innymi DXX, ale to przecież nie wszystko. No a z takich koncertów nostalgicznych dla różnych grup publiczności, no to przecież dziś wieczorem wspomniany Książę Ciemności z zespołem wystąpi, a jutro cały zespół właściwie Ciemności, czyli The Cure. Wieczory zatem takie właśnie podczas festiwalu w Gdyni. The Cure, proszę Państwa, przypomnijmy tę ważną informację, ten koncert także będzie transmitowany. No i właśnie, DXX są na rynku od kilkunastu lat już ładnych. Podczas tej trasy oddają hołd swojemu tour managerowi, zmarłemu nagle, całkiem niedawno, no ale o tym, że ten zespół już trochę jest na rynku, że to już jest czas konkretny, który minął, też świadczy fakt wspólnego utworu, jaki Jamie nagrał z Gil Scottem Heronem, też już nieżyjącym artystą, przecież i to od ładnych kilku lat. I'll Take Care of You, wczoraj również ten utwór usłyszeliśmy, ale bez Gil Scotta Herona oczywiście.

I'll Take Care of You, Gil Scott-Heron i Jamie XX. Wczoraj w trakcie koncertu The XX także i ten utwór można było usłyszeć. Oliver Sim śpiewał partię tutaj przez Gila Scott-Herona wykonane, artystę 15 lat temu, aż musiałem to sprawdzić, proszę Państwa, zmarłego nowojorskiego barda właściwie, poetę. Tak pewnie należy go określić. Z artystów, których spotkałem dzięki festiwalowi gdyńskiemu, których miałem okazję zobaczyć, jeżeli mogę się taką prywatą podzielić, to właściwie też jakoś około 15, może 14 lat temu, to też musiałbym sprawdzić, kiedy Grace Jones tam zagrała i swój hula hop zaprezentowała i taniec z hula hop. Ale tak, to było rzeczywiście szalone doświadczenie. Grace Jones, zatem Liber Tango, utwór, który znamy na przykład także z filmu Frantic Romana Polańskiego, a Grace Jones ostatnio w Paryżu na pokazie w ramach paryskiego tygodnia mody, pokazie bodaj marki Celine się pojawiła i wielkie zamieszanie i zainteresowanie jeszcze większe fotoreporterów wzbudziła, no ale to jest przecież Grace Jones.

18 minut do godziny 12. Za chwilę Zuza i Wenda i jej opowieść o jednym z najważniejszych polskich utworów, ale też o tym, do czego może się nam przydać i do czego się nam przydała jako ludzkości, zwłaszcza tej części słuchającej piosenek. Kawiarnia. Kawiarnia jako instytucja. A ja jeszcze zaglądam pod adres nowyświat.online/nowa-siedziba, no bo przenosimy się na Mińską 75. Z tej okazji trwa zbiórka celowa. Od niej Patronite nie pobiera prowizji na nasze przenosiny, proszę Państwa. I no, mam nadzieję, że się uda nam znowu coś zaokrąglić dziś.

0: Historia muzyki byłaby znacznie uboższa, gdyby nie kawiarnie. To oczywiście Susan Vega. Artystka napisała ten kultowy utwór z 1982 roku bezpośrednio przy stoliku Tom's Restaurant na Manhattanie. Natomiast Bob Dylan napisał One More Cup of Coffee w kawiarni Greenwich Village podczas świętowania swoich urodzin. I można jeszcze wspomnieć Every Breath You Take, The Police. Choć utwór kojarzy się z Jamajką, Sting w wywiadach wspominał, że kluczowe fragmenty tekstu dopracowywał w lokalnych kawiarniach. A w Polsce bez kawiarni nie byłoby przeboju. Czy te oczy mogą kłamać?
1: A gdy się zejdą raz i drugi, kobieta po przejściach, mężczyzna z przeszłością.
0: Mamy połowę lat 60. Przy jednym ze stolików kawiarni Antyczna siedzieli wówczas Jan Pietrzak, Janusz Głowacki, Maria Czubaszek i Agnieszka Osiecka. Przy winie i kawie trwała żywa dyskusja na temat pewnego dzieła, którego tytułu nikt już dziś nie pamięta. A potem mamy dwie wersje wydarzeń. W pewnym momencie Osiecka nie mogła już znieść wygłaszanych przez Pietrzaka opinii, więc dla załagodzenia sytuacji ten spojrzał na nią z zezem i zapytał, czy te oczy mogą kłamać? Poetka zapomniała o kłótni i potem powiedziała: słuchaj, to jest pomysł na tekst, ja ci go napiszę.

0: Elsko.
1: Pietrzak otrzymane teksty często rozdawał dalej w kabarecie, ale ten od Osieckiej zostawił najpierw sobie. Jak mówił, melodia miała być prosta, trochę pastiszowa, taka bardziej w stronę knajpy, dancingu, trochę w stronę apaszowskiego tanga w takim czerniakowsko-gastronomicznym stylu. Ale okazało się, że ludzie traktują to na serio, jako dość powszechny obrazek z życia, bardziej jako romantyczną, a nie romansową historię. I wtedy zaczęło się śpiewanie na poważnie.

Utwór zyskał jeszcze większą popularność wykonywany w duecie. Po tym jak działalność kabaretu pod egidą zawieszono, a satyryk nie mógł występować, przebój zaczęli wykonywać Krystyna Sienkiewicz i Bogdan Łazuka.

0: chyba nie. A śpiewał również Zbyszek Zamachowski i Adrianna Biedrzyńska.
1: Zmienia dramat, nie wiesz skąd, czy te oczy mogą kłamać.
0: Mam nadzieję, że dotrzymają Państwo tajemnicy, ale to jest bardzo prawdopodobne, że usłyszą Państwo, czy te oczy mogą kłamać, na 6. urodzinach Radia Nowy Świat podczas recitalu Zbyszka Zamachowskiego Koktajl urodzinowy.

A gdy się czasem w życiu uda kobiecie z przeszłością, mężczyźni po przejściach kąt wynajmują gdzieś u ludzi i łapią trochę szczęścia.

o którą wszystkim wam chodzi. Zasypia bez żadnych proszków, wino w lodówce się chłodzi. A gdy przyjdzie zapomnieć i w pamięci to zatrzeć, lepiej milczeć,

2003 rok, proszę państwa. Wtedy miało miejsce takie artystyczne spotkania, więc Adrianna Biedrzyńska, Zbigniew Zamachowski. Czy te oczy mogą kłamać? Myślę, że ten utwór usłyszymy, to znaczy Zuza tak mi dała do zrozumienia, że usłyszymy podczas 6. urodzin Radia Nowy Świat. Tam właśnie odbędzie się w ramach naszych urodzin koncert w Muzeum Regionalnym w Brzezinach, oczywiście 10 lipca, godzina 20. Zbyszek Zamachowski, Maria Zamachowska, Zuzanna i Łęda, skład zacny.

Nowość prosto z Francji, aczkolwiek wpływy tutaj są bardzo, bardzo różne. Duet eBay, Lisa, Kainde Diaz i Naomi Diaz, a nazwa tej grupy, tego duetu właściwie oznacza po prostu bliźnięta w języku Yoruba, jeżeli dobrze nazwę tego języka wymawiam, wpływy afro-kubańskie na przykład. No ale z Francji duet pochodzący. Proszę Państwa, słyszymy się po godzinie 12, teraz ze Słowacji pochodząca, ale w Londynie rezydująca i nie tylko, i w Los Angeles, Carrie Nunn.

0: urodzinową sobotę, 11 lipca po godzinie 10 ze sceny w Brzezinach rozpocznie się wyjątkowe wydanie koncertu życzeń, któremu przewodzić będzie tercet w składzie. Profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa sitodruku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody szóstych urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin, oczywiście z udziałem naszych redaktorek i redaktorów. Mapa i kalendarz, czyli Brzeziny 10 lipca. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Minęła 12, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko czterem młodym mężczyznom z warmińsko-mazurskiego podejrzanym o przygotowywanie zamachów terrorystycznych na budynki kultu religijnego, miejsca, w których gromadzą się przedstawiciele mniejszości, a także na szkoły. Podejrzani przeszli szkolenia z obsługi broni, strzelania i konstruowania ładunków wybuchowych. Zamachów mieli dokonywać poprzez podkładanie własnoręcznie zrobionych bomb lub przy użyciu koktajli Mołotowa. Próbowali też zdobyć broń. Zarzucono im także propagowanie faszyzmu, sianie nienawiści na tle narodowościowym czy nawoływanie do przestępstw. Grozi im 10 lat więzienia. Blisko 500 dronów i 74 rakiety użyli dzisiejszej nocy Rosjanie w ataku na Kijów. W mieście słychać było całe serie głośnych eksplozji. W płomieniach stanął m.in. wielopiętrowy hotel w centrum miasta. W wyniku ataku w ukraińskiej stolicy zginęło co najmniej 17 osób, a rannych zostało 86. Mer miasta Witalij Kliczko ocenił, że był to najbardziej zmasowane uderzenie na stolicę Ukrainy od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby. Wciąż trwają operacje poszukiwawczo ratownicze. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wczoraj już ostrzegł, że wojska rosyjskie przygotowują kolejny zmasowany atak. W związku z tym przerwał swoją wizytę w Irlandii i wrócił do kraju. Kijów przeżył noc grozy. Zbrodniarz wojenny Władimir Putin prowadzi podłą wojnę przeciwko cywilom, ponieważ na froncie nie jest w stanie osiągnąć żadnych rezultatów, oświadczył szef MSZ Ukrainy Andrii Sybicha. Minister zaapelował do partnerów zagranicznych, by szybko podjęli decyzję w sprawie obrony powietrznej dla jego kraju. Członkowie kapituły Medalu Wolności Słowa wybrali tegoroczne kandydatki i kandydatów do Medalu Wolności Słowa. W kategorii instytucja wskazani zostali Dominika Bychawska-Siniarska z Uniwersytetu Gdańskiego, siostra Małgorzata Chmielewska z Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia i Fundacja W Stronę Dialogu. W kategorii media zostali wskazani Justyna Dobrosz-Oracz z TVP, Agnieszka Gozdyra z Polsatu i Leszek Jażdżewski z Liberté. A w kategorii obywatelka BDOS Natalia Panczenko z Fundacji Stand With Ukraine oraz aktorka Joanna Szczepkowska. Gala Medalu Wolności Słowa odbędzie się 28 sierpnia w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Radio Nowy Świat jest patronem medialnym wydarzenia. Łódzki Teatr Chorea zaprasza na premierę spektaklu Konferencja Ptaków według średniowiecznego, mistycznego poematu Farida Udina Atara. Zaprasza reżyser Łukasz Kos.
2: Na wschodzie on jest bardzo znany, to jest taka klasyka, u nas prawie nieznany. Na zachodzie go zaszczepił Peter Brook z Jean-Claude Carrierem. Na początku lat 70. odnaleźli dla zachodu ten poemat i powstało wtedy przedstawienie i ta adaptacja, z której my korzystamy. To jest cudowny tekst, bo on opowiada o podróży ptaków w poszukiwaniu swojego króla. Więc niby jest to baśń z jednej strony, z drugiej alegoria, ale to jest tekst o miłości. To jest mistyczna jakby analiza miłości.
1: Premiera spektaklu Konferencja Ptaków w sobotę 11 lipca o 19 w siedzibie Teatru Chorea w Fabryce Sztuki w Łodzi. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Na serwis zaprosił Robert Kawka, proszę Państwa. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie. Tam też możliwe burze z opadami do 15 mm. Temperatury maksymalne dziś od 19 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 21 nad morzem i na południu Polski. Najcieplej dziś 27 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Wieczorem na krańcach północno-zachodnich w porywach do 55 km na godzinę. Na wschodzie również wiatr północny i wiatr może być znacznie silniejszy. Oczywiście podczas burz, o których wspominałem, te burze od północy Polski ku wieczorowi, ku całej reszcie naszego kraju będą się przesuwały i wtedy wiatr może osiągnąć nawet powyżej 100 km/h. Mogą także towarzyszyć burzom opady gradu.

0: Takigu i Aerostar Woman. To jest utwór, który pewnie będzie można też i w sobotę usłyszeć, bo Peggy Gou to jedna z artystek, które będzie można w Gdyni usłyszeć, zobaczyć. No a na razie patrzymy na zegar 8 minut po 12.
1: W środku dnia.
0: Tak jest, rozpoczynamy godzinę drugą. Spojrzałem właśnie, co się dzieje w naszej zbiórce i bardzo chciałem podziękować imionami będzie, dobrze? Panie Bogdanie, Pani Aleksandro, Pani Anno, Pani Iwono, Pani Danuto, bardzo, bardzo dziękujemy. Patrzę, co tam się dzieje, jaka w tej chwili suma w naszej zbiórce. No i tej sumie albo temu sumowi się przyglądam i ten sum, proszę Państwa, jest coraz większy, ale chcemy, żeby był taki duży, żeby na przykład tam widzę, że 98% w tej chwili. Dzieli nas, zdradzę Państwu, raptem 2688 zł od osiągnięcia kwoty zakładanej przez nas, a więc od 250 tysięcy złotych. Nie wiem, może to się nam nawet do 14 dzisiaj uda, żeby 250 osiągnąć. Co Państwo na to? Nowyświat.online, / nowa siedziba. Przenosimy się na Mińską 75. No i z wydatnym Państwa udziałem.

Retro Stefson i Glow to jest utwór numer dwa raptem w naszej drugiej godzinie, też raptem drugiej godzinie. 2 lipca, więc znowu dwójka, czwartek, proszę państwa, no i patrzymy już w kierunku gości, bo goście już się pojawili przy Ostrej 14. Duet Piotr Lewańczyk jest, Georgina Tarasiuk jest, czyli to oznacza, że Blauka jest z nami i za chwilę nie zawahają się wejść do tego studia. Będę ich gorąco do tego zachęcał, nawet jeżeli by się mieli zawahać. Ale wcześniej jeszcze Fatboy Slim nie sam, bo ze Stonesami, albo Stonesi nie sami, bo z Fatboy Slimem. Nowe utwory oczywiście są od The Rolling Stones, ale teraz jeszcze Satisfaction Skank. Proszę bardzo.

Satisfaction Skank to Fatboy Slim i The Rolling Stones.

0: Stones. No Stonesów nie można byłoby spotkać. Zawsze lubię Państwu tę historię opowiadać na Smolnej 38 w klubie w Warszawie, a Fatboy Slima można, grającego imprezę. Można było w pandemii przynajmniej, albo tuż po pandemii, w takim momencie, kiedy już kluby zostały otwarte, i to jest jak najbardziej prawdziwa historia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Georgina i Piotr, Georgina Tarasiuk, Piotr Lewańczyk, czyli duet Blauka. I to nie będzie rozmowa o wspinaczce, chociaż trochę będzie może. O trudach, bycie na szczycie, ale to jest bardzo różnie można rozumieć.
1: Mówisz o naszym nowym utworze, który się pojawił przed weekendem.
0: Chciałem tak, wiesz, doprowadzić.
1: No, on jest naprawdę bardzo, bardzo sugestywny ze względu na swój tytuł oraz na treść piosenki, więc tak, no, jest to utwór, który w swojej podstawie miał metaforę wspinaczki w jakimś odniesieniu do codzienności po prostu. I rzeczy takich zupełnie przyjemnych, przyziemnych i przyjemnych i też czasem nieprzyjemnych, które można, dla każdego co innego jest tym Everestem, więc o tym właśnie jest ten nowy utwór.
0: Tak, bo tam jest na przykład ta gęstość powietrza i inna i tak dalej, no trudne są.
1: Trudne i za każdym razem inna jest ta wspinaczka i najważniejsze chyba, żeby próbować. Nieważne, czy uda się to wejście na ten szczyt, ale samo próbowanie jest najbardziej istotne.
2: Pytanie też, co jest ważne, czy wejście na szczyt, sam szczyt, czy sama wspinaczka?
1: Dokładnie. Czyli no, jest to
0: wielowymiarowy
1: utwór. Tak, i to jest pierwsza piosenka, którą napisaliśmy po wydaniu naszego albumu Volta, który się w tamtym roku ukazał. I no, tak czuliśmy po prostu, że ten rok i w ogóle ten czas był taką wspinaczką. Więc chyba to się wszystko ładnie poskładało.
0: No, ale to jest też w ogóle super utwór o codzienności, bo jak się umie codzienność docenić, takie budowanie zdrowej, dobrej codzienności, no to jest jakiś chyba złoty środek. Nie wiem, czy to jest pytanie muzyczne, oczywiście nie wiem.
1: Ja chyba w ogóle nie jestem osobą, która wiele wymaga i potrafię się cieszyć właśnie z tych najmniejszych rzeczy. Jestem najszczęśliwsza, kiedy cała moja rodzina jest zdrowa, kiedy jest, wiesz, po prostu no, to poczucie szczęścia wynika z czegoś innego niż ludziom mogłoby się wydawać po prostu.
0: Piotr z kolei ma koszulkę bardzo ułatwiającą pracę dziennikarzom. Powiedz proszę, co masz na koszulce?
2: Na koszulce mam nazwę zespołu, zespół Cocoa Twins.
0: To jest koszulka naprowadzająca zdecydowanie.
2: Koszulka naprowadzająca, koszulka, która daje pewne sygnały i fajnie, że je dostrzegasz.
0: Tak, to dobrze. To może ja dostrzegłem te sygnały, to może dostrzeżmy je wszyscy, bo ja myślę, że są wyraźne bardzo. Są znaki, są.

0: No a nie przypadkiem absolutnym też Blauka i Everest to jest nasz, proszę Państwa, jeden z trzech singli tygodnia.
1: Tak, to jest też dla nas...
0: Po prostu nam w większej liczbie osób spodobał utwór.
1: Bardzo jest nam miło i to chyba pierwszy raz, więc jak widać ta wspinaczka zaczyna przynosić efekt też.
0: Wspinaczka też taka, jakby to powiedzieć, stylistyczna, taka wspinaczka, że tak to brzmienie się coraz bardziej krystalizuje. Już w tej chwili może abstrahując od koszulki z napisem Cocteau Twins, ale może koszulka z napisem Blauka tutaj po prostu już powinna... Najwyższy czas powinieneś w takiej koszulce przychodzić. Tak, nie chcę ci nic sugerować.
2: Tak, na pewno pomyślę o tym. Natomiast tak, to jest wspinaczka przez jakieś może nowe środki wyrazu, a może też nie tyle wspinaczka, ale podróż w nieznane może? Bo cały czas jeszcze nowy rozdział pod tytułem trzeci album zespołu Blauka jest jeszcze jakby taką pustą przestrzenią. To się jeszcze będzie klarować przez następne miesiące, więc pytanie, gdzie nas poniesie ta podróż, ta wspinaczka.
1: Chociaż ciekawe jest to, że w mojej głowie pojawia się już chyba tytuł tego albumu. Na tak wczesnym etapie. Więc może tym
0: ale
1: razem...
0: Ale czy się nie zdradzisz nam go?
1: No nie, nie. Może się to jeszcze zmienić, ale na tak wczesnym etapie może ten tytuł po prostu będzie taką klamrą tego albumu i gdzieś nas będzie prowadzić. Zobaczymy. Ty jesteś zdziwiony, że ja mam już go w głowie?
0: To jest bardzo ciekawe. Powiedziałaś Piotrowi, to
1: nie.
0: To jest bardzo
1: nie,
0: ciekawe.
1: Ja zostawiam pewne rzeczy dla siebie przez pewien czas.
0: No już teraz, powiedzmy. Tak.
2: To jest bardzo ciekawe, bo tytuł Volty naszego ostatniego albumu przyszedł do nas w zasadzie totalnie na ostatnią chwilę. W zasadzie już musieliśmy oddawać master i nie widzieliśmy, jak się album
1: ma nazywać. Ma tak. Nazywać, no. I widzisz, i po prostu on tam cały czas tkwił między tymi piosenkami ten tytuł, bo przecież Volta to też jeden z utworów, który właściwie otwiera ten album. I zobacz, jak ładnie to słowo, które oznacza jakąś taką diametralną zmianę, wpasowało się w to, że mieliśmy taką długą przerwę, w to, że ta muzyka jednak jest zupełnie różna niż ta, którą nagraliśmy na miniaturze. A teraz, nie wiem, czuję dobrą falę i dobrą taką energię do tworzenia i czuję, że nam to idzie tak gładko, jest dużo pomysłów, więc wydaje mi się, że ten trzeci album to jest kwestia naprawdę już niedługiego czasu.
0: A to jest świetne, że się mimo tego, co powiedział Piotr, a może dlatego, a może to nie jest ani mimo, ani dlatego, ale się dzielicie utworem, kiedy prace nad albumem ciągle trwają, kiedy to nie jest jeszcze zamknięta całość.
1: Kiedy nagrywaliśmy Voltę, wymądrzałam się, że fajnie jest mieć całą płytę, a potem sobie zaplanować jej promocję i tak dalej, a zobaczcie, jak człowiek jest po prostu nieprzewidywalny. I na początku pracy nad tym trzecim albumem już się dzielimy czymś nowym, ale nie ukrywam, że już czuliśmy, że ta piosenka jest czymś, czym chcemy się podzielić, ten Everest, a też chcielibyśmy też utrzymywać taki stały kontakt z naszymi słuchaczami, że żeby za bardzo za nami nie tęsknili i przygotowujemy się też do letnich koncertów i chcieliśmy też móc zagrać im coś nowego oprócz Volty, bo trasa była w tamtym roku pod koniec listopada. I dlatego stwierdziliśmy, że dobra, działamy i wypuszczamy właśnie Everest.
0: No to powiedzmy w takim razie trochę o tych letnich koncertach i jeszcze gdybyście mogli zróżnicować, no bo czy wasze życie muzyczne, zawodowe to jest tylko Blauka? Oczywiście...
2: Nie, w moim przypadku nie. Ja jestem też basistą Mroza. Więc tej aktywności koncertowej jest sporo dość. Ale tak, z Blauką będziemy mieć również aktywny teraz lipiec. To są trzy koncerty. To jest koncert w Poznaniu na festiwalu Edison. To jest jeden koncert w Jas...
0: Już lata chwila, prawda?
1: Tak, bo to jest pojutrze. Bo dzisiaj mamy czwartek, gramy w sobotę
0: dzisiaj
1: o 8.
0: Dzisiaj mamy czwartek.
1: Dzisiaj mamy czwartek.
0: Pojutrze macie koncert.
1: Pojutrze mamy koncert o 18.30, gramy na Forest Stage. Tak, i na pewno fajnie jest poczuć ten festiwalowy klimat jako zespół, który tak rozgrywa się dopiero i jeszcze nie ma na swoim koncie setek tych koncertów. Każdy koncert jest dla nas fajnym doświadczeniem, nowym. I ja na przykład nie ukrywam, że te wersje wyrazu chyba lubię najbardziej. I jeszcze zagramy w Jastrzębie Zdroju na takim cyklu koncertowym Tomorrow Alive. Jesteśmy też w Warszawie.
2: Tak, w Warszawie, 18 lipca.
1: Tak, 18 lipca na Estradowym Lecie. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze i będzie właśnie lekkie zachmurzenie, żeby było można widzieć fajne światło.
0: No tak, no to musi
1: jednak
0: pasować do was też tam.
1: Tak, ale w słonecznej aurze też się odnajdujemy, więc tak, jak najbardziej.
0: Słuchajcie, bardzo dziękujemy w takim razie za wizytę. Dzisiaj Less is More, taka nasza strategia, no bo mamy ten pierwszy utwór, będziemy go grać na antenie i będziemy się nim na pewno cieszyć. Zatem pięknego lata koncertowego, ale także takich przestrzeni, żebyście mieli dla pracy nad nowymi utworami.
1: W sierpniu mamy zamiar właśnie zrobić sobie taki songwriting.
0: Chciałbym powiedzieć czasu dla siebie, ale miałem na myśli utwory oczywiście.
1: A, no tak. No, Blauka to cała nasza codzienność. Tak. Więc,
0: no to dobrej codzienności życzę.
1: Dzięki, na to lato.
0: Georgina Tarasiuk i Piotr Lewańczyk, czyli duet Blauka, byli z nami, a to jest Dochi.
3: We must not blow up peanuts. The fuck is a ball peanut?

0: Jalen Gonda, wcześniej Doechii, Boiled Peanuts. No i proszę Państwa, 23 minuty do godziny 13 na zegarze. Audycja jest za półmetkiem. A gdzie jest nasza zbiórka? Bo tak właściwie no, daleko za półmetkiem, bo jest w tej chwili 249 tysięcy złotych, 177. Szybko poszło. Bardzo Państwu dziękujemy za mobilizację. 99%. Magia liczb po prostu.
1: Tak jest. Ja tu wtargnęłam, bo wszystko wskazuje na to, że za chwilę osiągniemy kwotę 250 tysięcy. Ja bardzo dziękuję, ale to nie znaczy, że dziękuję i koniec. Dlatego, że tak jak wspomniałam rano, byłoby super, gdyby nam się udało jeszcze dokupić konsoletę, która jest dosyć droga, bo w granicach 100 tysięcy. Ale pomyślałam sobie, że skoro w ubiegłym roku zebraliśmy 194% normy, czyli prawie dwa razy tyle, to może w tym roku chociaż 149, odwracając te dwie cyfry, 4994, może by się udało, to akurat by nam wystarczyło na tę konsoletę. Poza tym nie wiem, jak to się stało, że w ubiegłym roku wpłaciło ponad 5 tysięcy osób, a w tej chwili jest połowa tej liczby. Mniej więcej tak, bo w tej chwili nie zerkam, ale tak było coś ponad 2000. Więc może się jeszcze zmobilizuje druga część, ta, która w ubiegłym roku nas wsparła, może i w tym też będzie mogła.
0: No bo my wystartowaliśmy tak naprawdę kiedy? No chwilę temu wystartowaliśmy.
1: Tydzień, tu jeszcze tydzień jest. Już, tydzień.
0: Bo ja jeszcze to jest 29 dni do końca zbiórki, więc mamy czas, proszę Państwa, będziemy trzymać rękę na pulsie i przypominać. Na pewno cokolwiek znajdzie się na naszym koncie, nie zostanie zmarnowane, tylko dobrze spożytkowane. Przypomnijmy tę najważniejszą rzecz i to pytanie, które się pojawiało. Co my stąd zabierzemy, Magdo? Tak przypomnijmy w no, największym
1: zabierzemy
0: skrócie.
1: Zabierzemy bardzo dużo, właściwie prawie wszystko, a na pewno wszystko, w co inwestowaliśmy w ubiegłym roku. Poza, to już mówiłam, malowanymi ścianami. Ale też podkreślam, że to nie było zmarnowane, dlatego że Państwo widzieli w ubiegłorocznych filmikach, jak u nas było, w cudzysłowie powiem, czysto. No więc ta farba spowodowała, że chociaż przez rok w pewnej czystości przebywaliśmy. No i to jest, to tego nie zabierzemy, to wiadomo. Natomiast wszystko, naprawdę te dźwiękochłonne wykładziny, które nie są takimi wykładzinami jak domowe, w rolce i się docina do kształtu pokoju, tylko to są kwadraty, i co najwyżej się ze 2-3 zmarnują, ale normalnie można wszystko przenieść. No to
0: światło,
1: zabierzemy to wszystko.
0: Panele,
1: no światła, panele wygłuszające.
0: Oczywiście.
1: No przede wszystkim te wszystkie wygłuszenia, jakie są w studiach. Te ekofony na ścianach. To wszystko można zdemontować i zabrać. I tak właśnie zamierzamy to zrobić. No żeby jednak maksymalnie oszczędnie przeprowadzić przeprowadzkę. Że tak powiem.
0: A masz już swoje, Magdo, ulubione miejsce na Mińskiej 75?
1: Wiesz co, ktoś mi wyznaczył. Ono nie jest ulubione, bo ma jeden feler, że ma całkowicie szklane drzwi, czyli na całą szerokość ściany jest szkło, czyli wszystko widać. Nie mogę sobie jeść kanapki, bo tak jakoś może nie będzie to ładnie wyglądało. No, muszę coś chyba na tych drzwiach powiesić, czy na tej ścianie szklanej.
0: Czyjś plakat może?
1: No, na pewno jakieś obrazy. Takie, które da się przenieść na szybę. Coś będzie, na pewno czymś zaskoczę.
0: 249 302 zł w tej chwili na naszym koncie. Czekamy, proszę Państwa, nowyświat.online/nowa-siedziba, czyli Mińska 75, to będzie to nasze nowe miejsce.
1: Jesień Nowy Grochów, nasz. Młody Grochów to się nazywa ta dzielnica, tak już doprecyzowując.
0: Tak, Nowy Grochów.
1: Młody Grochów.
0: Ostatnio koleżanka, będąc w studiu, powiedziała, że mnóstwo bardzo znanych postaci polskiej sceny ma tam pracownię albo studia. Także tam się
1: tak,
0: dzieje.
1: Tam będzie teraz warszawska cyganeria, a my pośród nich.
0: Tak jest, a to jest Nirwana.

Nirvana, All Apologies. Ja właściwie powinienem powiedzieć thank you, thank yous, proszę państwa, bo no bo tak, bo tak, bo tak, bo tak, bo 250 tysięcy 60, 250 tysięcy 100 zł już jest na naszym koncie, a więc ponad 100% zakładanego celu zbiórki, ale oczywiście jeśli mają państwo możliwość, zapraszamy do tego, by do końca tej zbiórki, jeszcze 29 dni zostało, myśleć o nas. Nowyświat.online / nowa siedziba, no bo cele są bardzo ambitne, na przykład nowa konsoleta, o której przed chwilą Magda Jeton mówiła. Kwadrans do godziny 13, a my bardzo się cieszymy, bardzo państwu dziękujemy. No i tak, no i idziemy dalej w audycję Editors.

Colden i Editors. Raz jeszcze bardzo, bardzo dziękujemy. Tak sobie zastanawiam, nie no, ja myślę, gdybym wyskoczył pod sufit, to chyba redakcja muzyczna by tutaj spadła do studia nam, więc może nie, ale bardzo, bardzo się cieszymy, bardzo Państwu dziękujemy za reakcję od początku, nawet nie audycji, no bo przecież wszyscy cały czas wspominamy o zbiórce naszej i o przenosinach, no ale tak, fakty są takie, że przekroczyliśmy już 100% zakładanego celu, więc jest już bardzo dobrze, a jeśli mogłoby być jeszcze lepiej, no to będziemy jeszcze bardziej Państwu wdzięczni. 29 dni do końca zbiórki, nowyświat.online/nowa-siedziba, nowa siedziba, nowy sprzęt, no, nowa konsoleta, na przykład takie mamy ambitne cele. Cat Power, He Wore.

Tak jest, to Cat Power, a teraz jeszcze dwa utwory tylko w tej godzinie. Najpierw Mali, myślę, że to jest kierunek, w którym możemy teraz wyglądać, no bo utwór Je suis Mali, Lamo Mali, Fatoumata Diawara, Toumani Diabaté i Baya Diabaté przed nami.

że swój mali, proszę państwa. No i po godzinie 13 będziemy mówić o filmowym przeboju początku lata, czyli o filmie Backrooms. Rozmawiać o nim będziemy z Agnieszką Sielańczyk z magazynu Kamak. No i pewnie zadamy sobie pytanie, na ile rzeczywiście jest to pozycja godna uwagi albo po prostu dobra rozrywka, a na ile wykreowane zjawisko marketingowe, a może i jedno, i drugie, i może wtedy nic w tym złego, że ktoś udany film reklamuje i potrafi sprawić, że chcemy go oglądać. Disclosure, Pas, Allier, King Steps na koniec tej godziny.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Sąd Najwyższy uchylił zarządzenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o natychmiastowym odsunięciu zasiadającego w KRS sędziego Łukasza Piebiaka od czynności służbowych. Sąd uznał, że zarządzenie, jakie zostało wydane, nie ma uzasadnionych podstaw. Poza tym, według Sądu Najwyższego, zarządzenie to nie spełniło również przesłanek przewidzianych w prawie o ustroju sądów powszechnych. O natychmiastowym odsunięciu Piebiaka od czynności służbowych minister Żurek zdecydował 15 czerwca. Swoje postanowienie argumentował dwoma postępowaniami prowadzonymi przez prokuraturę dotyczącymi sędziego Piebiaka. Chodzi o tzw. aferę hejterską z 2019 roku w resorcie sprawiedliwości oraz o podejrzenie posłużenia się przez sędziego fałszywym testamentem. Andrzej Bargiel zdobył 9. co do wysokości 8-tysięcznik Nanga Parbat bez wspomagania tlenem z butli i zjechał z niego na nartach. O udanej próbie napisał dziś w swoich mediach społecznościowych. Po wielogodzinnej akcji górskiej zdobyłem szczyt i wykonałem pełny zjazd z Nanga Parbat ponad 3700 metrów denivelacji drogą Messnera do poziomu bazy. Tym samym Bargiel jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 ośmiotysięczników w Pakistanie. Nie żyje jeden z najbogatszych Polaków, Dariusz Oskroba. Był przedsiębiorcą i właścicielem sieci piekarni Oskroba. Uczynił z niej rozpoznawalną w kraju markę, stając się jednym z największych producentów pieczywa. W ostatniej edycji zestawienia najbogatszych Polaków Forbesa pojawił się wraz z rodziną na 40. miejscu. Policja z Zachodniopomorskiego zatrzymała pijanego kierowcę, który najpierw zignorował polecenie zatrzymania się do kontroli, potem uciekał przed policją i wjechał pod prąd na drogę ekspresową S6 w stronę Kołobrzegu. Pościg za nim trwał przez kilka kilometrów. Z akcji jest krótki filmik w sieci.
3: Uderzył gdzieś tutaj przy krawężnik, zgubił część nadkola. Poleciał pod prąd na Szczecin, uwaga, pod prąd poleciał. Stanął na jezdni i stańcie przed nim. Kluczyk oddawaj.
2: Badanie wykazało, że zatrzymany mężczyzna miał w organizmie 2,7 promila alkoholu i nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. Jeszcze wyższy wynik odnotowano u jego 52-letniej pasażerki. Kobieta miała blisko 4 promile. W Brazylii rozpoczęto budowę najdłuższego podwieszanego mostu morskiego w Ameryce Łacińskiej. Konstrukcja o długości blisko 12,5 km połączy miasto Salwador w stanie Bahia z wyspą Itaparica. Budowę będą prowadziły chińskie firmy. Most ma zostać ukończony w 2031 roku, a potem przez przeprawę będzie przejeżdżało 28 tysięcy pojazdów dziennie. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, oczywiście zależnie od części Polski. Temperatury maksymalne od 19 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 21 nad morzem i na południu, do 27 dziś na zachodzie. Od północy wieczorem zaczną pojawiać się w coraz bardziej burze i opady. Mogą to być także burze z gradem, no a wiatr podczas burz może osiągnąć wartości nawet powyżej 100 km na godzinę.

0: Lucy Pearly, Don't Mess with my Man. Jeszcze raz. Don't Mess with My Man. Lucy Pearl. 7,5 minuty po 13.
1: W środku dnia.
0: Może jakaś rozgrzewka dykcyjna przed rozpoczęciem trzeciej godziny. No nie, no za późno już. Jaka rozgrzewka? Już trwa audycja. I tutaj, no. The Sacred Souls, proszę Państwa, zapomnijmy o tym zatem. Running Away.

Tak jest. The Sacred Souls i 11 minut po godzinie 13. Proszę Państwa, w tej godzinie o filmie Backrooms. Już za chwilę będziemy mówić, ale myślę, że też może i o festiwalu, o openerze, no bo Agnieszka Sielańczyk wczoraj na żywo oglądała koncerty. No to na pewno nie omieszkam zapytać i o to. Fischer Made, duchy.

0: głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.

0: Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.
1: Fisze Made Duchy, 16 minut po godzinie 13, a teraz z nami już Agnieszka Sielańczyk, zwana w pewnych kręgach Sielaną po prostu, więc siemano, Sielano, cześć, witamy cię po raz pierwszy chyba, na pewno w tej audycji, nie wiem, czy po raz pierwszy w Radiu Nowy Świat.
2: A tak, dzień dobry.
1: Pierwszy raz.
2: To jest mój tak zwany pierwszy
1: debiut,
2: raz.
1: Debiut radiowy w Radiu Nowy Świat. Wspaniale. Tak. Wspaniale, wspaniale. Na co dzień oczywiście magazyn Kamak, gdzie piszesz o kulturze i gdzie też sprawdzasz, jak inni piszą o kulturze w wersji online'owej tego magazynu. Ale chciałbym cię zapytać, ponieważ no, tak się składa, jakoś porobiło, że jesteś w Gdyni na festiwalu, to chciałbym cię poprosić o zdanie, zanim zejdziemy do w kolorze koloru żółtego podziemi pewnego sklepu meblowego, to chciałbym cię zapytać o wrażenia ze wczoraj, z openera.
2: To tak szybciutko powiem, że wczoraj rzeczywiście ten festiwal się rozpoczął przepięknym koncertem dla mnie. Rozpoczął się, bo dosyć późno się pojawiłam na terenie, przepięknym koncertem DXX. Oni rzeczywiście długo razem nie grali, każdy rozwija swoją solową karierę w bardzo przyjemnym kierunku. Natomiast jak oni się połączą, to rzeczywiście, mimo że wydaje się, że to granie już, nie wiem, mogło się znudzić, już jest, osłuchaliśmy się z nimi, a jednak atmosfera, no wspaniały to był koncert. David Byrne, no to Jan, no żałuj.
1: No bardzo żałuję. DXX na szczęście można było zobaczyć w telewizji i ja przyznam ci się do tego, ale to...
2: Podglądałeś?
1: Podglądałem, tak, ale ja po prostu, ja tam już regularnie płakałem pod koniec, nawet nie jestem, że uroniłem łzę, więc miał rzeczywiście jakiś taki potencjał emocjonalny w sobie ten koncert.
2: To prawda.
1: Mówisz solowe kariery, oczywiście ten Jamie gdzieś tam macza swoje genialne paluszki w drodze solowej i Romy.

0: U Oliwiera to nie pamiętam nawet, czy na jego płycie też Jamie partycypował jako jakieś wspomożenie producenckie przynajmniej. Teraz powinienem w sumie to sprawdzić, zanim o tym powiem, ale rzeczywiście tworzy się jakaś nowa, przepiękna jakość i też dramaturgia tego koncertu, prawda? Przechodzącego z takiego tonu, powiedziałbym, no nie wiem, czy melancholijnego, nostalgicznego może bardziej, ale w kierunku bardziej...
1: Tanecznego.
0: Tanecznym, tak, tak jest. Tak, no dobra,
1: tak,
0: to teraz...
1: Tak się rozwinął scenariusz tego koncertu, był naprawdę super, pięknie to też było kolorystycznie zachowane, bo ta część taka nostalgiczna, o której wspomniałeś, była czarno-biała, a później zrobiło się już tanecznie i kolorowo.
0: No dobra, no to teraz już mamy umówiony pierwszy dzień festiwalu, ale możemy teraz przejść do filmu, który, proszę Państwa, to jest właśnie to, że budżet podawany oficjalnie to jest 10 milionów dolarów. Być może jeszcze jakaś osobna część to jest promocja tego filmu, no bo to jest iście genialna promocja, ale promocja to jest chyba też coś, co wytwórnia A24 opanowała do perfekcji, czyli tworzenie zapotrzebowania, tworzenie hype'u, nie bójmy się powiedzieć, na film. Film 10 milionów dolarów zatem oficjalnie kosztował, no ale w tym momencie już tam czytam o 330 milionach dolarów, które zarobił. To jest imponujące i to jest bez wątpienia przebój pierwszej części lata. Na ekranie oglądamy między innymi Chiwetela Ejiofora i Renate Reinsve. Renate Reinsve, bardzo gorące nazwisko europejskiego kina, prosto z Norwegii aktorka, oczywiście z wartości sentymentalnej ją oglądaliśmy. No a Chiwetel Ejiofor w 12 Years a Slave Steve'a McQueena na przykład. Natomiast powiedzmy przede wszystkim, jaka to jest historia i skąd ona się wzięła, bo jej pojawienie się, jak i postać reżysera, no to są rzeczy, które koniecznie powiedzieć trzeba. Mamy niezwykle młodego człowieka stojącego za tym filmem, prawda?
1: Tak, Cain Parsons, który rzeczywiście chyba teraz ma 20 lat dzisiaj, ale kiedy stanął na planie, miał tych lat 19, wydaje mi się. I ta historia, long story short, bo ta historia jest naprawdę długa i sięga kanału 4chan, który jest też w ogóle bardzo ciekawą historią wokół tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych i czym ten kanał jest. Ale już tak pokrótce, najpierw było zdjęcie, potem była seria tych creepypast, czyli taka skrócona firma, takiego krótki metraż, ale YouTube'owy, którą Cain Parsons wstawił na YouTube, kilka było odsłon tych filmów i one rzeczywiście miały jakąś milionową oglądalność i w roku 2002, kiedy on miał 16 lat i zaczął publikować tę serię na swoim kanale Cain Pixels, chyba tak się ten kanał nazywa, i gdy ta seria stała się wiralem, to rzeczywiście zaczęły się do niego odzywać studia, które chętnie adaptowałyby tę serię na już duże ekrany i na fabułę. Najlepszą ofertę wysłało studio A24 i rzeczywiście Parsons podpisał kontrakt z Stone Backgrounds w repertuarze kina. No i taka to historia.
0: Tak, mamy znakomitą obsadę na ekranie. To są tylko dwa nazwiska, o których powiedziałem, no ale już wystarczy je podać i już wiemy, że rzecz jest poważna. Rzecz także jakby nie rezygnująca w warstwie formalnej z tych korzeni, no bo mamy poczucie, jakbyśmy oglądali jakiś odnaleziony materiał, prawda? Przez długi czas oczywiście nie chcemy opowiadać tego filmu, no ale to, co musimy powiedzieć, bo to jest w tytule, to jest w zwiastunie, no, że jest sobie pewien sklep z meblami, prawda? Jest jego właściciel, któremu nie idzie w życiu, i który uczęszcza na terapię, to właśnie tego właściciela, czyli Clarka, gra Chiwetel Ejiofor, no a uczęszcza na terapię do pani doktor Mary Klein w tej roli Renate Reinsve. I tu już jest oczywiście być może jakiś lekki żart w ogóle z amerykańskiej, to bardzo częsty temat w filmach kultury terapii. No i teraz pytanie, jak przeczytać pytanie należące absolutnie do każdego widza i widzki, którzy wybiorą się na ten film. Jak odczytać to, co w tym filmie mamy? A więc no, to, że po prostu pod tym salonem meblowym no, jest jakaś tajemnicza przestrzeń, do której można wejść.
1: Tak to jest w ogóle... To jest wdzięczny temat. Nie zapominajmy, że wchodzi się tam przez szparę w ścianie, także to jest w ogóle też fajne wejście.
0: Nie on przez króliczą taką... norę, prawda? Tak jak Alicji w Krainie Czarów.
1: Tak, tylko przez takie pęknięcie, taką rysę w ścianie, którą on zauważa, podchodzi do niej, no i rzeczywiście wpada do backrooms, czyli do tego... No takiego świata po drugiej stronie lustra, można by rzeczywiście tak to chyba ująć. A w ogóle wydaje mi się, że sam film wpisuje się w taki bardzo rozpoznawalny nurt współczesnego horroru, bo w ostatnich latach dużo było tych grief horrorów, czyli takich horrorów traumy, gdzie potwory są metaforą żałoby albo wypartej traumy. I to jest doskonały przykład takiego właśnie gatunku horroru. I szczerze mówiąc, ja lubię te filmy. One mi się podobają, natomiast czy ja już mogę powiedzieć, co mi się nie podobało w Backrooms?
0: Tak, bo właśnie miało być pytanie, miało paść już niedługo pytanie o to, na ile faktyczny przebój, a na ile być może no jednak wydmuszka, ale okej, po prostu mów, co ci nie leży w nim.
1: Dobrze, to ja powiem, żeby już było to jasne, że w tym filmie fabuła nie dorasta do formy, bo to jest film przepięknie... filmowane. Wszystkie przestrzenie, które pojawiają się w tym filmie, zostały rzeczywiście zbudowane. To jest jakaś ogromna, ponad prawie niemal 3000 metrów kwadratowych zajęła ta scenografia, tych backgrounds. Kolor tej ściany, o którym wspomniałeś, czyli ten żółty, był wybierany tygodniami. Ta tapeta była przyklejana, zdejmowana, ponownie przyklejana, żeby ten żółty był taki, jak dokładnie jak Marson chciał.
0: Jak wprowadzić widza w dyskomfort poprzez kolor ścian?
1: Tak, poprzez kolor ścian i poprzez te jarzeniówki, których dźwięk słyszymy. Udźwiękowienie filmu też fantastyczne. Ale rzeczywiście ta scenografia, która robi takie imponujące wrażenie i też zabiera nas w jakąś przedziwną, fizycznie niemożliwą przestrzeń i podróż, no to wszystko jest w porządku, gdyby nie to, że fabuła jest no, zbyt dużo dłużyzn, zbyt dużo psychologizowania i zbyt dużo prostych rozwiązań, a sam finał, czyli taka odpowiedź na to główne pytanie, co goni Clarka i co grasuje na niego w tym labiryncie, no okazuje się jakaś wręcz chyba komiczna.
0: Czyli być może ktoś tu jednak postanowił za dużo dopowiedzieć, za dużo wyjaśnić, tak? Czy to tak mogę czytać twoje słowa? Przypomina mi się, nie wiem czy to będzie a propos, może nie będzie do końca a propos, ale przypomina mi się taka historia, którą usłyszałem kiedyś od tłumacza jednego z czołowych polskich pisarzy, tłumacza na język angielski. Chodziło o wydanie jego książki w Stanach Zjednoczonych. I wydawca amerykański powiedział, wiesz co, tylko że no, oczywiście tak z taką prośbą zwrócił się do samego autora, wydawca, wiesz co, tak nie, to nie może się tak kończyć. To nie może być, bo to jest takie zakończenie, którego u nas nikt nie zrozumie. Musisz jakoś tutaj pokazać, co tu się dzieje i tak dalej. Więc...
1: To jest ciekawe, to jest ciekawe. Tutaj się kończy tak, że
0: tylko nie możemy zdradzać.
1: Bez oczywiście, spoilerów? Że w trakcie mojego seansu kilka osób no rzeczywiście jakoś zareagowało na to śmiechem. W związku z czym, no wiesz, to jest horror, więc takie zakończenie filmu prawdopodobnie nie przypadłoby do gustu jego twórcą, ale faktycznie trochę to się wydaje już na sam koniec zabawne. Poza tym, wiesz, eksplorujemy backrooms, czyli one są dosyć, te przestrzenie przerażające, ale te dziwności, które się tam wydarzają, one są dosyć przypadkowe, niewytłumaczone i w pewnym momencie dochodzimy do takiej części filmu, w jego trzech czwartych, że staje się jasne, że tak naprawdę żadnej sensownej odpowiedzi po prostu nie będzie. Więc robi się z tego trochę taka przeciągnięta sałatka złożona z traum, a to dla fabuły nigdy nie jest dobre. Ta narracja gdzieś się po drodze gubi, i sprawia, że widz po prostu nie czuje niepokoju i horroru, tylko czeka, kiedy to się skończy, jak i czy w końcu się skończy.
0: Agnieszka Sielańczyk-Kamak tak mówi o filmie Backrooms, no ale bez wątpienia ma ten film też argumenty za tym, by go obejrzeć i są powody, by w kinie zostać, zdecydowanie tak. No ale nie jest, jak słyszymy, przynajmniej zdaniem mojej drogiej rozmówczyni pozbawiony wad. Bardzo dziękujemy ci za tę rozmowę. No i dzisiaj na kogo najbardziej? Wracając jeszcze do Gdyni.
1: Ja dzisiaj najbardziej, wiesz co, nie spojrzałam w line-up, ale myślę, że jednak chciałabym zobaczyć Nicka Cave'a po raz chyba 10 w moim życiu, ale jego koncert zawsze jest dla mnie tak wzruszający i powoduje gęsią skórkę, że chyba sobie pozwolę znowu na tę przyjemność.
0: Peleryna, kalosze są?
1: Są, ale słuchaj, są w plecaku, bo nie pada i wczoraj też nie padało w trakcie całego festiwalowego line-upu, także naprawdę okej. Okay.
0: No dobra, to ale weź ten plecak ze sobą w takim razie. Agnieszka Sielańczyk-Kamak, bardzo dziękujemy ci za rozmowę.
1: Dziękuję również.

To było oczywiście Tears for Fears, proszę państwa. No i mam nadzieję, że faktycznie nie pada w Gdyni, no bo podajemy oczywiście prognozy pogody, no ale one czasami się mylą, więc niech się pomylą. To znaczy w tym, że tam ma padać wieczorem, ale okej. Okay. James Smith i Molly to teraz.

James Smith i Molly. Kim jest tajemnicza Molly? To w tekście wszystko było. 23 minuty, proszę Państwa, do godziny 14 jeszcze. Teraz historia polskiej sceny. Wspaniała.

Klaus Mittwoch, nie jestem z nikim i proszę Państwa, my idziemy dalej, bo tu jeszcze jest sporo muzycznie do zakończenia naszej audycji. Sporo atrakcji oczywiście. Health, breathe into it.

Tak jest, przestrzeń na oddech w audycji to była, czyli Healthy, Breathe Into It. A teraz proszę Państwa, będziemy patrzeć w górę, to jeden z naszych trzech singli tygodnia i interpretacja PJ Harvey brzmienia sondy Voyager.

PJ Harvey oczywiście i Voyager. Na kilkanaście minut przed godziną 14, jeszcze zaz może zajrzę tak raz, a dobrze do naszej zbiórki, ale na razie Incubus, have you ever?

Have you ever? Have you ever? Czy ty kiedykolwiek może coś tego? Proszę bardzo, czyli czy kiedykolwiek na przykład wpłaciłeś na zbiórkę na przenosinę Radia Nowy Świat na Mińską 75? Może? Takie pytanie teraz mi jakoś przyszło do... Proszę Państwa, dobrze. Nowyświat.online, / nowa siedziba. Jesteśmy przeszczęśliwi, bo już 100% wyrobione. Wspaniały wynik, 251 989 zł, a więc prawie 101%, ale my ambitni jesteśmy, więc jeśli Państwo chcieliby tej naszej ambicji jeszcze dolać paliwa, no to będziemy bardzo wdzięczni. Na przykład nowa konsoleta. To jest taka nasza, taki nasz cel. O. Więc jeśli Państwo by jeszcze reflektowali, mogli, zapraszamy. A to jest Tyler, the Creator. Hey, just talk some shit for a second.

Stack Harbor i Tyler, the Creator, proszę państwa. No i co, 6 minut do godziny 14 pozostaje. Jutro Agnieszka solo tutaj w studiu przy Ostrej 14, ale mój głos państwo też usłyszą przez chwilę krótszą albo nieco dłuższą, bo się będziemy łączyć, bo ja będę, może jakieś mewy będzie słychać w tle i tak dalej. To tak już podrzucałem różne wskazówki, gdzie to ja mogę jutro być, więc tam właśnie będę, gdzie to być mogę. Także tak, czyli słyszymy się po prostu albo widzimy może z kimś na Niku Cave'ie dzisiaj wieczorem. Zatem do usłyszenia. W muzyce odśrodkowej też się słyszymy, a na koniec dzisiaj Renata Lewandowska, Magia Szost.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Ponad tonę marihuany o szacunkowej wartości 48 milionów złotych przejęli funkcjonariusze Straży Granicznej z Gdańska. Narkotyki były ukryte w kontenerach z cegłami, które przypłynęły z Tajlandii. Jest to największa akcja antynarkotykowa w ostatnich latach, mówił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
3: To jest czwarta odsłona walki ze zorganizowaną grupą przestępczą działającą w Ameryce Południowej. Pewnie nie ostatnia. Łącznie 25 osób w ciągu tych 4 lat zatrzymanych. Wiele już z zarzutami, wiele z tymczasowym aresztem. Jeden z liderów tej grupy zatrzymany na terenie państwa Ameryki Południowej już z ekstradycją do Polski.
2: Przejęcie narkotyków to efekt międzynarodowej operacji przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku we współpracy z niemieckimi służbami, Europolem oraz Eurojustem. Ponad 40 kąpielisk zostało zamkniętych nad Bałtykiem. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązuje z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych, a w województwie pomorskim z powodu zakwitu sinic. W zachodniopomorskim zamkniętych jest prawie 30 kąpielisk w nadmorskich miejscowościach, takich jak m.in. Gąski, Sarbinowo, Chłopy, Mielnik, Mielno, Łazy, Dąbki, Bobolin i Wicie. W województwie pomorskim zamkniętych jest 12 kąpielisk, m.in. w Gdańsku i w Sopocie. Tragedia w Tajlandii. 11-letni chłopiec zabrał swojemu ojcu auto i wjechał w nim w grupę buddyjskich mnichów. 5 z nich zginęło na miejscu, 3 zmarło w szpitalu, 14 jest rannych, z czego 4 jest w ciężkim stanie. Mnisi byli w trakcie 260-kilometrowej wędrówki do jednego z najważniejszych ośrodków buddyjskich w kraju. Policja wciąż bada przyczyny wypadku, natomiast z relacji mnichów, którzy byli na miejscu tragedii, wynika, że pojazd nagle stracił stabilność, po czym zjechał z drogi i uderzył w grupę ludzi. Na szczyt wieżowca Empire State Building w Nowym Jorku wspięła się para turystów z Rosji. Kobieta i mężczyzna. Intruzi zawiesili tam czarny transparent z napisem: gdy siła miłości pokona miłości do władzy, świat zazna pokoju. Po chwili zeszli na niewielką platformę, a kamery zarejestrowały, jak mężczyzna uklęknął i oświadczył się swojej towarzyszce. Oboje zostali zatrzymani przez policję. Jak podaje agencja Associated Press, Rosjanie zostali aresztowani pod zarzutem włamania, narażenia też innych na niebezpieczeństwo. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

To w ramach powitania tych kropel, które spadały, już na razie się zatrzymały, nieśmiało spadały, może jeszcze powrócą. Koki Nakano, japoński kompozytor i pianista z fragmentem ze ścieżki dźwiękowej do filmu L'Illusion de Yakushima. Otwiera to wydanie Zamachu na dziesiątą muzę lub też Zamachu na Zamacha, w którym dziś, zwłaszcza w tej pierwszej godzinie, przeważać będzie muzyka instrumentalna, co wcale nie oznacza, że nie będzie miała nic do powiedzenia, wręcz przeciwnie. Grzegorz Muranowicz operuje sygnałem, ja, Maria Zamachowska, zajmuje się jak zawsze nawigacją, a ta wskazuje, sorpreza, sorpreza, Włochy.

Amo non amo, czyli w dosłownym tłumaczeniu kocham, nie kocham, to włoski dramat z 79 roku, wyreżyserowany przez Armenię Balducci. To był jej debiut pełnometrażowy. Muzyka zaś do tego filmu napisali panowie z również włoskiego zespołu zwanego Goblin. Co ciekawe, niedługo później Bert Bacharach przerobił ją na potrzeby amerykańskiej wersji. Po angielsku tytuł tego filmu brzmi Together, i to jest pytanie, together, jako że na końcu słowa tego właśnie widnieje znak zapytania, to ja przekieruję go do Państwa. Z kim, z czym i w czym dzisiaj Państwa znajduję w to czwartkowe, wczesne popołudnie, jest godzina 14.10. maria.zamachowska@panowieświat.online. Poproszę o sygnały, a my słuchamy June Christie, której piosenka Something Cool pojawia się w filmie z 2024 roku pod tytułem On Swift Horses. Film taki sobie, prawdę mówiąc, ale przy ścieżce dźwiękowej warto się zatrzymać.

Something Cool jest też dowodem na sporadyczną efektywność myślenia życzeniowego. To znaczy potraktowałam ten tytuł bardzo dosłownie i w oderwaniu od treści piosenki, czyli wyszło z tego po prostu coś chłodnego. Dziś gorąc nieco zelżał, deszcz był, spadł, można oddychać, a skoro tak, to i ciało od razu chce się bardziej ruszać, a więc Cocktail Swing teraz.

Państwo piszą, co mnie bardzo cieszy. Pan Tomek napisał, że dźwiękowe kropelki przypomniały mu deszcz, w którym miał okazję pospacerować w poniedziałek i zdecydowanie amo tutaj, zwłaszcza, że przytoczony jest Jan Garbarek Quartet, ale jest też PS. W czym zostałem znaleziony? Ja zadałam takie pytanie. W kontenerze na budowie, całe szczęście, Radio Nowy Świat i klimatyzacja działają. Trochę mnie to niepokoi, ale zostawię to. Tymczasem mam nadzieję, że jest pan tam bezpieczny. Wrócę jeszcze do wiadomości, a tymczasem muzyka. Cocktail Swing za nami, to z filmu Miss Pettigrew Lives for a Day. Powstał ten film na podstawie powieści brytyjskiej pisarki Winifred Watson z 1938 roku. Jest to powieść. Prawa do ekranizacji tej powieści kupiono już rok później, ale projekt został wstrzymany z racji wybuchu II wojny światowej i zrealizowano go dopiero niemal 70 lat później. Miał swoją premierę w 2008 roku. Film, a główną rolę pani Pettigrew zagrała Frances McDormand. Cocktail Swing za nami, ale to wcale nie jest koniec tańczenia. Tych, których nie poderwał swing, może poderwie waltz?

To muzyka Dario Marinelliego do adaptacji Anny Kareniny z 2012 roku w reżyserii Joa Wrighta i z głównymi rolami Keira Knightley, Jude Law, Arona Taylora Johnsona i Alicia Vikander. Nie tylko oczywiście. Film można lubić bądź nie, to zależy. Ja muszę przyznać, że od jakiegoś czasu specjalnie do niego nie wracam, w przeciwieństwie do tych walców właśnie Marinelliego. Zresztą walce w ogóle darzę szczególnie dużą sympatią, więc pozwolą Państwo, że zaraz wrócimy do tych współczesnych adaptacji klasycznych powieści, ale po drodze jeszcze taniec weselny z pokładu Titanica.

Biorąc pod uwagę fakt, że statek uderza w górę lodową jeszcze przed połową filmu, a później jest tylko mokrzej i zimniej, można by powiedzieć, że Titanic Jamesa Camerona też jest właściwie filmem na ochłodzenie. Zostajemy przy romantyczno-tragicznych przypadkach i tym samym zawracamy do współczesnych adaptacji klasycznych powieści. To będzie fragment z tegorocznych Wichrowych Wzgórz.

Dopiero niedawno nadrobiłam tę zaległość pod tytułem Wichrowe wzgórza z Margot Robbie jako Cathy Earnshaw i Jacobem Elordim w roli Heathcliffa. I bardzo przyjemnie mi się to oglądało, kiedy już weszłam w konwencję bajki. Bajki dla dorosłych, rzecz jasna, takiej z krwi, kości i ciała, ale mimo wszystko bajki. I stąd już niedaleka była droga, jeśli chodzi o nasze muzyczne tu dziś spotkanie, do pięknych i pobudzających wyobraźnię historii zamkniętych w animacji. No i to jest fragment z Atlantydy, a dokładnie Kryształowa Komnata.

The Crystal Chamber. Muzyka mi wyszła. Muzyka Jamesa Newtona Howarda do Atlantydy, charakterystycznej z tamtych czasów kanciastej animacji z 2001 roku, która to animacja, film i historia na długie lata usiadły mi gdzieś głęboko w sercu, między innymi z powodu tej tytułowej kryształowej komnaty, a właściwie to też takich kryształowych naszyjników, których zawarta była atlantycka energia. Taki naszyjnik posiadał każdy mieszkaniec podwodnej wyspy i mógł nim na przykład leczyć rany albo uruchamiać wielkie latające maszyny. Piękny świat podwodny i w czasie odległy. Pytanie tylko, czy Atlantyda istniała przed czy po epoce lodowcowej?

Arvi w grupie patronów zdał raport z tego, co się u niego wydarzyło, czyli odsłuchiwał podcastu Numer na Bis i w pewnym momencie podcast musiał się skończyć i przełączyć się na radio, ale drogi Arvi się nie zorientował i trwało to kilkanaście minut. Bardzo to jest urocza historia i cię pozdrawiam, Arvi. A wracając tutaj do tego, co nam tak pięknie grało, to David Newman i utwór z pierwszej części Epoki Lodowca jest z 2002 roku. Ta muzyka z kolei towarzyszy Manfredowi, Sidowi i Diego z dzieckiem oczywiście przy wejściu do jaskini, która to jaskinia ujawnia przeszłość Manfreda przez naścienne malowidła. Dodajmy jeszcze tylko, że Manfred w polskiej wersji językowej brzmi zupełnie jak aktor Wojciech Malajkat. Czy to jest przypadek? Nie sądzę. Mam teraz taką propozycję, żeby zachować jakiś balans, to przenieśmy się z mrozów epoki lodowcowej na australijski step. To muzyka Gartha Stevensona z filmu Ścieżki.

w polskim tłumaczeniu Ścieżki. To film z 2013 roku w reżyserii Johna Curana. Opowiada prawdziwą historię Robin Davidson, w którą wcieliła się w filmie Mia Wasikowska, która to pani Robin w roku 77 samotnie przeszła około 2700 kilometrów przez pustynię zachodniej Australii. Towarzyszyły jej 4 wielbłądy i pies imieniem Diggity. Podczas wyprawy od czasu do czasu spotyka fotografa dokumentującego podróż dla magazynu National Geographic. Ten fotograf nazywa się Rick Smolan, a w roli tej występuje Adam Driver. Dobrze. Następny film musiał się pojawić w którychś z moich zamachów na zamacha. No a z racji ostatnich upałów i niekiedy złudzeń, że to faktycznie już wakacje, złudzeń, jeśli o mnie chodzi, bo pewnie wiele z Państwa już właśnie się wygrzewa gdzieś na plaży bądź chodzi po górach. No wypadło, że ten czas przyszedł już teraz, a mówię o filmie Call Me By Your Name i oczywiście Sufjan Stevens.

Ten film Call Me By Your Name w polskim tłumaczeniu Tamte Dni, Tamte Noce zdaje się nie mieć daty przydatności, podobnie jak i ta piosenka, i wiem, że była grana już tysiące razy, niemniej przy takich czerwcowo-lipcowych warunkach atmosferycznych i jeszcze z zawartymi zarówno w filmie, jak i w tekście historiami, Mystery of Love brzmi jakoś inaczej, bliżej, powiedziałabym. Zatrzymamy się jeszcze przy tym filmie właśnie, bo tam rzeczy dzieje się w północnych Włoszech, więc pora i na właściwy kącik troski o język włoski. W dodatku z polskim nawiązaniem, bo Franco Battiato śpiewa Radio Warszawia.

Na koniec tej godziny francuski film noir z 1962 roku zatytułowany Le Doulou w reżyserii Jean-Pierre Melville, a dokładnie muzyka z tego filmu skomponowana na potrzeby jegoż właśnie przez Paula Misrakiego, francuskiego kompozytora o polskich korzeniach, więc mamy tutaj połączenie i to będzie dokładne tłumaczenie powolne na wibrafon i trąbkę. Do usłyszenia w drugiej godzinie.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Prokuratura wszczyna czynności sprawdzające w sprawie rzekomych nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Chodzi o medialne informacje dotyczące pobierania opłat w prosektorium, ewentualnego polecania zakładów pogrzebowych i rzekomego znieważenia zwłok. Do chwili obecnej nie wpłynęło ani do policji, ani do prokuratury żadne zawiadomienie w takiej sprawie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba.
3: Dlatego biorąc pod uwagę konieczność zweryfikowania, wyjaśnienia informacji, które jak podkreślam do chwili obecnej bazują w obiegu medialnym tylko i wyłącznie w oparciu o informacje i sygnały anonimowych informatorów, materiał dowodowy pozwala jedynie na wszczęcie czynności sprawdzających, natomiast nie pozwala na tym etapie na wszczęcie śledztwa w sprawie, a tym bardziej na stawianie komukolwiek zarzutów karnych.
2: Prokuratura zwraca się do osób, które mogą pomóc w tej sprawie o kontakt. Zostaniemy w temacie, bo Warszawski Szpital Południowy rozwiązał umowę o pracę z pracownikiem pełniącym funkcję koordynatora prosektorium bez wypowiedzenia z winy pracownika ze skutkiem natychmiastowym, poinformował w oświadczeniu szpital. Wyjaśnił, że podstawą decyzji jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, w szczególności obowiązku dbałości o dobre imię szpitala, lojalności wobec pracodawcy oraz, co najważniejsze, poszanowania kultu osoby zmarłej i bólu jej najbliższych. To pokłosie publikacji portalu Zero.pl o nieprawidłowościach w prosektorium tej lecznicy. Polscy tenisiści walczą o kolejną rundę Wimbledonu. Swoje mecze rozpoczęli niedawno Iga Świątek, która gra z Czeszką Karoliną Pliszkową, i Kamil Majchrzak, który mierzy się z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Iga na razie ogrywa swoją rywalkę, Kamilowi idzie nieco gorzej. Muzeum Kinematografii w Łodzi zaprasza na oprowadzanie kuratorskie po wystawie 40 skarbów na 40-lecie. To wystawa jubileuszowa, celebrująca 40. rocznicę powołania placówki. Zaprasza jej dyrektorka Marzena Bomanowska.
4: To bardzo nietypowa wystawa, złożona z prawdziwych, unikalnych, niezwykłych obiektów, wybranych nie przez osoby tworzące wystawę, ale przez ludzi, którzy tworzyli i tworzą polską kinematografię albo zajmują się na przykład krytyką filmową. Każda z 40 osób zaproszonych do udziału w tym projekcie wskazała jedną rzecz z kolekcji muzeum, która jej zdaniem jest wyjątkowa, ma dla niej jakieś osobiste znaczenie. Także i obiekty są zaskakujące, i uzasadnienie tych wyborów, które można poznać na wystawie.
2: Oprowadzenie kuratorskie po wystawie 40 skarbów na 40-lecie w Muzeum Kinematografii w Łodzi w tę sobotę, 4 lipca o 12. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania zaczynamy od tematu z serialu Miami Vice, acz nie w oryginalnym wykonaniu. Za to brzmienie odpowiedzialni są panowie z grupy Bacow Rhythm and Steel Band. Grzegorz M. i Maria Z. wciąż na stanowiskach. Przypominam, że adres maria.zamachowska@nowyświat.online jest do państwa, jak to się zwykło mawiać w naszej rodzinie, dysproporcji. Następna piosenka to klasyk wręcz. Występowała w wielu różnych produkcjach filmowych i serialowych, acz chyba najbardziej kojarzy mi się z filmem The Perks of Being a Wallflower, Dixies, Midnight Runners i Come on, Eileen.

Radość i beztroska to, co widzimy w scenie, w której towarzyszy ta piosenka w filmie The Perks of Being Wallflower z 2012 roku i w reżyserii Stevena Chbosky'ego. Głównym bohaterem filmu jest Charlie, grany przez Logana Lermana. Charlie rozpoczyna naukę w liceum po dosyć traumatycznych przeżyciach związanych ze śmiercią swojego przyjaciela i wynikłymi z tego problemami psychicznymi. Poznaje przyrodnie rodzeństwo sam i w tej roli występuje Emma Watson oraz Patricka. Tu wcielił się w niego Ezra Miller, którzy wprowadzają oni Charlie'ego w świat jakiejś przyjaźni, pierwszej miłości i dorastania. My z kolei teraz przejdziemy do jeszcze wcześniejszych etapów, nawet niż dorastanie, to znaczy dziecięstwa, bo główna bohaterka filmu Little Miss Sunshine ma tylko i aż 7 lat.

To Dewoczka z filmu Little Miss Sunshine, a w filmie Little Miss Sunshine rodzina Hooverów wyrusza starym vanem do Kalifornii, gdzie najmłodsza córka imieniem Olive ma wziąć udział w konkursie piękności Little Miss Sunshine właśnie. Co dzieje się po drodze, to albo państwo wiedzą, bo film ma już 20 lat, a jeśli nie wiedzą, to gorąco zachęcam do obejrzenia i nadrobienia. Tak dzisiaj już można gorąco zachęcać, w razie czego zwalniam wszystkich już z tych hamulców. Nadrobienia wydarzeń z życia rodziny Hooverów. My jedziemy dalej, dosłownie i w przenośni. W ubiegłym tygodniu zapowiadałam, że w tych wakacyjnych naszych zamachach na zamacha będę przywoływać rzadko lub mniej rzadko, ale generalnie rzadko słyszane piosenki w wykonaniu Zamacha Seniora. A więc czerwony autobus przed nami.

I naprawdę wszystkim szczęścia tyle życzę, ile daje mi w Warszawie każdy dzień. Proszę wsiadać, nikt nie spóźni się do pracy. Pojedziemy szybko, choć wokoło las. Las rusztowań wokół nas.

Nawet wiatr następ znad Wisły nie dogoni, nie dogoni nas gołębia szybki cień. Proszę wsiadać, to ostatni.

Ja się tylko zastanawiam, jak to jest z tym motorem, co tak huczy, a nawet huczy, tam jest wyśpiewane takie dźwięczne H, tak wesoło basem dudni, czy to jasne południe, czy burzliwa, ciemna noc. No i ja rozumiem, że tekst był pisany ładnych parę lat temu, może stosunek do hałasujących motocyklistów był nieco inny, nie wiem. Tak czy owak, to zamaszysty kącik, którym przypominam z radością niemałą, że w piątek 10 lipca w Brzezinach zaśpiewa My piosenki z repertuaru redaktora Ziziego razem z redaktorem Zizim, rzecz jasna, i Zuzą i Wendą. Przed tym koncertem zatytułowanym Koktajl Urodzinowy będzie takie nie normalne popo, a po, z przeproszeniem, koktajlu, po tańcówka lub, jak kto woli, imprezka. Przypominam też, że wstęp jest darmowy, ale trzeba mieć wejściówkę, a po zdobycie tychże należy udać się na naszą stronę internetową do zakładki Strefa Patrona. Tam czwarta od góry jest zakładka Ankiety, no a stamtąd to już jest droga prosta, bo ankieta urodzinowa pojawia się jako pierwsza. Dobrze, wracamy na właściwe tory. Zrobił nam się tu niepostrzeżenie kącik muzyki drogi, bo następny fragment pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do filmu The Secret Life of Walter Mitty. Co ma on wspólnego z drogą, to za moment.

Muzykę do filmu The Secret Life of Walter Mitty napisali wspólnie Theodore Shapiro i Mark Graham, a utwór Stationary Cycle jest tylko krótkim fragmentem z całej tej ścieżki dźwiękowej. Walter Mitty, grany przez Bena Stillera, pracuje w dziale fotografii pewnego magazynu papierowego. Jest nieśmiałym, spokojnym człowiekiem, który dosyć często ucieka w niezwykle barwne fantazje, również przedstawione widzowi na ekranie. No i kiedy gubi się negatyw z ostatnim zdjęciem przeznaczonym na okładkę końcowego papierowego wydania tegoż magazynu, Walter wyrusza w prawdziwą podróż, uwaga, przez Grenlandię, Islandię, Himalaje i Afganistan. Wszystko po to, żeby odnaleźć fotografa i zagubiony negatyw. To jeśli chodzi o muzykę Drogi i Drogę, a samą drogę niemałą musieli też pokonać twórcy tego filmu, bo zdjęcia realizowano między innymi właśnie w Islandii, na Grenlandii, w Nowym Jorku czy w Himalajach, co oczywiście nadało filmowi niezwykle malowniczy charakter. Dobrze, pędzimy dalej. Teraz Hans Zimmer i film True Romance.

Tytuł tego utworu brzmi You're So Cool i to wszystko wciąż w ramach myślenia życzeniowego na temat balansu w powietrzu. Film True Romance z 93 roku w reżyserii Tony'ego Scotta do scenariusza Quentina Tarantino i z muzyką Hansa Zimmera opowiada o Clarence Worley, miłośniku komiksów i filmów kung fu, który to pan miłośnik zakochuje się w Alabamie, młodej kobiecie pracującej jako prostytutka. I teraz po zabiciu jej sutenera para ucieka z walizką pełną narkotyków, które próbują sprzedać w Los Angeles. Ścigają ich oczywiście mafiozi i policja i handlarze narkotyków. Słowem, dzieje się, czego może po tym fragmencie muzycznym aż tak bardzo nie było słychać. Przenosimy się z Los Angeles na drugą stronę kraju, tego Stanów Zjednoczonych, czyli do Nowego Jorku, gdzie w dużej mierze dzieje się akcja serialu Master of None.

Powiedziałam, że akcja serialu Master of None dzieje się w dużej mierze w Nowym Jorku. Pozostałe lokacje to małe włoskie miasteczka. Nie powiedziałam za to, że oba sezony mają świetną ścieżkę dźwiękową, czego przykładem jest grupa New Edition i piosenka Cool It Now. Zanim przejdziemy dalej, chcę jeszcze tylko podziękować pani Eli za wiadomość, w której pisze pani Ela: Mała Miss, mój ulubiony film, i płakałam i śmiałam się, a co ważne, przestałam się zastanawiać, kto co myśli na mój temat i na temat mojego wyglądu. Bardzo dziękuję pani Elu za tę wiadomość. Szeroki uśmiech wystąpił na mojej twarzy. A teraz już gramy następną piosenkę z filmu pod tytułem Phantom of Paradise. To Paul Williams i Faust.

Jeśli chodzi o wiadomości, to okazuje się, że też, że podpadłam motocyklistom, czego wyraz daje pan Rafał w wiadomości zatytułowanej Oj. Panie Rafale, wszystko dla ludzi, ja uważam. Sprzeciwiam się tylko hałasowaniu dla własnej fantazji, ale mam nadzieję, że będziemy mogli i mieli okazję porozmawiać o tym przy okazji urodzin w Brzezinach. Phantom of Paradise za nami, a teraz muzyka użyta w filmie Frances Ha, to jest piosenka Paula McCartneya pod tytułem Blue Suede.

Przy okazji filmu Frances Ha z 2012 roku w reżyserii Noah Baumbacha i Greta Gerwig w roli tytułowej Frances, przypomniał mi się też film z roku 2013, Życie Adeli, i teraz jeszcze krótki fragment z tego filmu, to będzie Hermano wykonywane przez zespół El Timba.

Blue is the warmest color, czy też w polskim tłumaczeniu życie Adeli za nami, a na koniec piosenka na się otulenie. Ta z kolei wyciągnięta z filmu pięknego Beautiful Boy ze Steve'em Carellem i Timothée'em Chalamet w rolach głównych. Dziękuję za wszelkie wiadomości. Cieszę się, że ożywiłam klub motocyklowy wśród naszych słuchaczy. Okazuje się, że motor, co tak huczy, to niekoniecznie musi być motocykl, a po prostu silnik autobusowy. Ja no to powiem potato, potato trochę. Wrócimy do tej dyskusji jeszcze. Pozdrowienia ślę też w stronę Luksemburga i guciowego tria. W stronę pana Tomka dziękuję też za wiadomość na temat dewoczki a propos Little Miss Sunshine. No i tak, Grzegorz Muranowicz dziękuję i z państwem zostaję. Ja, Maria Zamachowska, kłaniam się nisko i zmykam. My słyszymy się w sobotę w koncercie życzeń. Dobrego dnia, do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu. Nasza tenisistka bardzo pewnie pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3. Teraz jej rywalką w trzeciej rundzie będzie Filipinka Aleksandra Eala. Wciąż trwa pojedynek Kamila Majchrzaka z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Jest remis 1-1 i dobiega końca trzeci set. Premier Donald Tusk zrzekł się immunitetu w związku z pozwem, jaki szykuje przeciwko niemu Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry, podaje Wirtualna Polska. Fundacja oskarża premiera o zniesławienie w sprawie finansowania przez zonda krypto. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że premier jest gotów na konfrontację. Sprawa trafi teraz do Sejmowej Komisji Regulaminowej, która musi formalnie potwierdzić zrzeczenie się immunitetu, zanim sprawa trafi do sądu. Prokuratura w Lublinie postawiła zarzuty 19-letniemu sprawcy śmiertelnego wypadku w centrum miasta, do którego doszło we wtorek nad ranem. W wyniku zdarzenia zginęła 17-letnia pasażerka pojazdu, a 7 innych osób zostało rannych. Okazało się, że nastolatek był pijany i nie miał prawa jazdy, nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu kara od 5 do 20 lat więzienia. Śledczy złożyli już wniosek do sądu o jego tymczasowe aresztowanie. Prokuratura argumentuje, że istnieje obawa, iż podejrzany mógłby nakłaniać świadków do składania fałszywych zeznań. Dodatkowo, jak ustalono, był on już wcześniej notowany za kradzież z włamaniem, gdy był nieletni. Synoptycy wydali alerty przed silnym wiatrem dla całego wybrzeża. Przed zagrożeniami ostrzega również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które rozesłało komunikaty do osób przebywających w województwie pomorskim, w powiatach puckim, wejherowskim, lęborskim i słupskim oraz w województwie zachodniopomorskim, w powiatach sławieńskim, koszalińskim i kołobrzeskim. Prognozowane są podmuchy wiatru sięgające nawet 90 km na godzinę. Lokalnie może również zagrzmieć. Alerty wejdą w życie dzisiejszej nocy i będą obowiązywać niemal przez cały piątek. W Teatrze Muzycznym w Łodzi trwa drugi etap castingu, w czasie którego wykonawcy walczą o miejsce w obsadzie jednej z najbardziej wyczekiwanych premier musicalowych nadchodzącego sezonu – Krainy Lodu Disneya. Do pierwszego etapu castingu napłynęła rekordowa w historii łódzkiej sceny liczba zgłoszeń – ponad 500. Ocenia ich m.in. Jan Stokłosa, kierownik muzyczny spektaklu.
3: Co innego jest oczywiście słuchać muzyki, a co innego jest z nią pracować i widzieć, jak ona jest napisana. To są niezwykle trudne utwory do śpiewania, nie tylko te solowe, nie tylko te najbardziej znane, jak Mam tę moc, ale w spektaklu jest sporo piosenek, których nie ma w filmie, sporo łączników, które są wymagające. Kolejnym wyzwaniem jest to, żeby znaleźć właśnie głosowo tak, żeby te głosy ze sobą dobrze współdziałały, ale też żeby były różne, żeby każda ta postać miała ten swój charakterystyczny tembr głosu. Także pracy jest dużo, bardzo ciekawej, ale mamy świetnych kandydatów, także mam nadzieję, że wybierzemy dobrze.
2: Finalnie do drugiego etapu castingu zaproszonych zostało ponad 160 osób. Kto zostanie wybrany, o tym dowiemy się jeszcze w tym miesiącu. Premierę Krainy Lodu Disneya Teatr Muzyczny w Łodzi zapowiada na 13 marca przyszłego roku. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Wiem, że do Krainy Lodu niektórzy chętnie przenieśliby się, nawet nie potrafiąc nic śpiewać, tańczyć, nic, byleby tylko kraina, lód i my. Ale to jeszcze nie teraz, proszę Państwa, bo przecież zaczął się lipiec, oficjalnie trwają wakacje, ciepło jest, a będzie jeszcze cieplej. O tym też zdążę Państwu opowiedzieć. Robert Kawka, bardzo dziękujemy za wiadomości.
5: Dziękuję.
4: Państwa przesuwamy teraz do świata popołudniowego.
6: Nowy świat po południu.
4: Mam nadzieję, że jest w Państwa sercach zgoda na takie przesunięcie. Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Kacper Badura, Klaudia Kowalczyk, Grzegorz Muranowicz i Kuba Ferlin przygotują program. Z moją oczywiście, jak zawsze, niewielką pomocą. Ja będę tylko takim pośrednikiem, łącznikiem, żeby nie powiedzieć pomostem między tym, co Państwo mają do powiedzenia, a tym wszystkim, co wydarzy się na antenie. Proszę pisać, ja czytam popołudnie@nowyswiat.online. W grupie osób patronujących też jestem obecny. Czekam na komentarze. The Smile.

0: Jest oczywiście jeszcze telefon 224 280 280. Dostaliśmy pozdrowienia z Krainy Lodów, ale to są lody owocowe typu sorbet w domu przygotowywane. Podobno w ostatnich tygodniach byli tacy, którzy zastanawiali się, czy zupę chłodnik można zrobić z mrożonych truskawek. Chyba nie ma żadnych przepisów, które by tego zabraniały, choć ja wiem, że może się podnieść tak zwany rwetes społeczny, bo nie wszyscy są być może na to gotowi. Ostatnio w redakcji mieliśmy spór, czy do śmietany i do cukru, lub też do jogurtu i do cukru dodajemy truskawki blendowane, ugniatane, czy krojone w kostkę. No i znowu naród się pięknie podzielił i sprzeczał ze sobą. No i oczywiście makaron, ale jaki? Świderki czy rurki? Popołudnie małpanowyświat.online. Można pisać, można komentować, można mówić. My słuchamy i czytamy. A tymczasem już za chwilę Klaudia Kowalczyk razem z nami. No i polityka. Polityka, która wkroczyła do prosektorium.
1: Proszę wybaczyć, ja nie znam nikogo, kto by z Platformy Obywatelskiej wcześniej, a teraz koalicji, kto pracował w tym prosektorium. Może czegoś nie wiem.
2: Ruszamy ze stroną dla sygnalistów. stopnekrobiznes.pl.
0: No i od tego zaczniemy popołudniowy program, a w drugiej godzinie ilu w Polsce jest nie Polaków?
3: Wzrost dzietności do pewnego stopnia złagodzi te zmiany, ale nie zahamuje i tym bardziej nie odwróci.
4: Są miejsca w Polsce, są jednostki takie lokalne, małe, gdzie dajmy na to, co trzeci, co piąty mieszkaniec jest na przykład Ukraińcem. To jest duże zaskoczenie, że to jest taka skala.
0: Kacper Badura opowie o nowych pomysłach ekspertów z Głównego Urzędu Statystycznego, którzy chcą policzyć cudzoziemców mieszkających w naszym kraju, a gościem Anny Rokicińskiej po 17.30 będzie dziennikarz i aktywista Piotr Czaban, którego zapytamy m.in. o to, czy jego zdaniem nasze państwo monitoruje to, jak żyje się cudzoziemcom w Polsce. A w trzeciej godzinie papierowa reklama wiecznie żywa.
5: Wrzucają do skrzynek, ja to wyrzucam. Szkoda pieniędzy. Strata pieniędzy, moim zdaniem.
6: Widzimy, że marki coraz częściej szukają rozwiązań, które pozwalają wyróżnić się i zbudować realny kontakt z klientem.
0: Podobno większość z nas wciąż sięga po drukowane treści reklamowe. Klaudia Kowalczyk pyta zatem, jak to możliwe w XXI wieku. Dlaczego ulotki, gazetki reklamowe nie znikają z naszych domów i ulic? A moim gościem po 18.30 będzie Renata Robska z Uniwersytetu SWPS, która na co dzień zajmuje się badaniem polskiego rynku reklamy. No i jeszcze jedna zapowiedź niezwykle istotna. Po 16.30 w studiu pojawi się Magda Jeton i jej nadredaktorski majestat. Z matką redaktorką porozmawiamy o sprawach ważnych, aktualnych, finansowych i nie tylko. Czy widzieli państwo stan naszej przeprowadzkowej zbiórki? Uśmiechy nie znikają z naszych twarzy. Czekamy na więcej oczywiście. No i czekamy na ten dzień, kiedy po raz pierwszy pojawimy się przy Mińskiej. Przeprowadzka przed nami także Triki i pani Marta. Out of place.

0: Truskawki najlepiej smakują bez makaronu, śmietany i cukru, napisał pan Włodzimierz. No ale skąd może wiedzieć, skoro nie je truskawek z makaronem, jak mogą smakować z dodatkiem tego wszystkiego? A makaron to solony, to znaczy woda do makaronu solona, jeśli makaron z truskawkami? Nie, nie, to nie jest pytanie do pana Włodzimierza. Pan Włodzimierz jest jednym z patronów, którzy piszą i komentują, nieważne z czym, nieważne jaki makaron, ma być dużo. To z kolei głos pani Małgorzaty z Warmii. 13 minut po 16, a w popołudniowym programie teraz prokuratorze z prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów, która to prokuratura wszczęła z urzędu postępowanie sprawdzające w sprawie nieprawidłowości w prosektorium szpitala południowego. Sprawa ma oczywiście związek z podejrzeniem znieważenia zwłok oraz pobierania nielegalnych opłat od bliskich osób, które zmarły. Śledczy apelują do świadków, w tym do rodzin, pracowników szpitala i przedstawicieli firm pogrzebowych o pilny kontakt. Koordynator prosektorium został już dyscyplinarnie zwolniony, ale jak ta sprawa ma się do polityki? O to zadbali już sami politycy, a więcej w relacji Klaudii Kowalczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Michale. Dzień dobry państwu i dzień dobry kluskom z truskawkami.
0: Dlaczego kluskom od razu? Przecież to nie muszą być kluski, bo... Nie,
1: u nas po tej części Wisły, że tak powiem, na tym brzegu Wisły, my tak mówimy na makaron.
0: Mm-hmm. W Zamościu.
1: Możemy się pokłócić
0: przed
1: jeszcze o to.
0: Mościu. Nie, nie będziemy się kłócić, ale spierać, wymieniać doświadczeniami może. O, jak najbardziej.
1: No cóż, przejdźmy w takim razie do tej polityki, a na koniec zostawimy ten cały experience, już, że tak powiem.
0: Już się przestraszyłem, że na koniec znowu kącik muzyczny, ale

0: również żądaniu od różnych podmiotów różnych kwot pieniężnych w związku z polecaniem ewentualnym poszczególnych zakładów pogrzebowych rodzinom zmarłych osób, które to rodziny odbierały zwłoki z prosektorium Szpitala Południowego.
1: No więc w tym kierunku całe śledztwo będzie podążać i do tego będziemy wracać. Jeszcze prowadzone są prowadzone postępowanie w kierunku tych publikacji w mediach społecznościowych, które mężczyzna miał prowadzić, to znaczy zdjęcia ludzkich ciał i szczątków, a samo prosektorium, jak dziś usłyszeliśmy, miało być wynajmowane odpłatnie jako plan filmowy. Tłumaczył się z tego Marcin Kierwiński, który jest, jak Państwo wiedzą, ministrem spraw wewnętrznych i administracji, to jedno, ale z drugiej strony no, on jest szefem warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Cała rzecz dzieje się w Warszawie, w warszawskim Szpitalu Południowym. No i tutaj pojawia się pytanie o polityczną odpowiedzialność. Kto i czy ewentualnie weźmie to na klatę? Jak mówił minister, to nie jest w ogóle temat. Posłuchajmy.
2: Ja wiem, że w tej sprawie bardzo mocno PiS i wspominane przystawki PiSu pracują, żeby tą sprawę jakoś tak powiązać ze strukturami politycznymi Koalicji Obywatelskiej, ale proszę wybaczyć, ja nie znam nikogo, kto by z Platformy Obywatelskiej wcześniej, a teraz Koalicji, kto pracował w tym prosektorium. Może czegoś nie wiem. Trudno, żeby partia, nawet jeżeli partia polityczna jest partią popierającą rządzącego prezydenta i posiadającą większość w Radzie Miasta, wiedziała, co dzieje się w prosektorium w jakimś szpitalu. No tak na zdrowy rozsądek.
1: No tak w zasadzie w Polsce mamy taki problem i tu też przydałaby się debata może z politologami, może z ekspertami, którzy pokazaliby nam, gdzie jest granica między administracją a polityką, bo w Polsce, patrząc na kolejne afery, aferki, kolejne dyskusje i debaty, ta granica nam się bardzo zaciera. Patrząc na przykład na pierwszą aferę związaną ze Szpitalem Południowym, czyli radny, który jest jednocześnie lekarzem, który jest jednocześnie w Radzie Nadzorczej, także zasiadały osoby związane politycznie. No właśnie, gdzie jest ta granica między administracją a polityką i kiedy powinien odpowiadać za to administracyjnie, na przykład prezydent, jako prezydent, a nie polityk, czy kiedy powinna odpowiadać właśnie administracja szpitala, a nie politycy. No, to jest, myślę, że dla naszej demokracji kluczowe pytanie. Także na przyszłość. Przy czym posłowie Prawa i Sprawiedliwości poszli jeszcze o krok dalej i porównują tę aferę do afery łowców skór. Nie wiem, czy Michale pamiętasz, o co chodziło ćwierć wieku temu.
3: Tak, w tamtej aferze oczywiście, tak, wielokrotnie o tym przecież też wspominaliśmy, przypominaliśmy. Dużo też materiałów na ten temat od tamtej pory ujrzało światło dzienne, wstrząsających.
1: Książka, serial dla tych bardziej popkulturowych, natomiast to były dokumenty niefabularyzowane. Natomiast chodziło tam, streszczając, oczywiście także pojawiały się kwestie pieniędzy dla zakładów pogrzebowych, ale główną klucz tej sprawy były zabójstwa. Natomiast panom z Prawa i Sprawiedliwości ten drobny szczegół nie przeszkadza. Mówił też dzisiaj o stronie, którą dla sygnalistów uruchamiają Janusz Cieszyński.
4: Ruszamy ze stroną dla sygnalistów. stopnekrobiznes.pl. stopnekrobiznes.pl to jest strona, na której znajdziecie Państwo informacje o aferze Szpitala Południowego, o tym, co tutaj opisał Onet, że działo się w prosektorium, ale także namiary. Namiary na pana posła, na mnie. Zapraszamy wszystkich, którzy do tej pory się obawiali o swoje bezpieczeństwo, o to, czy nie będą tak jak sygnaliści w ratuszu Rafała Trzaskowskiego zostawieni sami sobie. Zapraszamy. My żadnej sprawy nie odpuścimy.
1: No, pojawia mi się znak zapytania, bo poufna rozmowa także dotyczyła może nie sygnalistów, ale poufności. Pamiętają Państwo, pamiętasz Michale, taki portal z mailami, który się ukazywał w sieci jakiś czas temu. Powiem tak, wyciek maili, bardzo nic ciekawego. Natomiast też Szpital Południowy z panem, który jeszcze nie usłyszał zarzutów, a śledztwo jest prowadzone właśnie w kierunku ich postawienia, rozwiązało umowę z winy pracownika. Tyle jeśli chodzi o kwestię Szpitala Południowego, choć nie wątpię, że jeszcze do niego wrócimy, bo codziennie odsłania nam się ten nowy puzzle w tej sprawie, choć chcielibyśmy pewnie, żeby ta sprawa już nam się

0: zakończyła. Natomiast powraca nam inny bohater, o którym już dawno nie słyszeliśmy.
1: Tak?
0: Wiesz może kto to?
1: Nie.
0: Bezrobotny poszukujący pracy.
1: O.
0: No taki półbezrobotny.
1: No to grupa, z której mogę zaczerpnąć, jest dosyć, niestety dosyć duża.
0: No, borykamy się z tym w Polsce i tu nie ma się z czego śmiać, ale w tej grupie
1: tak.
0: takich no, dorywczo pracujących jest były prezydent Andrzej Duda.
1: A, ale zdaje się, że radzi sobie nie najgorzej. Ostatnio nabył pojazd typu samochód, chwalił się tym w internecie
0: typu
1: zresztą.
0: Porsche?
1: Nie chciałem wymieniać marki, w każdym razie nie jest to
0: Ale to z tych tańszych, to nie jest reklama, to nie, właśnie to z tych tańszych wybrał.
1: Ale mimo wszystko mam wrażenie, że to nie jest samochód, na który stać by było każdego, kto szuka dziś używanego auta, chociaż podobno jest niezły czas na kupowanie używanych samochodów, tak. Mówił mi ostatnio kolega, który próbował sprzedać używane auto i nie jest to takie łatwe. To znaczy kupujący bardzo twardo negocjują, o tak, więc może pan prezydent po prostu też twardo negocjował.
0: Znaczy, jakbyś chciał przeżyć kryzys wieku średniego, to ja ci znajdę coś odpowiedniego. To tylko daj znać, mrugnij oczy teraz, żeby tak słuchaczom nie zdradzać.
1: Natomiast najpierw wiek średni by się przydało załatwić. Ale o tym może później.
0: No to oczywiście. Wracając, tak, samochód zakupiony, samochód w garażu, to jakaś robotka by się przydała. To zacznę od nakreślenia sytuacji. Cytat. Wszystkie procedury zadziałały, a służby zostały powiadomione, tak mówiła wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w TVN24, a mówiła o kulisach spotkania właśnie byłego prezydenta z szefem Agencji Uzbrojenia, generałem Arturem Kuptelem. Jak ustaliła Rzeczpospolita, były prezydent pojawił się na takim spotkaniu w towarzystwie Dawida Rożka, czyli założyciela spółki zen.com. Jej działalnością tej spółki interesuje się tak w ogóle prokuratura, więc to jest ciekawe, ale to nie najciekawsze. Według relacji wiceminister, szef Agencji Uzbrojenia nie wiedział o obecności biznesmena, no i przed rozpoczęciem rozmowy wyprosił te osoby towarzyszące, został z samym byłym prezydentem. Ciekawe, czemu było smutno. Generał Kupter o tym całym zdarzeniu zameldował, dlatego też pani minister o tym wiedziała. Natomiast Rzeczpospolita wskazała na nieco inny przebieg rozmów. Cytat, choć miało być kurtuazyjnie, to panowie opowiadali o latających bezzałogowcach, które mogłyby trafić do Wojska Polskiego. No i słowa o tym wyproszeniu. Nie ma. Gdzie leży prawda? No tak czy inaczej, politycy komentowali to, co się wydarzyło. No i to podejście do tej próby lobbowania jest różne. Posłuchajmy. Najpierw Paweł Ślis, Polska 2050.
2: My nie powinniśmy robić biznesu na polityce. My poszliśmy się do polityki po to, żeby robić dobre zmiany. Po to, żeby powstał safe. Po to, żeby Polacy czuli się bezpiecznie. Po to, żebyśmy budowali to uzbrojenie, a nie żebyśmy przyprowadzali i byli lobbystami w polityce.
0: To jest to zdanie z jednej strony, ale po drugiej stronie postawił się Jacek Sasin. Zanim go posłuchamy, to wspomnę, że były prezydent Andrzej Duda jest od października ubiegłego roku członkiem Rady Nadzorczej właśnie w tymże wymienionym przeze mnie fintechu, właśnie żeby nie reklamować, to może już tę nazwę będę pomijać, ale TVN24 portal przygotował materiał, który wskazuje tenże fintech, dostawcę rozwiązań płatniczych, zakupowych jako ten, który ma umożliwiać płacenie za nielegalny w Polsce hazard internetowy, na przykład. No ale aktywność byłego prezydenta komentował Jacek Sasin. Posłuchajmy.
3: Trudno chyba oczekiwać od prezydenta Dudy, że będzie po prostu młodym emerytem i będzie, nie wiem, spędzał emeryturę uprawiając grządki, prawda, albo, nie wiem, czytając książki w domu. Znaczy, no myślę, że jest człowiekiem, który przede wszystkim się może Polsce przydać właśnie w takiej działalności lobbingowej, w dobrym tego słowa znaczeniu.
0: Bardzo dobrym. W takim razie, no cóż, może pan były prezydent zabierze głos w tej sprawie i odpowie, jak to naprawdę wyglądało i jak ten jego, i czy to był jego zdaniem lobbing. No bo jeśli faktycznie doszło do wyproszenia, zanim coś się zadziało, to do samego lobbingu mogło dochodzić jedynie ze strony prezydenta, co najwyżej. Byłego prezydenta, zaznaczę.
1: Sprecyzuj lobbing.
0: Definicja lobbingu jest na pewno szeroka, no ale jeśli jest w Radzie Nadzorczej, mogli rozmawiać o motylkach, ale jak usłyszeliśmy z relacji Rzeczpospolitej, dziennikarzy Rzeczpospolitej, no to właśnie nie było raczej o motylkach, tylko bardziej o śrubkach, a konkretnie o bezzałogowcach i kto mógłby je ewentualnie sfinansować. No ciekawa jest to historia. Jaki wpływ właśnie mają tacy politycy także na emeryturze? Oni są znani, oni znają ludzi i ludzie znają ich.
1: Muszą w końcu, pojawiają się czasem w radach nadzorczych i różnych ważnych zarządzających gremiach. Przypominam Nord Stream 2 i byłego kanclerza Niemiec.
0: Tak jest.
1: Ale to jest inna historia zupełnie.
0: Dokładnie, ale można karierę rozwijać też w innym kierunku, co może polecamy panu byłemu prezydentowi Andrzejowi
1: Dudzie.
0: I tutaj. A o tym dzisiaj Konfederacja mówiła, ale nie zanurzyłam się w to jeszcze. Może jutro faktycznie na weekend o motorsporcie sobie porozmawiamy i o tym, kto czym jeździ. Ale miała być piosenka, tak krótko w takim razie, o tej drugiej karierze. Tej karierze, którą ja zalecam.
1: O kilometrówkach porozmawiajmy, jeśli już mówimy o motorsporcie w polityce.
0: Jutro. To ja poproszę taśmę numer 6.
4: To jest maj, nie pachnie Saska Kępa, może ktoś to gdzieś przewidział, ale wróżba raczej tępa, nie pytając się o imię, walcząc o stęcienie mgły.
0: Taką karierę mieć przed sobą i
1: zmarnować,
0: pójść lobbing.
1: Tak.
0: Nie wierzę.
1: Z archiwum polskiego rapu.
0: To była piosenka na Hot 16 Challenge, czyli głęboka pandemia i rapujący prezydent, wtedy urzędujący.
1: Mi się ta mgła śni do dzisiaj.
0: Oj.
1: Klaudia
0: ciężko.
1: Kowalczyk opowiadała.
0: Dobrego popołudnia.
1: Bardzo dziękujemy. Wybierała także stronę muzyczną, niemuzyczną, merytoryczną. A pani Marta jeszcze, kontynuując dyskusję na temat truskawek, truskawki zblendowane albo rozwidelcowane, albo pokrojone, napisała, że to chyba nie ma dla niej żadnego znaczenia. Co do rodzaju makaronu, to można mieszać wszystkie rodzaje makaronu, wszyscy będą zadowoleni. Taki makaronowy przegląd tygodnia. Coś w rodzaju zapiekanki, tylko na zimno. Klaudia Kowalczyk, bardzo dziękujemy Państwu. Przypominamy, że grupa osób patronujących to jest to miejsce, w którym ja cały czas przeglądam, podglądam Państwa wpisy. Jest jeszcze skrzynka na listy popołudnie@nowyświat.online i 224-280-280. Call It Love to tytuł tego nagrania. Prognoza pogody już niebawem, już niedługo. Pytają Państwo, już teraz pytają mnie Państwo, co z tym ciepłem, kiedy będzie i skąd do nas dotrze. Otóż chyba z zachodu, ale dopiero pod koniec przyszłego tygodnia. Takie ciepło, do którego się, czy ja mogę użyć tego określenia, do którego się już ostatnio przyzwyczailiśmy? No dobrze, ale robię to na swoje własne ryzyko.

0: Pogoda.
1: Nad Polską kończy się wypieranie upalnego zwrotnikowego powietrza z nad wschodnich obszarów naszego kraju. Po przejściu chłodnego i deszczowego frontu atmosferycznego mieszkańcy zachodnich dzielnic od Pomorza Gdańskiego po zachodnie Sudety od rana mają sporo słońca, choć mogą się tam pojawiać słabe, przelotne opady deszczu. Termometry w tej chwili pokazują od 16 stopni w Zakopanem do 27 w Opolu, a wieczorem dotrze do nas Niżowa Zatoka z kolejnym chłodnym frontem atmosferycznym. Zdaniem ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przelotny deszcz pojawi się jedynie na krańcach północnych, ale już jutro, głównie na północy i na wschodzie, można się spodziewać słabego, przelotnego deszczu oraz burz. Jutro na termometrach w najcieplejszej porze dnia zobaczymy od niecałych 20 stopni na północy Polski do 21, może 23 na południowym wschodzie. A w prognozach długoterminowych pod koniec przyszłego tygodnia pojawia się znowu odrobina, no może nawet więcej niż odrobina ciepła na termometrach, znowu 30 kilka stopni. Ale to się może zmieni, może się nie uda. Matka redaktorka w studiu za chwilę.

0: Sabotaż. Pan Rafał napisał, jeśli komuś jest za gorąco i marzy o krainie lodu, to on może wypożyczyć zmarzlinę, bo ma w domu. Nie będę wchodził w szczegóły tej propozycji, ale panie Rafale, jeśli ktoś się zgodzi, jeśli ktoś się odezwie, to ja będę panów, państwa łączył. Popołudnie@panowyświat.online. Mam taką zdolność, że łączę. A razem z nami już matka redaktorka, która połączyła nas wszystkich. Redaktor naczelna Radia Nowy Świat, Magda Jeton. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że rano było 236 tysięcy, a teraz jest 250, chyba 3 z kawałkiem.
0: 101% kwoty, jaka jest
1: minimum. 17 tysięcy w ciągu jednego dnia. Do tej pory było tak, że rekord dnia to było około 10 tysięcy. Czyli dzisiejszy dzień jest rekordowy. Nie wiem, to przede wszystkim, to jest najważniejsze. Tak. Bardzo chcę państwu podziękować. Nie. Bardzo w imieniu całego zespołu, dlatego że my naprawdę od dawna marzymy, żeby pracować w trochę lepszych warunkach. I ta przeprowadzka nam to umożliwi.
0: Nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę z tego, bo my tak zakładamy, mówiąc o tym, że wszyscy wiedzą, że następuje właśnie proces, rozpoczął się proces przeprowadzkowy Radia Nowy Świat, ale mam czasem takie wrażenie, że są tacy, którzy włączają Radio Nowy Świat rzadko, dzisiaj usłyszeli, że jest jakaś zbiórka, być może nawet wpłacili, kto wie, i teraz już wiedzą, ale są być może tacy, którzy jeszcze nie wiedzą. Proszę państwa, z ulicy Ostrej w Warszawie, na pięknym królewskim Wilanowie, przenosimy się na Pragę Południe.
1: Przenosimy się na Młody Grochów.
0: Młody Grochów tak zwany, na ulicę Mińską 75, gdzie tak jak pani redaktor była łaskawa zauważyć, jest więcej przestrzeni, przestrzeń jest dookoła otoczona cudną zielenią. Nie to, żeby tu nie było ładnie, pięknie i klimatycznie, ale tam po prostu wszystkiego jest więcej.
1: Ty zawsze musisz, Michał, tak jakoś to oględnie, umiarkowanie powiedzieć. Ja jestem bardziej stanowcza i powiem, że nie ma porównania. Tam tętni życie.
0: Bo mnie tam jeszcze nie było. Jest,
1: widzisz, nie chciało ci się pojechać.
0: Byłem na urlopie, gdy wszyscy zostali tam zaproszeni.
1: Jest
0: nawet
1: tam
0: nie
1: naprawdę
0: wiedziałem.
1: Pięknie. I nawet osoby, które miały pewne wątpliwości, bo na przykład daleko im do domu.
0: To pani redaktor akurat.
1: Na przykład ja. Mnie jest dużo dalej. Ja na Ostrą jadę 15 minut, a tam będę jechała godzinę. Więc tak się trochę krzywiłam. Ale jak zobaczyłam, jakie tam są warunki, to w ogóle nieważny jest ten dojazd. Naprawdę jest tam cudownie. I tak jak powiedzieliśmy, to takie minimum na przeprowadzkę to jest 250 tysięcy. Jeśli ktoś myśli, że to jest tak, jak się człowiek przeprowadza, czyli weźmie kartony, popakuje, wyjedzie, a tam rozpakuje, to tak nie jest. My musimy zbudować od zera cały blok emisyjny. To znaczy my przenosimy wszystkie sprzęty, więc to nie będzie tak drogie, jak gdyby budować radio kompletnie od zera, od początku. Ale jeśli chodzi o pomieszczenia, to absolutnie musimy je przystosować i zrobić to już profesjonalnie. Przypominam, że nasze radio tu na Ostrej budowaliśmy pod presją czasu i niedużych pieniędzy, więc wybieraliśmy warianty najtańsze. Wszyscy wiedzą, co to znaczy, jak się stawia na najtańsze. No to potem to szwankuje, tam się nie dokręca, tu jest na agrafkę, tam jest na kordonek. No nie chcę powiedzieć, że jakaś wielka amatorka, ale bardzo dużo nam brakuje do tego, żeby to radio było takie naprawdę poważne, nie tylko z nadawania programu, ale też i z tego wnętrza, żeby miało godziwe warunki, żeby ludzie pracowali w godziwych warunkach. Przecież to tak nie może być, że wszyscy sobie na głowie siedzą, przeszkadzają, wychodzą. Jak muszą coś załatwić, to muszą wyjść przed budynek, bo nie mogą rozmawiać przez telefon, bo komuś to przeszkadza i tak dalej. No naprawdę warunki tu mieliśmy przez te 6 lat trudne. Teraz one będą bez porównania, naprawdę komfortowe. O tym marzymy, chcielibyśmy, żeby ta przeprowadzka... Ja osobiście bym chciała się obudzić za 3 miesiące, bo jestem przerażona tym przenoszeniem wszystkiego. To naprawdę logistycznie będzie bardzo trudny czas dla nas. I już jest nerwowa atmosfera. Trzeba wszystko rozpisać, zrobić, jak to się mówi, nie grafik, tylko grafik. No grafik czynności. To jest inne słowo.
0: Mapa drogowa. Niektórzy to nazywają.
1: Uciekło. No, żeby to potem wszystko realizować punkt po punkcie, żeby w tym czasie, kiedy się to robi, to trzeba robić z tej strony coś innego, no, żeby to zsynchronizować dobrze i żeby nam się udało od 1 października już nadawać z Mińskiej 75. Tak jak powiedziałam, przekroczyliśmy już tę kwotę zbiórki wyjściowej, wyjściową kwotę, czyli 250 tysięcy. I to jest, jak mówię, to jest to minimum, żeby przenieść. Ale są też takie sytuacje, że można by pewne rzeczy poprawić. I naszym marzeniem, co już powtarzam do znudzenia chyba 10 raz, jest zakup nowej konsolety. Już nie będę mówiła, jakie ona daje korzyści.
0: Tej realizacyjnej. Patrzę na Grzegorza, który dzisiaj realizuje. Ile razy słyszeliśmy, że tego się po prostu nie da, no bo jak się ma tylko trzy pasy jakiejś drogi, to nie da się 5 samochodów równolegle puścić.
1: No więc właśnie, to jest taka trochę sytuacja i naszym marzeniem jest, żeby kupić tę nową konsoletę, trochę bardziej wypasioną, że tak powiem, ale ona kosztuje w granicach 100 tysięcy. To jest taki koszt. No więc, ponieważ przekroczyliśmy 250, to mam taką nadzieję, że może uda się chociaż część tej konsolety jeszcze, żeby się tu ona załapała w tym rachunku. Bylibyśmy oczywiście bardzo szczęśliwi. Ponieważ do końca zbiórki zostało jeszcze bodajże 29 dni, to myślę, że jest jakaś szansa. Czy to się uda? No to zobaczymy.
0: Liczymy na to, bo choć Radio Natal będzie nadawało w dwóch kanałach, w kanale lewym i prawym, to jednak im więcej naszych możliwości tutaj na miejscu, tym lepiej to wszystko będzie brzmiało u Państwa w głośniku. Więc zapraszamy na stronę internetową Radia Nowy Świat. Tam jest bezpośredni odnośnik, przenośnik do zbiórki na przenosiny albo patronite.pl z nową siedzibą. Bez polskich znaków znajdą Państwo bez problemu. Gdyby ktoś nie mógł znaleźć, proszę pisać popołudnie@nowyświat.pl online, a wcześniej nastąpią urodziny.
1: Tak, mówimy już o tym też wielokrotnie, że świętujemy 2 dni, świętujemy w samym centrum Polski, czyli w Brzezinach, w piątek 10 lipca i w sobotę 11. Można sobie wybrać dzień, jeśli ktoś nie chce nocować, ale można też świętować z nami pełne 2 dni. A jest co? Bo jest bardzo dużo atrakcji, zaczynamy w piątek o 16:00, popołudniówką, którą poprowadzam obecny tutaj Michał Porycki z Ksenią Maćczak, z udziałem oczywiście naszych wielu redaktorów. Zapowiedzieli się i Marcin Kedrzyński, że przyjedzie i Marek Napiórkowski, Zbyszek Zamachowski, tak, i Mirosław Oczkoś. No my tutaj prawie cała redakcja. No musi zostać kilka osób, bo program też częściowo idzie z Warszawy. Ale w dużej części przenosimy się do Brzezin. I popołudniówka, kiedy się skończy o 19:00, to mamy króciutką przerwę na takie pogawędki z Państwem, bo już o 20:00 na scenie Muzeum Regionalnego w Brzezinach rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl Urodzinowy. To będzie niezwyczajny koncert, bo to nie będzie wyłącznie recital Zbyszka Zamachowskiego, ale będą mu towarzyszyć w różnych duetach i w różnych konfiguracjach i córka, czyli Maria Zamachowska, i Zuza i Łęda, obie redaktorki, zresztą również pan aktor, chciałam powiedzieć dyrektor, ale chyba jeszcze nie jest dyrektorem, ale Zbigniew Zamachowski, artysta z pełnym rozmachem. Koncert ten nie będzie transmitowany na antenie, więc warto jest, żeby go usłyszeć, trzeba przyjechać do Brzezin. Ale to o tym też mówiłam rano, żeby wejść na koncert, trzeba wcześniej zarezerwować wejściówkę. Również wejściówki, a właściwie zapisy zbieramy, ale to może powiem potem, bo to jest jedno wejście, powiem adres, ale teraz przejdę do soboty. Zawiesimy chwilę recital, koncert. Po nim jeszcze będzie potańcówka, a na drugi dzień, w sobotę, o godzinie 10:00 koncert życzeń i tu profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann, Zbigniew Zamachowski zasiądą przy jednym stole. No będzie można podejść, złożyć życzenia, przywitać się z panami, porozmawiać, zrobić zdjęcia i takie różne rzeczy. Tego samego dnia właśnie w momencie, kiedy się zacznie koncert życzeń, zostanie też uruchomiona strefa sitodruku, gdzie będzie można sobie wydrukować grafikę projektu Fisza, grafikę na koszulkę, na torbę, na spodnie, na co kto będzie chciał. Jeśli ktoś nie ma tych rzeczy do nadrukowania, to będzie mógł sobie kupić koszulkę na miejscu. Po koncercie życzeń planujemy spacery po okolicach Brzezin i tu właśnie muszę połączyć informacje, czyli wejściówki na koncert oraz zapisy na spacer. Trzeba wejść na nowyświat.online/urodziny. Jak się już tam wejdzie, to bardzo wyraźnie widać dwa czerwone paski. Na jednym jest zarezerwuj darmową wejściówkę na koncert, a drugiej zapisz się na spacer. I potem już należy postępować dokładnie z instrukcją, jaka się tam będzie wyświetlała. Chcę powiedzieć, że niestety na koncert jest taka rzecz, że jeżeli ktoś się raz zapisał na dwie osoby, bo tylko tak może być, to już drugi raz z tego komputera na kolejne dwie się nie może zapisać. No, próbowaliśmy nad tym zapanować, żeby nie było, że ktoś weźmie 10 wejściówek, a potem na koniec nie przyjedzie.
0: Albo będzie je sprzedawał.
1: No więc dlatego tak zrobiliśmy, że tylko no wtedy trzeba się z innego loginu patronackiego zalogować i wtedy można, jeżeli małżeństwo oboje są patronami, to może się jeden wziąć dwa i drugi wziąć dwa i wtedy już mają cztery dla rodziny.
0: Jedna bardzo ważna uwaga, bo tu dowiedziałem się w redakcji, tu w redakcji krąży taka bardzo ważna informacja, że w oczekiwaniu na informację zwrotną, czy są państwo dopisani do listy osób oglądających ten koncert, czy też nie, otóż w oczekiwaniu może się okazać tak, że ta informacja już do państwa dotarła, tylko wpadła do jakiejś przegródki z napisem spam albo jakiejś innej, do której wpadają czasem jakieś informacje z różnych źródeł. Proszę przejrzeć dzień czy dwa po wysłaniu, wypełnieniu ankiety, proszę przejrzeć, czy przypadkiem nie mają już
1: szczególnie w przypadku,
0: tego listu.
1: Jeżeli nie może się po raz drugi zapisać na tę wejściówkę,
0: tak.
1: To znaczy, że już zostało to odhaczone,
0: tak.
1: Bo jeżeli ktoś spróbuje i udaje się, to znaczy, że ten pierwszy raz się nie udał,
0: tak.
1: Że coś nie zostało zatwierdzone przez państwa i nie zostały te wejściówki zarezerwowane.
0: Panie redaktorze, na koniec krótko musimy powiedzieć o sprawozdaniu finansowym, o czym mi była mowa już dzisiaj rano, ale rok 2025 zamknęliśmy finansowo.
1: Tak, właśnie chcę powiedzieć, że dzięki wysiłkom państwa. Ja tutaj będę też pierś wypinać, bo bardzo często w tym roku przychodziłam i przypominałam. Niektórzy już mnie znienawidzili, że bez przerwy przychodzę i mówię, że trzeba sprawdzić, że trzeba zobaczyć, że trzeba się dopłacić, że trzeba i że można i tak dalej. Ale dzięki temu udało się uzyskać, no, zakończyć rok zyskiem. Bardzo się z tego cieszymy. Oczywiście to jest państwa zasługa, bo ten zysk udało się wygenerować głównie dzięki wzrostowi przychodów.
0: Mhm.
1: Przychody wzrosły o prawie 2 miliony złotych. Oczywiście to nie tylko są wpłaty patronów, bo równocześnie też my tu w redakcji trzymaliśmy wielką dyscyplinę naszych wydatków i udało się utrzymać niemal na tym samym poziomie te wydatki, co w roku 2024 przy 2-milionowym większym przychodzie. No więc przede wszystkim państwa, dziękuję państwu za wpłaty, ale też dzięki naszemu działowi marketingu, dzięki kilku naszym pracownikom, już nie będę wymieniać nazwiska, którzy też się przyczynili, czy dzięki Teatrowi Współczesnemu, bo mówiliśmy o tym, że to Wojciech Malajkat spowodował, że powstało przedstawienie, na którym też radio trochę zarobiło. Dzięki innym artystom i redaktorom udało się ten rok zakończyć z zyskiem, a ten zysk, wprawdzie on nie pokrywa w całości straty z 2024 roku, bo wtedy to był prawie milion, a teraz zysk jest ponad 500 000. To jest naprawdę niebagatelny zysk. I ja od razu podkreślam, że on nie jest przeznaczony do przejedzenia. On nie będzie przeznaczony na przeprowadzkę. To jest nasza żelazna rezerwa. Mm-hmm. On powędruje do naszej skarbonki,
0: przykryje
1: w której
0: dno.
1: Ostatnio tak, było już widać dno. Teraz przez najbliższy rok ten zapas, oczywiście pod warunkiem, że wpłaty utrzymują się na tym samym poziomie. Ja będę jednak ciągle przychodziła i przypominała, bo znowu widzę, tu trochę spadło. Niektórzy mają takie poczucie, że my chyba już mamy tam zero, skoro ja ciągle przychodzę, mówię spadło. Bo ja nie mówię, że wtedy, kiedy mówię, to się podnosi. Potem znowu spada, ale znowu się podnosi. I ogólnie, jak się często przypomina, to ten stan jest stały i dzięki temu możemy spać spokojnie, no i nie musimy szukać jakiegoś innego zajęcia do przetrwania. Mamy w końcu rezerwę, której nie wypuścimy z naszej skarbonki. Ona teraz jest naprawdę naszą żelazną rezerwą. 500 000 schowane. Ale nie pod biurkiem, tylko w banku. Nie.
0: My musimy zrobić taką wielką grafikę, ucząc się od najlepszych, gdzie będzie można zobaczyć, jak ten wykres idzie w górę albo nie idzie. Naniesiemy na wykres te momenty, kiedy pani redaktor przychodzi do studia i będziemy to porównywać. Jeśli w tych momentach, czy po tych rozmowach...
1: Patronaj ci to wizytach, od ręki zrobi, bo ciągle o tym mówi.
0: Pójdzie w górę.
1: I stąd moja śmiałość, żeby ciągle przychodzić. Właśnie. Chociaż dostaję po głowie, ale patronaj mi mówi, nie masz wyjścia.
0: Przepraszam, czymże jest dostawanie po głowie, skoro to działa? Zatem, szanowni państwo, tak to właśnie działa. Czy to się państwu podoba, czy nie? A to, że państwo nas wspierają i czynią to radio marzeniem zrealizowanym od 6 już prawie lat, bardzo serdecznie dziękuję.
1: Ale ja jeszcze coś muszę powiedzieć, bo wiesz, psychologia mówi, że ważny jest efekt pierwszeństwa i świeżości. Pierwszeństwa, czyli to, czym zaczniesz rozmowę, a świeżości, czym zakończysz. Tak. Więc ja właśnie teraz chcę zakończyć, przypomnieć, że proszę sprawdzić, to tak już nieplanowo. Proszę sprawdzić, jaki jest stan państwa zaangażowania, czy się nie skończyła karta, czy nie skończyła się subskrypcja i tam proszę uregulować no tak, żeby było dobrze. No i oczywiście ta zbiórka celowa, czy uda nam się zakupić nową konsoletę? Zostawiam to pytanie zawieszone i bardzo, bardzo za wszystko, co do tej pory serdecznie państwu dziękuję.
0: Matka redaktorka, redaktor naczelna Magda Jeto, pan Hubert jeszcze pyta, czy można podczas urodzinowego spotkania sitodróg walnąć sobie na klacie? Przyjmie się? Zapytam we wtorek pana Fisza, ale nie sądzę, panie Hubercie, proszę kupić koszulkę. A to blałka Everest.

0: singlu Everest opowiadali dziś w środku dnia po godzinie 12. Gdyby chcieli Państwo wrócić do tej rozmowy, to oczywiście w strefie podcastów, w magazynie z audycjami, które już się pojawiły na antenie, a także z tymi, które na antenie nigdy się nie pojawią, bo mamy jeszcze podcasty Ekstra, Ekstra Plus. Jest jeszcze cała duża przygródka, półka z reportażami. Wszystko na stronie internetowej i w aplikacji nowyświat.online. Bardzo serdecznie Państwu polecam. Polecam osobom patronującym. To także w kontekście zapisywania się do wzięcia udziału w koncercie, czy też na koncert, urodzinowy koncert Radia Nowy Świat. Tam też nie każdy może w tej ankiecie się pojawić, albo nie każdy może ją wypełnić. Osoby patronujące, przypominam, nowyświat.online i aplikacja także 224 280 280. Jeszcze telefony w każdej sprawie, a my już za mniej więcej 20 minut po 17 zaprosimy Państwa na zmianę tematów po popołudniowym programie. Ilu w Polsce jest nie Polaków?
1: Wzrost dzietności do pewnego stopnia złagodzi te zmiany, ale nie zahamuje i tym bardziej nie odwróci.
2: Są miejsca w Polsce, są jednostki takie lokalne, małe, gdzie dajmy na to, co trzeci, co piąty mieszkaniec jest na przykład Ukraińcem. To jest duże zaskoczenie, że to jest taka skala.
0: Eksperci z Głównego Urzędu Statystycznego mają pomysły, aby policzyć cudzoziemców mieszkających w naszym kraju. Razem z Kacprem Badurą zapraszamy na tę relację, a po 17.30 dołączy do nas dziennikarz i aktywista Piotr Czaban, którego Anna Rokicińska zapyta m.in. o to, czy w naszym kraju państwo, instytucje państwowe monitorują, sprawdzają, jak żyje się cudzoziemcom.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 17, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Premier Donald Tusk zrzekł się immunitetu w związku z pozwem o zniesławienie. Taki przygotowuje przeciw niemu Fundacja Zbigniewa Ziobry. Informację potwierdził rzecznik rządu Adam Szłapka. Sprawa dotyczy słów szefa rządu dotyczących transakcji, jakie prawicowe fundacje miały otrzymywać od giełdy kryptowalów Zonda Krypto. Przypomnę, Donald Tusk, powołując się na informacje od ABW, powiedział przed posiedzeniem rządu na początku kwietnia, że prezes Zonda Krypto Przemysław Kral dokonał wpłat na rzecz dwóch fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry oraz Dobry Rząd posła Konfederacji Przemysława Wiplera. Jutro szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski spotka się z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybichą, przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, to Ukraińcy zabiegali o takie spotkanie. Wśród tematów rozmowy będą relacje między oboma państwami oraz sytuacja na froncie. Wczoraj portal WP podał, że po przyjęciu przez Ukraińską Radę Najwyższą ustawy o Panteonie Narodowym do Warszawy ma przyjechać szef MSZ Ukrainy i przywieźć propozycję kompromisu. Według dziennikarzy ma pojawić się pomysł wprowadzenia do Panteonu generała Marka Bezruczki. Był on chorążym Armii Czynnej Ukraińskiej Republiki Ludowej. Współdowodził zwycięską obroną Zamościa przed siłami bolszewickimi w sierpniu 1920 roku. Zmarł i został pochowany w Warszawie, gdzie jego imię nosi jeden ze skwerów na Woli. ABW zatrzymała w Warszawie dwie osoby podejrzane o działanie na rzecz obcego wywiadu. To 19-letni Białorusin i 44-letni Polak. O szczegółach mówił w TVP Info Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
2: To ci dwaj mężczyźni na zlecenie białoruskiego reżimu, białoruskich służb wywiadowczych, za pieniądze służb wywiadowczych jeździli od jesieni ubiegłego roku na różnego rodzaju aktywności mniejszości białoruskich, czy protesty, czy jakieś festyny organizowane przez mniejszość białoruską. Tam robili uczestnikom zdjęcia, kręcili filmy, przesyłali je za wschodnią granicę, żeby białoruskie służby Łukaszenki to w sposób właściwy sobie perfidnie wykorzystywały i oczywiście też do celów propagandowych.
1: Zatrzymania są częścią dużego śledztwa polskich służb.
2: W ubiegłym roku do tej sprawy funkcjonariusze ABW zatrzymali 5 osób. Wówczas w ich ręce wpadło 3 Białorusinów i 2 Ukraińców.
1: Białorusin został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a Polak ma zakaz opuszczania kraju i dozór policyjny. Grozi im co najmniej 5 lat więzienia. ABW zaznacza, że możliwe są kolejne zatrzymania w tej sprawie. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Trzy minuty po godzinie 17. Jeszcze raz dzień dobry, to jeszcze wciąż nie dobry wieczór. Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Kacper Badura, Klaudia Kowalczyk, Kuba Ferlin i Michał Porycki, Grzegorz Muranowicz wszystko realizuje, a Państwo słuchają.
4: Nowy Świat po południu.
3: Pan Tomek jeszcze podpowiada, że jeśli chodzi o zapisy na koncert typu koktajl, czyli nasze urodzinowe wydarzenie, które będzie miało miejsce za tydzień w piątek w miejscowości Brzeziny pod Łodzią, to w jego przypadku akurat proces zapisywania się na wejściówki przebiegł bezproblemowo w komputerowej przeglądarce, bo w smartfonie się nie udawało. Zatem jeśli mają Państwo jakieś problemy podczas wypełniania ankiety w aplikacji, może czas na tę jedną krótką chwilę aplikację odłożyć i przełączyć się na ekran komputera większego albo małego, laptopa albo może bardziej stacjonarnego. Niemniej przypominam, że 10 lipca od 20 do 21.30 w Regionalnym Muzeum w Brzezinach na scenie Zbigniew Zamachowski, Maria Zamachowska i Zuzanna Iłęda w koktajlu urodzinowym, a to będzie niezwykła kolekcja literackiej piosenek literackich przedstawionych przez grupę artystyczną, której skład przed chwilą Państwu wymieniłem. No ale najpierw trzeba wypełnić ankietę na stronie lub w aplikacji. Rozpoczynając drugą godzinę, wesele na początek, czyli piosenka ćwierćwieczka.
0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
3: I tak jak ostatnio czytam w komentarzach po piosenkach z cyklu Srebrne Wesele, jak to dobrze, że przypomnieliście tę czy inną piosenkę, dawno nie słyszałam, rzadko sięgam po tę czy inną płytę wykonawcy, którego nagranie Państwo zaproponowali. Tak tym razem mam wrażenie, że od czasu do czasu wszyscy słuchają takiej oto piosenki, bo to Faithless.
5: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These

0: ożywiliśmy wspomnienia jednego z naszych słuchaczy, między innymi napisał tylko ale wspomnienia. I teraz to moja wyobraźnia ruszyła, co może mieć na myśli pisząc popołudnie@nowyświat.online. Jeśli mają Państwo jakieś konkretne obrazy, miejsca albo zapis spotkań w głowie, spotkań z niezwykłymi ludźmi, też proszę pisać. Fajne imprezy z fajnymi ludźmi. A, już odpisał do mnie słuchacz, który pisał wcześniej, że to fajne wspomnienia. Fajne imprezy z fajnymi ludźmi. Niezwykłe czasy. No tak, Wyspy Brytyjskie do mnie akurat wracają we wspomnieniach sprzed 25 lat, gdy słyszę to nagranie, akurat to nagranie. 10 minut po 17 i my zmieniamy temat. Teraz porozmawiamy o tym, ilu w Polsce jest nie Polaków, bo eksperci z Głównego Urzędu Statystycznego mają pomysł, chcą policzyć cudzoziemców mieszkających w naszym kraju, mają nowy sposób.
1: Wzrost dzietności do pewnego stopnia złagodzi te zmiany, ale nie zahamuje i tym bardziej nie odwróci.
2: Są miejsca w Polsce, są jednostki takie lokalne, małe, gdzie dajmy na to co trzeci, co piąty mieszkaniec jest na przykład Ukraińcem. To jest duże zaskoczenie, że to jest taka skala.
0: Relację na ten temat przygotował Kacper Badura. Jego głos już za kilka chwil, a po 17.30 głos Anny Rokicińskiej i naszego gościa, dziennikarza i aktywisty Piotra Czabana, którego zapytamy o to, między innymi o to, czy jego zdaniem nasze państwo sprawdza, monitoruje, kontroluje jakość życia cudzoziemców w Polsce. Jak żyje się tym, którzy przyjechali z daleka i z bliska i z Polską, związali swój los. 224 280 280 grupa osób patronujących i jeszcze adres popołudnie@nowyświat.online.

14,5 minuty po 17 tu Radio Nowy Świat. W popołudniowym programie teraz nowe dane opublikowane przez ekspertów Głównego Urzędu Statystycznego. Dane, które uzyskano na podstawie nowej eksperymentalnej metody liczenia ludności. Wynika z nich, że w ciągu roku przybyło cudzoziemców. W niektórych polskich miejscowościach obcokrajowcy stanowią 20 lub 30% populacji. Niestety z tych samych danych wynika, że polskie społeczeństwo wciąż się starzeje. Na czym polega eksperymentalna

0: jakiegoś tam poziomu i wtedy sytuacja demograficzna ulegnie diametralnej zmianie, no to mówi nieprawda. Nasza przyszłość demograficzna jest zdeterminowana, kwestia tylko, gdzie będziemy, w jakim miejscu, jeśli chodzi o wartości, ale nie jaki kierunek. Kierunek jest znany, no i do tego raczej powinniśmy się dostosować, przygotować, a nie narzekać, że tak jest. Po prostu tak jest.
1: GUS przygotował badania eksperymentalne. Nie są one jeszcze traktowane jak dane oficjalne, ale mają być bardziej precyzyjne, bo bazujące na tak zwanych śladach życia. Ta tradycyjna, oficjalna metoda obejmuje urodzenia, zgony i migracje, a tutaj bierze się pod uwagę osoby z numerem PESEL, które wykazały aktywność w przynajmniej jeszcze jednym rejestrze administracyjnym, wyjaśnia Joanna Hausmann-Czerwińska z Departamentu Integracji i Zarządzania Danymi GUS.
2: Ślady życia to wykaz naszych aktywności, które wykonujemy na co dzień, tak? Czyli na przykład jak idziemy do lekarza, to musimy wcześniej opłacić składki, więc mamy już, zostawiamy ten ślad życia. Pracujemy, płacimy podatki, kolejny ślad życia. Sam PESEL, tak? Jak ktoś idzie zarejestrować dziecko, czy ktoś przyjeżdża, chce zgłosić swój pobyt, przebywanie, no musi iść do urzędu i zarejestrować się, uzyskać PESEL, więc to jest kolejny ślad życia.
1: Nowe badania pokazały także skalę obecności cudzoziemców. Stanowią już 6% populacji kraju. 73% z nich to Ukraińcy. W Warszawie cudzoziemcy to już 15% mieszkańców. We Wrocławiu blisko 20%. Pod względem województw największy udział cudzoziemców zarejestrowano w Dolnośląskim, prawie 10%.
2: Na pewno jestem zaskoczona, tak jako obserwator codziennego życia, że są miejsca w Polsce, są jednostki takie lokalne, małe, gdzie dajmy na to, co trzeci, co piąty mieszkaniec jest na przykład Ukraińcem. To jest duże zaskoczenie, że to jest taka skala. Oczywiście pozytywna, tak, ale chyba nie zdajemy sobie sprawy, że aż tak duża.
1: Takie dane są na wagę złota, wskazuje prezes GUS-u, doktor habilitowany Marek Cierpiał-Wolan.
3: Mam regularne spotkania z samorządowcami i oni się wręcz domagają nowych danych. Sami sobie organizują firmy, które liczą im na podstawie tych źródeł wysokich częstotliwości. Stąd dochodzi do pewnych dysonansów. No, z jednej strony informacje z GUS-u, z drugiej strony informacje gdzieś tam pochodzącą z integracji danych przygotowywanych przez firmy prywatne, a czasami ze środowiskiem naukowym. Stąd one, te dane, mają po pierwsze uporządkować ten rynek informacyjny w zakresie ludności, a po drugie w konsekwencji, no oczywiście, politycznie też wprowadzić pewien nowy podział środków, nowe decyzje o charakterze, podział logistycznym, planistycznym. Tak jak powiadam, to jest pewien proces. Nie jest to łatwe. Chcemy zapoczątkować, zasygnalizować potrzebę popatrzenia na liczbę ludności po nowemu.
1: Bo mierzymy się z demograficznymi wyzwaniami.
3: Wszyscy wiemy, że mamy depopulację. Ważne są te kompensacje cudzoziemcami. Trzeba mieć to dobrze zdiagnozowane po to, żeby ewentualnie być może kierować strumienie zachęt dla tych, którzy powracają z zagranicy, bądź cudzoziemców, którzy chcieliby się osiedlić w Polsce, w te miejsca, w przestrzeni, które będą tego szczególnie wymagały.
1: Co ciekawe, tylko w jednym województwie, podlaskim, dominującą grupą cudzoziemców nie są wcale Ukraińcy, a Białorusini. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
4: I dlatego zaczęliśmy się zastanawiać, czy nasze państwo, instytucje państwowe monitorują, sprawdzają, wiedzą, rozumieją, co dzieje się z cudzoziemcami w Polsce. Jak się mają, krótko rzecz ujmując, bo ustalenie liczby obcokrajowców to jedno, ale czy wiemy, skąd przyjeżdżają, z jakimi pomysłami na siebie, marzeniami, czy udaje się te marzenia zrealizować, gdzie mieszkają, jak marzenia realizują? O tym wszystkim porozmawiamy. Rozmawiamy po 17.30 z dziennikarzem i z aktywistą Piotrem Czabanem. Na tę rozmowę zapraszam w imieniu Anny Rokicińskiej.

dlaczego polskie państwo powinno wiedzieć, albo przynajmniej od czasu do czasu sprawdzać, pytać, jak żyje się cudzoziemcom w naszym kraju. Jak państwo myślą, dlaczego to jest takie istotne, biorąc pod uwagę stan naszej gospodarki i szeroko rozumiany stan całego społeczeństwa. Popołudnie małpanowyświat.online 224 280 280. Co wiemy na ten temat, gdy zadajemy takie pytania, najczęściej zadajemy je sobie, naszym bliskim, być może naszym sąsiadom, którzy pochodzą z innego kraju, osiedlili się z jakiegoś powodu i mieszkają razem z nami, tuż obok nas, być może nawet za płotem, ale czy rozumiemy stan tego samopoczucia rozumiany szerzej, postrzegany szerzej? To jest jeszcze jedno z tych pytań, które pojawią się w rozmowie po 17:30.

dzień.

Cool Kids of Death. 27 minut po godzinie 17. W związku ze zbliżającą się prognozą pogody dostałem raport od pani Ani, od pana Roberta i czytam w tym raporcie, że tam, gdzie oni przebywają, 28 stopni, 29 nawet jutro zapowiadają synoptycy i od razu uspokajam, to nie są punkty na mapie, które kojarzą państwo z naszym krajem. Nie, to nie Polska, to pozdrowienia z dalekiej krainy. Suplement do prognozy pogody. Zresztą nie tylko te informacje o temperaturach są istotne, ciekawe, interesujące, ale także fotografie wykonane przez pana Roberta w miejscu bardzo ładnie prezentującym się w słońcu, zwłaszcza ta plaża przepiękna. Zachowam sobie na jakiś chłodny dzień.

0: Pogoda.
1: To gdzie to, panie redaktorze, jutro 29 stopni, bo planuję się przemieszczać w poszukiwaniu ciepła, którego w Polsce już nie ma. To na Wyspie Hiszpańskiej, daleko stąd. Proszę się nigdzie nie przemieszczać, do nas to ciepło też jeszcze zdąży wrócić. Ani się państwo obejrzą. No a co na razie mamy w pogodzie? Otóż sporo słońca, jedynie na południowym wschodzie w Polsce opady deszczu i burze, wiatr słaby i umiarkowany. Na północnym zachodzie w porywach do 55 km na godzinę, podczas burzy może powiać do 60 km na godzinę. A na termometrach od 16 stopni w Lesku do 27 w Legnicy i w Opolu. Jak informują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w kolejnych dniach nad Polską pojawi się pogoda charakterystyczna dla powietrza polarnego napływającego z nad północnego Atlantyku. Powrót wyższych temperatur eksperci zapowiadają, o czym już wspominałem, pod koniec przyszłego tygodnia na termometrach na zachodzie kraju powrócą temperatury powyżej 30 stopni. Za 29 minut 18.

0: Roses i Widow's Peak. Jesteśmy przekonani, pewnie Państwo też tak uważają, podejrzewam, że Państwo tak uważają, że w czasach, gdy temat osób przybywających do naszego kraju zza wschodniej i zza innych granic jest tematem nie tylko ekonomicznym, ale także politycznym, warto o tym rozmawiać i warto zadawać różne pytania. Anna Rokicińska jest już razem z nami.
1: Dzień dobry.
0: To ja na razie zapytam o te pytania, które pojawią się za chwilę w rozmowie.
1: No, będziemy pytać o to, czy nasze polskie państwo zdaje sobie sprawę, ilu cudzoziemców tak naprawdę u nas przebywa, jak są traktowani, czy polskie państwo nad tym w jakimś stopniu panuje.
0: Państwo być może zechcą coś dopowiedzieć. Popołudnie małpanowyświat.online i 224 280 280, a ja już zapraszam na rozmowę i na to spotkanie.

0: nie da rady.
1: Gościmy Piotra Czabana, dziennikarza, aktywistę, który niestrudzenie zajmuje się kryzysem na polsko-białoruskiej granicy oraz wykorzystywaniem cudzoziemców do pracy na czarno na przykład. Piotrze, Główny Urząd Statystyczny zaprezentował nową liczbę ludności, w tym dane o cudzoziemcach. Policzył to nową metodą, która wskazuje, że tych cudzoziemców w Polsce jest o wiele więcej niż się mówiło w oficjalnych statystykach. Czy z Twojej perspektywy nasze państwo panuje nad tym, kto tu przybywa i po co?
2: No nie panuje. I tu będę się powoływał na ten skrawek ziemi, gdzie mieszkam, gdzie żyję, czyli na pogranicze polsko-białoruskie, na Podlasie, gdzie od 5 lat, od roku 2021 trwa kryzys humanitarny, związany z tym, że Białoruś wypycha w kierunku Europy, w tym wypadku do Polski, ale w ostatnim czasie też intensywnie na Litwę i na Łotwę, uchodźców i migrantów, którzy uciekają przed wojną, przed biedą, szukają lepszego życia i nie mogąc otrzymać w sposób legalny wiz, bo to jest często w wielu wypadkach niemożliwe, nawet jak ktoś z Bliskiego Wschodu, z Afryki ma rodzinę legalnie mieszkającą, załóżmy w Europie, to i tak te procedury tak wyglądają, że ta możliwość otrzymania wizy po prostu to staje się jakimś marzeniem nie do zrealizowania. I to wykorzystuje Białoruś, ściągając, oszukując ludzi i wysyłając tutaj na pogranicze. I przypomina mi się pierwszy rok tego kryzysu humanitarnego. Gdy on mijał, ja wysłałem pytanie do Straży Granicznej o te tak zwane pushbacki. Pushbacki, czyli zatrzymywanie ludzi, którzy przekroczyli nielegalnie granicę Białorusi z Polską i byli zatrzymywani tutaj w Polsce, a później wyrzucani do białoruskiego lasu przez polskie służby. I to decyzją rządu poprzedniego, jak i obecnego. Ale wtedy po roku trwania tego kryzysu wysłałem pytanie do Straży Granicznej, bo chciałem się dowiedzieć, ile takich pushbacków było wykonanych. Jeszcze tylko dodam, że potwierdziłem wielokrotnie to, że często Straż Graniczna, dokonując tych pushbacków, w ogóle nie rejestrowała, kogo wyrzuca, nie notowała tego. Po prostu to był jeden wielki chaos. Ludzie byli zatrzymywani. Czasami jak mieli dokumenty, były od nich brane, później rozdawane w sposób często losowy, często gubione te były przez samych strażników, a często też niestety niszczone, jak to miało miejsce w Dubiczach Cerkiewnych. I wiele tych osób, które tutaj było w Polsce, nie zostało nigdzie wpisanych w żaden rejestr. I wracając do tego pytania, po roku kryzysu humanitarnego, Straż Graniczna na początku nie chciała mi udzielić odpowiedzi. Ile pushbacków zostało wykonanych? Ile osób wyrzucono z Polski do białoruskiego lasu? Ja opublikowałem te swoje pytanie i w swoich mediach społecznościowych, też informując, że Straż Graniczna odmawia mi udzielenia odpowiedzi, i wtedy moi czytelnicy skopiowali te pytania i wysłali. I dostali odpowiedź. I to przez pierwszy rok tego trwania kryzysu humanitarnego tam było około 50 tysięcy pushbacków wykonanych przez różne placówki Straży Granicznej przy granicy z Białorusią. I to, co się udało zarejestrować, to jeszcze dodajmy,
1: że pushbacki są nielegalne zgodnie z międzynarodowym prawem.
2: Między innymi też są nielegalne zgodnie z wyrokami sądów administracyjnych, a niestety cały czas są realizowane i to na olbrzymią skalę i to nie tylko wobec młodych mężczyzn, których się wskazuje jako taki przykład, żeby nie było litości, żeby nie było współczucia, no to my dokonujemy takich pushbacków właśnie na młodych, jak to się mówi, byczkach. To nieprawda. Pushbackowane były i kobiety, pushbackowane były również dzieci. I to małe dzieci. Proszę Państwa, ja otrzymałem, ponieważ zajmuję się tą tematyką, to nie dlatego, że ja to lubię. Nie, dlatego, że niestety brakuje dziennikarzy, brakuje mediów, które tutaj bezpośrednio zanurzonych w tym temacie, które by informowały Polskę o tym, jak wygląda ta sytuacja na pograniczu. Ale no, w tych kręgach też i wojskowych, czy Straży Granicznej, no też jestem w pewnych tam grupach znany z tego, czym się zajmuję. I swego czasu otrzymałem wiadomość od polskiego żołnierza ze zdjęcia zatrzymanej rodziny z małym dzieckiem. I ten żołnierz zawodowy poprosił mnie o to, żebym sprawdził, czy to dziecko żyje. Ponieważ decyzją przełożonych rodzina z tym małym dzieckiem, to była dziewczynka, zostali wyrzuceni przez bagna, gdzie była wówczas koncentryna, na stronę białoruską. Białorusini przepchnęli rodzinę tamtą drogą do Polski. Matka padła do stóp żołnierzom, prosząc o to, by nie wyrzucali ich, jednak i żołnierze nie chcieli wyrzucać, bo widzieli, to tutaj jest rodzina, to tutaj jest małe dziecko. Niestety rozkaz był taki, że mają wrócić i tą samą drogą. Nawet zabroniono tym żołnierzom przewiezienia tej rodziny w jakieś bezpieczne, bardziej suche miejsce. Nie. Na koncentrynę, na te bagna.
1: Rozumiem, że nie
2: jest. Okazało się, że to dziecko żyje. Faktycznie potwierdziły się te wszystkie dane. Mhm. Miejsce, czas tego pushbacku i później Białorusini deportowali tę rodzinę do Iraku, ale ta rodzina przeżyła. Oczywiście z tą sprawą, z przerzuceniem dziecka, proszę państwa, wyobrażacie sobie, żeby to było, nie wiem, polskie
1: dziecko. Drut żyletkowy, dodajmy.
2: Drut żyletkowy i polski mundurowy bierze takie małe dziecko i przerzuca obojętnie gdzieś do lasu, wiedząc, jakie służby reżimowe Łukaszenki są po drugiej stronie. Ja tę sprawę zgłosiłem do prokuratury. Przypomnę, że ja zgłosiłem wiele spraw, które były na tyle dobrze zdokumentowane, że po moich zeznaniach 10-godzinnych został powołany do życia w roku 2020, to chyba trzeci czy czwarty rok, przepraszam, bo to wszystko już tyle się tego dzieje, że ten rok mógł mi się pomylić i powstał zespół śledczy prokuratorski z siedzibą w prokuraturze w Siedlcach, który przez bodajże 2 lata prowadził wiele właśnie takich postępowań, wiele śledztw, wiele rzeczy potwierdził, wiele zdokumentował, ale uważam, że ze względów politycznych też został w końcu rozwiązany. Ta sprawa była jedną z tych spraw, którymi też ten zespół się zajmował. Nic mi nie wiadomo o tym, by ktoś poniósł jakiekolwiek konsekwencje w związku z tym tematem. A to, co też i do mnie dotarło, to ten żołnierz na skutek tego śledztwa, on zeznał. On się zgodził zeznawać przed prokuraturą, proszę państwa. No i to śledztwo gdzieś dalej było prowadzone, więc przepytywani byli również w tej sprawie żołnierze z jego jednostki. Czyli już było wiadome, skąd poszedł ten sygnał, kto był tym sygnalistą. I co się stało? Środowisko tego żołnierza, może użyję takiego brzydkiego słowa, dojechało go na tyle, że musiał podjąć decyzję o odejściu ze służby, z zawodowej służby, doświadczony żołnierz z olbrzymim doświadczeniem, który służył ojczyźnie przez wiele, wiele lat.
1: Rozumiem, że nie jest w interesie rządu liczyć, ilu cudzoziemców na przykład umarło, przekraczając naszą granicę.
2: Nie jest, nie jest. I właśnie
1: ktoś w ogóle to liczy?
2: Nikt tego nie liczy, poza tym, że ja to odnotowuję, jeżeli wiem, że coś takiego się wydarzyło, jeżeli wiem, że jest człowiek, który, nie wiem, na przykład nie ma tożsamości i trzeba pomóc w ustaleniu, kim jest osoba zmarła, kontaktują się też ze mną, z moimi znajomymi, ratownikami humanitarnymi rodziny zmarłych i w taki sposób prowizorycznie docieramy do nich, sprowadzamy do Polski, żeby mogli przekazać swoje DNA policji, pomagamy w tym zorganizowaniu wszystkich tych procedur związanych czasami z przekazaniem zwłok, przetransportowaniem do kraju pochodzenia zmarłego, czy ewentualnie pomagamy też w zorganizowaniu pochówku w Polsce. Ale co jest też ważne, właśnie wracając do tego podstawowego pytania, czy Polska odnotowuje, kim są uchodźcy, czy gdzieś ma jakiś system, śledzi, wie, co kto robi. No to i tu nawiązując do tego, że tutaj na pograniczu umierali ludzie, to po wielu zmarłych osobach, po których do tej pory śladu nie ma, albo nawet jeżeli się udało ich znaleźć. No, zacznijmy od tej pierwszej, opcji, tak, że był w Polsce uchodźca, był zatrzymany i był wyrzucony, a później po nim ślad zaginął. I takim uchodźcą jest Irakijczyk, Kurd iracki, Mohamed Sabah, zaginiony od listopada 2011 roku. Udało się, bo 2011? Ja to zgłaszałem też... Tak, 2021 roku, przepraszam najmocniej. Przyjechała też rodzina, wujek tego chłopaka do Polski, zgłosiliśmy sprawę policji, policja badała, wysyłała pytania, między innymi do Straży Granicznej, czy gdzieś był zarejestrowany i akurat w tym przypadku był zarejestrowany pushback tego chłopaka, czyli oficjalny ślad po nim urwał się w Straży Granicznej, która przerzuciła go na... Przepraszam. Nadaję razem z pieskiem, który jest ze mną.
1: No, lubimy pieski.
2: Tak. Były też przypadki osób, które były martwe, odnalezione już w Puszczy chociażby Białowieskiej. To Mohamed Satar Jabr, też Irakijczyk, którego szczątki odnaleziono. I według relacji jego towarzysza, który przeżył, po raz ostatni widział tego człowieka za życia w aucie Straży Granicznej. Czyli... Ale już tam w rejestrach nigdzie tego nie udało się potwierdzić. I takich przypadków jest mnóstwo. I ten brak tego rejestrowania tych ludzi, no często nawet właśnie też, jeżeli chodzi o ustalenie tożsamości zmarłego, no to też utrudnia takie zadanie. Więc tych przejść było przez Polskę tysiące. Przez to, że nie było takich ośrodków recepcyjnych, że nie było takich miejsc, gdzie ci zatrzymani po polskiej stronie uchodźcy mogliby być wpisani do rejestru, mogliby gdzieś zostać, sprawdzeni i później można by było podjąć decyzję. Tak, nadajemy status, nie wiem, uchodźcy, przyznajemy ochronę międzynarodową albo nie, deportujemy do kraju pochodzenia. No to wtedy by była taka jasna sytuacja, zgodna z procedurami. Ale niestety na pograniczu polsko-białoruskim były łamane podstawowe prawa człowieka, wyrzucano ludzi do lasu, często właśnie bez zapisania, że ta osoba gdzieś tutaj była. I to po prostu, no przez to można powiedzieć, że tutaj jest jeden wielki chaos, tak? I tych osób nie udało się zweryfikować na pewno i sprawdzić, kim są, po co przyszli, co się z nimi dalej zadziało, ale też muszę przy tym dodać, że w takich sytuacjach, kiedy jednak uchodźca czy migrant trafiał w procedury azylowe, Straż Graniczna przyjmowała wnioski, zabierała do swojej placówki, a później kierowała do ośrodka dla cudzoziemców, to były te przypadki, gdzie postępowano zgodnie z prawem i gdzie ta rejestracja była i gdzie można prześledzić, czy ktoś był tutaj u nas, co się z nim dalej dzieje. No a później jest kolejna ta historia, tak? Bo jeżeli kończy się komuś, nie wiem, pobyt w tym ośrodku dla cudzoziemców i ktoś chce zostać w Polsce, ale musi od czegoś zacząć, no, ale trudno komuś takiemu zacząć budowanie tutaj życia po wystawieniu go za bramy ośrodka dla cudzoziemców, no i radź sobie sami. Tutaj się zaczyna kolejna historia wielkiego wysiłku i też zaangażowania kolejnych wolontariuszy, którzy po prostu pomagają tym ludziom stanąć tutaj na nogi, tłumaczą procedury, pomagają gdzieś znaleźć jakieś schronienie, tłumaczą też, co można, jeżeli chodzi o pracę, o legalizację pobytu. Takich przypadków też jest mnóstwo i sam mam kontakt też z niektórymi uchodźcami, migrantami, którzy byli tutaj na pograniczu polsko-białoruskim, przeszli te procedury, tak jak chociażby tutaj mam na myśli takiego Etiopczyka młodego, 26-letniego, który jest diakonem prawosławnym. Pokazywał mi zdjęcia z Etiopii, gdzie normalnie w szatach liturgicznych służył do nabożeństwa i w ogóle też się wykazuje takim charakterem, taką wrażliwością. Dużo mówię o Bogu. On pracuje w Polsce, mieszka w Szczecinie, pracuje tam w magazynie jednej z firm kurierskich, ale gdy ma takie jakieś życiowe problemy, pytanie, jak, nie wiem, wyrobić te prawo jazdy polskie, czy gdzie może załatwić jakąś konkretną sprawę, no to on wie, że może...
1: Pomoc po prostu.
2: Tak, ale on wie, że tak naprawdę jedynymi osobami, na których on może liczyć, to ci wolontariusze, których on spotkał tutaj na pograniczu polsko-białoruskim, i on dzwoni często do mnie, ale nie tylko oczywiście, żeby zapytać mnie o jakąś poradę, o pomoc, ale też, żeby po prostu zwyczajnie po ludzku porozmawiać. I też przychodzi mi na myśl nasza ostatnia rozmowa z tym Etiopczykiem, który powiedział, że on zlikwidował swojego Facebooka. Dlaczego? Ponieważ mu się cały czas na tym timeline'ie facebookowym wyświetlały filmy o tym, jak niebezpieczni są czarnoskórzy w Polsce, o tym, że wszyscy są terrorystami, gwałcicielami i tak dalej. I ten człowiek, on to czyta i on to bierze do siebie i on widzi, że ta Polska w internecie to wygląda właśnie w taki sposób, ale gdy on wyjdzie na ulicę, pójdzie do pracy, to on widzi inną Polskę. Na szczęście nie spotkał się z taką agresją i z takim traktowaniem gdzieś tam, gdzie przebywa, ale mówi, że wyłączając tego Facebooka i przez to ogranicza kontakt z takimi treściami, po prostu czuje się lepiej. To ta sprawa uchodźców. Proszę.
1: Powiedz mi proszę, jak teraz wygląda sytuacja na tej polsko-białoruskiej granicy? Czy to się uspokoiło, czy tylko na pozór to tak wygląda?
2: Dzisiaj rozmawiałem z jedną z ratowniczek humanitarnych. Wczoraj była na zgłoszeniu, by udzielić ludziom pomocy, którzy prosili o taką pomoc. I to nie pierwszy tego typu przypadek. Po tym, kiedy premier polskiego rządu Donald Tusk mówił o tym, że granica jest w 100% szczelna. Oczywiście ten kierunek, tak jak wspominałem, przepychania uchodźców i migrantów ze strony białoruskiej to teraz głównie Litwa i Łotwa, ale pamiętajmy, że no, tych ludzi, jak ktoś nawet wypchnie gdzieś tam na Litwę i oni chcą się dostać do Europy, no to w tych lasach litewskich są i też przez te lasy próbują iść dalej.
1: Czyli też przez Polskę, dalej. Inaczej mówiąc.
2: Iść też przez Polskę. I też zresztą nawet Straż Graniczna w ostatnim czasie pokazywała też swoje akcje zakończone zatrzymaniem tych osób. Powiem szczerze, wiem dokładnie tak, jak to wyglądało na stronie, na przygranicy z Białorusią tutaj, gdzie jestem, o tych pushbackach, że wyrzucano, ale sam się zastanawiam, co robi teraz Straż Graniczna, jeżeli zatrzyma kogoś gdzieś po stronie polskiej, w jakiejś odległości od granicy z Litwą i na przykład tamte osoby nie były zarejestrowane przez służby litewskie, cudzoziemcy, tak, nie byli tam zarejestrowani, i co w tym przypadku robi Polska Straż Graniczna? Ja tego w tym momencie nie wiem. Czy oni wyrzucają do tego litewskiego lasu, czy wiozą pod białoruski płot, czy może jednak, tak jak powinni się zachować, wiozą te osoby do ośrodków dla cudzoziemców, sprawdzają ich historię, weryfikują tożsamość i podejmują później dalsze decyzje, ale zgodne z prawem międzynarodowym i z prawami człowieka, co z tymi osobami robić. Na pewno to jest rozgrywane też politycznie, bo ci, którzy cały czas straszą migrantami, uchodźcami, już wykorzystują ten temat do grzania przed tymi nadchodzącymi wyborami. No a niestety rząd ulega skrajnej prawicy, tym radykalnym hasłom o ograniczaniu obecności uchodźców, imigrantów w Polsce, chcąc się przypodobać właśnie takiemu elektoratowi. No i efekt tego widzimy tutaj chociażby na cmentarzach na pograniczu.
1: Piotrze, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Gościliśmy Piotra Czabana, dziennikarza i aktywistę. Do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Bardzo dziękujemy za spotkanie i za rozmowę. Bardzo Państwu także dziękujemy za obecność i komentarze. Ciąg dalszy programu oczywiście nastąpi już niebawem, bo za 5 minut godzina 18. Anna Rokicińska, dziękujemy. Państwu przypominamy o numerze telefonu 224 280 280. Skrzynka na listy cały czas działa. Popołudnie małpa nowyświat.online.

0: Ta wiadomość dotyczy mapy i kalendarza, bo już teraz zapraszamy do wspólnego świętowania naszych 6 urodzin, które jak zawsze obchodzimy 10 lipca, w tym roku jest to piątek. Spotykamy się w leżących niemal w samym środku Polski Brzezinach, gdzie rozpoczniemy obchody o godzinie 16 specjalnym wydaniem audycji Nowy Świat po południu. Po godzinie 20 rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl Urodzinowy, w którym usłyszymy piosenki z repertuaru Zbigniewa Zamachowskiego, zaśpiewane przez niego samego, a towarzyszyć mu będą Zuzanna Iłęda i ja, Maria Zamachowska. Uwaga, koncert nie będzie transmitowany na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę w świetle księżyca i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Więcej informacji w kolejnych godzinach, choć i tak najważniejsze, że widzimy się 10 lipca w Brzezinach.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom. Jest 18:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek informacja przekazana przez szefa polskiej dyplomacji. Otrzymałem pisemne potwierdzenie, że Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej Ziobro. Unieważniły także ich dokumenty podróży, napisał Radosław Sikorski. Jak dodał, koła sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą. Kolejne dwa weta prezydenta. Pierwszy z zawetowanych dokumentów to ustawa o prawach i obowiązkach uczniów. Powoływała ona sieć rzeczników, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich.
3: To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego. Rząd chce wydawać kilka milionów złotych rocznie na dublowanie instytucji Rzecznika Praw Dziecka czy wizytatorów kuratoriów?
2: Mówi prezydent w opublikowanym nagraniu, a po przyjęciu ustawy przez rząd pod koniec kwietnia o rzecznikach praw uczniowskich, tak mówiła minister edukacji Barbara Nowacka.
4: To nie będzie jakaś fikcyjna, oddalona instytucja, ale blisko uczniów, właściwie na wyciągnięcie ręki, z pełnym wsparciem i wiedzą merytoryczną. Rzecznik Praw Uczniowskich to stanowisko niezależne i apolityczne, bo prawa uczniowskie muszą być dostępne, rzetelne i dla wszystkich.
2: I po prezydenckim wecie Barbara Nowacka napisała dzisiaj tak. Polityczne środowisko PiS i prezydenta nie chce, by młodzi byli świadomi, nie chce, by znali swoje prawa i obowiązki. Nie słucha ich głosu, nie działa na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży. Druga zawetowana przez prezydenta ustawa dotyczy zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw. Miała nałożyć na armatorów obowiązek stopniowego ograniczania zanieczyszczeń oraz monitorowania wykorzystania paliw odnawialnych i niskoemisyjnych. Nadzór nad przestrzeganiem tych wymogów miał być powierzony dyrektorom urzędów morskich. Zdaniem prezydenta taka ustawa oznaczałaby realizację założeń Zielonego Ładu. Kijów po nocnym rosyjskim ataku. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że Rosjanie użyli 74 rakiet oraz 496 dronów różnych typów nadlatujących z wielu kierunków. Według najnowszych danych przekazanych przez władze administracji wojskowej miasta w atakach zginęło co najmniej 20 osób, a 86 zostało rannych. Alarm trwał ponad 11 godzin. Tymczasem, jak poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, sekretarz obrony Ukrainy Rustem Umierow i zięć prezydenta USA Jared Kushner rozmawiali w ciągu ostatnich 2 dni. Prezydent Ukrainy dodał, że ma nadzieję na spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem przy okazji szczytu NATO, który odbędzie się w przyszłym tygodniu w stolicy Turcji, Ankarze. A to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Trzecia część programu popołudniowego, czwartkowego programu popołudniowego. Teraz się zacznie. Czy są Państwo z nami? popołudnie@nowyswiat.online. Można przesyłać raporty.
6: Nowy Świat po południu.
5: I komentarze też można przesyłać w sprawie tego, o czym Adrianna Calińska-Czaniecka mówiła w serwisie informacyjnym. Pierwsze już są. Panie Piotrze, bardzo dziękuję. Jestem tu z Państwem bardzo silnie związany komentarzowo, czytając, reagując, odpowiadając. Facebookowa grupa osób patronujących zaprasza.

0: Pani Małgorzata z Warmii przesłała raport, chociaż to jest taki raport wyjścia, bo pani Małgorzata wybiera się na jogę i napisała do usłyszenia. No ale przynajmniej wiem, że tam przez moment byliśmy obecni. Gdzie jeszcze jesteśmy? Przypominam, trzecia godzina popołudniowego programu zaczęła się oficjalnie już teraz. 8 minut po 18. Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, czyli nasz telefon cały czas działa. 224 280 280. Kasper Badura, Klaudia Kowalczyk, Kuba Ferlin i realizujący od teraz program Wojciech Ratasiewicz, Michał Porycki przed mikrofonem. A już za moment porozmawiamy o tym, czy to, co wydrukowane, wydaje się Państwu bardziej prawdziwe, wypełnione bardziej, lepiej sprawdzonymi informacjami, dlaczego większość z nas wciąż sięga po drukowane treści reklamowe. No dobrze, większość to nie znaczy, że wszyscy.
1: Wrzucają do skrzynek, ja to wrzucam. Szkoda pieniędzy. Strata pieniędzy, moim zdaniem.
2: Widzimy, że marki coraz częściej szukają rozwiązań, które pozwolą wyróżnić się i zbudować realny kontakt z klientem.
0: Zajrzymy za chwilę do raportu, z którego wynika, że ponad 80% ankietowanych sięga po drukowane treści reklamowe. Gdy dostają Państwo takie treści, czy taki list promocyjny, reklamowy, marketingowy do swojej skrzynki na listy, to chętniej zaglądają Państwo do niego. Podobno chętniej zaglądają Państwo do takiego listu niż na przykład do przesyłki cyfrowej. Klaudia Kowalczyk zapyta za moment, jak to możliwe, a moim gościem po 18.30 będzie Renata Robska z Uniwersytetu SWPS, która zajmuje się badaniem polskiego rynku reklamy. Czy to, co drukowane, wydaje się Państwu lepsze, bardziej wartościowe, nawet jeśli jest to tylko reklamowa ulotka, czy plakat. Czekam na telefony 224 280 280.

0: 13 minut po 18. Czyżby tradycyjna poczta skutecznie wygrywała z internetowym reklamowym spamem? Czyżby tradycyjne papierowe przesyłki wracały do łask w strategiach marketingowych największych marek? Choć żyjemy w erze cyfryzacji, aż 80% Polek, Polaków regularnie czyta papierowe materiały reklamowe trafiające do naszych skrzynek. Choć pytani przez Klaudię Kowalczyk, nie wszyscy mają podobne zdanie.
1: Nie mam kiedy odpisywać na korespondencję. Pisze do mnie Rossmann, Pizza Hut. Może odmiana losu wreszcie jakaś. Bo przecież tu to rozpacz. Mogę sobie wybrać najtańsze złoto i brylanty w Warszawie. To będzie twój złoty rok. Czy jest ktoś niżej ode mnie na tym Bożym świecie?
2: Tak, do tak zwanego direct mailingu, choć zapewne tej nazwy nie znał, podchodził przed prawie ćwierć wieku Adaś Miałczyński, bohater Dnia Świra Marka Koterskiego. Według badań Polskiego Stowarzyszenia Marketingu aż 80% Polaków deklaruje, że czyta otrzymywane materiały reklamowe w wersji papierowej. Taka komunikacja jest oceniana jako bardziej wiarygodna, bezpieczna i mniej inwazyjna niż reklama online. Jednak chyba nie dla wszystkich.
3: Czasami rzucę okiem, zanim wyrzucę.
4: Jaką ona ma skuteczność?
3: Minimalną, naprawdę wręcz zerową. No, niestety zbędne śmieci.
5: Wrzucają do skrzynek, ja to wyrzucam. Szkoda pieniędzy.
4: Jak to w ogóle działa?
5: Myślę, może u starszych ludzi. Strata pieniędzy, moim zdaniem. Jak to coś jest naprawdę ciekawego, ale mówmy sobie szczerze, to są z reguły te same oferty powtarzane, czy na badanie na słuch, czy na wzrok. Nie oczekuje się niczego specjalnego.
2: Jak wskazuje prezes zarządu EDC, ekspert Direct Communication Maciej Frukacz, do klienta firmy chcą podejść niestandardowymi przesyłkami. Ponad połowa respondentów przyznaje, że imiennie zaadresowana przesyłka skutecznie skłania ich do zapoznania się z jej treścią.
6: Obserwujemy wyraźny powrót direct mailingu do strategii marketingowych wielu firm. Odbiorcy są dziś przebodźcowani natłokiem komunikatów cyfrowych, dlatego dobrze zaprojektowana kartka pocztowa czy kreatywna przesyłka znacznie skuteczniej przyciąga uwagę. Widzimy, że marki coraz częściej szukają rozwiązań, które pozwalają wyróżnić się i zbudować realny kontakt z klientem. Tradycyjna przesyłka trafiająca bezpośrednio do skrzynki odbiorcy nie konkuruje z algorytmami czy filtrami antyspamowymi.

0: się dzieje poprzez pewną powtarzalność, rozpoznawalność marki, budowanie skojarzeń, czy też efekt oswojenia z jakimś produktem. I to nie jest tak, że reklama od razu nas przekonuje do czegoś, że my świadomie wiemy, tak chcę to kupić. Nie, ona po iluś ekspozycjach sprawia, że dana marka będzie nam się wydawała znajoma, bezpieczna, albo przyjdzie nam pierwsza do głowy w momencie podejmowania decyzji i my tego w ogóle nie skojarzymy z jakąś ulotką, którą ktoś nam dał.
1: Raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej za zeszły rok wskazuje, że w segmencie pozostałych usług pocztowych przesyłki reklamowe stanowiły blisko 69%. Także druki ulotne pozostaną z nami jeszcze przez długi czas, ale będą musiały się dopasować. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
2: No właśnie, jak się dopasowały do Państwa rzeczywistości i otoczenia? Proszę o tym opowiedzieć. Dostałem właśnie wiadomość od pani Magdaleny, która w nawiązaniu do tematu pisze, że ma wrażenie, iż nastąpił powrót do zaśmiecania i oszpecania przystanków naklejanymi ogłoszeniami. Akurat pani Magdalena, nasza słuchaczka i patronka, takie ogłoszenia zawsze usuwa, bo nie lubi, gdy otoczenie wygląda jak śmietnisko. Jak zatem zaskoczyć nas treścią, przekonać do marki czy produktu, albo po prostu stworzyć wrażenie, że producent danego towaru jest naszym starym, dobrym znajomym, skoro zobaczyliśmy już kilka ulotek z tym samym logo, nie zaśmiecając otoczenia. Czy mogliby Państwo podpowiedzieć, być może słuchają nas twórcy takich treści. Przy okazji porozmawiamy sobie to już po 18.30 o tym, czy treści na tradycyjne papierowe ulotki projektuje się dokładnie tak samo, jak do internetowych listów przesyłek, tych, które często nazywamy spamem. I czy rzeczywiście papier wciąż uznajemy za nośnik bardziej wiarygodny. Renata Robska z Uniwersytetu SWPS, ekspertka do spraw reklamy i PR-u, będzie razem z nami w popołudniowym programie. Państwo mają głos 224 280 280. Państwo mają telefon. De La Soul. Greetings, girl, and

są i tacy, którzy twierdzą, że reklama nie dotyczy ich na co dzień, że nie sięgają, zwłaszcza w sieci, nie klikają po to, co publikują twórcy, sprzedawcy, pośrednicy. Reklama papierowa to coś zupełnie innego, panie redaktorze, ale tu też raczej długo z nami nie zostaje. Tymczasem zajrzałem do badania, co prawda jest to badanie sprzed 3 lat, panelu badawczego Ariadna. Ankieterzy pytali wtedy Polaków, gdzie najczęściej szukamy informacji o promocjach. Pamiętają państwo ten czas rosnących cen, galopującej inflacji i 40% badanych w wieku od 18 do 24 lat odpowiadało wtedy, że w drukowanych gazetkach promocyjnych sieci handlowych. Ciekawe, czy to zmieniło się dziś, czy u państwa dziś wygląda to inaczej, czy dostrzegają państwo w ogóle taką tradycyjną drukowaną reklamę ulotkowo-plakatową.

0: Niepokojem obserwuję to wszystko na kolei, jak to wygląda. Kolej jak zwykle jest 50 lat wstecz za nowoczesnymi rozwiązaniami. To, co już w korporacjach dawno minęło, to raptem kolej taką korporacją chciałaby być. I niestety też wszystko się cyfryzuje u nas. Wszystkie instrukcje już przestały wychodzić na papierze w postaci książek, które są bardzo drogie, więc myślę, że pretekstem tylko jest cyfryzacja, w rzeczywistości jest przeoszczędzenie pieniędzy na druku.
1: Tak, rzeczywiście też mam takie wrażenie, jeśli chodzi o ten wielki rozkład kolejowy, rozkład jazdy. On już od kilku lat nie jest publikowany i wydawany w formie książkowej. Na dworcach jeszcze wciąż można spotkać plakaty informujące o pociągach, które z danego peronu odjeżdżają albo które przyjeżdżają na jakiś dworzec, ale to akurat wymuszają, zdaje się, przepisy kolejowe. Te słynne żółte i białe i żółte plakaty nie tylko w formie cyfrowej, ale właśnie takiej tradycyjnej można znaleźć tu i ówdzie. Czy zauważają Państwo powrót reklamy tradycyjnie drukowanej? Czy czują Państwo, że to, co wydrukowane, jest jakby takie bardziej prawdziwe? Można temu bardziej zaufać? Autorom właściwie tych tekstów można zaufać? Nie chodzi tylko o reklamę, porozmawiajmy też o drukowanej prasie. 224 280 280. Prognoza pogody to za moment.

0: Pogoda.
1: Ach, tak sobie słuchałem Ani Szlagowskiej i przypomniał się urodzinowy koncert sprzed roku. Rok minął. Już drugi dzień lipca 2026. I co my tu mamy w pogodzie? Pytają Państwo, czasem nawet trwają takie hazardowe zapytania. Panie redaktorze, czy to prawda, że w tej chwili Zakopane jest najchłodniejszym miejscem? Chyba się Państwo gdzieś tam zakładają. Nie, Lesko teraz 16 stopni. 27 stopni w Legnicy, tam jest najcieplej. Natomiast nocą nad Polską przelotne opady deszczu, temperatura minimalna od 11 stopni w górach, 13-14 na północy i zachodzie, do 18 na wschodzie, wiatr słaby i umiarkowany. W zachodniej połowie kraju porywisty, na wybrzeżu w porywach do 75 km na godzinę. Jutro przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu także burze. Na północy spadnie od 10 do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna 18 stopni w górach i nad morzem, 26 na południowym wschodzie kraju i wiatr przeważnie umiarkowany, czasem silny. Na zachodzie i w centrum w porywach do 60, a na wybrzeżu do 85 km na godzinę. Renata Robska z Uniwersytetu SWPS już za chwilę razem z nami o reklamie tej tradycyjnej, papierowej, drukowanej i o tym, czy Państwo ją dostrzegają. A jeśli tak, to co Państwo zauważają? O tym wszystkim porozmawiamy. Czy Państwo też mają wrażenie, że twórcy reklam przypominają sobie o ulotkach, plakatach, o listach wysłanych do nas specjalnie, oczywiście, żebyśmy tylko do nich zajrzeli, zwłaszcza przed wyborami, że to polityka nakręca to wszystko, co nazywamy reklamą tradycyjną, drukowaną, do czytania i do otwierania. Mam na myśli koperty. 224, 280, 280. A na razie piosenka o miłości.

0: Przepytanie.
1: Czytam Państwa komentarze. Pan Jacek napisał, że na szczęście mieszka w widocznie mało atrakcyjnym ciągu kamienic, bo nie docierają do jego skrzynki na listy gazetki albo ulotki, gazetki reklamowe. Sam je przegląda, przyznaję, ale online. To właśnie o tym dziś będziemy rozmawiali, o wyższości tego, co na papierze, nad tym, co online, albo odwrotnie. Renata Robska, Uniwersytet SWPS, ekspertka do spraw reklamy i public relation w popołudniowym programie. Kłaniamy się, pani Renato.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Aż 80% Polaków czyta otrzymywane papierowe materiały reklamowe. Co więcej, przesyłki marketingowe odpowiadają już za ponad 1/3 wolumenu, tak zwanego wolumenu korespondencji obsługiwanej przez jednego z prywatnych operatorów pocztowych, mam na myśli Speedmail. Ponad połowa ankietowanych deklaruje, że imiennie zaadresowany list skłania ich do zapoznania się z jego treścią. To wyniki 6. edycji badania Stosunek Polaków do drukowanych materiałów marketingowych. Czy pani zdaniem papier wciąż uznajemy za nośnik bardziej wiarygodny? W czym papier jest lepszy od form cyfrowych?
2: No dokładnie jest tak, jak pan powiedział, czyli jest napisane czarno na białym. Wziąłem coś do ręki, przeczytałem. Jest jeszcze coś takiego, co nazywa się efektem katalogowania, czyli zrobiłem sobie półeczkę w domu i tak odkładam, bo może wrócę, bo może mi się przyda. Tak. I te treści właśnie, przysłuchiwałam się pana zapowiedziom tej rozmowy, no i sam pan mówił, że one są uważane za takie wiarygodne, bo po prostu są, bo je są namacalne. Te internetowe, no tak nam śmigają, tak nam gdzieś uciekają, nie wiemy, czy je złapiemy ponownie, czy nam się pokażą. A to mamy sobie i wracamy do tego, kiedy nam jest potrzebne.
1: Pani Marzyna, nasza słuchaczka, nasza patronka napisała, że na klatce schodowej nikt chyba tego nie czytał, bo wszyscy kładli na skrzynce pocztowej i pani sprzątająca postawiła specjalne pudełko, do którego są wrzucane ulotki. Rzadko otwieram skrzynkę, jak widzę, że w pudle już się warstwa wala, tak napisała w komentarzu, to wiem, że i u mnie czas zrobić porządek. To państwo piszą, państwo telefonują, popołudnie@nowyświat.online i 224 280 280, a ja wrócę do treści drukowanych, treści marketingowych, gdy 3 lata temu w czasach galopującej inflacji ankieterzy z ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna pytali Polaków, gdzie najczęściej szukasz informacji o promocjach. 40% badanych, i to tych najmłodszych w wieku od 18 do 24 lat, odpowiadało, że w gazetkach promocyjnych sieci handlowych. I co ciekawe, pod tym względem jesteśmy dość wyjątkowi, bo w innych krajach sieci handlowe wycofują się z drukowania materiałów promocyjnych, stawiając właśnie na tak zwany online, czyli na zawartość aplikacji, na dystrybuowanie takich treści w listach elektronicznych. Jak pani myśli, skąd bierze się ta nasza wyjątkowość? Chociaż lubimy cyfrowe aplikacje pomagające nam w różnych sytuacjach, to jednak gazetka ze sklepu czasem się przydaje.
2: No właśnie, wydaje mi się, że to się trochę zmieni. Chociaż tu bym dyskutowała i jakąś hipotezę postawiła, no bo tak, w internecie mamy możliwość wyłączenia reklam, tak. Mamy też zjawisko cuppingu, czyli wtedy, kiedy kupujemy reklamę internetową, to zaznaczamy sobie, że kupujący zaznacza, że chce, żeby klient zobaczył ją tylko 3 razy albo 5 razy. No, po to, żeby go nie znużyć tematem. Natomiast czy my się różnimy jakoś bardzo? No, wie pan, nie wydaje mi się, te granice już są tak niewielkie, nie ma tych granic między państwami i też nie ma różnic, więc wydaje mi się, że to się wyrówna po prostu.
1: Aha, rozumiem. Czyli
2: A wracając do młodzieży, bo nie ukrywam, kiedy pan mi wysłał te badania, sama się zaskoczyłam, że o kurczę, dzieciaki czytają prasę, nawet jeżeli to jest reklamowe.
1: No, tak.
2: To jest bardzo dobry symptom, bo może przejdą potem do jakiejś innej innego słowa drukowanego. Natomiast No, jeżeli powyłączali w telefonach, w komputerach możliwość docierania reklam, co potrafią zrobić i pewnie to zrobili, no to skądś te informacje muszą czerpać, bo reklama to jest przede wszystkim informacja, ale jest jeszcze jej drugie zadanie, to jest informacja plus perswazja. No i my jesteśmy takie stworzenie, które lubi rozpoznawać nowe rzeczy. Nie tak mamy mózg skonstruowany, że coś jest nowe, musimy dotknąć, zobaczyć, no właśnie pomacać, posmakować. Mhm. Dla mnie to jest, nie dla mnie, czy dla kogoś innego. No i te informacje skądś musimy mieć. No więc pozostają gazetki, bo po prostu trafiają gdzieś blisko, są jak wychodzę do szkoły, czy jak przychodzę do domu, no i zerkam.
1: No to porozmawiamy w takim razie o tej prasie, która jednak mieści się w mojej prywatnej definicji słowa gazeta, nie gazetka zdecydowanie. W raporcie Prasa się liczy, trendy 2025-26 opublikowanym przez Polskie Badania Czytelnictwa, czyli Ośrodek Badań i Analiz Rynku Prasowego, czytam między innymi, że 8 na 10 osób w Polsce w wieku od 15 do 75 lat, tutaj te widełki są szersze, czyta prasę drukowaną lub cyfrową. Ponad 70% czytelników uważa, że reklamy w prasie to źródło użytecznych informacji. Prawie 70% twierdzi, że są wiarygodne. Wiele wskazuje na to, że drukowane gazety i reklamy w nich publikowane zostaną z nami na długo. Czy pani jest zaskoczona tym badaniem? Chyba nie.
2: Nie, no to mi się to podoba. Nie. No pokokietowałabym tu radio i powiedziała, że reklamy w radiu też są bardzo skuteczne, szczególnie w specjalnych kampaniach takich informacyjnych. Czy,
1: z tym, że ma pani świadomość tego, że występuje w radiu bez reklam. Tak. Radio Nowy Świat dzięki naszym patronom, osobom, które nas wspierają finansowo, nie ma ani jednej reklamy, ani przez sekundę. Czasem podejmujemy różne współprace z różnymi podmiotami, ale tu nie ma reklam.
2: To podziwiam. Podziwiam.
1: Sami się podziwiamy od prawie 6 lat, że to się udaje.
2: No. Wracając do prasy. A jakie było pytanie?
1: Czy jest pani zaskoczona tym wysokim poziomem czytelnictwa prasy, takiej tradycyjnej, papierowej i tej cyfrowej? 8 na 10 osób w Polsce czyta, zagląda do gazet.
2: Wydaje mi się, że prasa już tak się wysublimowała i jest na tyle dużo różnych tytułów, że każdy znajdzie dla siebie jakiś specjalny tytuł. I właśnie coś specjalnego, bo na przykład interesuje się komiksem, albo interesuje się nurkowaniem i tak dalej. Więc tam są informacje, które im są potrzebne do na przykład spędzenia wolnego czasu albo do no właśnie pozyskiwania informacji o jakimś tam temacie. No i nie jestem zaskoczona jakoś bardzo tym, bo jakby również doceniam młodzież, która aktualnie jest taka żądna wiedzy i podziwiam ich, jak tą wiedzę zdobywają. No, moi studenci, którzy studiują nie tylko w Polsce, ale wyjeżdżają na różnego rodzaju programy za granicą, jakby widzę, że ta wiedza jest im potrzebna, więc potrzebne im są gazety, książki, różnego rodzaju wydawnictwa.
1: Tak. Jest jeszcze wpis, jeszcze jeden komentarz naszego słuchacza i patrona, pana Rafała, który zastanawia się, jakie użyteczne informacje można znaleźć w reklamie. Że ktoś mi chce coś wcisnąć i zabrać pieniądze. Słuchacz deklaruje, że papierowe reklamy bez czytania lecą w kosz, a w internecie blokuje je obsesyjnie. Papierowe ze słupów zdzieram. Napisał taką deklarację. Nienawidzę reklam, tępię je w każdym miejscu. Ale wracając do prasy, jest jeszcze jeden głos, tym razem wypowiedziany głos słuchacza.
0: Nie wyobrażam sobie, jakby przestaną się produkować gazetę tylko rok. Przecież tam są wywiady z naszego pana nadredaktora Wojtka Mana, paru innych radiowców i muzyków, fajne rzeczy.
1: I tu też warto podkreślić, to nie była reklama. Tu słuchacz po prostu swoją opinię wygłosił. To ja wrócę jeszcze do jednej z tez, które wcześniej postawiłem. Otóż co z plakatami i z ulotkami? Czy one odżywają tylko przy okazji kolejnych kampanii wyborczych albo innych politycznych przesileń, protestów na przykład, pani zdaniem?
2: No są głównym narzędziem, są bardzo ważnym narzędziem w tych kampaniach, ale no nie tylko. Ja wszystkich namawiam, żeby poszli do Muzeum Plakatu w Wilanowie i żeby szczególnie na jakieś wystawy takie dedykowane, żeby zobaczyli, do czego ten plakat tak naprawdę służy. No nie tylko do tego, żeby namówić kogoś do tego, żeby szedł na wybory i zagłosował na osobę X, która znajduje się na Y miejscu na liście wyborczej, ale na przykład mówi na przykład o wyjazdach na wakacje przed wojną. Albo o bardzo piękne reklamy piwa przedwojenne również. No ja zaczytuję się również w międzywojennych reklamach krakowskich przedsiębiorców. No po prostu czad i rewelacja, więc nie, to jest, jeszcze raz powiem, to co powiedziałam na początku, to jest informacja. I też powiem, i lubię do tego wracać, że słowo reklama pochodzi od włoskiego słowa clamo, clamare, czyli krzyczeć. A pierwszymi nośnikami reklamy były przekupki na targach, które wykrzykiwały, że u mnie kupisz to, u mnie to, a nawet był specjalny zawód, nazywali się krzykaczami i ich zadaniem było nawoływanie do zakupu tam danego produktu. Więc to nie tylko polityka, no polityka owszem, no ale to przede wszystkim reklama daje możliwość docierania z informacjami, których potrzebuje sprzedawca, jak wody potrzebuje sprzedawca, ale potrzebuje też klient.
1: Pani Renato, to porozmawiajmy o postępie technicznym, bo o ile w narzędziach tu się sporo pozmieniało, o ile narzędzia, jakimi projektowane, przygotowywane są plakaty, ulotki, gazety, nawet prasa, ta niekoniecznie zawierająca jakieś reklamy, codzienna prasa, o tyle same plakaty, same gazety nie bardzo się zmieniły. To wciąż jest ten sam papier, albo taki sam papier. To wciąż są takie same plakaty. Proszę podpowiedzieć, bo mimo postępu technicznego nic tu się nie zmienia. Nie mamy na przykład jakichś cyfr... Coraz więcej jest ekranów, na których można publikować różne treści. Ale sama ulotka się nie zmienia. Nie dostajemy ulotki w formie tabletu. To jeszcze nie są te czasy.
2: No nie, ale ulotka też się zmienia. Po pierwsze zmienia się technologia produkcji, czyli te obrazy, które widzimy na ulotce czy na plakacie, są dużo wyraźniejsze, mają głębie, mają perspektywę teraz. No to jest możliwe dzięki bardzo dobremu zaprojektowaniu i ulotki, i plakatu. Są oczywiście zasady, które jakby no nie tyle nakazują, co wskazują, jak należy projektować. I to też się zmieniło. Zmieniła się również technologia druku, czyli nie tylko taki ciężki druk offsetowy, ale również druk cyfrowy, który jest dużo tańszy, dużo szybszy i też wyższej jakości, dużo wyraźniejszy, więc to się bardzo zmieniło. Również szybkość przygotowania projektu do druku. No, kiedyś musiały być robione takie specjalne wydruki, tak zwane prufy, kromaliny, po to, żeby była zgodność projektu, tego co grafik widzi na ekranie.
1: Takie próbki teraz, takie.
2: Takie próbki, tak jest. Teraz prawie już to nie jest potrzebne, ponieważ oczywiście, że robimy to ja robię tak dla swojego świętego spokoju, żeby mieć pewność, że to, co wyjdzie spod mojej ręki, gdzie podpiszę się pod projektem, będzie naprawdę dobre, ale nie jest to konieczne. Nie jest to konieczne. Nie?
1: Rozumiem. Porozmawiamy na koniec o tym, co zapamiętujemy z tych treści drukowanych, bo o ile w internecie można to dosyć łatwo albo skutecznie monitorować, sprawdzać, kontrolować, w co klikamy, jak długo przestajemy scrollować, gdy wyświetla się na przykład jakaś treść niekoniecznie reklamowa, wiadomo. A czy my możemy odpowiedzieć na pytanie, ile osób spogląda na plakat, na ulotkę? No i w związku z tym, czy to się opłaca?
2: Możemy powiedzieć, ile osób spogląda, ale możemy powiedzieć, i to jest dla mnie ciekawsze, gdzie spogląda. Czyli jest takie badanie, które coraz częściej jest wykorzystywane w reklamie, nazywa się eye tracking, gdzie śledzimy ruch gałki ocznej. Oglądający, biorący udział w takim badaniu, jakby śledzimy mapę jego podążania jego oczu. I na przykład jest, o taki przykład podam, niedawno robiliśmy takie badania i klienci, okazało się, że zwracają uwagę nie na samą postać, nie na hasło, które się tam znajduje, tylko na zakola na twarzy, na głowie, czyli na, to przykuwało ich uwagę. I wystarczyło kilka ruchów grafika, przeniesiono hasło i nazwę w inne miejsce, trochę obrócono obrazek i wszystko było dobrze. Bardzo ważne jest również to, gdzie, jak zamieścimy obrazek, jak zamieścimy tekst. My z całego projektu najbardziej czytamy obrazki. Mówi się, że się nie czyta, tylko ogląda obrazki. No więc zwracamy uwagę na obrazek.
1: To jest niezwykle istotne, zwłaszcza dla tych, którzy zlecają reklamę polityczną, trzeba przyznać.
2: Tak. Potem po tym obrazku przechodzimy z prawej do lewej strony i z góry na dół. Więc jeżeli damy tekst, jeżeli damy hasło ponad obrazek, tracimy około 10% osób, które mogłyby przeczytać dany tekst. Podobnie jest z tekstem na obrazku. Też tracimy. Więc te projekty muszą być bardzo precyzyjnie zaprojektowane. To nie jest takie, zrób mi pan ulotkę, tak, albo zrób pan plakat. Tylko
1: Pani Renato, musimy kończyć. Krótko mówiąc, chciałem pani podziękować, chociaż ta opowieść niezwykle ciekawa. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom dostarczyliśmy wystarczającą ilość materiału do przemyśleń, zwłaszcza gdy będą brać do ręki kolejną reklamę, ulotkę, może zerkać na plakat. Kto wie, Renata Robska, Uniwersytet SWPS. Bardzo dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję za muzyczkę.
1: Bardzo nie ma za co. Tak, to pani Renata sprawiła, że chłopcy z Placu Broni wybrzmieli nieco wcześniej.

0: Pan Jacek przypomniał, że choć jesteśmy radiem bez reklam, to sami czasem się reklamujemy. W Katowicach kiedyś to były plakaty na przystankach. Przysłał zdjęcie. Bardzo ładny plakat.
1: Poka.
0: Czerwony. O, taki. I tu
1: bardzo
0: pan Jacek
1: ładny plakat.
0: Też bardzo ładny. Zuza.
2: Opowiedzcie mi o nim, bo nie widzę.
0: Marcin.
3: Nie martw się, mi też nie pokazali.
0: Tu. Jak nie pokazali? Tu.
1: Wyobraź sobie, że po prawej stronie jest ładny pan Jacek, a po lewej ładny pan plakat.
3: Pan plakat.
2: Seksizm. To się seksizm nazywa.
0: Mateusz.
2: Nie. Może nie.
0: Nie wiem, ja się nie znam, wiesz? Ja po prostu kupuję oczami Radio Nowy Świat na plakacie. Dziękujemy w popołudniowym programie i zapraszamy na szczyt. Czy chcecie coś powiedzieć?
3: Jesteśmy w końcu we trójkę. Trzeba korzystać, póki ten stan rzeczy się utrzymuje.
0: I to nie była reklama. To była informacja. Jak odróżnić informację od reklamy?
1: Rzeczy same. Ja to się martwię, że się Beatlesi nie zmieszczą.
0: Zobacz. Zmieszczą się, zmieszczą. Proszę bardzo. Proszę słuchać, jak mieścimy Beatlesów. Dziękujemy. Ania, Wiktoria, Kacper, Klaudia, Kuba, Michał. Kłaniamy się pięknie. I Wojtek też się kłania. On jeszcze zostanie.

0: urodzinową sobotę, 11 lipca po godzinie 10 ze sceny w Brzezinach rozpocznie się wyjątkowe wydanie koncertu życzeń, któremu przewodzić będzie tercet w składzie. Profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa sitodruku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody szóstych urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin, oczywiście z udziałem naszych redaktorek i redaktorów. Mapa i kalendarz, czyli Brzeziny 10 lipca. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro. Unieważniły także ich dokumenty podróży. Informację przekazał dziś minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W tej sytuacji zwrócimy się do właściwych instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wczoraj, przypomnę, Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. W Sejmie dziś o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Przewiduje on m.in. doprecyzowanie kwalifikacji wymaganych od opiekunów, nowe zasady szkoleń, utworzenie punktów opieki dziennej, przebudowę rejestru instytucji, zmiany dotyczące żywienia dzieci, dostęp do placów zabaw czy zakaz publicznego udostępniania wizerunku dziecka przez placówkę, nawet za zgodą rodzica. Budujemy żłobek na nowo, mówiła wiceminister rodziny Aleksandra Gajewska.
2: Rodzice oczekują dostępności i bezpieczeństwa placówek dla swoich dzieci. Samorządy potrzebują rozwiązań, które sprawdzą się również w tych najmniejszych miejscowościach. A opiekunowie potrzebują możliwości rozwoju, szacunku i stabilnych warunków. Dzieci potrzebują dobrych warunków do rozwoju, dobrej opieki, zdrowego jedzenia, ruchu i potrzeby bezpieczeństwa.
1: Stanowisko klubu PiS przedstawiła Magdalena Filipek-Sobczak.
3: W uzasadnieniu projektu wielokrotnie czytamy o nowych obowiązkach dla samorządów, nowych obowiązkach szkoleniowych, nowych rejestrach, nowych systemach, nowych obowiązkach dla podmiotów prowadzących żłobki. Przerzucacie odpowiedzialność, również tą finansową, na samorządy, gdy samorządy i tak są w trudnej sytuacji finansowej. Czy naprawdę odpowiedzią na każde wyzwanie musi być kolejna centralizacja i kolejna biurokracja?
1: Projekt zakłada, że opiekunowie mają zostać objęci ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych. Ma obejmować m.in. przypadki znieważenia, naruszenia nietykalności cielesnej, kierowania gróźb lub stosowania przemocy wobec opiekuna. Podmiot prowadzący placówkę będzie zobowiązany do występowania w obronie pracownika, gdy jego prawa zostaną naruszone. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko czterem mężczyznom z Warmińsko-Mazurskiego podejrzanym o przygotowywanie zamachów terrorystycznych na budynki kultu religijnego, miejsca, w których gromadzą się przedstawiciele mniejszości, a także na szkoły. Podejrzani przeszli szkolenia z obsługi broni, strzelania i konstruowania ładunków wybuchowych. Zamachów mieli dokonywać przez podkładanie własnoręcznie zrobionych bomb lub przy użyciu koktajli Mołotowa. Próbowali też zdobyć broń. Zarzucono im również propagowanie faszyzmu, sianie nienawiści na tle narodowościowym czy nawoływanie do przestępstw. Grozi im 10 lat więzienia. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Szczyt wszystkiego. Szczyt wszystkiego. Czyli każda lista świata.
1: Hurra Węgry! Hurra! Hurra Węgry! Przepraszam.
2: Marcin Mann.
1: Mateusz Andruszkiewicz.
3: I Zuzanna Iłenda.
2: Dobry wieczór. Wojtek Ratasiewicz realizuje. Jesteśmy tu w pełnym składzie po raz pierwszy od... Nikt nie pamięta już nawet kiedy.
1: 68.
2: Tak, tak mniej więcej. Jeszcze Marcin jest zapośredniczony dzisiaj bardziej niż mniej.
1: Przepraszam was.
2: No, to nie wiem, czy ci przebaczę. Ja mam wrażenie, że mnie unikasz od miesiąca.
1: To ty mnie unikasz.
2: A, okej. Okay. No to ustalone.
3: Jeszcze formalności. Dwa kraje, sześć nowych piosenek, 10 utworów, które państwo wybrali w zeszłym tygodniu w drodze głosowania i podium, które emitujemy w całości. Taki jest rozkład jazdy, a pierwszym krajem, do którego wędrujemy jest... Są.
2: Zjednoczone Emiraty Arabskie.
1: Ale to dobra zagadka. Jaki kraj w takiej formie zaczyna się od są? Czy są jeszcze inne kraje, które są liczbą mnogą?
2: No tak, bo Stany Zjednoczone.
1: Są wyspy. Aha, dobra, wyspy. Okay. No, wyspy, no tak. Okej, jest ich więcej. Dobra, nieważne. Myślałem, że to będzie błyskotliwe, ale rozumiem, że mózg mój został przepalony przez 40 stopni minionego weekendu.
2: I jeszcze się nie zregenerował.
1: Ewidentnie.
2: Ja też wszystko zwalam w tym tygodniu na to. Co złego, to upał. Nie my, absolutnie.
3: Uwaga, 5 po, ja już jestem zalogowany na naszej skrzynce mailowej. Poproszę państwa wiadomości, jeżeli ktoś chciałby napisać szczyt.wszystkiego@panoweświat.online. Czy dzisiaj mamy 2 lutego? Tak. 19.05? Tak, mamy wiadomość. Mail, napisał Mateusz.
1: Lutego?
3: Lipca, też
2: na Elsa. Myślałam, że właśnie od lutego nie odpalał skrzynki i właśnie się zorientował, że była jakaś wiadomość sprzed walentynek.
3: Nie, Eli, spojrzałem na dwójkę w dacie, więc mi się pomieszało.
2: I co w mailu?
3: Tradycyjnie pozdrowienia z siłowni. Ciekawe, kiedy to przeczytacie.
2: Szybko! Jeżeli ktoś jest na siłowni i teraz rzuca żelazem, to się szczęśliwie składa, że ja otwieram Zjednoczone Emiraty Arabskie.
3: Spojrzałem na tytuł piosenki, która się pojawia i wiedziałem, że to ty.
2: Tytuł to jest Arabic Papi.
3: Jeżeli ktoś miałby to przynieść, to Zuza.
2: Jak zobaczyłam tytuł Arabic Papi, to byłam od razu zachęcona.
1: Ty nie słuchałaś nawet.
2: Była kolejność tak, Arabic Papi, ale super. Potem był DJ Bliss, okej, ale na featuringu jest Omar Sulejman. I teraz, czy wam jest znany taki byt telewizyjny jak Wspaniałe Stulecie?
1: Obawiam się, że nie.
2: Ja go w życiu nie oglądałam z własnej nieprzymuszonej woli. To jest serial, który był emitowany chyba w Telewizji Polskiej. Jest to turecka telenowela, turecki romans. Moja babcia jednego oglądała i tak się zdarzało, że ja przychodziłam na herbatę i pomimo tego, że miałyśmy tam pogadać, to Wspaniałe Stulecie było odpalone, więc trzeba było je obejrzeć, więc pojedyncze odcinki przyswajałam, ale tam był Sultan Sulejman i ja jak zobaczyłam tylko nazwisko Sulejman, to automatycznie mam w głowie głos z tego serialu, tych kobiet, które były na przykład oburzone i mówiły Sultan Sulejman. Więc w zasadzie to były główne przyczyny, a potem się okazało, że dobrze buja, są fajne dropy, brzmi arabsko i jest to dyskoteka i stwierdziłam, że jest perfekcyjnie szczytowa.
1: Omar Sulejman jest z Syrii, ale też jest nie wypadł srocy spod ogona, bo i z Mode Selectorem nagrywał i z Fortetem robił też jakieś kawałki, więc tak. Właściwie się to wszystko zgadza.
2: A DJ Bliss, chciałam powiedzieć Blik to nasz rodzimy. DJ Bliss z Emiratów natomiast pochodzi, jest bardzo znany tam, bo poza tym, że jest DJ-em, to zdarza mu się być prezenterem telewizyjnym, no jest taką osobowością, powiedzmy, półmedialną. No i to jest Arabic Papi od dwóch panów, tych właśnie.

0: Ja o tym już kiedyś wspominałem. Jest taki polski soulowy wokalista Jarecki, który kiedyś na koncercie powiedział tekst, który wyrył mi się w sercu. Mm-hmm. Nóżka chodzi, nic nie szkodzi. I to jest ten rodzaj piosenki właśnie.
1: To jest...
2: No, no wysłów się pomimo upału.
0: Ja ci pomogę.
1: Nie, miałam na myśli nie sam utwór, ale twoje
2: doskonalenie,
1: twoją rymowankę.
0: Okej. Okay.
1: To jest takie jakieś trochę populistyczne. To jest takie tłumaczenie, że o, wesoła rymowanka, to wytłumaczę się z tego, że podoba mi się... A, dobra, nie będę... Nie, dobra.
0: Czekaj, nie, ja chcę pójść za tą myślą. Chodzi o to, że to jest takie...
2: Trzeba kończyć wątki,
0: trochę jak sorry nad sorry, powiedzieć coś, ale nie powiedzieć, tak? Że jakby... Że nic konkretnego piosence, że jest taneczna, czyli że w sumie nic?
1: Nie, raczej wytłumaczenie z tego, bo tam ja mógłbym to odnieść do na przykład jakiegoś straszliwego polskiego kawałka, który jest potwornym wstydem, ale sobie powiem, a nóżka chodzi, nic nie szkodzi, wszystko jest okej. Okay. Tak jakby można tym przykryć straszną wiochę za każdym razem, jak się tego używa. I to jest pułapka, trzeba na to uważać. To jest coś, co trzeba piętnować, a nie tak, wiesz, rzucać w eter nonszalancko.
0: Przychodząc dzisiaj do studia, nie spodziewałem się, że zostanę w pierwszych minutach tak bardzo zbesztany przez kolegę mojego brata antenowego.
2: I to jeszcze nie za piosenkę, właśnie. Tylko za rzucanie złych rzeczy w eter.
0: No, za wysłowienie się.
2: Mhm. Wiesz co, Marcin, tak ci długo nie było, od razu się tak rozpychać łokciami?
1: No tak, żeby nadrobić zaległość.
2: A coś o piosence może jednak?
1: No bo nóżka chodzi, no.
2: Nic nie szkodzi. Doskonale. Ja nie mam w ogóle, mam takie marzenie, że wsiadam do jakiejś taksówki zamówionej przez aplikację i podjeżdża tam pan, który przyjechał z jakiegoś kraju arabskiego i ja wsiadam i ten numer leci.
1: To byłby... I okazuje się, że ten kierowca to Omar Sulejman w tych ciemnych okularach.
2: Dokładnie
1: jesteś w teledysku.
2: Nie, to już jest sen, ale sam fakt tego, że wsiadasz i jedziesz gdziekolwiek i to jest wtedy najlepszy przejazd taksówką życia. I ja sobie tego życzę i manifestuję taki przejazd i oddaję głos kolegom.
1: No to teraz w takim razie ja popsuję nam trochę ten klimat, chociaż nie chciałem tego wcale robić. Szukałem bardzo, popsuję jeszcze bardziej. Dobrze się złożyło właściwie z tymi Zjednoczonymi Emiratami, bo obejrzałem, no nie jakiś może najbardziej ambitny, otwierający oczy dokument, akurat nie o Zjednoczonych Emiratach, a o konkretnym emiracie, który się odłączył i został sobie sam sobie, mam tu na myśli Katar i o tym, jak w ciągu ostatnich 30 lat krajobraz tego kraju zmienił się kompletnie, czy 180 stopni, to w ogóle jest za mało powiedziane, ale chciałbym tutaj raczej nawiązać do tego, że jedną z informacji, o której nie wiedziałem, nie zdawałem sobie sprawy, a może to jest jednak wiedza powszechna, że to, że Katarczyków w Katarze i tak samo, i tutaj spróbujmy rozwikłać tę zagadkę, jak nazwać mieszkańców Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Zjednoczeni, no, nie da się chyba, nie? Chyba mieszkańcy Zjednoczonych Emiratów.
2: Zaraz zobaczę, czy jest jakaś zwyczajowa, bo my w języku polskim potrafimy robić
1: Spróbuj coś znaleźć, a ja w takim razie dokończę, że ich tam żyje i w jednym emiracie, i w tych Zjednoczonych Emiratach oryginalnych mieszkańców 10%.
0: Emiratczyków,
1: no tak.
2: I uwaga, kobieta to jest?
1: Emiratka?
2: Emirotka.
1: Emirotka, o. No więc ich tam na miejscu jest 10% mniej więcej społeczeństwa takiego oryginalnego. Jak się idzie do Kataru i w związku z tym rozumiem, że podobnie jest ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, to małe prawdopodobieństwo, że wpadniecie na kogoś, kto jest stamtąd. To są ludzie, którzy może nie to, że się ukrywają, ale są trochę z boku, nie wychodzą specjalnie na ulicę, nie pracują. Ci, których się tam na miejscu spotyka, to są przyjezdni ludzie, którzy przyjechali za pieniądzem, za pracą. Jak się spotyka Europejczyków i nie tylko ludzi z zachodu, to najczęściej jest to gdzieś taki upper management, który bardzo dobrze zarabia i który ma zresztą kompensowane wszystko. Jeszcze taka ciekawa informacja a propos sportów, w którym na przykład Katar tak bardzo się szczycił, zwłaszcza przy okazji mistrzostw świata w piłce nożnej, które się tam odbywały. Ich drużyna piłkarska nie składa się z Katarczyków. nie wiem jak jest dokładnie w Zjednoczonych Emiratach, przepraszam, tak tutaj krążę między tymi dwoma krajami, tylko składa się z młodzieńców, którzy zostali, jak teraz to się ładnie po polsku mówi, znaturalizowani, czyli po prostu cudzoziemcy, którzy na wniosek klubu piłkarskiego i nie tylko, reprezentacji, nabywają obywatelstwo danego kraju. I to jest jedna z nielicznych metod, jakimi w ogóle można uzyskać obywatelstwo katarskie. Podejrzewam, że podobnie może być również w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Mówię o tym dlatego, bo mnóstwo zespołów, które znalazłem z tego regionu, poza
2: ja
1: tym...
2: Ja już wiem, gdzie ty zmierzasz. Oni nie są z Emiratów, tylko są z Kataru?
1: Nie, zupełnie nie. Ten Katar tutaj jest przypadkowy. Ci mówią, że są ze Zjednoczonych Emiratów, ale ja nic o nich za dużo nie wiem, bo oni wydali 4 kawałki, a chodzi mi o to, że zespoły, które znajdowałem, właśnie były najczęściej takim miksem i właściwie nie wiemy, czy my dostajemy kogoś, kto się tam przeprowadził i tam mieszka, czy to są ludzie, którzy jakkolwiek są zakorzenieni w lokalnej kulturze, to jest w ogóle nie do rozwikłania z naszego poziomu obserwacji tego regionu. A chłopaków, których ja przyniosłem, jest po prostu chyba 4 czy 5 w tym składzie, są młodziutcy. Jest to metal. Chciałem przynieść metal bardzo zabarwiony arabskimi i dźwiękami, instrumentami i skalami, ale nie było to wcale takie łatwe, wyobraźcie sobie, bo jednak skażony jest ten gatunek zachodem, ale czasami potrafi być skażony bardzo ładnie.

0: Jak to mawiał klasyk, nóżka chodzi, nic nie szkodzi.
1: Mi chodzi powieka od tego.
2: I nie tylko. Dobra, tam. Żebyś ty widział, jak Zuza wywróciła oczy.
0: No, na tę gitarę, solówę. No więc ci są, więc właśnie...
1: Gitara jeszcze jest okej, ale ten growl tego pana, ja wiem, że to jest technicznie bardzo trudne do zrobienia, ja tego
2: tam
1: nie umiem robić.
2: Z niego wychodzi.
1: To brzmiało, jak ktoś ma taką flegmę. Właśnie, i próbuje ją odkrztusić. I ten jest taki pierwszy moment odkrztuszania, to on śpiewa tak, jakby właśnie coś mu tam zalegało.
0: Czyli taki churkot flegmy.
1: Tak.
2: Churkot.
1: Okropne.
0: Trochę obrzydliwie się zrobiło.
1: I właśnie no więc... tak obrzydliwie mi było.
0: To dobrze, bo metal musi być obrzydliwy.
2: No,
0: te ekipy są rzeczywiście bardzo multikulturowe. Ja znalazłem tylko jedną ekipę, która składa się w dwóch trzecich z dwóch emirackich braci. Jest to Metarast, ale akurat nie podobały mi się ich najnowsze nagrania, więc padło na tych młodziaków. No i tak.
2: Mi się bardzo te interwały na początku podobały.
1: Te pauzy na początku też były fantastyczne. Można było tak wziąć oddech wtedy.
0: Dobrze, zobaczymy.
2: No, zobaczymy.
1: Ja wiem, że mafia metalowa ma się doskonale wśród fanów.
0: Nie, ale umówmy się, metal ginie w szczycie wszystkiego. Ja to jako ciekawostkę często przynoszę, że
1: Tak, jest, ginie. A pamiętasz krasnoludy?
0: No ale krasnoludy, kiedy one były? No, one były wyjątkowe i wybitne.
1: No bo potem nie przyniosły żadnego dobrego metalu.
0: No dobra, no zobaczymy.
1: Wystawiłeś się, sam się wystawiłeś.
0: Wytrzymamy w tym składzie jeszcze.
2: Przyniosłem lekarstwo dla twojej zbolałej duszy, Zuzu, po metalowej.
1: Dziękuję.

0: będzie to gatunek muzyczny, niekoniecznie bardzo popularny i trudny do znalezienia, jak mniemam, na rynku emirackim, muzycznym. W ogóle dobrze wam się szukało tam muzyki? Co myślicie o tej scenie?
1: Ja zaproponowałam Emiraty, bo znalazłam tego pana szukając rzeczy do Egiptu.
0: A, świetnie.
1: Więc
0: ja znalazłem dużo fajnych rzeczy z Egiptu, szukając muzyki.
2: Ja na początku chciałem tak znaleźć klasyczną, dlatego wpadłem potem w tą dziurę i chciałem znaleźć arabski metal, ale większość rzeczy, które znajdowałem takich w ogóle brzmiących bardziej arabsko-klasycznie, to okazywały się być z Arabii Saudyjskiej. W ogóle i w tamtą stronę moje ucho kierowało, a ten Dubaj taki był właśnie takim miksem, takim szejkiem popkulturowym, ale jednak mnóstwo było w nim zachodu, trochę za duże dla mnie.
0: No to u mnie będzie jednak zachód. Abri to jest zespół soulowy, którym dowodzi Hamdan al-Abri, urodzony w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, obecnie mieszka w Dubaju. Grali poza Emiratami też w UK, na Malediwach, w Indiach, więc trochę im się poza tę bańkę lokalną udało wyjść. Dzielili scenę z, to będą muzyczne wskazówki, w których klimatach jesteśmy, z Eriką Badu, z Joss Stone, z Arrested Development, więc myślę sobie, że...
2: Arrested Development to serial.
0: Sam jesteś serial. A to jest świetna propozycja numer 3 ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Proszę głosować.

0: Maruda za 3, 2, 1.
1: Czyli go nie ma, czyli się podobało, czyli bardzo dobry numer, no dziękujemy.
2: Świetnie. Nóżka, to nie chodzi, to za szybko ona wychodziła. Tutaj nóżka się
0: sunie. Powoli.
2: Nóżka sunie.
1: Nie, to bioderka tutaj chodzą.
2: Nóżka,
0: kołyszą się.
1: Mhm.
2: Nóżka, muszę to przemyśleć.
3: Kolejny kraj.
0: To te myśl, a my polecimy do kolejnego kraju, którym jest Singapur.
2: Nóżka się kiwa. Rusza się grzywa? Nie. To do mojego będzie pasowało w takim razie, bo chyba ja zaczynam dzisiaj.
0: Aha, czyli znowu metal.
2: Z Singapurem. Byłem bliski, chciałem dzisiaj się jakoś tak wyszumieć.
0: Ale wyszło inaczej.
2: Wewnętrznie.
1: Ale tytuł tego utworu to jest pytanie, które powinieneś zadać
2: tobie?
1: Tak, mi po wysłuchaniu tego metalu, tak. Albo nie wiem, ja tobie, przez że go chciałeś przynieść, bo tytuł to jest, spoiler, uwaga, Bad Day, Darling, czyli zły dzień, kochanie?
2: Tak, że się coś zrobi w stronę tego drugiej osoby i tak się mówi, co tam, co, słabiutko.
0: Co, lata 80. Madonna, te klimaty?
2: Tak. Myślałem, że przyniosę Warmrod, bo Warmrod to jest najbardziej chyba znany metalowy zespół z Singapuru, właściwie grindcore'owy.
0: Zmiłuj się.
2: Naprawdę grubo, ale ta płyta jest bardziej live'owa, którą nagrali i te numery mają po 1,5 minuty, bo się dłużej nie wytrzymuje, więc sobie pomyślałem, że jednak nie. I wiecie co, miałem dokładnie ten sam problem, co z Dubajem. Chciałem znaleźć coś, co będzie...
1: To jest prawda, że i Dubaj, i Singapur są takimi tyglami międzynarodowymi, że tam jest muzyka... Trudno znaleźć coś, co by brzmiało jakoś jak w ogóle muzyka w ogóle z regionu. Już nie mówię, że Singapur konkretnie, tak. Ale cokolwiek, co brzmi jak Azja Południowo-Wschodnia.
2: No, albo już trzeba jakiegoś starocia wygrzebać.
1: Tak,
2: no,
1: jeżeli
2: starocz,
1: to tak. Ale nowe starocia. Rzeczy brzmią po prostu europejsko bardzo.
0: Plus jak sprawdzałem Niemiec Friday, gdzie czasami zaglądam do tych krajowych wersji, to też za bardzo nie ma ich muzyki tam.
1: Rodzimej na streamingu. Więc to nie były łatwe poszukiwania. To udało ci się znaleźć coś, co nie brzmi jak Singapur?
2: Nie, absolutnie nie. Ale skupiłem się wokół brzmień mocniejszych, natomiast nie będzie to jednak grindcore, tylko delikatnie ściągniemy nogę z gazu. No będzie taki trochę rock alternatywny, ale trochę będzie progresywnie, ale trochę będzie surowo, ale trochę będzie emocjonalnie, będą melodie i trochę będzie dynamicznie i trochę będzie faktur orkiestrowych, bo oni tacy są. I takie to wszystko jest ładnie ze sobą połączone. Bad Day, Darling, wspomniane, świeżutkie dosyć, bo z czerwca tego roku i grupa to są same dziewczyny, o ile się nie mylę. Piątka ich jest prosto z Singapuru.

0: Jak Evanescence.
1: No.
2: Nie, moim zdaniem bardziej jak My Chemical Romance, ale trochę teatralne, trochę cyrkowy, z tym takim w tle. Mi to siedzi.
1: Usiądź, bo mój komentarz cię zmieczy. Trochę też Within Temptation, nie? Nie?
2: Siedzę.
1: Dobrze. Pierwsza propozycja z Singapuru to była od Marcina. Mamy jeszcze dwie przed nami, tak?
0: Kolejna jest twoja.
1: Aha.
0: I pamiętasz taki utwór z 2 lata temu już w zasadzie, któryś z nas przyniosło. To nazywał się Ganja Man i to byłeś ty.
1: To byłem ja.
0: I teraz przyniosłeś wykonawcę, który nazywa się Bongo Man.
1: Do kompletu. Tylko kompletnie inna muza to będzie a propos kompletności.
0: Ale o tym samym?
1: Nie, w ogóle nie. Nie będzie słów, więc nie wiem. Możesz sobie wyobrazić i dopowiedzieć, o czym to jest.
0: Okay.
2: Instrumental?
1: Tak. Ponieważ ja się bardzo zdenerwowałem na kraje poszukiwania. Ja nie mogłem nic ciekawego znaleźć. Ja zacząłem szukać, jakie są niezależne wytwórnie, labele w Singapurze i znalazłem taki label A Darker Than Wax. Oni wydają elektronikę, właśnie taką alternatywę, raczej niszowe rzeczy, tam dużo wyświetleń nie mają. No i trafiłem na człowieka o pseudonimie Bongo Man, czy też Bongo Man. Wiele o nim nie wiadomo. Bardzo lakonicznie się podpisuje na Bandcampie. Lightly seasoned selector and producer from Singapore.
2: To mój wuj.
1: Twój wuj, no dobra. To plus dla mnie, że może niektórych to przekona. Niezbyt szczytowa propozycja w tym sensie, że no nie jest bardzo przebojowa, bardzo przyjemne do słuchania, syntezatory, elektronika minimalistyczna dosyć, trochę psychodeliczna, wpada to też w taki ambient bardzo hipnotyzujący, to jest super ścieżka dźwiękowa do konsumowania słońca, chociaż niektórzy pewnie nazwą to muzyką do windy i dobrze, niech będzie, bo to bardzo ładna winda, przyjemna i klimatyczna. To się można zasłuchać.

0: W windzie to tak nie grają.
1: No, ale dziękuję.
2: Mogłoby takie lecieć u nas, jak się czeka w porankach, aż Wiktoria odbierze.
0: To jest jednocześnie wredne, ale całkiem błyskotliwe, więc no trudno, no.
3: Szanuję.
0: Złych rzeczy byśmy nie grali w graniu na czekanie, przecież jesteśmy bardzo szanującą się stacją.
1: No właśnie o to chodzi, no.
0: Tak, jest taki bardzo trudny komplement do przyjęcia.
1: Bardzo miłe, nienachalne. Miałem jeszcze żarcik, że Bongo Man się spalił i zapomniał dograć wokali, ale myślałem, że to chyba nie będzie zbyt...
3: Poszło, jest okej. Okay. Marzena napisała, że windy nie są klimatyczne, tylko klimatyzowane.
0: O, to najważniejsze, szczególnie w tej pogodzie. Mało czasu, więc ja śpieszę się z zapowiedzią. Jako że ustaliliśmy, że Singapur ma dużo wpływów zachodnich i ja stwierdziłam, że nie znajdę na pewno czegoś, co brzmi jak Singapur, ale stwierdziłam, że biorąc pod uwagę tę mieszankę kulturową, na pewno mają tam świetnych wokalistów, bo mają przy tych wszystkich w wymianach doświadczeń, można sobie całkiem nieźle wokal podrasować, więc sobie szukałam po wokalistach, po osobach śpiewających i znalazłam ten oto sympatyczny duet, Charlie Lim i Tamazene. The Hardest Thing się to nazywa. Jest to ballada romantyczna, typowo na głos żeński i męski rozpisana i interwały, w których oni śpiewają między tym jednym a drugim głosem są takie, że ja mam takie ciarki na czubku głowy, że skóra głowy jakby się kurczy na czaszce, że tak trochę jakby włosy stawały, nie wiem. Bardzo jest to przyjemne i bardzo
2: miłe. Tańczyły twoje włosy.
0: Do tego, tak. Jest to, ja uwielbiam, to jest najprostszy na świecie duet, miłosna piosenka na męski i żeński głos. I to po prostu działa.

0: jakoś orzekł poza anteną Lady Gaga, Tony Bennett. Te klimaty. Ładne przynazwasz.
1: Pani Katarzyna napisała nudy z denerwującą wiolonczelą.
2: No, ja wymyśliłem wierszyk do nóżki. Nie mówię, że to jest odpowiedź na ten utwór, ale wymyśliłem.
0: Aha. Dawaj.
2: Nóżka zdycha, ale kicha.
3: Szczyt szczytów.
2: Ale co, to nie była kicha, to nie była kicha, naprawdę nie była kicha. Ja Charlie'ego Lima sam prawie przyniosłem, ale nie ten numer, bo mi się rzeczywiście nie podobały te romantyczne. Ale sprawdźcie sobie, nie wiem, czy Zuza, ty słuchałaś, 12 lat temu on
1: tak,
2: wydał
1: on
2: numer Bla Bla Blues.
1: 12 lat temu on w ogóle był też na szczycie list przebojów, ten 2000
2: ale
1: któryś.
2: Sprawdźcie sobie Bla Bla Blues, wrzucę go do grupy patronów, bo mi się ten numer naprawdę spodobał i się ucieszyłem. O, mam super z Singapuru gościa, a potem się okazało, że robi takie rzeczy, jak przyniosła Zuza, więc zrezygnowałem.
0: No, okej.
1: Eswatini na 10.

0: Jeżeli mogę mieć prośbę do państwa, wrzućmy to do podium. Ja bym posłuchał w całości, bardzo chętnie, fajne. To.
1: Jaki powrót w Finlandii. 59 tygodni z nami, zmiana o 33 pozycje z 41 na 8. Tenis Roll. Jan!

0: człowiek nie umie czytać tabelek, to moja, ale... moja własna Szkocja na piątym miejscu.
1: Ale zimna ta Gwatemala. Ha, ha, ha, ha. Abuela Luna ze Szkocji.
0: Z Gwatemali.

0: No i teraz słuchaj, Marcin, jakie fajne przynieśliśmy w zeszłym tygodniu.
1: No właśnie, w końcu jakieś nowości, coś? No, w końcu.
2: Na miejscu trzecim to jest turecki K-pop, czyli Turkpop.
0: Turkpop, no.
2: I Manifest, czyli T-pop. O, dziękuję. Pięciosobowy skład Manifest i gwiazda Ajda Pekkan z lat 80.

0: Fajny Marcin, co?
1: Początek bardzo dobry, a potem się tak trochę ten tego i końcówka znowu okej.
0: Miejsce drugie to znowu moje, ale stare. Balak Sisoko i Pierce Faccini, Special Rider Blues, nieustannie 9, z nami.
2: 11 tygodni na liście.

0: Chciałbym tylko powiedzieć, że to jest skandal, że Zuza 19 tygodni temu przyniosła tak doskonały utwór i on od 19 tygodni ani razu nie był na pierwszym miejscu.
1: To prawda, zasługuje, ale o tyle się cieszę, że z nami zostanie na dłużej. Akurat z takich niedrażniących propozycji, tak, że akurat coś zostało na dłużej, to może akurat dobrze.
2: Na tym polega przewrotność tej listy. Na pierwszym miejscu propozycja z Turcji, tym razem moja, bardzo się cieszę.
3: Hurra, Mateusz wygrał!
2: Mówiłem w zeszłym tygodniu, że to mi znajomy zarekomendował. Deria Yildirim and Group Shimshek. Więc wspólna. Tak jest.
1: Pozdrawiamy kolegę i się żegnamy. Mateusz Andruszkiewicz.
2: Marcin Mann.
0: Zuzanna Iwenda.
1: Wojtek Radosiewicz realizował. Direne, dziękujemy bardzo.
2: Pa.

0: Jest 20, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Szef MSZ Radosław Sikorski informuje, Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro. Unieważniły także ich dokumenty podróży. Zwrócimy się do właściwych instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, a informacje komentowali w TVN24 Konrad Frysztak z KO i Janusz Cieszyński z PiSu.
1: Węgry wróciły na jasną stronę mocy, do Węgier wróciła demokracja. Co za tym idzie, skończyły się takie orbanowe zagrywki, wydawanie dokumentów, które tym ludziom się nie należały. Wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych również będą kolejnym tego typu etapem.
2: On nie może w Polsce liczyć na uczciwy proces. Broni się takimi środkami, jakie tylko są dla niego dostępne i dlatego jest teraz w Stanach Zjednoczonych i jeżeli pan Żurek będzie próbował go stamtąd ściągnąć, to zobaczymy, czy mu się powiedzie.
0: Wczoraj, przypomnę, Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Prokuratura zapowiedziała, że niezwłocznie przygotuje wniosek o ekstradycję. Prokuratura wszczyna czynności sprawdzające w sprawie rzekomych nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie. Chodzi o medialne informacje dotyczące pobierania opłat, ewentualnego polecania zakładów pogrzebowych i rzekomego znieważenia zwłok. Dotąd nie wpłynęło ani do policji, ani do prokuratury żadne zawiadomienie w takiej sprawie.
3: Dlatego biorąc pod uwagę konieczność zweryfikowania, wyjaśnienia informacji, które jak podkreślam do chwili obecnej bazują w obiegu medialnym tylko i wyłącznie w oparciu o informacje i sygnały anonimowych informatorów, materiał dowodowy pozwala jedynie na wszczęcie czynności sprawdzających, natomiast nie pozwala na tym etapie na wszczęcie śledztwa w sprawie, a tym bardziej na stawianie komukolwiek zarzutów karnych.
0: Przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Prokuratura zwraca się do osób, które mogą pomóc w tej sprawie, o kontakt. Europejskie kraje NATO w dużej mierze wypełniły luki pozostawione przez USA w planach obronnych sojuszu, powiedział naczelny dowódca amerykańskich sił w Europie generał Aleksus Grynkiewicz. Zaznaczył, że NATO poszukuje rozwiązań, by zaradzić pozostałym niedociągnięciom w kilku obszarach. Reuters wskazuje, że USA nie ujawniły dotąd szczegółów planów redukcji swoich wojsk w Europie, ale jak wynika z danych przekazanych przez wojskowe źródło, obejmować one będą myśliwce, drony, samoloty tankujące i okręty. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Dobry wieczór Państwu. Bardzo cieszę się, że spotykamy się znowu z muzyką, którą przygotowałem na dzisiaj. Nazywam się Marek Napiórkowski. Audycję realizuje Wojtek Ratasiewicz. No i dzisiaj bardzo lajtowa sytuacja. Wystąpią różni wykonawcy. Będzie bardzo dużo utworów wokalno-instrumentalnych. Ale no to wszystko za sprawą takiej słabości, którą ja mam. Mianowicie ja wielbię Paula McCartneya, a tenże Paul obchodził urodziny jakieś, no powiedzmy, dwa tygodnie temu, które 84. Oby nam jak najdłużej żył i komponował, i występował też, co robi. Bardzo chciał się załapać na jego koncert, bo mi się nie udało, póki co. Zatem obchodzimy dzisiaj urodziny. Będziemy jeszcze obchodzić w malutkim epizodzie urodziny kogoś jeszcze. Ci z Państwa, którzy słuchając się, mogą domyślić. Na razie nie zdradzę tego sekretu. A my po prostu zacznijmy tak.

The Beatles, proszę Państwa, taki zespół The Long and Winding Road z albumu Let It Be, to jest rok 1970. No i tutaj rzecz podstawowa, cały katalog utworów, które wydali Beatlesi, a nie napisał tych utworów George Harrison ani Ringo, jest firmowany spółką, jako spółka autorska Lennon-McCartney. Ale z grubsza zasada jest taka, że jeżeli któryś z panów śpiewa, to znaczy, że napisał ten utwór. My będziemy dzisiaj się poruszać właśnie kluczem utworów Paula, no bo on obchodzi urodziny. No obchodził chwilę temu, ale my obchodzimy troszkę dłużej te urodziny. Jeszcze istotne tutaj dla tego, co powiedziałem dotychczas, jest to, że taka audycja już w naszym programie miała miejsce w historii naszych spotkań w roku, tak, i to było w lipcu roku 2022, zatem 4 lata musieli Państwo czekać. Ja naprawdę, to jest skandal, żeby tak rzadko tutaj z Polem się spotykać. Nie, na pewno były jakieś utwory, które wyszły spod jego pióra. Wielki pan, to jest nagranie dosyć późne, jeśli chodzi o Beatlesów. Notabene Paul miał taki zamysł, jako że Beatlesi no już w zasadzie byli bardzo gorzko o sobie myśleli, więc on myślał, że to jest dobra piosenka, mógłby ją zaśpiewać ktoś taki jak Ray Charles. Prawda? Ray Charles zaśpiewałby każdą balladę najpiękniej, ale jednak doszło do nagrania albumu Let It Be. Kilka tracków z sesji, która odbyła się w 69 roku. Także ten utwór, te traki zostały przekazane Philowi Spectorowi, który sprawił, że to wszystko się jednak udało, dodał orkiestrę i jakieś takie churalne partie do piosenki i mamy. No cóż mówić, arcydzieło. Drodzy Państwo, będziemy słuchać samych hitów, jednym słowy. Jednym z największych hitów, jakie napisał McCartney, jest kompozycja, która zabrzmi teraz, zabrzmi w składzie Jaco Pastorius, Toots Thielemans i Don Elias.

I tak się nagle kończy ta kompozycja na płycie Word of Mouth, płycie, którą firmuje oczywiście Jaco Pastorius. To jest nagranie wydane w 1981 roku i to drugi i ostatni album studyjny tego mistrza gitary basowej, wizjonera. A jeśli chodzi o samą pieśń, no to wydana jest na białym albumie, czyli inaczej mówiąc na płycie The Beatles z roku 1968. No oczywiście nie muszę powtarzać, że napisał to absolutne dzieło Paul. I podobno słowa są inspirowane tym, że słuchał, jak ptaszek sobie ćwierkał, będąc w Rishikeshu w Indiach, ale też dotyczy to spraw, ten tekst spraw praw autorskich w południowych Stanach, Stanów Zjednoczonych. No właśnie, ale tu mieliśmy wersję instrumentalną, zatem nie możemy tego w pełni doznawać, ale przepiękną, no i genialnie to gra absolutnie Toots Tielemans, który dzisiaj jeszcze w innym zestawieniu pięknie nam zagra. Drodzy Państwo, George Benson, to jest jego mość niezwykle, absolutnie zdolny, wybitny. Świat dzieli się z grubsza na trzy rodzaje ludzi. Jedni kochają Bensona, który gra na gitarze jak Bóg. Inni kochają Bensona, który śpiewa genialnie, absolutnie. I trzecia część kocha jego i śpiew, i granie. Ja należę do tej grupy, chociaż muszę przyznać, że kiedyś przynależałem do pierwszej. Ale z czasem bardzo, bardzo polubiłem to, jak śpiewa Benson. No i oczywiście utwór oryginalnie nagrany na albumie Revolver Beatle. Tutaj zagrają dla nas George Benson, McCoy Tyner, Ron Carter, Harlan Riley i Lenny Castro. Here, There and Everywhere z albumu Tenderly.

George Benson, McCoy Tyner, Ron Carter, Harlan Riley, Lenny Castro i Marty Page, który zrobił aranżację smyczkową Here, There and Everywhere z albumu Tenderly z roku 1989. No bo, drodzy Państwo, tutaj już takie trzy piosenki dzisiaj Państwu zaprezentowałem, napisane przez McCartneya. I one, podobnie jak wszystkie, które dzisiaj Państwu zaprezentuję, noszą taki boski dotyk geniuszu, bo one są bardzo proste w pewnym sensie. No, znaczy teraz powstaje znacznie prostsza muzyka, ale one są dosyć proste, jeżeli się pomyśli o jakichś bardzo złożonych formach muzycznych, ale są jakby skomponowane bez szwów. To jest w tym utworze, który teraz zabrzmiał, zmieniają się tonacje w taki sposób, że praktycznie tego nie zauważamy. To jest niebywałe, jak dobrym songwriterem jest Paul McCartney i jak pięknie potrafi najprostszy motyw, a zazwyczaj te motywy, które znajduje jako leitmotywy swoich piosenek, są piękne, jak pięknie potrafi przeprowadzić całą historię. Drodzy Państwo, no kolejna taka hitowa zupełnie piosenka, Fool on the Hill, oryginalnie nagrana na epce Magical Mystery Tour. Pochodzi to nagranie, które teraz zabrzmi, z albumu Songs of the Beatles. To jest taka płyta, która została nagrana w 1977 roku. Przez 4 lata niewydawana z powodu jakichś kłopotów z doprecyzowaniem kontraktu fonograficznego. Płyta, która zawiera jazzowe i takie troszkę popowe aranżacje, jakby współczesne w owych czasach, no właśnie utworów wykonywanych przez grupę The Beatles. Cała plejada sidemenów tutaj występuje, potem pozwolę sobie

Sarah Vaughan z albumu Songs of the Beatles, Fool on the Hill. Sarah Vaughan oczywiście śpiewała, David Hungate grał na basie. Na gitarach, drodzy Państwo, Lee Ritenour, Dean Parks, no jakby kwiat sidemenów, Steve Porcaro na syntezatorach, Jeff Porcaro na bębnach, Marty Page i David Page aranżowali, grali na keyboardach i produkowali ten album. No i oczywiście solo, wielki, nieodżałowany arcymistrz kwilenia, Toots Thielemans na harmonijce wykonał. Drodzy Państwo, ja sobie przejrzałem tę audycję, która miała miejsce właśnie 4 lata temu, gdzie obchodziliśmy urodziny McCartneya i niektóre utwory się powtórzą, po prostu muszą się powtórzyć, ale nie będzie ich aż tak wiele. Na pewno z wielką przyjemnością sięgniemy do nagrania, które zabrzmi teraz. Cody Fry, bardzo młody kompozytor i wykonawca, syn zresztą orkiestrowego, klasycznego kompozytora o imieniu Gary Fry, nie nazwisku, mieszka w Nashville i odnosi duże sukcesy. Aranżacja utworu, który teraz zabrzmi, była nominowana do Grammy jako w kategorii najlepszego aranżacji. Właśnie piosenka absolutnie hitowa, jedna z tych nielicznych, co do których nie było pewności, kto napisał, że nawet były takie coś na kształt sporu między McCartneyem i Lennonem, kto realnie napisał, natomiast świadkowie zdarzeń, czyli George Martin i Pete Shotton, twierdzą, że McCartney jest autorem. Zresztą brzmi ta piosenka tak, że trudno mi sobie wyobrazić, żeby było inaczej. Proszę Państwa, Eleanor Rigby w fantastycznej, dramatycznej aranżacji Cody'ego Fry'a i to jest rok 2022.

No, drodzy Państwo, parę osób musiało przyjść do pracy, żeby nagrać tę ścieżkę. Orkiestra wielka, wielkie chóry, ale świetny pomysł. Przede wszystkim Cody Fry i Eleanor Rigby. Piękna wersja, zupełnie zaskakująca. Cory był jednym z wykonawców na pierwszym festiwalu Jazz Around. Ciekawe, kiedy kolejne edycje tego festiwalu, bo to było coś naprawdę fantastycznego. Drodzy Państwo, no teraz to już, tu będą pewne takie zdarzenia, które są po prostu absolutnie genialne. Właściwie wszystkie te rzeczy, które próbuję Państwu zaprezentować, wydają mi się bardzo ciekawe. No ale ta pani śpiewa najpiękniej, a pomysł, żeby zacząć, żeby nie zaczynać od początku, jest tak doskonały, że mogła wpaść na niego tylko ona. Posłuchajmy.

for yesterday. Yesterday.

No nie, nikt nie ma takiego aksamitu w głosie i takiej prawdy, która bije o tym, mówiąca o tym, że się coś przeżyło naprawdę. Shirley Horn i Yesterday, największy hit chyba Pola. Album May the Music Never End z roku 2003 to był ostatni studyjny album, który artystka nagrała. I bardzo żałujemy, że już więcej nagrań nie powstanie, ale no, możemy sobie wracać do tych, które mamy i odkrywać je na nowo, bo to jest coś naprawdę wspaniałego. Troszeczkę lżej, ale też bardzo lubię tę wersję, też wspaniały mistrz. To będzie bez słów tym razem ekspozycja. Mistrz, który mówi swoim językiem nie mniej niż Shirley Horn. I to będzie z albumu A Moment's Peace, I Will, John Scofield.

I Will. John Scofield grał na gitarze, Larry Goldings na organach, Scott Colley na basie i Brian Blade szczotkował dumnie na werbelku. Pięknie. Oryginalnie I Will pochodzi z albumu, z białego albumu, z albumu The Beatles, a to co usłyszeliśmy, to fragment albumu A Moment's Peace. Drodzy Państwo, Wallace Rooney to jest taki trębacz, co to nawet Miles go lubił, Davis. Niestety odszedł dosyć niedawno tenże Wallace, ale kiedy Miles, co było zupełnie zadziwiające, postanowił zrobić krok wstecz i zagrać utwory, które nagrywał kiedyś z Gillem Evansem, nagrać je z Quincy Jonesem podczas festiwalu w Montreux, to wtedy poprosił Wallace'a, żeby niektóre partie grał jakby zamiast niego. Stał tak ten Wallace z takim niezwykle dojmującym jakby szacunkiem i z wzruszeniem koło Milesa. Zatem to jest taki właśnie pan. Te aranżacje, które wtedy były zagrane, powołał do życia Gil Goldstein. Takie troszeczkę evansowskie. Niektóre z nich jakby nam patrzył na to. Albo nawet inaczej. Album, który teraz zabrzmi, to właśnie w 100% jest dzieło Gila Goldsteina. Album, który teraz zabrzmi, nie produkował, ale tak troszeczkę pomagał. Tio Macero, czyli producent od Milesa, to żartów nie ma. I usłyszymy za chwilę Michelle, słynny bardzo utwór nagrany na płycie Rubber Soul przez Beatlesów. I to jest album Mysterious.

Wallace Roney z albumu Mysterious. To był Michelle, wspaniały utwór. Wallace grał na trąbce, Gil Goldstein zaaranżował tę muzykę, Jerry Allen na fortepianie, Clarence C. na basie i Eric Allen na perkusji. Drodzy Państwo, kolejne nagranie nie jazzowe, po prostu oryginalne. Czasami będziemy sięgać i do takich. Utwór, o którym Lennon mawiał, że to jedna z jego ulubionych piosenek Paula. Napisał ten utwór McCartney w łazience w ośrodku wypoczynkowym w Alpach, kiedy tam był na wakacjach ze swoją ówczesną partnerką. No i wyszła naprawdę niezła pieśń. Bardzo prosta i wspaniała. Paul gra tutaj na klawikordzie, w pianinie, gitarze basowej, Ringo na perkusji i tamburynie, a John i George nie brali udziału w nagraniu. Jest jeszcze oczywiście wspaniała partia waltorni, którą wymyślił Paul McCartney. Posłuchajmy. For No One z albumu Revolver.

For No One i Beatlesi po prostu w oryginale. Jakże to jest słodkie i finezyjne w pewnym takim sensie minimalistycznym. Drodzy Państwo, no i tak nam pierwsza godzina właściwie już prawie upłynęła. Zostało miejsce na jedną piosenkę. Zaśpiewa wokalista obdarzony niezwykłym talentem. Trudno się nie zgodzić. Utwór Państwo znają. To jeden z bardzo dobrych utworów też kompozytora, jak na szczęście żyjącego. Stevie Wonder zaśpiewa We Can Work It Out.

0: sobotę po godzinie 10 przywita się z Państwem
1: wspaniały zespół, proszę Państwa, Młodość i Doświadczenie.
0: W składzie Piotr Bukartyk i ja, Maria Zamachowska.
1: Wiosna! Ach, to ty!
0: Ty, drogi słuchaczu, możesz być też widzem i podejrzeć, co dzieje się w studiu w trakcie trwania audycji. Transmisja dostępna będzie po zalogowaniu na stronie nowyświat.online.
1: Postscriptum. Jesteście najlepszym

0: Jest 21, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Jutro szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski spotka się z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybichą, przekazał rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, Ukraińcy zabiegali o takie spotkanie. Wśród tematów rozmowy będą relacje między oboma państwami oraz sytuacja na froncie. Wczoraj portal WP podał, że po przyjęciu przez ukraińską Radę Najwyższą ustawy o Panteonie Narodowym, szef MSZ Ukrainy ma przywieźć do Warszawy propozycję kompromisu, a sytuację komentował w TVN24 były prezydent Aleksander Kwaśniewski.
1: Czy oni mają prawo do panteonu swojego bohatera? No mają oczywiście. Dla wielu Ukraińców w ogóle odkrycie prawdy o rzezi wołyńskiej było nowością. Oni tego nie znali, bo to był temat zakazany w Związku Radzieckim, temat tabu. Później uciekali od tego tematu, bo trudny. Jedyną szansą, żeby ten panteon, do którego mają prawo, miał jakikolwiek sens, jest to, że powinniśmy mieć dobry dialog z Ukrainą i tłumaczyć im, dlaczego ten nie jest dobrym kandydatem i tamten nie jest dobrym kandydatem i tak dalej. Robić to w atmosferze powagi, argumentów, dowodów, które mamy, a nie takimi gestami, że będziemy się obrażać.
0: W wywiadzie dla niemieckich mediów szef MSZ Radosław Sikorski przekonywał, że mimo różnic dzielących Polskę i Ukrainę, domaga się on udziału Warszawy w przyszłych rozmowach pokojowych. Tymczasem w Kijowie od nocy trwają akcje ratunkowe i poszukiwawcze. To po zmasowanym ataku. Rosjanie użyli 74 rakiet oraz prawie 500 dronów różnych typów. Zginęło co najmniej 21 osób, a około 100 zostało rannych. Rosji nie pozostał żaden argument przemawiający za wojną poza rakietami balistycznymi, tego rodzaju terrorem. Putin nadal zamierza zniszczyć budynki mieszkalne zamiast zakończyć tę wojnę. Można temu przeciwdziałać zarówno poprzez odpowiednie dostawy systemów antybalistycznych, jak i znacznie szybsze prace nad rozwojem europejskich zdolności antybalistycznych. Zdaniem Zełenskiego jednym z kluczowych zagadnień między innymi szczytu NATO w Ankarze powinna być właśnie obrona powietrzna. I na koniec w serwisie wspaniała, zupełnie nie ze świata polityki wiadomość. Andrzej Bargiel bez wspomagania tlenem z butli zdobył 9 co do wysokości 8-tysięcznik Nanga Parbat i zjechał z niego na nartach. O udanej próbie poinformował dzisiaj w swoich mediach społecznościowych. Po wielogodzinnej akcji górskiej zdobyłem szczyt i wykonałem pełny zjazd narciarski z Nanga Parbat. Ponad 3700 metrów w deniwelacji drogą Messnera do poziomu bazy. Czytamy. Andrzej Bargiel jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 ośmiotysięczników w Pakistanie. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Spotkania, które jest związane z obchodami urodzin Paula McCartneya. I drodzy Państwo, teraz będzie taka historia, że pierwszą godzinę rozpoczął dzisiaj utwór The Long and Winding Road. I teraz sięgniemy do jeszcze jednej wersji tego utworu. A wiąże się z tym anegdota, której być może nie opowiadałem jeszcze Państwu. Chociaż już jestem w takim wieku, że już powtarzam te historie. Ale no załóżmy, że nie. Otóż kiedyś gościłem w domu Grzegorza Turnała, który puścił mi wideo z koncertu Paula McCartneya. Takiego koncertu, który nosił tytuł Back in the USA. I na końcu całej tej trasy, kiedy był grany właśnie ten utwór, w momencie, kiedy Paul rozpoczął pierwszą frazę, cała ekipa, która pracowała przy tej trasie, ogromna liczba ludzi, wyjęło taki napis Paul, we love you. I Paul po pierwszej frazie The long and winding road uronił łezkę i jakieś zrobiło to na mnie wrażenie. Poza tym przypomniało mi o tym utworze. Więc kilka lat później postanowiłem ten utwór nagrać na swojej płycie. I też ten utwór został nagrany w taki sposób, że kiedy już nagraliśmy muzykę kompozytora żyjącego na pióra, to pomyślałem, a zagrajmy jeszcze bardzo wolno, troszeczkę w hołdzie dla Shirley Horn, właśnie tę piękną kompozycję. Został zagrany jeden take tak zwany, czyli jedna próba, i powstało nagranie, które teraz Państwu zaprezentuję z pewną nieśmiałością. Natomiast cała ta historia o tyle ma sens i był powód, by ją opowiedzieć, gdyż obwieszczam niniejszym, że za tydzień gościem naszego programu będzie właśnie Grzegorz Turnał. Posłuchajmy.

The Long and Winding Road z albumu Wolno. Pan redaktor na gitarze, Michał Tokaj na fortepianie, Robert Kubiszyn na kontrabasie i Michał Miśkiewicz na perkusji. Drodzy Państwo, wracamy do wykonań oryginalnych, których za dużo dzisiaj nie uświadczymy, no ale jakoś mi przyszło do głowy, że z Sierżanta Pieprza to nagranie powinno zabrzmieć.

Penny Lane, czyli opowieść o ulicy w Liverpoolu rodzinnym Paula. Grupa The Beatles oczywiście wystąpiła z albumu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Wspaniała ta płyta jest, wspaniała jest też ta piosenka, która wyszła na singlu razem tutaj już lennonowskim Strawberry Fields Forever. Musimy kiedyś Lennonowi oddać hołd w naszym programie. I drodzy Państwo, teraz nagranie instrumentalne. Jedno z takich nagrań, o których wielu ekspertów mówi, że to jakieś takie jest naprawdę wyjątkowe dzieło, jeśli chodzi o pisanie piosenek. Ja się też z tym zgadzam. A kiedy na warsztat swój pianistyczny bierze ten utwór Brad Meldau, no to możemy się spodziewać tylko rzeczy wspaniałych. 10 lutego roku 2023 roku w paryskiej filharmonii Brad Meldau zagrał kilka utworów Beatlesów. Powstał album Your Mother Should Know. Brad Meldau plays The Beatles, a my posłuchamy kompozycji Golden Slumbers.

Brat Mel dał z albumu Your Mother Should Know, Brat Mel dał Plays The Beatles. To jest rok 2023, paryska filharmonia. Drodzy Państwo, no dobrze, to były takie balladki tutaj, ale tak się składa, niedługą co prawda wersję tego utworu, ale przygotował też gigant gitary elektrycznej, bardzo krótką nawet, więc proszę się tak za wygodnie nie rozsiadać. Tenże gigant wykonał wersję tego utworu ledwie chwilę w zasadzie po tym, jak się ukazał, nie jakoś długo. Co gorsze, niestety wykonał ją także 3 tygodnie przed swoją śmiercią. Zagrał na wyspie White i pochodzi to nagranie z dokumentu, z takiej dokumentacji koncertu na tejże wyspie. Blue White Angel, Jimi Hendrix at the Isle of White. I towarzyszą Jimiemu Billy Cox i Mitch Mitchell. I to jest taka mała perełka, która tworzy kącik gitarowy.

O, i taki malutki kawałeczek mamy tutaj do dyspozycji, ale no oczywiście to był Sierżant Pieprz, a to nam otwiera wątek gitarowy. Tommy Emmanuel, wspaniały mistrz grający w stylu fingerstyle, czyli takim, że on z akustyczną gitarą realizuje partię basu i melodię naraz, a do tego ma nieprawdopodobną wyobraźnię, jest świetnym gościem i wielkim absolutnie gitarzystą. To sięgniemy do jego albumu The Journey Continues z roku 1994 i to będzie składanka. Pierwszy utwór będzie Lennona, a drugim McCartneya.

Tommy, monstrum, gitarowe monstrum z Australii, człowiek niezwykle miły i wybitny gitarzysta. Pewnie Państwo o nim słyszeli. No to jeżeli gitarowy, to niech będzie tryptyk. Proszę Państwa, to niech dołączy do wyznawców twórczości McCartneya, Pat Metheny, który nagrał na swoim albumie What is It's All About, piękną balladę przy użyciu gitary barytonowej i nylonowej.

I taki Durek na koniec się przypatoczył. Pat Metheny w kompozycji And I Love Her. To był tryptyk, drodzy Państwo, gitarowy, a teraz, znaczy tutaj już takie rzeczy miały miejsce w tej audycji, że śpiewali najwybitniejsi, no ale teraz taka dwójeczka, co to można tylko w kategorii ochów, achów i używania słowa geniusz. No bo zdecydowanie tutaj nie mamy cienia wątpliwości. Drodzy Państwo, kompozycja Can't Buy Me Love pojawiła się na albumie A Hard Day's Night. I wersja, której teraz posłuchamy, pochodzi z płyty, którą wspaniała artystka, o której zaraz wymienię imię i nazwisko, nie nadaremno, nagrała w 1964 roku. Bardzo ciekawe w tym nagraniu jest to, że George Martin, legendarny producent Beatlesów, jest autorem aranżacji bigbandowej tego utworu. No już będzie coraz bardziej wiadomo. Hello Dolly to tytuł albumu, a zaśpiewa królowa Ella Fitzgerald.

Elżbieta, proszę Państwa, największa, wspaniała, niezapomniana. Can't Buy Me Love z albumu Hello Dolly. Mówi Wieśń Gminna, że kiedy kompozytor tego utworu usłyszał tę wersję, to był bardzo usatysfakcjonowany i dumny i blady. No to jeżeli tak najgrubiej jak się da, to tutaj przynajmniej jeśli chodzi o mój osobisty ranking, to absolutny król.

Ray Charles, drodzy Państwo, wielki mistrz śpiewania feelingowego, takiego, że łapie za serce. Tam jest blues, tam jest przeżycie, tam jest ogromny instrument też, ale nie w takim sensie, że wielki głos, chociaż też i taki, tylko taki instrument, który może wydobyć wiele różnych kolorów. No ale przede wszystkim czymś, co wyróżnia wielkich muzyków, wielkich artystów, to jest to, to tak jedna z moich przyjaciółek kiedyś zwykła mówić, nadawanie. Czy jest nadawanie, jak z jakiejś stacji takiej przekaźnikowej. Więc nie ma cienia wątpliwości dla mnie, że Ray Charles nadaje. To jest, to było oczywiście Let It Be z albumu o tym samym tytule z roku 1970. A to nagranie pochodzi z takiej kompilacji, którą zresztą bardzo lubię, True Genius, której tytuł jest absolutnie uzasadniony. Proszę Państwa, teraz utwór, który jest dla mnie szczególnie ważny, bo ja nawet nie wiedziałem, że ten utwór, jak brzmi ten utwór w oryginale. Znałem wersję grupy Earth, Wind and Fire, jako że utwór, który zaraz Państwo tutaj wymienieni nam zaprezentują, był fragmentem ścieżki dźwiękowej filmu, który nosił tytuł Klub Samotnych Serc Sierżanta Pieprza. Film miał premierę w 1978 roku, ale do Polski dotarł znacznie później. I to były takie czasy, że do kina, nie wiem jakby to przeliczyć na dzisiejsze możliwości, ale to wyobraźmy sobie świat, w którym nie ma internetu, w którym nie ma Netflixów ani takich rzeczy, a bilet do kina powiedzmy przy dzisiejszych realiach kosztuje, no dajmy na to 5 zł. Więc ja wraz z moim przyjacielem Arturem Lesickim na filmie o sierżancie Pieprzu byłem, nie wiem ile, kilkanaście co najmniej razy i tam zrobiło wielkie wrażenie na mnie to wykonanie. Oryginalnie na płycie Revolver, a dzisiaj dla nas Earth, Wind and Fire i utwór Got to Get You Into My Life.

Earth, Wind and Fire i Got to Get You Into My Life ze ścieżki dźwiękowej filmu Klub Samotnych Serc Sierżanta Pieprza. Rok 1978. Mi się wydaje, że ja byłem w latach już 80. Już byłem świadom, pamiętam wielkie wrażenie, jakie robiły na mnie różne wykonania, także grupy Aerosmith, którzy śpiewali Lennonowski Come Together. I co ciekawe, tych Beatlesów grali Bee Geesi. Takie to były koncepty na to. Drodzy Państwo, w Polsce też nagrywało się utwory Beatlesów i właśnie w pierwszych latach, lat 80., a dokładnie w 84. roku na taki pomysł wpadła wspaniała Ewa Bem. I dawno nie słyszałem tej płyty. Posłuchamy teraz fragmentu albumu Ewa Bem Loves the Beatles. I to będzie Get Back.

wspaniała Ewa Bem w utworze Get Back, który to utwór pierwotnie został wydany jako singiel i brzmiała nazwa tego grupy, która to firmuje, The Beatles with Billy Preston, który brał udział w nagraniu tego. No ale potem to się już stało tylko jakby dziedzictwem beatlesowskim po latach. Drodzy Państwo, i tak nam się wyczerpał temat Paula McCartneya, oczywiście wyczerpał tylko na chwilkę, bo pewnie za czas jakiś znowu wrócimy do tych wspaniałych utworów. Ale no przecież my obchodzimy nie tylko urodziny Paula, któremu życzymy najszczerzej wszystkiego dobrego, niech zachwyca nas swoją muzyką. To jest taki genialny facet, że się nie zdziwię, jeśli on stworzy jeszcze jakieś utwory, które staną się standardami wszechczasów, bo to jest możliwe w tym przypadku. Ale obchodzimy też w tym roku urodziny Milesa Davisa i Johna Coltrane'a. Dzisiaj pożegnamy się utworem w wykonaniu saksofonisty i to będzie fragment albumu Lush Life z 1961 roku. John Coltrane zagra na saksofonie, Earl May na basie, Art Taylor na perkusji. I będzie to kompozycja Trains Slow Blues. A my się z Państwem już żegnamy. My, czyli realizujący audycję Wojtek Ratasiewicz i mówiący te słowa redaktor Marian Wiergowski, który muszę się Państwu przyznać, że w tej drugiej godzinie tak jednym okiem na wyłączonym dźwięku podglądał mecz, którym Hiszpania prowadzi z Austrią. Do usłyszenia za tydzień.

0: Kim bylibyśmy, gdyby nie przeszłość? Oraz jak analizować własną sztukę? Już w najbliższą sobotę po 9:00 w kolejnym wydaniu Krótkich Zwierzeń. Na te pytania odpowie...
1: Daniel Pawłowski, jestem malarzem. Zapraszam na Krótkie Zwierzenia ze mną.
0: I ja zapraszam, Adam Stasiak.
2: Jest 22:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie. Unieważniły także ich dokumenty podróży. Informację przekazał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, a minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział: w tej sytuacji zwrócimy się do właściwych instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. Sytuację komentował w TVN24 profesor Marcin Matczak.
3: Status uchodźcy to to, co uniemożliwiało wykonanie europejskiego nakazu aresztowania. Już ten status nie chroni tych osób. I trzecia konsekwencja jest taka, że oni są ograniczeni w swojej mobilności teraz, dlatego że z tym statusem uchodźcy jest powiązany ten tak zwany paszport genewski.
2: Sąd Okręgowy w Warszawie, przypomnę, wczoraj utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Prokuratura zapowiedziała, że niezwłocznie przygotuje wniosek o ekstradycję. Premier Donald Tusk zrzekł się immunitetu w związku z pozwem o zniesławienie. Taki przygotowuje przeciw niemu Fundacja Zbigniewa Ziobry, informację potwierdził rzecznik rządu Adam Szłapka. Sprawa dotyczy giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Przypomnę, Donald Tusk, powołując się na informacje od ABW, powiedział przed posiedzeniem rządu na początku kwietnia, że prezes Zonda Krypto Przemysław Kral dokonał wpłat na rzecz dwóch fundacji: Instytut Polski Suwerennej i Zbigniewa Ziobry oraz Dobry Rząd, posła Konfederacji Przemysława Wiplera. Nigeria jako pierwszy kraj Afryki przystąpiła do Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Największy producent ropy w Afryce dołączył do grupy państw odpowiadających razem za 80% globalnego zapotrzebowania na energię, poinformowała dzisiaj agencja. Nigeria uzyskała status członka stowarzyszonego, co pozwoli temu państwu na udział w kształtowaniu światowej polityki energetycznej i łatwiejszy dostęp do prognoz danych środków na walkę z ubóstwem energetycznym, a także technologii modernizacji krajowej sieci. Agencja skupiała dotąd 32 państwa. Polska uzyskała pełne członkostwo jako jeden z ostatnich krajów z obecnego grona w 2008 roku. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Napad chwały.
1: Dobry wieczór Państwu. Czwartek, drugi dzień lipca, 22.03. Beata Grabarczyk, Wojciech Ratasiewicz i dr Olaf Kwapis. Witamy Państwa w Napadzie Chwały. Jesteśmy cały czas we Wrocławiu. A tym, którzy no, są częściowo wyobraźnią we Wrocławiu, a potrafią jeszcze komunikować się pisemnie, to polecam nasz Facebook pod hasłem Napad Chwały na naszym fanpage'u. Można do nas pisać. Jest tam dużo zdjęć. Dzisiaj znalazłam bardzo fajne, mają, chciałam powiedzieć, domy towarowe we Wrocławiu. Ja nawet znalazłam taką stronę, gdzie są nie tylko te modernistyczne, o których zaraz doktor będzie mówił, ale także jakieś secesyjne, no w ogóle przeróżne. Coś niesamowitego, tylko w Warszawie są jakieś te koszmarne hale pod Warszawą, ale te które są we Wrocławiu, naprawdę robią wrażenie, bardzo mi się spodobały. No więc już chyba wszystko Państwo wiedzą, co gdzie znaleźć, to ja oddaję Państwa i siebie w ręce doktora Olafa Kwapisa z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Civitas. Dobry wieczór, Olafie.
2: Dobry wieczór, Beato. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Wojtku. Dobry wieczór Państwu. Wspaniałe lato. Cudowne lato, co prawda trochę skwar nas opuścił. Miejmy nadzieję, że
1: wróci
2: na długo.
1: No właśnie nie,
2: ale
1: wróci.
2: Podobno wróci. No, ale cieszmy się z tego, co mamy. Tak radość jest w nas, drodzy Państwo. I narzekającym na gorąco to wypomnę w listopadzie, kiedy o 15.30 pod koniec listopada będzie padał śnieg z deszczem i będzie ciemno i będzie czas śledzia i wódki. Bo tak, drodzy Państwo, kiedyś właśnie usłyszałem od Włocha w Warszawie, że Polacy dzielą się na bardzo otwartych latem, a stają się wampirami od listopada do marca, kiedy zapada ciemność. I po prostu kiedy zapada ciemność, przestajemy być krajem wina, otwartości. Ja co prawda
1: jesteśmy
2: lubię...
1: Jesteśmy krajem depresji.
2: Jesteśmy krajem depresji, ale to jest nasza siła, drodzy Państwo, no bo mamy tą cudowną dwoistość i w portrecie, i w sztuce, i w byciu. No chyba jesteśmy spod znaku bliźniąt, czyli po prostu jest tam wpisane taka zabawa w życie. Drodzy Państwo, ktoś powie, dlaczego ciągle na Śląsku? No trudno jest opuścić Wrocław, ale zanim przeniesiemy się wirtualnie do Wrocławia, to ja bardzo chciałem podziękować tym, którzy byli z nami dzisiaj ze mną w Kolegium Civitas, to jest dzisiaj Uniwersytet Civitas, i już zaprosić, jeżeli mogę, drodzy Państwo, na za tydzień, dokładnie za tydzień, w czwartek, jeszcze przed nami dwie, jak ufam, bardzo ciekawe premiery, mianowicie... No, urok Dolnego Śląska mierzony filmami o Śląsku, to są premiery, które przed nami. Dzisiaj co prawda mieliśmy bardzo duże kłopoty techniczne, no ale cóż, ja, drodzy Państwo, obsługuję technikalia do XVII wieku, może jeszcze XVIII ogarnę, ale mam już kłopoty z żelazkiem, dlatego bardzo Państwa przepraszam, tych, którzy byli z nami, bo wiem, że byliście Państwo z nami też online, byliście Państwo z nami w auli, za co bardzo, bardzo dziękuję. I to no, niezwykłe popatrzeć na też naszych słuchaczy, dlatego pozwalam sobie tutaj Państwa pozdrowić i podziękować, ponieważ wiele osób trochę ze zdumieniem, ale chyba patrząc tak no, mi w oczy, czy o 22.00 będę u Beaty. Tak, Beata jeszcze mnie tutaj jakoś znosi. Podtrzymuje nasze relacje, za co bardzo dziękuję. Ale Państwu bardzo dziękuję i przepraszam jeszcze raz za kłopoty techniczne, za przerwany wykład. No, to wszystko dzisiaj było dość trudne. Powiem szczerze, to było jak zmrożka, a trochę właśnie taki taniec chocholi tam nastąpił. Ale
1: pierwsze
2: to już jest za nami.
1: Płoty.
2: Pierwsze poty i kłoty i koty.
1: I kłody.
2: I kłody i kłopoty i kłady za płoty. A my mamy piękny wieczór, bo drodzy Państwo, aż przyjemnie jest wyjść na balkon, aż przyjemnie jest wyjść w miasto. W Warszawie coś niezwykłego. Właśnie dzieliłem się z Beatą, że no, zanim nastąpiła ta klapa, no niestety drodzy Państwo, przy moim udziale, no to mówię o dzisiejszym tej premierze w Kolegium Civitas, aczkolwiek już Państwo mogą zobaczyć te dwa odcinki. Jest pierwszy odcinek, jest drugi odcinek. To już jest za nami. To był niesamowity koncert symfoniczny, drodzy Państwo, który tak uspokoił moją duszę, bo jak wyszedłem stamtąd, to miałem chęć rozerwać się na kawałki i naprawdę, no i zarazem złączyć i być jak wielkim tornado, które zniesie we mnie tę gorycz, że tak Państwo się zawiedliście na nas, na mnie, że jest mi ciężko. Ale drodzy Państwo, tylko sztuka ma sens. Ale sztuka to ludzie, którzy zostawili po sobie tak niezwykłe tropy, po których my możemy dalej iść. I dlatego warto znać dzieła, gorzej życiorysy niekiedy często, ale dzieła, które pozostały we Wrocławiu, są niezwykłe. I dlatego ja mam zawsze wielki ukłon w stronę Śląska, i górnego, i dolnego. To są różne przestrzenie oczywiście, zdaję sobie z tego sprawę. Ale Wrocław mówi językiem niezwykłych historii. To jest miasto, które jest ostatnim miastem Zachodu. No, ja wiem, że teraz się będą burzyły i Krakowy, i Warszawy, i Poznanie, i Gdańsk. No, Gdańsk to jest jeszcze inna sytuacja. Ale tak jak właśnie Beata wspomniała, nie tylko modernizm, bo to jest miasto kupieckie. Tu trzeba pamiętać o tym, że jest to jest miasto, którym zawsze był geniusz locji, jak Feniks z popiołów. Ono nie raz musiało mierzyć się z wielkimi kłopotami tego świata. Nieraz wpadało w kłopoty, ale za każdym razem siła tego miasta była tak wielka, że ono powstawało. No, ostatnia wojna to był wielki dramat Breslau, Wrocławia. Ale pamiętajmy, że jest to miasto, które jest położone przy Via Regia. To jest dawna Via Regia. Ona nadal jest. Bo drodzy Państwo, to jest bardzo ciekawe, że wśród wielu artykułów mówiących o drogach w Europie, że wiele dróg rzymskich tak naprawdę to nadal obok jest autostrada. Ta droga często jest po prostu, jedziemy gdzieś w stronę Westfalii, Porta Westfalica i zjeżdżają Państwo na tamtejszy zajazd i nagle jest napisane, przejdź kawałek dalej, a odnajdziesz dawną drogę rzymską. I wystarczy właśnie przejść kawałek dalej i widzimy drogę rzymską. Via Regia to była droga wiodąca od kresów świata, czyli od Santiago de Compostela przez Francję, przez kraje niemieckie, właśnie przez to położenie tak niezwykłe Wrocławia, w stronę Krakowa, Lwowa i drodzy Państwo, to był ten lądowy, jedwabny szlak. I tutaj się nic nie zmieniło, bo geografia Wrocławia jest po prostu tak dana temu miastu, że to jest miasto, które leży nad bardzo spławną, świetną rzeką Odrą, bardzo zadbaną w czasach niemieckich. I tutaj, drodzy Państwo, trzeba pamiętać o tym, że my często myślimy, no, że ja też ostatnio ktoś pisał, że pan tak te Niemcy wychwala. Drodzy Państwo, nie wychwalam Niemiec, ja wychwalam porządek europejski po prostu. No i jest takie państwo, które się nazywa Polska, które graniczy z Niemcami, graniczy z innymi państwami, ale to znaczy chciałbym nawet mieć taką pozytywną germanofilię, nawet ją mam, związaną z dawną epoką, z dawnym porządkiem. Dzisiejsze Niemcy mi nie odpowiadają, to żeby była jasność. To znaczy nie krytykuję, tylko wiele rzeczy jest takich, które mogę powiedzieć, że do Kola mi odpowiada, a od Kola mi nie odpowiada i koniec. Kol był ostatnim mężem opatrznościowym Niemiec z pokolenia właśnie wojennego, które fantastycznie odpowiadało na to, co Niemcy zrobili na wschodzie i na zachodzie. Natomiast no, kolejne pokolenia już tej świadomości niestety nie mają, a to wynika tylko i jedynie i aż z edukacji. Ta edukacja wszędzie w Europie leży, dlatego że uwierzyliśmy w system boloński, który miał być tym oceanem, ale niestety okazało się, że jak spuszczono wodę, to się zrobiło bajoro. I tutaj mamy teraz te wszystkie afery, te kolegium Tumanum, kolegium jakieś tam. To jest jest niebywałe, żeby w ogóle powstawały takie ośrodki, ale to, że one powstają, to ja się nawet nie dziwię, bo to jest biznes, zły biznes. Natomiast kto daje temu placet? Ja zawsze, za każdym razem zastanawiam się, gdzie jest ta rada naukowa, która pozwala na to, żeby powstawały takie miejsca, które produkują dyplomy. I tutaj wracamy do Wrocławia. I tu wracamy, drodzy Państwo, do tego miejsca, że w tym miejscu było 60 domów towarowych, drodzy Państwo. I to jest właśnie ta złota epoka, ponieważ wiek XIX to jest wiek nowych świątyń. Tymi świątyniami są świątynie handlu. Mianowicie tu trzeba spojrzeć w miejsce najbardziej przewrotne i najbardziej fantastyczne i jedyne na mapie świata i Europy, świata bez kozery, to jest Paryż. To jest oczywiste, że właśnie w Paryżu wytworzono nowy typ sprzedaży. To są sławne galerie. To są właśnie te domy towarowe Lafayette, Printemps, Beaumarchais. Balzac pisze przecież właśnie fantastyczną powieść Pani z Beaumarchais. Ale jeżeli ktoś, to nie o to chodzi, żeby tutaj wymieniać tylko nazwy. Tylko pamiętajmy, że mamy też nowy sposób kuszenia. To jest ten superkapitalizm, który pojawia się właśnie w drugiej połowie XIX wieku, a dokładnie od wystawy światowej w Londynie. Wystawa światowa w Londynie 1851 rok pod auspicjami, młodej królowej i młodego księcia małżonka, Wiktorii, to była wystawa, która pokazywała wynalazczość, która pokazywała nowe technologie budowlane. Przede wszystkim sama nazwa Crystal Palace, więc jak Państwo widzą, to się wszystko odbywało w takim miejscu, gdzie ulice były pod szkłem. Anglia, to kapryśny klimat. Te ulice pod szkłem, nasadzenia, że można żyć kształtując pogodę, to znaczy nie tyle pogodę, ile można tak funkcjonować, ale chronić się, co dotychczas było niemożliwe, to wchodzimy w zupełnie inny świat. I ten świat miał być jaki? Zaczarowany. Mieliśmy być zaczarowani w obiekcie, począwszy od czego? Od zapachu. Pamiętajmy, że to jest też czas higieny. To nie jest higieny, to znaczy tego, że właśnie dostępność wody, wodociągi, łazienki, to, że jest woda bieżąca, to, że jest nie tylko woda bieżąca, ale też, proszę Państwa, nazwisko prysznic, to jest niemieckie nazwisko, to było po to, by leczyć różnego rodzaju fumy.
1: Spa.
2: To jest właśnie element oczywiście spa. Element spa, a samo słowo bad, spa, jak najbardziej jest rzymskie. I tutaj właśnie zapach, że perfumy. Chodziło też o to, że wchodzisz do zaczarowanego świata, w którym jest jasno, a więc jest to wielka przestrzeń, która wygląda jak katedra. To już nie jest czas właśnie na budowanie katedr. To są dwa miejsca spotkań burżuazji. To jest nowa klasa społeczna, bardzo bogata. Oczywiście w tych miejscach też bywa arystokracja, ale to burżuazja w XIX wieku napędza handel. To burżuazja wie, jak zarabiać pieniądze i jak je wydawać. No i tutaj, drodzy Państwo, właśnie ten nowy Paryż Haussmanna, i choć Niemcy pokonają Francję w 1870 roku, choć ogłoszą cesarstwo w Galerii Zwierciadlanej w 1871 roku, to jednak jest cały czas ten wielki kompleks kraju dwóch Napoleonów, i wielu królów, że Francja elegancja. Wystarczy wejść, drodzy Państwo, do dzisiaj do Lafayette, do Galerii Lafayette i zobaczyć, że pod tą kopułą, pod witrażem mamy galerie, jak w operze, tak dekorowane niesamowicie są te balustrady. Oczywiście dzisiaj nikogo nie dziwi, ani winda, szklana winda, ani schody ruchome. Ale to już jest amerykański pomysł, bo tu się spotyka to, co da Ameryka Europie, mianowicie to jest ten oniryczny Nowy Jork, to jest miejsce jak ze snu, które dla Europy monarchicznej, Europy do 1918 roku jest miejscem, jakby się po prostu pojechało, poleciało na inną planetę. Mówię tutaj o Manhattanie, mówię tu o wieżowcach, mówię o tym całym amerykańskim śnie.
1: I też jakby handel inaczej.
2: Oczywiście. I teraz mamy przede wszystkim jedno to, że Amerykanie, zmiana też, nie tylko już silnik parowy, ale silnik elektryczny. Tu pamiętajmy, że oczywiście elektrownie to są nowe silniki, nowe możliwości, że oto możemy wprowadzać schody ruchome, które nas wwożą. My już nie musimy dreptać po tych schodach. Oczywiście to są schody dla państwa. Pamiętajmy, że do tych domów towarowych nie mógł wejść każdy, jak nam się to wydaje. Oczywiście trzeba było wejść w dobrym stroju. No, dbano o to, żeby towarzystwo czuło się tutaj jak u siebie, że swoi spotykają swoich. Ale ten portfel, który po prostu był spuchnięty od pieniędzy, ja uwielbiam stare banknoty, drodzy państwo, to jest coś pięknego.
1: To, ja to w ogóle, widać, że to dokument
2: to, jest. To są dokumenty, to jest siła pieniądza. Tam jest napisane, że wszystko jest mierzone w złocie, że choć jest to papier, no ale ten sam papier już jest przepiękny, no ale możesz to, masz gwarancję od państwa, bo to jest gwarancja do I wojny światowej, że tylko tyle pieniędzy drukujemy, ile dane państwo posiada depozytu złota, czyli po prostu jest to zabezpieczenie w złocie. I ten

0: telefon zmienia wszystko. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Nie każdy miał telefon, że wchodziło się, żeby zadzwonić do cioci Pelasi w Orlanie z Paryża, a przy okazji ten telefon był wysoko gdzie? Gdzie była restauracja. I tu trzeba coś zjeść. Po drugie, dachy Paryża. Można było też wyjść piękną koafiurą. Pamiętajmy o tym, że tutaj to jest... A więc można być, było w takim miejscu wymasowanym, ubranym, najedzonym, ogolonym, spotkać przyjaciół i stąd były tutaj budki telefoniczne, nie na jeden telefon, tylko właśnie na 50 numerów. I po drugie, można było oczekiwać w takim miejscu, że ktoś do ciebie zadzwoni. Tak się tworzyły tutaj około 1900 te różnego rodzaju komedyjki i kryminały z kina niemego, no bo przecież posiadanie aparatu to jest cała historia tego aparatu telefonicznego. I dlatego wracamy do Wrocławia, który całkowicie zapatrzony był w siebie, a nie wcale w miast, a jeżeli, to właśnie w najlepsze wzory. I tutaj trzeba zauważyć, że te pierwsze domy towarowe w Berlinie i we Wrocławiu są budowane w takiej szacie historyzującej, takiego pięknego pałacu zewnętrznie. I tutaj też mamy oczywiście nowe możliwości architektury. Chodzi o to, że to była konstrukcja, która się nie opierała na tej ścianie zewnętrznej, tylko opierała się na filarach i mamy taki zamek handlu, świątynię handlu jak ze snu. No i tutaj wracamy do tych wzorów. Pamiętajmy jednej rzeczy, że te domy towarowe rosną w górę. Rosną wraz z windami i czymś, o czym już powiedziałem na początku, to są schody ruchome. No bo przecież to jest ta pokusa, która jest jak koncert. Mianowicie wjeżdżasz i oglądasz, no bo wjeżdżasz coraz wyżej. Później musisz zjechać. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że tu widzimy te przestrzenie, które były też bardzo doświetlone. Te super lampy paryskie. No i tutaj, jak Beato wspomniałaś, że nie tylko modernistyczne. Moda się zmienia. Wystarczy znowu, Państwo wybaczą, że tak Wrocław, Paryż, ale trzeba brać...
1: To jest świetne porównanie,
0: trzeba brać od tych najlepszych. Dom handlowy Samarytanka zmienia kilkakrotnie swój płaszcz architektoniczny, zewnętrzny i wewnętrzny. Właśnie od takiego historyzującego wnętrza przez Art Nouveau do tego, co nazywamy właśnie Art Deco. I to jest za każdym razem było teraz pytanie, kiedy ten dom towarowy wrócił częściowo do bycia też miejscem handlu, do jakiej fazy wrócić? Bo oczywiście każda była fenomenalna. Każda była na miarę tego miasta świateł, jakim był Paryż. I tutaj, drodzy Państwo, pamiętajmy o tym, że my to, co otrzymaliśmy po 1945 roku, no i to jest miasto, mówię o Wrocławiu, zniszczone. To są miejsca, które też zmieniły w latach 30. bardzo swoją funkcję, ale szalone lata 20. Tak jak rozmawialiśmy o Wrocławiu, Wrocław jest miastem takich toposów architektury nowoczesnej, których Państwo nie znajdą w Polsce absolutnie. To są wielkie znaki architektury premodernistycznej, również secesyjnej, to znaczy w takim właśnie Neue Bauen, czyli nowego budownictwa, czyli takich zapowiedzi. I to, że nie mogliśmy wyjść i nie możemy wyjść z Wrocławia, bo ktoś powie, no tak już było o hali stulecia, było o użyciu żelbetu, o tej dzielnicy WWA. I szalone lata 20. tutaj ja za każdym razem pamiętam i wspominam ten film z wielkim rozrzewnieniem. Dla mnie to oczywiście jest kabaret z Lizą Minnelli, bo Wrocław to było miasto rozświetlone, to było miasto świateł, to było miasto teatrów, kabaretów, opery i właśnie super modernistycznych albo premodernistycznych domów towarowych, bo oczywiście mamy tutaj dom handlowy Phoenix. To jest dom handlowy braci Barsz. To byli Żydzi niemieccy. Przypominam, że taką kategorię obrzydliwą wręcz tak wprowadził Adolf Hitler. Oni się czuli Niemcami pochodzenia żydowskiego, ale absolutnie nie czuli się jakimiś obywatelami kategorii numer dwa i nikt nie stwarzał tej kategorii w Niemczech kajzerowskich. To dopiero wprowadzi populistyczny, narodowy socjalizm. I tutaj pamiętajmy jednej rzeczy, że został ten dom również miał swoją, jest

0: przy głównym rynku i pamiętajmy o dwóch wieżach, gdzie na jednym z nich był wielki globus, potężny globus, szklana konstrukcja, podświetlana, a pod tym globusem super taneczne studio. No bo przecież taniec. Taniec nieobyczajny, jakim był walc. Przecież
1: bardzo nieobyczajny.
0: Oczywiście Franciszek Józef uważał, że to jest obrzydliwe, bo trzeba się ściskać z panią, dopóki mu Sisi nie pokazała, jak się to tańczy. Oczywiście trzeba... No ale jedno i drugie dobrze tańczyło. Walc był nieobyczajny, już nie mówię o tangu.
1: No tango, to wiadomo.
0: Ale właśnie lata 20. Po pierwszej wojnie światowej wszystko się zmienia, a historia tego miejsca, czyli właśnie domu towarowego braci Barasz, to jest, najpierw jest secesyjny dom handlowy w Wrocławiu, oczywiście przy rynku. I tutaj mamy historię najpierw dwóch, jak to zwykle bywa, dwie posesje, ale jednak z dwóch zróbmy jedną super, to znaczy rozbieramy do imentu i budujemy nowoczesny sklep. I tutaj no, historia tam od średniowiecza przez kamienice, to wszystko jest świetnie opisane, a 1900 rok, no to mamy pomysł na ten nowy, no, na to nowe miejsce. I oczywiście obaj są Ślązakami. Pamiętajmy, że to są ludzie, którzy przychodzą do Wrocławia i wiedzą, jak dobrze posługiwać się gotówką, to znaczy jak ją dobrze umieścić, aby ona przynosiła pieniądze. I oczywiście wzorem dla nich są domy towarowe Berlina. Mianowicie w 1903 roku te dwie kamienice przerynkowe zostały rozebrane i tutaj mamy pomysł na bardzo nowoczesną elewację. To jest pierwsza wersja tego projektu. I co jest też ważne, że jest to dom towarowy pięciokondygnacyjny, czyli pięć kondygnacji bardzo wysokich. I mamy tutaj oczywiście od strony ulicy Szewskiej nad wejściem umieszczono rzeźbę Fortuny. No i, ale dość szybko stwierdzono, że może jeszcze bardziej ma być oryginalnie. I wtedy mamy w tym takim, no nie tyle secesja, art nouveau stylu, taką narożną wieżę, fenomenalną narożną wieżę, zupełnie jak ze snu Gaudiego, jakbyśmy tak sobie popatrzyli, z takim właśnie tarasem widokowym, a nad tym potężny globus, no i
1: ten Fortuna kołem. Ten globus też w Warszawie był,
0: no,
1: ty
0: tak,
1: nie pamiętasz
0: jest cały pewnie. Czas, jest cały czas nad Orbisem. Ja cały no czas właśnie. To podziwiam, oczywiście, i cały czas mi się to bardzo podoba.
1: Ja miałam wrażenie, że to no, już zdjęte jest.
0: Nie. I te wnętrza są o tyle ciekawe, że tutaj niestety albo stety nie było schodów ruchomych, tylko były windy. Natomiast tutaj był ten pierwszy podział na konfekcję. Damską, męską, dziecięcą, chłopieńcą, dziewczyńską. Oprócz tego oczywiście była cała galanteria, kapelusze, laski. Pamiętajmy o tym, że ściągane z Europy, ale też produkty lokalne. Śląsk miał się czym bardzo pochwalić i wprowadzono rzecz bardzo ważną, mianowicie przeceny. A więc, drodzy Państwo, to co dzisiaj znamy, że wiemy kiedy jest przecena, że czekamy, to właśnie przecena, no i też warto. Więc nawet jak ci coś jest niepotrzebne, no to i tak kupisz. I tutaj, tu oczywiście mamy kolejną przebudowę po pierwszej wojnie światowej i przede wszystkim no to, że wprowadzono też bardzo nowość wtedy, to znaczy dział samoobsługi. Czyli po prostu podchodzimy, bierzemy, idziemy do przymierzalni. No, dla nas to jest oczywiste,
1: no tak.
0: Ale wtedy to oczywiste nie było. I pamiętajmy o jednej rzeczy, że ten właśnie dom musiał konkurować z bardzo ważnym przedsiębiorcą, to jest Petersdorf, który również stosuje taki zabieg i to jest po prostu kamieniem, rzut kamieniem, jak Państwo dzisiaj zobaczą. To jest dom handlowy Kameleon. Tak się on nazywał jeszcze do niedawna. Nazwa została, ale już to nie jest miejsce związane absolutnie z handlem, a szkoda. I tutaj w tym Kameleonie jest zatrudniony ktoś dla nas najważniejszy, bo tutaj był Feniks, to jest Feniks, taka nazwa jest po 45 roku właśnie tego domu braci Bartszów. I mianowicie Petersdorf zatrudnia gwiazdę. To jest Erich Mendelssohn, sławna wieża Mendelssohna, sławna wieża Einsteina zaprojektowana przez Mendelssohna, jeden z najciekawszych budynków modernistycznych w Berlinie. To jest bardzo sławne obserwatorium astronomiczne. Stoi do dzisiaj, nie zostało zniszczone w czasie wojny. Budynek już wtedy był kosmiczny, a niektórzy mówią Erich, jak to chce, albo Erich, ale w każdym razie Mendelssohn. Samo nazwisko mówi, że jest to architekt pochodzenia żydowskiego. I Erich Mendelssohn jest... stosuje tutaj taki zabieg amerykański. Przy budowie zasłonięto całkowicie plac budowy, aby nikt nie mógł się domyślać, jak będzie wyglądał ten super dom towarowy we Wrocławiu. No i nawet dziś, kiedy już to miejsce nie jest domem towarowym, jest po jakiejś pewnej konserwacji, to widać, jak tutaj działa super ekspresjonizm Mendelssohna. Oczywiście tu właśnie była ta dawna kamienica i wykorzystano część dawnego domu handlowego. Natomiast to jest jedyny dom towarowy zaprojektowany we Wrocławiu przez Mendelssohna. Jeżeli Państwo wjadą, jeżeli Państwo poszukają to nazwisko w Galerii Architektów albo w Ruchu Nowoczesnym, to jest to jeden z najważniejszych nowocześników na świecie. Proszę zwrócić uwagę, że właśnie takiego domu towarowego nie zobaczą Państwo nigdzie w Polsce, jak tylko we Wrocławiu. Z tym takim bardzo ciekawym zagięciem szkła. Tak, oczywiście to też to wygląda, ten budynek mógłby grać w Nowym Jorku, tak, w Paryżu, w Berlinie, w Hamburgu, w latach 20. w każdym Criminal Tango, ponieważ to jest tak doskonała architektura międzynarodowa, światowa. Otwarcie przyćmiło wszystkie inne domy towarowe, które były we Wrocławiu. I tu trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że Erich Mendelssohn urodził się w 1887 roku, ale na szczęście przetrwa wojnę. No, umrze w San Francisco w 1953 roku. To przedstawiciel modernizmu albo art deco i modernizmu tak naprawdę. I trzeba pamiętać o tym, że właśnie jego kariera zawodowa rozpoczyna się, czy też bardzo potężniej, po pierwszej wojnie światowej. Już wspominałem przeze mnie wieża Einsteina w Poczdamie, również sławna fabryka kapeluszy pod Berlinem. Jak najbardziej jeszcze domy w Berlinie, które stoją. No i tutaj od lat 11, 1911-13 po również budowę nowego Izraela, czyli Haifa po prostu. Tam się on, zresztą cała biała dzielnica w Tel Awiwie, no to jest dzielnica wpisana na listę UNESCO i zresztą tu mogą Państwo zobaczyć, przepraszam za taki przypis, ale bardzo to mnie interesowało, jak byłem tylko raz w życiu w Izraelu. Mianowicie dlaczego? Dlatego, że w Izraelu tym udało się przetrwać architektom, którzy uciekli z Europy w czasie II wojny światowej. To są architekci z Polski, to są architekci z Niemiec, to są architekci z Francji, to są architekci z Austrii, żydowskiego pochodzenia, którzy budują nowy Izrael. I dlatego właśnie ta biała dzielnica, tak się ona nazywa po prostu, w Tel Awiwie, jest wciągnięta na listę UNESCO z uwagi na to, że mogą Państwo zobaczyć w jednym miejscu po prostu najlepsze realizacje modernistyczne, ruchu modernistycznego, ludzi, którzy byli związani z tą najlepszą światową architekturą. I dlatego ja pamiętam moje pierwsze wrażenie z Wrocławia sprzed lat i Nie mogłem się nadziwić. Ja pochodzę ze Szczecina, co nie ma żadnego znaczenia. To jest biedne miasto w stosunku do Wrocławia. Piękne, ciekawe, ale może zaraz się obrażą szczecinianie. Ciekawe, ale zupełnie inne. Po prostu Wrocław to była metropolia równa Hamburgowi, Berlinowi i Monachium. I taką utrzymaliśmy metropolię, choć zniszczoną po 1945 roku. I tutaj ta historia jest o tyle ciekawa tego miejsca, właśnie Alicja Mendelssohna, że mamy tutaj też użycie takich bardzo dobrych materiałów. Mianowicie mamy tutaj mosiężne gzymsy licowane harcyńskim trawertynem i pasy okienne wyglądające jak właśnie te, jak zupełnie transatlantyk. Proszę pamiętać, że to jest wizja podróży. Ten dom towarowy płynie jak niczym super liniowiec transatlantyk przez ocean handlu we Wrocławiu. To był taki pokaz siły, pokaz oczywiście możliwości. I zanim dojdziemy do gwiazd nad gwiazdami, no to pamiętajmy, że tutaj też był dom handlowy Mode House we Wrocławiu. On jest oczywiście, no, jak wszystko, co po wojnie. Mamy widok tego domu handlowego przed rozbudową i tu trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że Horta, to jest jeden z najlepszych architektów pochodzenia węgierskiego, który budował Nową Brukselę. To wszystko się dzieje kiedy? To wszystko się dzieje, drodzy Państwo, mamy taką cezurę tych świątyń handlu. Około 1900, kiedy są tak wielkie zgromadzone środki kapitalistyczne w Paryżu szczególnie, w Brukseli, w Berlinie, w Monachium, właśnie we Wrocławiu, że używa się najdroższych materiałów. To nie są materiały, to są materiały, czyli najlepsze marmury, to jest mosiądz, to często są płatki złota, to jest oczywiście witraż. I tutaj we Wrocławiu ten Modern House miał również taką bardzo brukselską wręcz elewację, bardzo inkrustowaną, bardzo bogatą, z wykuszami. To wszystko moda. No ale jak to bywa z modą? No właśnie tutaj możemy czytać te miejsca w takiej super podwójności. No i oczywiście mamy tutaj królową, jak to woli, albo króla, bo to Wertheim, handlu wrocławskiego. To jest dzisiejsza renoma. No, po wojnie to był Pedet, czyli po prostu dom towarowy. A tutaj bracia Wertheim, którzy chcą pokazać teraz my. Wertheimowie mieli Karstadt, rodzina Karstadów, czy Karstadt Wertheim. To były wielkie rodziny pików też żydowskiego pochodzenia Niemców, którzy budują nowe domy handlowe, no przede wszystkim właśnie w Berlinie lat 20. Pamiętajmy, że Republika Weimarska ma te super świątynie handlu, ale też będą takie, no, sklepy spółdzielcze. Natomiast to jest korona chwały miasta. Został zbudowany budowa się rozpoczyna w 1930 roku. Trwa bardzo krótko, bo uroczyste otwarcie to jest 2 kwietnia 1930 roku. Ja za każdym razem sobie tak zastanawiam się, czy ci ludzie już czuli, co za chwilę nastąpi. Ponieważ jak Państwo wiedzą, 1933, Hitler, noc kryształowa, obozy koncentracyjne, wygnania, przejęcie majątków. Chyba jak wszyscy chcieli zapomnieć też, no przede wszystkim jedno. Wielki kryzys. Pamiętajmy, że to, co spotkało Europę, no biały świat od Ameryki, cały świat tak naprawdę. Wielki kryzys spowodował wielką nędzę, wielki krach handlowy. I ten dom towarowy, jest, jak i wiele domów towarowych wtedy, czy przebudów w Paryżu, czy w Nowym Jorku, jako odpowiedź poradziliśmy sobie. Poradziliśmy sobie i świat sobie poradził, wraca normalność, czy też wracają możliwości handlowe. I tutaj trzeba pamiętać o tym, że sama ta architektura jest zupełnie, zupełnie niezwykła. Mianowicie za najlepszą pracę uznano pracę profesora Hermana Dernburga, ponieważ on zastosował tutaj takie klasyczne rozwiązania domu towarowego z dwoma olbrzymimi dziedzińcami przykrytymi szklanym dachem. Pamiętajmy, że tutaj właśnie te szklane dachy na wysokości pierwszego piętra, no to znowu właśnie to jest taki rodzaj placu, taki rodzaj wprowadzenia też stoisk, prowadzenia też, niech mi nas zobaczą. Pamiętajmy, że ludzie zawsze mają tą pokusę takiego społeczeństwa spektaklu. XIX wiek to było społeczeństwo spektaklu, spotykało się w operze, a tym bardziej druga połowa XIX wieku to było super społeczeństwo spektaklu, więc te sławne domy towarowe, o których rozmawiamy. Natomiast no, lata 20. to była taka próba zapomnienia Wielkiej Wojny. Nie wiedziano, że będzie druga, chociaż już było przeczucie, że to musi nastąpić. Natomiast lata 20. mierzone wielkim kryzysem, to też niech nas zobaczą właśnie w miejscach, które uważano za bezpieczną przestrzeń dla szczególnie kobiet, ale też i mężczyzn. No i nie zapomnijmy o tym, że w Niemczech, o tym zresztą opisuje to, mamy opisy artystów amerykańskich, którzy uciekają do Berlina, gdzie jest wielka wolność towarzyska, wolność płciowa, mamy całe życie kabaretowe. Taki też był Wrocław. Wrocław był metropolią w stosunku do miast śląskich, które były bardzo konserwatywne. Pamiętajmy, że tutaj te, no wszystkie inne nie były takie właśnie jak Wrocław. Wrocław to była taka ucieczka od prowincji do miasta metropolii dla Ślązaków obu wyznań. Po drugie był miastem bardzo międzynarodowym i Wertheim pokazywał jeszcze jedno. Ta super elewacja, gdzie mianowicie zamówienie koloru. To jest kolor nawiązujący, mający być taką reklamą, czy też nawiązaniem do kolorytu średniowiecznego miasta, średniowiecznej hali, takich, no właśnie, hali kupieckiej, ale w tym wszystkim te głowy wielu ras. Mm-hmm. To są takie głowy, no nie są żadne to głowy wawelskie, bo to jest oczywiście Wrocław. Natomiast mamy taką jedną linię, to znaczy wszystkie dotąd domy towarowe się pieły w górę, a tutaj jest jednak rozpięcie elewacji w takiej formie, no takiej wijącej się wstęgi. Taka wstęga i jeszcze jedno. W Paryżu wprowadzono prawo, że płaci się do czwartego piętra podatki, a te piąte, szóste, siódme to są strychy, a więc cofnięcie. Proszę zwrócić uwagę, właśnie cofnięcie kondygnacji. To samo ma renoma, czyli Wertheim, ponieważ no, w ten sposób uciekano od wysokich, bardzo wysokich podatków. Budynek miał 7 kondygnacji, przy czym właśnie ostatnie cofały się schodkowo, to widać to do dzisiaj. Parter był i jest wyposażony w te wielkie witryny. No, drodzy Państwo, to jest coś niesamowitego nawet dzisiaj. No, on przeszedł pewną renowację, ten budynek, czy udaną, czy nieudaną. Już nie chcę w to wchodzić, bo to zaraz będzie jakiś spór, ale nie chodzi o spieranie się. Od samego wejścia wystarczy popatrzeć na te właśnie super ceramikę. To jest taka ceramika przemysłowa, która no, nawiązuje do kamieni szlachetnych, do takiego poczucia, że wchodzisz do miejsca, gdzie możesz kupić igłę i samochód, ale że to jest miejsce za każdym razem zaczarowane. Pamiętajmy, że to jest ta gra z widzem, ta właśnie gra z nami do dzisiaj w takich miejscach. Jak pokazać, no, że to miejsce jest niezwykłe w stosunku do tych 60 domów towarowych, drodzy Państwo, mniejszych lub większych, działających. Bo tutaj opowiadamy sobie tylko o kilku, no ale to przede wszystkim powierzchnia całkowita obiektu 99 tysięcy metrów kwadratowych, powierzchnia handlowa 31 tysięcy metrów handlowych, liczba miejsc parkingowych 630. No i tutaj mówimy też o tym przedwojniu, no bo zwróćmy uwagę, że były zamawiane specjalne szkła do witryn, które nam musiały wytrzymać też i nacisk, i też w razie czego, może nie rozruchy, ale na bardziej cokolwiek, po prostu, żeby nie zagroziły ludziom. Po drugie, użyto płatek złota, to jest 4 kg złota. To jest dużo, drodzy Państwo.
1: Dużo.
0: Złota płatkowego dla takiej paradności, super paradności elewacji. I cóż dalej? No, przede wszystkim wszystko się ma dobrze do czasów hitlerowskich, niestety, ponieważ większość tutejszych Wrocławian została no, żydowskiego pochodzenia została jednym dekretem rządu Adolfa Hitlera przeniesiona w sferę niebytu, to znaczy najpierw jako obywateli drugiej kategorii. Pamiętajmy, że wprowadzono też zakaz siadania Żydom na ławkach, że były ostatnie parki na przykład, gdzie można było usiąść, nie będąc, no będąc Żydem niemieckim po prostu. I to była taka, takie małe podłości, bardzo wysokie podłości, a później właśnie zakończone też tym, że ci obywatele no, zgadzali się, że oddają majątek, żeby ratować życie. I zresztą, drodzy państwo, jak za każdym razem czytam tę historię, to nóż mi się w kieszeni otwiera, myśląc, że wiele z tych osób, które te prawa czyniły, które te prawa ustanowiły, przeżyły wojnę i nie zostały nigdy rozliczone. Nigdy rozliczone. Ja nikomu nie życzę ani śmierci, absolutnie, ale rozliczenia powinny być, bo bez tego po prostu stajemy się zgniłym społeczeństwem. I dlatego tutaj wszystkie systemy totalitarne, nierozliczone są jak czyrak. I dlatego, drodzy państwo, jak ja słyszę, proszę wybaczyć, ale ja już straciłem nadzieję, że po prostu obiecywano nam rozliczenia, bo jesteśmy, albo się trzymamy prawa i wtedy to prawo nas broni, albo to prawo przestaje nas bronić, bo jest tylko dla pewnej kasty ludzi i nierozliczenie 8 lat rządów PiS-u jest po prostu, to jest granda. I opowieści o tym, że Jarosław Kaczyński jest czysty jak łza w stosunku do afer PO, drodzy państwo, nie dajmy się na to nabrać. Ja, nie jest to mój ulubiony rząd, nie jest to mój ulubiony premier, ale pamiętajmy o tym, że w 23 roku marzyliśmy, żeby odszedł ten człowiek, ale i te wszystkie zagrania, i te wszystkie opowieści, że przede wszystkim nam obiecywano, nam wyborcom, wtedy ludzie staliśmy do urny wyborczej, że ci ludzie zostaną rozliczeni. Ja nie chcę, żeby ktokolwiek został powieszony, rozstrzelany. Ale jeżeli ktoś okradał nas i okradł to państwo i uważa, że jest wszystko w porządku, to nie jest w porządku. I państwo powiedzą, jak się to ma do modernistycznego Wrocławia? Ano właśnie tam, że losy są przewrotne. Losy, historia jest bardzo przewrotną nauczycielką. Myślę, że nigdy Breslauerzy by się nie spodziewali tego, ci, którzy nawet zostali przy Adolfie Hitlerze, że Wrocław będzie polski. Tutaj pamiętajmy jednej rzeczy, że wchodzimy nagle w tą nową erę z ludźmi, którzy są też wygnani. Wszyscy byliśmy wygnani. Ja, oczywiście, że kto wiatr sieje, burzę zbiera i nie ma co tutaj mówić, wiadomo, kto rozpoczął tę wojnę, natomiast dostajemy miasto zniszczone. Centrum Wrocławia jest całkowicie zniszczone i te wspaniałe obiekty świadczące o niezwykłej kulturze tego miejsca no, zostały przystosowane do społecznego handlu. No i oczywiście i tak miało się wrażenie, wchodząc do renomy, że jest się w świecie zaczarowanym, ponieważ tutaj były schody ruchome. No schody tak. Ruchome w Polsce były tylko w Warszawie i jak rozmawiamy przed chwilą,
1: tylko
0: były te na dole, góra-dół, czyli trasa WZ. Trasa WZ, później w domach towarowych, ale te schody ruchome działały we Wrocławiu i przede wszystkim przybywa tutaj bardzo ciekawa grupa architektów, ludzi też, którzy odbudowują to miasto i wierzą w tę odbudowę. Pamiętajmy, że wierzą w też, że to jest ich nowy dom, czego absolutnie właśnie nie było tego poczucia w Szczecinie, dlatego że to było miasto za Odrą, a tu było miasto nad Odrą. No i to tak jest. Ta niepewność Szczecinan mierzona aż po wizytę Chruszczowa, aż po nawet lata 80., aż po nowy traktat pokojowy. Natomiast we Wrocławiu, no te miejsca żyły, mogły żyć dzięki świetnej Politechnice Wrocławskiej i jeszcze jest jeden bardzo ciekawy aspekt, mianowicie bardzo źle urodzone. To jest, o tym nie możemy zapomnieć, to jest architektura III Rzeszy. Doskonała jak najbardziej i jest to trudne dziedzictwo. Trudne dziedzictwo, które jednak mamy. I jak wiemy, Urząd Wojewódzki we Wrocławiu może grać w każdym filmie o III Rzeszy, ponieważ takie budynki nawet nie istnieją w Berlinie tak naprawdę. właśnie w takiej skali, no istnieją, ale no nie ma kancelarii Rzeszy, więc to jest budynek natchniony całkowicie architekturą szperowską. Tu można byłoby jeszcze szukać i pokazywać więcej takich aspektów, które mówią nam o i o latach 20. i o latach 30. we Wrocławiu. Oczywiście o świetnym dworcu. Pamiętajmy, dworzec wrocławski to jeden z najpiękniejszych przykładów no, takiej architektury neohistoryzującej zewnętrze jest takie, no ale świetna, no świetnie teraz został on odnowiony, co prawda znowu tam weszła i ta pasteloza, i jak zwykle mamy reklamozę, no cóż, ale to nie były jedyne dworce, tam jest, we Wrocławiu było kilka dworców, które przetrwały w lepszej, gorszej formie wojnę i pamiętajmy o nowej urbanistyce Wrocławia. To jest ta urbanistyka lat właśnie powojennych, po pierwszej wojnie światowej. Nowa urbanistyka po drugiej wojnie światowej w związku z odbudową i to, że no tutaj mamy tak jak wszędzie w Polsce, na szczęście nie za dużo tego jest socrealizmu, a po drugie, jeżeli on był, to była to odbudowa w takim duchu klasycyzującym na szczęście. I pamiętajmy o małej stabilizacji, kiedy właśnie Gomułka dochodzi do rządów, no to jego interesuje Warszawa. Natomiast Wrocław, to jest szczęście Wrocławia, ma własnych architektów, ma własną szkołę architektoniczną. No, mogę się nawet o to pokusić, o takie stwierdzenie, bo wystarczy popatrzeć na fenomenalny budynek chemii, tu jest naprzeciwko Wydziału Chemii, naprzeciwko tego Urzędu Wojewódzkiego. To jest świetna sala wykładowa, dlatego że Wrocławski Uniwersytet to jest Lwów, no to jest właśnie Ossolineum, który tutaj przyjeżdża. To jest cała atmosfera wolności i awangardy. Miałem to szczęście, no dzięki mojej koleżance, przyjaciółce, dr Marice Kuźmicz, poznać ostatnich wielkich ludzi od awangardy, którzy tworzyli taki teatr spektakularny, architektoniczno-malarsko-rzeźbiarski, który dzisiaj jest pokazywany, to znaczy on był znany, ale właśnie tutaj to spotkanie też z kimś, kto znał Natalię LL. Natalia LL to nie jest tylko sztuka spożywcza, to jest cały ruch wokół właśnie wrocławskiej awangardy i to byli ludzie, którzy sprzeciwiali się takiej szarzyźnie dnia socjalistycznej ojczyzny, w tym, że na przykład stworzyli fenomenalną galerię, która działała w przedsionku no wejścia do Empiku. To jest galeria pod Madonną. I po prostu ta galeria pod Madonną to było wstawianie, to było też przyzwolenie na wstawianie prac w bardzo maleńkiej przestrzeni i po drugie studenckie teatry awangardowe i też zapisywanie później całych mieszkań. Mieszkań, które są pracowniami do dziś, albo były pracowniami, które można zwiedzać. I tutaj ten awangardowy Wrocław powojenny mówi nam językiem ludzi wolnych. I to jest właśnie niezwykłe we Wrocławiu. Pamiętajmy o tym, że pomarańczowa alternatywa, czyli wyśmiewanie powagi państwa generała Jaruzelskiego, który był polskim Pinochetem. Oczywiście dlatego nikt mu nie urwał głowy, że trzeba było się na to zgodzić, bo inaczej on by nam urwał głowę, bo wtedy miał takie możliwości. A to, że Monika Jaruzelska zwariowała, no to już trudno. To już się tak... Ojciec był korekta, córka, no wiadomo. W każdym razie to tak już bywa. Natomiast tu generalnie pamiętajmy o pomarańczowej alternatywie i jeszcze o jednym, że mamy też taką wewnętrzną niezgodę tych ludzi lat 70., 80. na propozycję takiego obskurnego państwa, z którego po prostu potrafiono się śmiać, bo nic bardziej nie zabija władzy, dyktatury, niż śmiech, niż humor. Jak wiemy, wtedy się poznaje, kiedy państwo jest w dobrej kondycji, kiedy w Polsce nie działają kabarety. Jak zaczynają działać w Polsce kabarety, to znaczy, że mamy upadek i wtedy mnożą się różnego rodzaju dowcipy polityczne, no, które przekazują znajomi znajomym. Dzisiaj nie wiem, czy takie są. Trudno
1: dzisiaj są
0: powiedzieć.
1: Bardziej chyba obyczajowe, chociaż politycznych też jest
0: chociaż
1: trochę.
0: Już chyba trochę wróciło.
1: Tak, tak.
0: I drodzy państwo i droga władzo, nie bójmy się śmiać z władzy, każdej władzy. Tej, którą lubimy i tej, której nie lubimy. Bo bywa tak często, i tego nam właśnie uczy jeszcze jedno Wrocław, że tu wydarzyła się ta wystawa, no ta wystawa właśnie Ziem Zachodnich, w tych samych miejscach, które trzeba było adaptować do jako miejsca już mówiące językiem polskim, jako miejsca, które nigdy nie mówiły językiem polskim i nigdy nie były przygotowywane do tego. I oczywiście mamy tutaj świetną tą odsłonę sztuki nowoczesnej, bo to, że mamy we Wrocławiu akademiki w kształcie dwóch kredek na przykład, to, że mamy sedesowce, które zupełnie nie... No, dlaczego nie wyszły? Dlaczego mają taką nazwę? No cóż, dlatego, że w ramach społecznego przemysłu socjalistycznego nikt nie potrafił wykonać tak awangardowej stolarki okiennej i stąd te mieszkania no, dostały dość szybko przewrotną nazwę, te wieżowce, jako sedesowce. Oczywiście tutaj, no ale to nie jest ich wina. Sławny Trzonowieżowiec, który się właśnie sypie i nie wiadomo co z nim zrobić. Już tam nikt nie mieszka, zostali wszyscy wyprowadzeni. No bo to było poszukiwania nowych technologii. Ale to są też bardzo ciekawe przykłady dużej świadomości szkoły architektonicznej wrocławskiej tego, z czym musieli się mierzyć. To znaczy z przedwojennym dziedzictwem, z odbudową, no i z tym, by jednak w Nowej Polsce tutaj mamy przykłady do niedawna jeszcze moi koleżanki i koledzy chcieli się przykuć, żeby ratować ten straszny dom towarowy.
1: Solpol?
0: który no jest... No,
1: tak, upiorny, no, ale świadek historii.
0: To znaczy świadek historii lat 90. Już go nie ma. Natomiast mamy tutaj też taki pomysł we Wrocławiu, chyba niezbyt szczęśliwy, mianowicie takiego garażu wielopiętrowego, który miał nawiązywać do garażu, który był w latach 30. Taka moda amerykańska we Wrocławiu. Drodzy Państwo, cóż dalej? Wrocław to jest tylko zarys. Wystarczy wziąć jakikolwiek album o modernistycznym Wrocławiu i już Państwo są w Europie i w świecie, a ja pozwolę sobie zaprosić Państwa i Beatę za tydzień o godzinie 18 w Pałacu Kultury, 12 piętro, czyli Pekin po prostu popularny.
1: Pekin, tak.
0: Dawne Kolegium Civitas, dzisiaj Uniwersytet Civitas. Zapraszam Państwa stacjonarnie, mam nadzieję, że też online, na mój wykład o baroku na Śląsku, a dokładnie mówiąc o Lubiążu i na trzeci odcinek filmu produkcji Anny Gańczarek-Rau. To wszystko się będzie działo w auli na 12 piętrze. Więc jeszcze raz, drodzy Państwo, 9 lipca, czwartek o godzinie 18, dawne Kolegium Civitas, Uniwersytet Civitas w tych gościnnych murach dzięki magnificencji możemy mieć taki festiwal o Śląsku i przez Śląsk, a obiecałem, że pozdrowię moich studentów, więc jestem belfrem, za to bardzo dziękuję Bogom Olimpu, panem, tylko panem od plastyki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, albo aż. Cieszmy się z tego, co mamy. Pozdrawiam bardzo serdecznie mój ukochany drugi rok, który właśnie przechodzi w rok trzeci, bo dzisiaj sobie obiecaliśmy, że pojedziemy razem do Neapolu.
1: No,
0: więc
1: pięknie.
0: Dlatego mam nadzieję, że to się ziści moim ukochanym studentom i studentkom, osobom studiującym. Bardzo Was serdecznie, kochani, pozdrawiam. Życzę pięknych wakacji, ale jeszcze się będziemy spotykać. Bardzo dziękuję. To był Modernistyczny Wrocław. Natomiast za tydzień, drodzy Państwo, pojedziemy w moje okolice. To
1: czyli
0: znaczy
1: Szczecin.
0: Gdzieś pojedziemy tam w te Szczeciny. Porozmawiamy sobie, ponieważ no, Państwo się dobijają, pytają, czy ja kiedyś do tego Szczecina wrócę. Ja kocham Szczecin, zawsze wracam do Szczecina, bardzo go lubię, bardzo serdecznie pozdrawiam, więc za tydzień spotkajmy się w Szczecinie na kawie.
1: To jeszcze w takim razie, słuchaj, na zakończenie wątku wrocławskiego, fraszka od Jamiołka. Doktor Wrocław tak wychwala, tak podziwia, z bliska, z dala, tak przedstawia idyllicznie, opisuje tak plastycznie, że mu winni są krasnala.
0: A no, tak, krasnale wrocławskie jak najbardziej są, to jest wizytówka tego miasta.
1: Patronek Jemiołek, miłośnik Wrocławia, nas pozdrawia ciepło, bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za wszystkie wpisy na Facebooku, dziękuję Wojtkowi Ratasiewiczowi za zrealizowanie programu, doktorowi Olafowi Kwapisowi z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Civitas za taką fantastyczną opowieść o domach towarowych, proszę Państwa. Niby taki banał, a jednak nie. No i słyszymy się z Olafem za tydzień. Dobranoc, miłego weekendu.

0: do Pana.
1: Powidoki.

pierwszych minutach godziny G-Dep, początkowo współpracujący z Didim. Współpraca nie potrwała za długo, ewidentnie jako produkt się nie udał. To może i dobrze, ale banger na samplu z Karyzmy został. Head Over Wheels. Po nim kilka minut z piękną płytą Andrew Hilla, która ujrzała światło dzienne i dotarła do naszych uszu dopiero w 2003 roku, czyli 35 lat od sesji nagraniowej, oczywiście w studio Rudiego van Geldera. Passing Ships, tak się nazywa album. Ron Carter, Lenny White, Joe Farrell, to połowa składu na tej płycie, wystarczy, żebym chwytał w ciemno, ale państwo w ciemno już nie muszą, bo zagra jeszcze kompozycja tytułowa. Bruno Jasiński, Powidoki w Radio Nowy Świat. Dobry wieczór i dobrego odsłuchu. Andrew Hill, Passing Ships.

Z oktetu do duetu. Andrew Hill grał w dużym składzie, a my skoczymy po przepiękny beat z płyty Teresa Martina z Marcusem Gilmorem. Dmuchacz z bębniarzem, dobrana para, potwierdzam, zagrają No Ice Please z jednego z czterech już tegorocznych wydawnictw Teresa Martina.

Zagrała kompozycja Valdez and the Country, oryginalnie Donny Hathaway, a to był George Benson. A kompozycję na tyle lubi Teres Martin, który grał wcześniej, że na płytach umieścił ją już trzykrotnie, albo nawet czterokrotnie. Ben Sidran, znany może Państwu ze Steve Miller Band, teraz zagra coś własnego ze swojego obszernego katalogu.

Piosenkowo jest dzięki uprzejmości Dina Blanta. Dobrze jest sobie czasem o tym artyście przypomnieć. A przypomniał mi się usłyszany niedawno w kawiarni, w tej samej, w której chwilę później usłyszałem Claudię Telles. Bardzo dobra kawiarnia i piękna płyta z ostatniego z lat 70.

0: Damn, the beat ran out. Fuck it, that's enough right there. Fuck it, I ain't even gotta talk about shit.
1: A to był chyba drugi single z sequelu do Piniaty, czyli albumu Bandana. Mowa o pięknych owocach współpracy Madliba z Freddym Gibbsem. Pamiętam post Madliba na Twitterze, który się szeroko rozniósł po środowisku, a było to jedno zdanie. Wszystkie bity na Bandanę zrobiłem na iPadzie. Nie wiem, czy bliżej mi nie jest właśnie do tej drugiej płyty, Bandana, chociaż dzięki Piniacie w ogóle poznałem Freddy'ego Gibbsa, jak pewnie duża część jego odbiorców. Wspomniałem dzisiaj o Steve Miller Band przed chwilą, bo grał tutaj jeden z jego założycieli. Teraz będzie cytat z Fly Like an Eagle Steve'a Millera. Pojawi się w singlu zapowiadającym coś nowego od jednego z moich ukochanych narratorów. I just wanna say

Gryzeldowcy by się nie powstydzili tego podkładu, a gadał na nim Nicholas F. Dzisiaj rozstaniemy się przy długiej, pięknej kompozycji Harry Whittaker. Po graniu z Royem Ayersem i Robertą Flack wszedł do studio w 1976 roku w święto Martina Luthera Kinga i w całkiem sporym towarzystwie ziomków i przyjaciół w studio zarejestrował improwizowaną rzecz, którą nazwał Black Renaissance Body, Mind and Soul. Płyta była do 2000 roku, czy 2002 chyba, wydana wyłącznie nieoficjalnie przez japoński label i do dzisiaj to pierwsze mityczne japońskie wydanie jest jednym z najbardziej pożądanych soul jazzowych albumów. Podobny case co z Andrew Hillem, od którego zaczęliśmy dzisiejszy wieczór. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Przed Państwem Harry Whittaker i Black Renaissance. Bruno Jasiński. Spokojnej nocy.